0: może być niedobór. I to są pacjenci, którzy rzeczywiście, jeżeli te czynniki, które mogą zmodyfikować, zmodyfikują i pomimo tego dalej jest problem, to są pacjenci, którzy rzeczywiście są tym pacjentami, u których występuje ten brak produkcji testosteronu, żeby im to dopomóc. Natomiast musimy pamiętać, że no, tych pacjentów jest coraz więcej. To jest tak, że coraz więcej mężczyzn do nas trafia. I dobrze, bo w gruncie rzeczy często dzięki temu, że trafią do nas, możemy, bo często przychodzą, często żony przyprowadzają, nie oszukujmy się, żony są tymi naszymi strażnikami, którzy nas zaprowadzają do urologa, do ginekologa i dzięki temu, jak są pierwsze na przykład objawy takich zaburzeń potencji, ochoty na seks, wiemy też to, że czasami to nie musi być spadek testosteronu, mogą być to choroby naczyniowe, na przykład zaburzenia wzwodu wyprzedzają o 5 lat, 3 do 5 lat zawał. Czyli jeżeli gentleman ma teraz zaburzenia wzwodu i nic z tym nie zrobi, nie zrobi diagnostyki, nie sprawdzi lipidogramu, cukrów, testosteronu, nie zbada się urologicznie, to prawdopodobnie za 3 do 5 lat trafi na kardiologię z zawałem.
1: Bo zaczyna się od tych małych naczyń.
0: Tak, dokładnie. Te naczynia w prąciu są 1-2 mm, w sercu to około 3-5. I tutaj jak nie zajmiemy się tym teraz, to później tak naprawdę zawał, udar jest za rogiem w najbliższych latach.
2: A pyta pan pacjentów, doktorze, o to, ile mają, jaką mają ilość porannych wzwodów, bo to dla nas jest jeden taki wyznacznik tak naprawdę.
0: To jest główny barometr, nie?
2: Dokładnie.
0: To jest barometr na wydzielenie testosteronu. Nie?
2: I potrafią pacjenci odpowiedzieć u pana?
0: Różnie. To jest kwestia często związana z codziennością, bo niektórzy się wstydzą, niektórzy prowadząc swój styl życia przesypiają, bo te poranne erekcje mamy wtedy, kiedy mamy największe stężenie wydzielania testosteronu. Trzecia, piąta. Nie wiem, jak dochodzi do tego, że często dżentelmeni, niektórzy chodzą o drugiej spać, albo to często niestety nie są do końca tego świadomi, ale czasami trzeba po prostu wytłumaczyć, co to znaczy poranna erekcja, bo to my czasami mamy tą przyzwyczajenia medyczne, które mówimy pacjentom i dopiero jak powiemy
1: o co chodzi,
0: to a tak, to mam, to posiadam.
2: A może powiedzmy jeszcze na głos, jaka jest norma?
1: To za chwileczkę, dobrze? W takim razie to za chwileczkę. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, ze mną w studiu dr Nikola Osińska, specjalistka endokrynologii oraz dr Jacek Hełchowski, urolog, androlog i za chwileczkę jeszcze więcej na temat testosteronu. Proszę z nami pozostać.

0: Doktor Nikola Osińska, endokrynolog, lekarz Jacek Chałchowski, urolog, androlog. Nasz temat to testosteron. Zespół niedoboru testosteronu. Będziemy rozmawiać też o andropauzie i rozmawiamy też właśnie o andropauzie, ale zatrzymaliśmy się na testosteronie i pani doktor tutaj podkreśliła, zauważyła, jaki powinien być ten właściwy poziom testosteronu.
1: My tutaj tak naprawdę rozmawialiśmy o czymś innym, muszę powiedzieć, więc chciałabym, żeby wybrzmiała norma, o której mówiliśmy w poprzednim wejściu, tak, panie doktorze?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o ilość porannych zwodów, to mniej więcej szacujemy, że od 3 do 5 porannych zwodów powinno występować u mężczyzn.
0: I mężczyźni powinni, jeżeli zmagają się z jakimiś problemami, powinni wiedzieć, czy 3-4 razy mają poranne wzwody, tak?
2: Znaczy, przypada w godzinach, kiedy zazwyczaj śpimy. To jest ten nasz barometr. Te ciała jamiste wtedy też pracują, rozciągają się, tak? To też jest bardzo ważne, że pacjenci, którzy mają długi czas problemy z potencją, z erekcją, te ciała jamiste też zaczynają sztywnieć. I to, co często pacjenci podają o tym nieużywanym narządzie, które Zenika troszeczkę tu ma rację, bo kwestia jest tego, że te tkanki nie rozciągają się, nie napełniają się krwią, przez co tracą elastyczność. I to jest nasz naturalny jakby ćwiczenie naszego organizmu, że przy wydzielaniu ten wzwód się poprawia. Jeżeli, i tutaj jest też bardzo rzecz, którą trzeba warto i to wybrzmieć powinno i chciałbym, żeby to trafiło. Wszystkie reklamy dotyczące zaburzeń potencji, erekcji, czyli uzyskania wzwodu, o wszystkich tych słynnych konarach i tak dalej,
0: płonący.
2: I leki, które są dostępne bez recepty, powodują to, że pacjenci jakby mają erekcję, ale oni nie mają ochoty na seks. Tak? To jest tak, jakbyśmy pojechali sportowym autem na tor, tak jak rozmawialiśmy pięknym kryzys wieku średniego, mieć piękne V8, super opony, przygotowane, tylko zapomnieliśmy zatankować. I ten testosteron sprawia, że nie mamy tego napędu, nie mamy tej chęci, nie mamy tego drive'u, nie mamy tego po prostu coś, co nas ciągnie, napędza. I tutaj przeciąga się znowu tą stronę, że co z tego, że będzie wzwód, jak nie ma ochoty na ten seks, tak? Tutaj jest istotne, że to musimy popatrzeć na to troszeczkę całościowo, a nie tylko osiągnięcie wzwodu.
0: Poza tym brak tego wzwodu wskazuje na to, że jest jakiś problem zdrowotny. Nie powinniśmy tego problemu zasłaniać poprzez łykanie doraźnie, samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem jakichś leków.
2: Odraczamy skuteczne zainterweniowanie w czas, kiedy skutki jeszcze nie są tego zaawansowane. Tak?
0: Bo to może być ten niedostateczny poziom testosteronu, ale to mogą być też takie
2: naczynia. Mogą być choroby naczyniowe.
0: Właśnie, tak, choroby tutaj naczyniowe właśnie. A wracając do tego testosteronu, po 40 on się zaczyna obniżać, tak? Naturalnie.
1: Statystyki mówią, że około 40 roku życia następuje obniżenie stężenia testosteronu. Związane jest to z takim działaniem podwzgórza tak de facto i przysadki mózgowej.
0: I to nie jest zmiana chorobowa. Tak po prostu jest.
1: To jest naturalny proces, który następuje w naszym organizmie. W niektórych książkach, jak czytałam, mówi się nawet, że po 40 około 1% stężenia testosteronu całkowitego, tak? Panie doktorze, zgodzi się pan?
2: 1 do 1,7, ale kwestia jest jakby to bezwzględnie tak, tylko jeszcze to zaraz pewnie powiesz o wolnym testosteronie, bo całkowity to jest jedna rzecz, a później ilość białka, które transportuje nasz testosteron i sprawia, że on jest dostępny dla komórek, czyli to, które białko wiążące sprawia, że jest mniej tego testosteronu, którego możemy wykorzystać nasz organizm. To sam całkowity spadek jest jednym z aspektów, nie?
1: Dlatego oceniamy, myślę, że pacjenta całościowo, czyli tutaj uwzględniamy nie jeden wynik testosteronu, tak, ale tak naprawdę dwa wyniki testosteronu co najmniej i tutaj należy chyba powiedzieć wprost, jak powinno być wykonane badanie, bo myślę, że nie wszyscy nasi pacjenci zdają sobie z tego sprawę, jak dni poprzedzające pobranie krwi zmieniają te wyniki, czyli musimy powiedzieć przede wszystkim mężczyznom, że badanie testosteronu ma sens po przespanej nocy, tak, kiedy następuje ten pik, że tak powiem, podwzgórzowych hormonów, które stymulują wydzielanie tego testosteronu po odpowiedniej, że tak powiem, aktywności fizycznej. Czyli pamiętajmy, że uruchomienie tłoczni brzusznej i dolnej partii ciała uruchamia krążenie w między innymi w jądrach i większy wyrzut testosteronu.
0: Bo zdaje się, że tak, kobiety, my mamy taki miesięczny cykl hormonalny, a u mężczyzn to jest dobowe.
1: Powiedzmy tak, zmienność dobowa testosteronu jest jak najbardziej. Najwyższy jest rano, wbrew pozorom tego, co mężczyźni twierdzą. Z rana jest najwyższy i spada w przeciągu doby, żeby znowu w nocy osiągnąć ten pik, o którym doktor przed chwilą mówił. Więc oznaczanie stężenia testosteronu po godzinie 10, 11 jest naprawdę bez sensu. On może być wtedy poza granicami normy i nie wzbudza to naszego istotnego niepokoju.
0: Im szybciej rano, tym lepiej.
1: Myślę, że tak. Tutaj powinniśmy założyć taką godzinę 6-9 jest bezpiecznym momentem na pobranie krwi, na oznaczenie stężenia testosteronu całkowitego.
0: I nie raz, tylko dwa razy.
1: Dokładnie tak.
2: I bez jedzenia po, bo posiłki z wysoką wartością glukozy mogą wpływać na ten, także na czczo. To też bardzo ważna rzecz przy tych badaniach, nie?
0: I tak jak mówiliście Państwo, to dobrze, lekarz dostaje te prawidłowo wykonane badania testosteronu. Lekarz widzi, że coś się zaczyna tutaj dziać, obniżać, ale dopytuje o szczegóły z życia pacjenta, bo to, że on ma trochę niższy poziom, nie znaczy, że to będzie wpływało na jego samopoczucie.
1: Myślę tak, że uwzględniamy zawsze dwa stężenia i nie bazujemy tylko na samym testosteronie, to trzeba wprost powiedzieć. Oznaczamy hormony przysadkowe, de facto u wszystkich pacjentów, którzy mają obniżone stężenie testosteronu, FSH, LH. Oceniamy tak zwany estradiol i to, ja wiem, że się mówi o estradiolu w kontekście kobiet, ale mężczyźni też go mają. I oznaczamy jeszcze kilka rzeczy pośrednich, między innymi prolaktynę, która hamuje tą oś, powiedzmy, gonadalną, jako coś wydzielanego w okolicach przysadki mózgowej. I oceniamy powikłania metaboliczne i chyba doktor się ze mną zgodzi, że u każdego takiego pacjenta oznaczamy przede wszystkim cukier na czczo, lipidogram, parametry nerkowe, parametry wątrobowe.
2: Nie, to podstawowa rzecz, no to jakby taki elementarz, bez którego nie powinniśmy się do końca ruszać, jako chcemy coś dalej z tym pacjentem robić, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, w którą stronę ma iść nasza diagnostyka, nasze leczenie i też nakierowane doradztwo, bo to po jednym wyniku, jednym wycinku, no to ciężko coś ułożyć z tych puzli. Tu trzeba poukładać jakby wszystko, żeby grało razem, nie każdy z osobna.
0: No właśnie, a bierzecie pod uwagę też oczekiwania pacjenta, bo może on jest na przykład po 50. Z racji wieku ten testosteron się obniża, ale na przykład temu pacjentowi już nie zależy na tym, żeby utrzymywać taką aktywność seksualną jak wcześniej, nie ma ochoty, nie ma takiej potrzeby. Czy mimo wszystko wyrównywać testosteron, bo on go potrzebuje do takiej równowagi życiowej? Czy badacie, jakie on ma jeszcze skutki zdrowotne? Czy pozwalacie mu na takie wyciszenie?
1: Ale myślę, że dysfunkcja seksualna to jest i libido, i zapotrzebowanie na współżycie seksualne jest dosyć indywidualną kwestią. Mm-hmm. My nie mówimy w kontekście testosteronu tylko o takich aspektach, mówimy o aspekcie metabolicznym,
0: okay.
1: Czyli to, co pan doktor podkreślił. Obniżone stężenie testosteronu, choroba otyłościowa, cukrzyca, wszystko inne, co za tym idzie, powoduje, że mamy większe ryzyko wcześniejszego wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, czyli zawałów serca, udarów, a także zaburzeń depresyjnych. I tutaj należy podkreślić, że mamy tak naprawdę dwutorowe działanie. Czasami zaburzenia, które są dosyć częste w naszym środowisku, czyli zaburzenia, powiedzmy, depresyjne, nerwicowe, lękowe, mogą imitować taki zespół, tak samo mogą go powodować. Więc musimy uwzględnić te aspekty psychologiczne i metaboliczne u pacjenta, a nie tylko kierować się libido i potrzebami seksualnymi.
0: Czyli tutaj badacie szeroko takiego pacjenta, nawet jak on powie, nie, to mnie już to nie interesuje. Sprawdzacie, jak on funkcjonuje generalnie.
2: Czy bezwzględnie, a nie funkcjonuje zazwyczaj też sam. Często to przychodzi z żoną, bo do tanga trzeba dwojka.
0: Tak.
2: I tutaj, co by nie mówić, trochę odwrotność, może ja mam trochę spaczone poczucie, ale wydaje mi się, że nie do końca. Dlatego, że mężczyznom notabene na tym zależy. Kobiety często w pewnym momencie gdzieś tam się rozjeżdża i to wyciszają, ale mężczyźni sobie do zasady chcą się czuć ten drive. To nie chodzi o sam jakby wzwód i tak dalej, tylko ten dobre samopoczucie we własnym ciele. Dobry właśnie ten barometr pod względem porannych erekcji.
0: Taka radość w życiu.
2: Tak, jak powiem, codziennie po różnych rodzajach leczenia i pacjenci, którzy przychodzą i mówią, czy lepiej z tym porannym wzwodem, to każdy z uśmiechem mówi, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Jakość współżycia. Po drugie, to też jest bliskość, relacja. I czasami właśnie rzeczywiście, jak jest taki nagły spadek, rzeczywiście, że coś się zaczyna dziać, to pacjentki przychodzą z mężami, bo to zawsze wspólnie warto przyjść na wizytę, bo to wspólny interes, to trzeba powiedzieć wprost, nasze każdego zdrowie małżonków to jest wspólny interes. I ja bardzo lubię, jak przychodzą we dwoje, dlatego że ten mężczyzna czasami zaczyna się robić taki zgryźliwy, unika kontaktu, ale to zazwyczaj właśnie przez to, że przestaje się czuć atrakcyjny, przestaje czuć się w tym drive'ie.
0: Żyje już tak pogodzony z tym, że jego czas minął, tak?
2: A nagle się okazuje, że zmodyfikowania kilku rzeczy, nagle się okazuje, że mówi, wow, i 50, 60, 70 lat to nie jest wyrok i powiedzenie w tym wieku już to już nie. Ja mam 94-latka dalej aktywnego seksualnie, co to było rzeczywiście i super. I on chce korzystać, ma 30 lat młodszą żonę i on chce. Dlaczego mam powiedzieć, że wie pan co, ale pana PESEL, pana dyskryminuje z tego?
0: No nie.
2: No właśnie.
0: Tak. Poza tym ten właściwy poziom testosteronu, o czym państwo mówią, to jest lepsze zdrowie tego pacjenta i tutaj nie chodzi
2: lepsze
0: tylko o sferę intymną, ale po prostu o lepsze zdrowie pacjenta, całościowo.
1: Ale przecież mamy na to badania, że prawidłowy poziom testosteronu przedłuża długość życia u mężczyzn, więc należy patrzeć na to po prostu w inny sposób niż chyba mamy stereotyp co do stężenia testosteronu.
2: No na pewno. Tutaj dowody są tak szerokie, że pod względem nawet chorób neurologicznych, Alzheimer, choroby degeneracyjne, taka mgła myślowa, sprawność, spadek ilości masy, sarkopenia, czyli spadek masy mięśniowej u mężczyzn spowolniony wydłuża ich przeżywalność, czyli dłuższe życie. I tutaj dbanie o dobry poziom testosteronu, ale to mówię, to na to trzeba patrzeć szeroko, nie tylko pod względem jednego czynnika, czyli nie wiem, to mam niski testosteron, wezmę sobie zastrzyk, wezmę sobie żel i będzie okej, bo to nie o to chodzi. To chodzi też o to, żeby całościowo tego pacjenta poprowadzić. I rzeczywiście w momentach, kiedy jest spadek testosteronu, to go suplementujemy. Ale musimy też o tym bardzo ważne rzeczy pamiętać. To jest zazwyczaj taki włączanie testosteronu, to zazwyczaj już jest często dożywotni temat, tak? Czyli nasza fabryka zaczyna słabo działać, naturalny testosteron, który wydzielamy, to nie jest dosypanie, to jest przejęcie tej roli, dlatego już te wszystkie resztę modyfikowalne czynniki musimy wziąć pod uwagę. Natomiast rzeczywiście widzimy to, że ilość osób z chorobami, z chorobą metaboliczną, czyli cukrzycą, nadciśnieniem, z otyłością brzuszną, ilość zawałów, udarów, to kwestia jest też to, że żyjemy dłużej, to jest jedna rzecz, ale w medycynie coraz częściej rozmawiamy o tym, żebyśmy wiedzieli, jeżeli dłużej, ale też w dobrej jakości.
0: To za chwileczkę jeszcze więcej o leczeniu testosteronem. Przypomnę, ze mną w studiu lekarz endokrynolog dr Nikola Osińska, lekarz urolog, androlog dr Jacek Hełchowski. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu dr Nicola Osińska, specjalistka endokrynologii ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, także dr Jacek Hełchowski, urolog, androlog. Rozmawiamy o testosteronie cały czas i chciałabym teraz zapytać, jak to jest z tym leczeniem testosteronem, kiedy jest taka potrzeba, co o tym decyduje, czy każdy pacjent, któremu się obniża testosteron, na przykład wraz z wiekiem, takiemu leczeniu jest poddawany, czy nie, co bierzecie pod uwagę?
2: Ja muszę przyznać szczerze, że zawsze przed włączeniem preparatu wysyłam do urologa, bo musimy uwzględnić pewne aspekty. Kiedy zakwalifikujemy już pacjenta do leczenia, to musimy wybrać odpowiedni testosteron i sprawdzić, czy leczenie będzie dla pacjenta bezpieczne, ponieważ okres, na który włączamy z reguły leczenie, wynosi 3 miesiące. A my chcemy, żeby pacjent był na tym leczeniu, tak jak doktor wspomniał, długoterminowo. Więc potrzebuje pomocy urologa, żeby wiedzieć, że pacjent nie ma przeciwwskazań do włączenia tego leku. Po tym, kiedy w badaniach laboratoryjnych mamy pewność, że jest to związane po prostu z niedoborem testosteronu, nie mamy innych chorób, które moglibyśmy modyfikować, lub nie jesteśmy w stanie już nic modyfikować w stylu życia, to wtedy wkracza pan doktor Jacek.
3: A czy gentleman, który trafia do urologa pod względem przeciwwskazań do testosteronu, no to tutaj głównie tematem, który jest na tapecie, jest rak prostaty. I tutaj też się bardzo dużo pozmieniało w ostatnim czasie, bo w 70-tych latach, jak były badania, gdzie powiedziano, że troszeczkę ten testosteron, podawany testosteron, troszeczkę zniszczono tą dobrą prasę, którą mógł mieć dobrą, ze względu na to, że stwierdzono, że on będzie wywoływał raka prostaty.
1: Testosteron.
3: Testosteron. Co w ostatnio już w bardzo dużych badaniach zostało obalone. I rzeczywiście testosteronu mężczyźni z aktywnym rakiem prostaty wysokiego bądź średniego ryzyka, albo w czasie leczenia raka prostaty, rzeczywiście nie mogą przyjmować. I to jest z naszej strony do wykluczenia. Mhm. Rak prostaty, najczęstszy nowotwór po 50 mężczyzn, nie dający żadnych objawów. Dlatego przed włączeniem testosteronu musimy oczywiście zbadać pacjenta, zebrać wywiad historyczny, bo tutaj wiek i rodzinny wywiad ma największe znaczenie pod względem ryzyka wystąpienia raka prostaty. Badamy PSA, ten marker z krwi, który jest od 40 badany, oraz badanie prostaty przez odbyt. Oczywiście, jak pacjent nie wyrazi zgody, no to nie będzie tego badania, ale co do zasady, te dwa badania zawsze są wykonywane. I teraz jest tak, że już wiemy, że testosteron nie wywołuje raka prostaty, natomiast w czasie choroby aktywnej nie powinniśmy wtedy go dawać, tak? Także wtedy nie. Natomiast są też wyjątki, ale to już rzeczywiście każdy przypadek jest badany i rozmawiany z pacjentem osobno pod względem jego historii i pod względem jego ryzyka występowań, tak? Także każdy gentleman, który jest pod w czasie kwalifikowany, no to musi przejść przez urologa, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo rzeczywiście, jeżeli ma nowotwór prostaty, a on o tym nie wie, bo objawów nie ma, nie ma problemów z zadawaniem moczu, nie ma problemu z sercem, nie ma żadnych problemów tutaj urologicznych, o których myślimy, to może przyspieszyć rozwój tego nowotworu, a tego byśmy bardzo nie chcieli.
1: Czyli dlatego jest taka potrzebna szersza konsultacja nie tylko z endokrynologiem, ale przynajmniej co najmniej jeszcze z urologiem, być może jeszcze jakichś innych specjalistów pacjent będzie musiał odwiedzić, a te efekty, kiedy pacjent pożądane efekty osiągnie, kiedy na pewno pacjenci pytają, jak długo potrwa takie leczenie, mówili państwo, że to musi potrwać.
2: Myślę, że pierwsze efekty zauważalne są po około 3-6 miesiącach leczenia, chociaż często nawet wcześniej, natomiast takie wyrównanie metaboliczne uzyskujemy dopiero po około 12 miesiącach leczenia tak naprawdę preparatami testosteronu.
1: A jakie to są preparaty w ogóle?
2: To kto co lubi, możemy podawać domięśniowo, możemy podawać w formie tak zwanych żeli do wcierania, które chyba w mojej ocenie są najbezpieczniejsze pod kątem utrzymania.
3: Najmniejsza różnica.
2: Naśladują to fizjologiczne tak naprawdę stężenia testosteronu i chyba dają najmniej powikłań z uwagi na dosyć krótki okres działania i brak obserwowanych że tak powiem, działań ubocznych, bo trzeba pamiętać, że włączenie samego leczenia nie zwalnia nas z monitorowania takiego pacjenta i ewentualnych powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia. Tutaj chyba należy przypomnieć, gdyby ktoś nie pamiętał, to mamy też istotne ryzyko policytemii tak naprawdę przy przedawkowaniu i trzeba oceniać morfologię krwi, a właściwie hematokryt. I tam mamy wartość odcięcia, która nas, że tak powiem, nasuwa nasze podejrzenie, czy dawka leku jest prawidłowa i czy trzeba postępować w jakiś inny sposób, czy zmodyfikować tą dawkę leku, którą pacjent przyjmuje. Trzeba pamiętać o tym, że by pytać pacjentów o te takie objawy ze strony dolnych dróg moczowych, bo to jest też istotne, dlatego ten urolog czasami tutaj jest konieczny wręcz do tego leczenia. No i oczywiście monitorowanie stężenia PSA oraz tych metabolicznych powikłań, czyli wpływie na lipidogramy, funkcje wątroby, więc my staramy się objąć pacjenta całościowo. Jeżeli nie robi tego jedna osoba, to robimy współpracując ze sobą. Jeżeli trzeba, wysyłamy do dietetyka, psychologa, kardiologa czy do diabetologa i prosimy o taką pomoc, żeby pacjent miał bezpieczne, że tak powiem, stosowanie leku przewlekle.
4: I teraz sobie wyobrażam, jak mężczyźni zachęcani, że powinni uzupełniać ten testosteron, nagle słyszą, że muszą jeszcze potem tylu specjalistów odwiedzać, nie machną ręką na to i nie powiedzą, a to już wolę mieć święty spokój i niższy poziom testosteronu. Chodzi o ich zdrowie.
3: Znaczy, To jest coś, co się bardzo na szczęście zmieniło. Tak jak świadomość, na szczęście trochę nadganiamy kobiety, które rzeczywiście zrobiły bardzo dużo pracy ciężką pod względem świadomości w swoich chorób, które są związane z kobietami rak piersi, rak szyjki macicy. Mężczyźni przestają powoli też już się tego wstydzić. To wśród młodych przychodzących dżentelmenów, którzy mają 20, 25 lat i często jak przychodzą, oni mówią, co się dzieje? Ja przyszedłem na przegląd, jak z autem. Z autem jeździmy raz do roku na przegląd i nikt się nawet nie zastanawia i nie pyta. Jedziemy, robimy i mamy spokój głowy. To samo zaczyna dotyczyć zdrowia. Te przypadki na szczęście takich wstydliwych, że nie pójdę, nie zbadam się, albo to tyle pracy, co do zasady się już coraz jakby zmniejsza się ta ilość przychodzących bardzo zaawansowanych stanów, które rzeczywiście potem raczej to jest minimalizowanie strat niż leczenie bądź zapobieganie, bo na wczesnym etapie załatwienie sprawy. I to też niespodziane tak, że ten pacjent jak będzie miał włączone, on musi tych każdego specjalistę co 2-3 miesiące widzieć. Nie.
2: My mówimy tutaj o tym, żeby właściwie dobrać pacjenta do sposobu leczenia albo leczenie do pacjenta, jeżeli jest konieczne i modyfikacja stylu życia i wprowadzenie, że tak powiem, prawidłowych nawyków nie rozwiązuje nam problemu, bo tutaj trzeba powiedzieć, że samo stężenie testosteronu nie kwalifikuje pacjenta już do leczenia. To nie jest tak, że my każdemu pacjentowi wypisujemy receptę i mówimy, pan musi się leczyć.
4: I pan musi brać, przyjmować ten testosteron. Najpierw sugerujecie, zalecacie pacjentowi higienizację, jak to pan ładnie określił, życia.
3: Znaczy, Europejskie Towarzystwo Urologiczne, które wręcz jeżeli nie ma objawów, pamiętajmy, leczymy pacjenta, a nie kartkę. To, że ktoś na kartce i nawet w dwóch wynikach badań ma obniżone stężenie testosteronu, to nie jest skazanie do podania testosteronu. To trzeba popatrzeć na to całe, jak ten pacjent funkcjonuje. I czasami jest tak, że ten pacjent, który ma mieć włączony testosteron, musi mieć rzeczy ułożone pod niego. To nie jest tak, że taki wynik, taki jeden, drugi wynik, te dwa leki, dziękuję, do widzenia. Bo temu pacjentowi może być potrzebny tak naprawdę redukcja masy ciała i czasami problemy, to też teraz już skutecznie robimy, tak? Skutecznie
2: razem
3: leczymy.
2: Z masą ciała znikają.
4: Mhm. Tak. Właśnie, ja chciałam zapytać a propos masy ciała, o ten brzuszek. Mężczyźni, zwłaszcza w pewnym wieku, ale nawet młodsi, nie tylko 40 plus, 50 plus, chodzą z tym brzuszkiem jak piłeczka. Jak niebezpieczny dla zdrowia mężczyzny jest ten brzuszek piłeczka? Bo to jest taka reaktywna tkanka.
3: Bardzo. Znaczy kwestia jest tego, rzeczywiście ten otyłość brzuszna, trzewna, mamy trochę mężczyźni trochę gorzej pod względem otyłości, bo u kobiet co by nie mówić, oczywiście otyłość jest chorobą i tutaj nie ma co dyskusji, natomiast te rubensowskie kształty rzeczywiście są mniej niebezpieczne dla kobiet pod względem hormonalnym niż dla mężczyzn. Dlatego, że już niewielka otyłość i szczególnie ta otyłość brzuszną, którą mężczyźni posiadają, jest niebezpieczna pod względem kardiologicznym, ale też pod względem właśnie tego, że tam w tkance tłuszczowej występuje aromataza. Nikola pewnie trochę więcej już powie, bo to bardziej biochemiczne rzeczy, ale kwestia dochodzi do tego, że tam się tworzą pochodne estrogenów, które są przeciwstawne do naszego testosteronu. Czyli dla nas, mężczyzn, nadmiar tkanki tłuszczowej jest dużo bardziej ryzykowny i dużo bardziej szkodliwy niż u kobiet. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywało to badanie, ale było takie badanie pokazujące, że różnica BMI u mężczyzn BMI 28-29 to jest tak niebezpieczne systemowo dla naszego zdrowia, jak BMI u kobiet 35-36. To jest kosmiczna różnica. Czyli niewielka otyłość u mężczyzn daje dużo większe ryzyko niż często u kobiet.
2: Doktor chciał powiedzieć, że po prostu mężczyźni nie potrzebują tych estrogenów tak jak kobiety, dlatego ta tkanka tłuszczowa nie jest tak pożądana u nich i faktycznie zaburza tu wiele procesów tak de facto. Tu nie chodzi o sam testosteron, tu chodzi praktycznie o wszystkie hormony. Zaburza tu szlaki przemiany przede wszystkim. Dlatego dla nas to nie jest tylko brzuszek, tylko tkanka tłuszczowa, a to jest chory pacjent. Choroba otyłościowa zaczyna się robić powszechną chorobą, nie tylko w naszym kraju tak naprawdę, ale trzeba pamiętać, że mamy aktualnie możliwości poza niefarmakologicznym wpływem na masę ciała, z których powinniśmy też korzystać, jeżeli są do tego wskazania.
4: Na koniec, podsumowując naszą rozmowę, panowie po prostu powinni chodzić regularnie do lekarza, obserwować też swoje zdrowie, obserwować poranki, czy są one kilkukrotnie na baczność spędzane, tak? No i dbać o swoje zdrowie.
3: Obowiązkowo, no bo kwestia, żebyśmy nie tylko żyli dłużej, ale żebyśmy żyli lepiej,
2: w zdrowiu.
3: Bardziej komfortowo.
4: Tak, zwłaszcza, że takie pożycie intymne też to wpływa na nasze samopoczucie. A stres jak bardzo wpływa na testosteron? Bo przecież żyjemy w takich bardzo stresujących czasach.
3: Bardzo mocno. Jest nawet takie, Amerykanie lubią wszystko liczyć.
4: I oni my potem możemy ich cytować.
3: Ale bez przesady, oni też woli już powinni cytować nas. Ale kwestia jest tego, że pacjenci w przewlekłym stresie, którzy ten stres, problem ze snem, problem z regeneracją, tutaj później dochodzi do tych rzeczywiście problemów dotyczących testosteronu, potencji. To widać teraz, szczególnie latem, jak pacjenci jeżdżą na wakacje i wracają. Na wakacjach wszystko gra, ale potem wraca codzienność i zaczyna się problem. Natomiast spadek testosteronu powoduje 20-30% absencji w pracy. W Stanach policzyli, że jak włączyli leki, te niebieskie tabletki, które tak słynne są, są uwzględnione w PKB Stanów Zjednoczonych. To jest tak istotne. Dlaczego tak istotne jest dobre samopoczucie? Dlaczego tak dobry chęć na seks, chęć napędu na życie, seks sam w sobie powoduje to, że jesteśmy bardziej produktywni, nie jesteśmy tak zgryźliwi, bo to często jest taki grumpy old man, który przychodzi i to jest to jest w medycynie nazwany grand old man, który przychodzi i to jest pan, który doświadcza spadku testosteronu, jest zrzędliwy, nic mu się nie chce, spada napęd, jakby nie ma ochoty na seks. Tutaj to jest tak ważny aspekt życia i całego, nie tylko tej jednej osoby, bo on oddziałuje na swoją rodzinę, na swoje społeczeństwo, na nasz kraj, a nawet na cały jakby kwestia naszego PKB.
2: A ja mam takie przesłanie chyba do pacjentów, że ten samochód, o którym była mowa na początku, nie rozwiązuje długotrwale problemu.
4: Czyli endokrynolog, urolog, jeżeli coś się zauważamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Doktor Nikola Osińska, specjalistka endokrynologii oraz doktor Jacek Chełchowski, urolog, androlog, byli ze mną przez tę godzinę. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
4: Jeżeli Państwo mają jakieś pytania jeszcze, no to polecam, można do mnie napisać. Ja skonsultuję te pytania ze specjalistami i zaproszę Państwa. Mam nadzieję, że Państwo się zgodzą kolejny raz do programu ze zdrowiem małpa radio.opole.pl. Jak ktoś nie ma
1: ma śmiałości, to może się w ten sposób skontaktować. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się za tydzień, 13:15. W tych godzinach spotykamy się w każdą sobotę. Przyjemnego popołudnia, przyjemnego weekendu. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Kopicach, gdzie znajduje się jedna z najbardziej malowniczych ruin pałacowych, związana z baśniową historią śląskiego Kopciuszka, po wielu latach nie tylko zmieniła się w plac budowy, lecz również została udostępniona turystom. W magazynie obierze świat o romantycznej historii XIX-wiecznych właścicieli tej rezydencji opowie Grzegorz Bagiński, przewodnik po pałacu w Kopicach, zwanym też Pałacem na Wodzie, bo otoczonym z trzech stron stawami, zachwycając on gdzieś z najznakomitszą europejską arystokracją.
1: Sława tego pałacu wykraczała poza granice ówczesnych Prus do dalszych zakątków Europy. I nawet dzisiaj przy tej ruinie widać, że wszystko ma swoje miejsce, każdy detal jest starannie dopracowany. Nawet przy tym stanie pałacu można sobie wyobrazić, jak to wyglądało w czasach swojej świetności. To jest to, że obecni właściciele pałacu w Kopicach, Joachim i Mariola Wiesiolek, zaczęli to remontować z jakąś wizją, żeby przywrócić świetność temu miejscu, no bo nie miał szczęścia do właścicieli. Teraz czas na to, żeby to się odwróciło.

Mimo, że pałac jest ruiną, to i tak cieszy się niezwykłym zainteresowaniem turystów. W zasadzie turyści odwiedzają Pałac w Kopicach tylko w niedzielę, bo większość czasu to są prace remontowe. Gościmy turystów nie tylko tutaj z okolicy, ale i z dalszych zakątków naszego kraju, na szczególności już Górnego Śląska, no bo to jest ich historia. Najlepiej zadzwonić i zapisać się na oficjalne zwiedzanie. Mamy na naszej stronie na Facebooku terminy z godzinami wejść. Najczęściej zaczynamy od godziny 11. Natomiast jeżeli ktoś przyjeżdża tak z marszu, bo mu się nie udało zakupić wejściówki, to też nie robimy problemu. Zależy nam, żeby jak najwięcej osób zobaczyło i poznało historię pałacu. Bo ta historia Śląskiego Kopciuszka przyciąga ludzi do odwiedzenia pałacu w Kopicach i zobaczenia tego ogromu pracy, jaką włożyli wtedy Joanna Gryzik von Schomberg-Godula i jej mąż Hans Ulrich Schafgotsch. I chociaż trochę, mimo tego, w jakim stanie jest pałac, mogą poczuć się jak za dawnych czasów.

Tak naprawdę streścić całą historię Joanny i pałacu w krótkiej opowieści to jest niemożliwe. Natomiast jej historię można zacząć słowem bieda i tak naprawdę tym samym słowem można zakończyć, bo to było zrządzenie losu, że ona trafiła do domu Karola Goduli, czyli górnośląskiego przemysłowca, który postanowił ją przysposobić, na dzisiejsze czasy adoptować, i później ona po nim odziedziczyła ogromną fortunę jak na tamte czasy, bo to było 2 miliony talarów, które pomnożyła na przestrzeni kilku lat 8-krotnie, dzięki czemu mogła sobie pozwolić na budowę tego pałacu, bo to było jej marzenie, no ale tego marzenia nie byłoby, gdyby nie fortuna Karola Goduli i on sam jako ten, który ją wykreował. Dlaczego Joanna ujęła swoją osobą Karola Godulę, to ciężko stwierdzić jednoznacznie. Może dlatego, że jako mała dziewczynka nie bała się go, bo ona jak weszła do pokoju, w którym on pracował, zobaczyła starca z okrutnymi bliznami na twarzy, który w słabym świetle kalkuluje i analizuje raporty całego przemysłu, który należał wtedy do jego. Nie przestraszyła się go, gdzie zawsze dzieci za nim woły diabeł z Rudy i bardzo mu dokuczały, więc on prowadził tryb samotnika, stronił od ludzi, a zobaczył małą dziewczynkę, która otwiera drzwi, która według opowieści miała w ręku zerwane kwiatki. Wdrapała mu się na kolana, wręczyła mu te kwiatki i tak zaczęła się ta historia. I myślę, że to ujęło Godulę, że postanowił ją adoptować, a może zobaczył w niej po prostu swoją spadkobierczynię.

0: Jana Krzefle, czyli prawnik i przyjaciel Goduli, wiedział, że z takim majątkiem Joannę trzeba będzie dobrze wydać za mąż. A żeby to zrobić, trzeba ją nobilitować, no i znaleźć jej odpowiedniego szlachcica, może żeby nie był ten mezalians między nimi duży, ale jednocześnie, żeby to było małżeństwo z pochodzeniem szlacheckim. Wybór padł na Hansa Ulricha Szafgocza, który nie miał majątku, ale miał tytuł szlachecki. Joanna miała majątek, ale nie miała tytułu szlacheckiego. Wystarczyło postarać się o nobilitację u króla pruskiego i zasypać między nimi ten mezalians. On był 11 lat starszy od niej, natomiast oni się w sobie prawdziwie zakochali. Małżeństwo chociaż trochę aranżowane, no jak na XIX wiek to rzecz normalna, że te małżeństwa były aranżowane, ale faktycznie zakończyło się wielką miłością. Do tego stopnia, że jak Joanna zmarła, to niewiele brakowało, żeby Hans podążył za nią, bo na wieść, że ukochana żona zmarła, sam dostał zawału. Więc to pokazuje skalę tego, jak oni się kochali. 52 lata to jest szmat czasu. Zamek powstał z marzenia Joanny, bo to było jej marzenie. Oni mieszkali we Wrocławiu, natomiast zgiełk miasta, myślę, że ich dosyć mocno przytłaczał i szukali spokojniejszego miejsca. Natomiast dobra Kopic i Więcmierzyc kupili za kwotę 1 600 000 talarów i przebudowali poprzedni pałac, który tutaj był wybudowany w stylu klasycystycznym, do wersji neogotyckiej starego zamczyska, nawiązującego do starego rodu Szafgoczów, bo na tym Hansowi zależało. Każdy z gości, który tutaj przybywał, miał czytać z fasady jak z otwartej księgi. Patrząc dzisiaj na fasadę pałacu, to oprócz tego, że widzimy czas, który odcisnął się piętnem na nim, ale też widzimy różne detale, jak herby szlacheckie. Mamy trzy okna, w których dwa herby, to jest uproszczony herb Szafgoczów, natomiast na samym środku jest herb Joanny Gryzik von Schomberg Godula, który został jej nadany. Był barwa Górnego Śląska, żółto-niebieski. No i oczywiście to są tak zwane młotki górnicze, oczywiście w dużym uproszczeniu, tak zwana kupla. Natomiast to była wtedy trochę szpilka wbita przez króla pruskiego w status pochodzenia Joanny. Ale ta nobilitacja wystarczyła do tego, żeby ona mogła wyjść za mąż za Hansa Ulricha i im w ogóle nie przeszkadzało to, że ona ma taki herb. Natomiast na samej górze mamy rozwinięty herb Szafgoczów, czyli tego starego rodu wywodzącego się z Cieplic, dzisiejsza dzielnica uzdrowiskowa Jeleniej Góry z XIII wieku, no bo z tamtego rodu wywodził się właśnie Hans Ulrich Szafgocz. Natomiast to, co już mówiłem, on nie miał majątku, miał szlachectwo, był ze starego, bardzo znamienitego rodu, natomiast ona miała fortunę, nie miała tylko szlachectwa. Przyjeżdżający goście do pałacu mieli się czuć jak u siebie w domu. Na tym zależało Hansowi i Joannie, że jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, to oprócz tego, że ma przeczytać historię, to jeszcze poczuć się jak w domu, a nawet lepiej. Stąd też to założenie parkowo-pałacowe, 64 hektary samego parku, gdzie było wszystko, co ówcześnie arystokracja potrzebowała, czyli pawilon chiński, była świątynia Diany, czy taka świątynia Dumania. Mogli wejść na sztuczne ruiny stylizowane trochę na wieżę średniowieczną, żeby obejrzeć obiekty, które były oddalone od Kopic o 80 km. W okresie swojej świetności przy dobrej widoczności to daleko sięgali po różne punkty, czy to jeseni dzisiejszej Republiki Czeskiej. Natomiast tu każdy, kto przyjechał, miał po prostu zobaczyć to bogactwo, a jednocześnie poczuć się jak w domu.
1: Turyści, którzy przyjeżdżają do Kopic, by zobaczyć pałac śląskiego Kopciuszka, marzą o wejściu do środka.
0: Część trasy jest wydzielona dla zwiedzających. Musieliśmy też operować w tych ograniczeniach, które aktualnie są związane z placem budowy, bo pałac...
1: Czyli naszym bezpieczeństwem.
0: Bezpieczeństwem, turystów. Żeby można było pokazać część założenia pałacowego, przekazać tą historię o Joannie jako śląskim Kopciuszku, a jednocześnie zapewnić zwiedzającym maksimum bezpieczeństwa, żeby nikomu nic się nie stało. Stąd też i zwiedzanie jest w kaskach, w zwartej grupie, z przewodnikiem, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił, a jednocześnie mógł zanurzyć się w tej historii samego pałacu. Natomiast już sam przedsionek, czyli tak zwany westybul, pokazuje nam tą funkcję reprezentacyjną samego pomieszczenia, bo tu wszyscy goście Hansa i Joanny czekali na przyjęcie. Teraz wejdziemy tym samym wejściem, przez które wchodzili goście.
1: Czyli teraz jesteśmy gośćmi
0: czekającymi na przyjęcie.

0: Nie, czyli miejsce typowo rekreacyjno-relaksacyjne.
1: Czyli piękne ogrody.
0: Tak. To było zamierzenie Karla Lydecke, czyli architekta, którego uznaje się za architekta z pałacu, żeby ten westybul postawić właśnie w taki sposób.
1: Znanego zresztą architekta.
0: To był wirtuos, jeżeli chodzi o samą architekturę. Karkern, wirtuos, jeżeli chodzi o rzeźby. Natomiast Wilhelm Hampel, ogrodnik, wirtuos, jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu i wszystkie założenia ogrodowe. To właśnie on w dużej mierze przyczynił się do tego, że sława tego pałacu wykraczała poza granice ówczesnych Prus i docierała na dalsze zakątki salonów arystokracji europejskiej. No to do tego stopnia, z tego co wiemy, że nawet królowa brytyjska Wiktoria się nim zainteresowała.
1: I tutaj być może była?
0: Nie, niestety nie. Turystami mamy standardową na razie trasę, która obejmuje parter, całe założenie zewnętrzne pałacu, dodatkowo kaplica pałacowa. Natomiast mamy w planach pójść już na górę do sali bankietowej, sali rycerskiej.
1: W tym roku jeszcze?
0: Mam nadzieję, że w tym roku to się uda. Ale wszystko się rozbija o kwestie logistyki, zabezpieczenia tego tak, żeby było bezpiecznie tutaj turystów wprowadzić. Natomiast myślę, że sama sala bankietowa i sala rycerska na tę chwilę wystarczą, żeby pokazać ogrom tego przedsięwzięcia pałacowego.
1: I prac, które tutaj są wykonywane.
0: Gdzie będą mogli sobie wyobrazić, jak te przyjęcia tutaj wyglądały. Ponieważ za czasów Hansa i Joanny każda rocznica, każdy jubileusz, każde przyjęcie było bardzo hucznie świętowane. Do tego stopnia, że nawet wprowadzano oficerów z pułku huzarów z brzegu, którzy mogli tutaj poznać niezamężne arystokratki. Natomiast pałac cały czas tętnił życiem arystokratycznym, tym balowym, że faktycznie tutaj jest jak w domu i można przyjechać i być bardzo dobrze ugoszczonym przez Joannę i jej męża.
1: A my w tej chwili?
0: My w tej chwili jesteśmy w sali bankietowej. To już nawet pozostałości sztukaterii, którą tutaj widzimy, pokazują, że oni nie szczędzili pieniędzy na pałac. Te dobra kupili w roku 1859. Pierwszy etap przebudowy trwał od 1863 do 1873 roku, bo Hans chciał przebudować ten pierwotny pałac, kupując dobra Kopic i Więcmierzyc. Sala bankietowa była połączona razem z salą rycerską. Pałac neogotycki, ale nawiązujący swoim stylem, co widać w sali rycerskiej, do neogotyku tego angielskiego, bo samym zdobieniem jest najważniejszym łuk Tudorów. A to jest cecha charakterystyczna właśnie zamków i pałacy angielskich. Nad salą bankietową i rycerską była galeryjka, na której siedziała orkiestra i przygrywała przybyłym gościom do spożywanych potraw, czy później już do części tanecznej.
1: A tu taras taki piękny, tak?
0: To jest sala rycerska. I tak
1: ach,
0: mówię, mamy łuk Tudorów. On jest bardzo dobrze zachowany.
1: Czyli brakuje tutaj sufitu?
0: Brakuje świetlika, bo Hans Ulrich to była jego enklawa, to była jego sala rycerska. Natomiast jemu doświetlano pomieszczenie przez wielki świetlik, który łączył dwie ściany, dostarczał wystarczającą ilość światła przez cały dzień. Natomiast on i tak wolał dużo czasu spędzać w swojej leśniczówce, bo on był myśliwym, był też wojskowego wychowania, porucznik huzarów, dla niego sztuka to sztuka wojenna. Natomiast wiedział, że sztuka i architektura są dla siebie rzeczami stworzonymi, nierozłącznymi, każda bez siebie nie może funkcjonować. Proszę, można tu wejść. Na tej sali
1: tu
0: widać
1: chyba
0: kominek. On jest uszkodzony, to widać, natomiast i tak pokazuje...
1: Ale nowi właściciele wyremontują.
0: Na pewno tak, natomiast on już pokazuje choć trochę tego, co się znajdowało w sali rycerskiej. Później można było zejść schodami, korytarzykiem do oranżerii, do ogrodu zimowego. Wszystkie części pałacu były ze sobą połączone i zależne od siebie pod względem funkcjonalności. Teraz wszystko kosimy. Bo tu są te tarasy rekreacyjne, wschodnie, tu można było przyjść, odpocząć. Całe założenie parkowe, które Hampel wymyślał. On szybko z pracownika, z ogrodnika stał się przyjacielem rodu. Co ciekawe, on był synem chłopa małorolnego, miał szansę na ukończenie szkoły ludowej i na tym byśmy zakończyli jego edukację.
1: A jak się stało, że powierzono mu tę pracę?
0: On miał praktyki w lokalnym majątku ziemskim niedaleko Pieszyc, gdzie się urodził. Później wyemigrował do Prus, następnie do Francji, tam uczył się tej sztuki ogrodnictwa. A tu już przyjechał jako osoba kompletna, doświadczona, kompetentna i też Joannie Hansowi na nim zależało. Tu znalazł swój spokój, bo on był wątpliwej jakości zdrowia. Szybko się przemęczał, a tutaj miał spokój. spokój, możliwości rozwoju i samej
1: zarobku.
0: Pracy.
1: Zarobku
0: też. Ale bezgraniczne zaufanie.

0: teraz zapraszam na tarasy wschodnie, czyli takie miejsce typowo relaksacyjno-rekreacyjne, gdzie można było przez większość czasu odpocząć od ciężkiego dworskiego życia. Z tej perspektywy pałac wygląda najładniej, bo widzimy całą bryłę na planie, litery L o nieregularnym kształcie. Natomiast ta dziesięcioletnia przebudowa, ten pierwszy etap wyglądał zupełnie inaczej. Nie było tych wysuniętych tarasów, była jednolita fasada. Dopiero później, w zależności od kondycji finansowej, robili większe lub mniejsze rozbudowy samego pałacu. Natomiast nie mogło nic zabraknąć, co było w tamtym okresie potrzebne przebywającym gościom. Sama fasada z rzeźbami, mówi się o liczbie 1341 rzeźb na terenie samego parku i pałacu, więc to pokazuje jakby możliwości finansowe z samej górnośląskiej linii Szafgoczów, no bo Joanna i z Hansem zapoczątkowali nową gałąź tych cieplickich Szafgoczów. No niestety większość rzeźb została chyba stracona bezpowrotnie, ale zachowało się kilka rzeźb, które można...
1: Między innymi w Opolu,
0: które można dzisiaj oglądać, czyli święty Krzysztof, który witał gości stojąc bezpośrednio na środku mostku wjazdowego na teren pałacu, czy Joanna Gryzik w stroju skromnej śląskiej kobiety, czyli tak zwana dama z harfą, która znajduje się na terenie Uniwersytetu Opolskiego. Więc taką namiastkę tego, co było w Kopicach, można jeszcze dzisiaj zobaczyć poza pałacem.
1: Gdzie jeszcze można takie skarby zobaczyć?
0: W muzeum w Nysie jest część rzeczy. W Skoroszycach w kościele można usiąść w ławkach, które były na wyposażeniu kaplicy pałacowej. W kościele w Brzezinach można zobaczyć ołtarz z kaplicy pałacowej. To są takie miejsca, w których jeszcze można poczuć się trochę jak Joanna, no bo to ona w tych ławkach zasiadała. Bardzo byśmy chcieli, żeby te wszystkie części, które są nieodłącznie związane z pałacem, faktycznie znalazły się tutaj na tym terenie, ale na razie skupiamy się na tym, żeby przywrócić pałacowi świetność. Na tarasach wschodnich oddawało się typowo odpoczynkowi. Natomiast sama Joanna z Hansem, oni ciężko pracowali, bo jednak, żeby ten majątek pomnożyć, to trzeba było włożyć mnóstwo pracy. I to jest też niestandard, jak na XIX wiek, że oni byli małżeństwem partnerskim, a Joanna aktywnie włączała się w działalność spółki, którą prowadzili, a przypomnijmy, że to jest moment, kiedy kobiety nie mają jeszcze praw wyborczych, one są pół kroku za mężczyzną, a ona zarządza biznesem na początku do osiągnięcia przez nią pełnoletności, czyli 23 lat zarządzał Max Scheffler, czyli prawnik Goduli, później Hans Ulrich jako jej mąż. Natomiast kiedy ona miała 23 lata, ona zarządzała tym całym biznesem, choć można powiedzieć, że nawet jak nie była pełnoletnią osobą, to i tak miała wpływ na to, co się dzieje z kopalniami czy hutami wchodzącymi w skład spółki. Niestandardowe małżeństwo pod względem miłości, uczucia do siebie i niestandardowe pod względem tego, że wspólnie dyskutowali, analizowali i podejmowali decyzje, w którą stronę spółka ma się rozwijać.

0: to jest przyjemność mieć takie wrażenie z tyłu głowy, że chodzi się po tych pomieszczeniach, po których chodzili ludzie 100 lat temu, poczuć jak mogli żyć, może wymyślić własny scenariusz ich problemów, z jakimi się borykali, bo choć małżeństwo Janny Hansa jest bardzo udane, sama historia jest piękna, to oni też borykali się z różnego rodzaju problemami, kryzysami ekonomicznymi, jakie trafiły Górny Śląsk, problemami z synem Hansem Karlem, bo to jest syn, który lubił korzystać z każdej możliwej części fortuny, jaką rodzice mu dawali. No status bawidamka
1: do
0: Joanny i Hansa, którzy żyli skromnie. Dlatego też Joanna była tak lubiana przez osoby mieszkające w tamtym okresie na Śląsku, bo jej nigdy pieniądze w głowie nie przewróciły. Ona pamiętała, myślę 70%, że sama chciała, 30%, że musiała pokazać, że ona pamięta, że wywodzi się z tego niższego statusu społecznego. Natomiast jej działalność dobroczynna, budowanie ochronek dla kobiet, sierocińców, fundowanie szkół, dotowanie kleryków, to wszystko pokazuje, że ona miała szerszy zamysł i szerszą perspektywę niż tylko skupienie się na swojej fortunie. Niestety, w przeciwieństwie do rodziców, syn, czyli główny spadkobierca Hans Karl, jednak troszkę gorzej obchodził się z tą fortuną rodziców, przepuszczał każdą sumę pieniędzy, jaką tylko dostawał od rodziców, poczynił inwestycje, choć może i przemyślane, ale nietrafione w czasie, które w pewnym momencie mogły zaprowadzić fortunę rodziców na skraj bankructwa. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czym dla mnie jest ten pałac, bo tak naprawdę mi jest bliżej do Kamieńca Ząbkowickiego pod względem miejscowości mojego urodzenia i do Marianny Orańskiej. Niektórzy porównują ją z Joanną. Faktycznie to był bizneswoman XIX wieku. Natomiast Marianna zawsze była szlachcianką, co by nie zrobiła, a Joanna wywodziła się z tej niższej warstwy społecznej. Natomiast jak pierwszy raz przyjechałem tutaj do mojej żony, bo to tak naprawdę to jest ta przyczyna, dlaczego ja w ogóle jestem na Opolszczyźnie, to mi się ten pałac od razu spodobał. On ma coś w sobie, co przyciąga, do tego stopnia, że nie chce się z niego wyjeżdżać. I mimo tej ruiny ma coś w sobie, co człowieka do niego przyciąga. Są ludzie, którzy do nas wracają kilka razy i oni cały czas podkreślają, że oni nie mogą się oderwać od magii tego pałacu. Myślę, że to jest to, co ja powinienem powiedzieć. Pałac ma coś w sobie takiego, że ciężko się od niego oderwać. Dodatkowo sama historia śląskiego Kopciuszka, no ona jest tak niewiarygodna, że ciężko uwierzyć, że mogła wydarzyć się naprawdę. Jednak to zrządzenie losu, odziedziczyć taką fortunę, bo historię Joanny już mówiłem, że można byłoby zamknąć słowem bieda, czyli historia tysięcy śląskich rodzin w okresie XIX wieku, a jej się udało odziedziczyć tak wielką fortunę, którą pomnożyła, a nie straciła.

Pragnącą osobiście zobaczyć, jak przebiega odbudowa pałacu i dowiedzieć się więcej o losach dawnych mieszkańców tej rezydencji, polecam jutro w niedzielę odwiedzić Kopice. Od godziny 11 do 14.30 Grzegorz Bagiński, który przed chwilą wyczarował słowem wirtualny spacer, będzie udzielał informacji, oprowadzając po udostępnionych dla turystów pałacowych zakątkach. Więcej informacji o możliwości zwiedzania ruin pałacu w Kopicach znajdziemy w internecie, wpisując w wybranej wyszukarce Pałac Kopice / oficjal. Oficjal piszemy przez 2 F. Pałac Kopice / oficjal. Jest to jedyne oficjalne źródło informacyjne obecnego właściciela pałacu w Kopicach. Tam również publikowane są wszystkie inne wiadomości związane z tym zabytkiem. Natomiast tym, którzy już mają weekendowe plany, polecam stronę internetową Radia Opole. Za chwilę w zakładce Obierze Świat zostaną udostępnione zdjęcia ubogacające dźwiękowy zapis magazynu. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas, nisko się Państwu kłaniając. Barbara Cysryk. Do usłyszenia za tydzień.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Medialny tygiel.
1: Ireneusz Prochara, dzień dobry. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Krzysztof Polasik.
2: Do tej pory policja i prokuratura miały ograniczone narzędzia do walki z patostreamerami i stawiały im zarzuty za poszczególne czyny popełnione podczas transmisji w internecie, na przykład znęcanie nad zwierzęciem. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś ocenia, że patologiczne treści nadal są obecne w internecie.
3: Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
2: Nowy artykuł przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem czy poniżanie innej osoby. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił tymczasem skargę kasacyjną Władysława O., patostreamera znanego jako Crowley. W mocy pozostaje 10-letni zakaz jego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen.
4: Cudzoziemiec został deportowany na Ukrainę w listopadzie 2024 roku. Wniosek o jego wydalenie złożył szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według służb nagrania patostreamera mogły ujawniać informacje o sposobie i czasie reakcji służb porządkowych.
5: Polacy są gościnnym narodem, my tolerujemy wszystkich, ale nie osoby, które próbują łamać polskie prawo. Te osoby natychmiast będą wydalane z naszego kraju.
4: Mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Naczelny Sąd Administracyjny zapoznał się z niejawnymi materiałami i uznał, że działalność patostreamera miała charakter nielegalny i szkodliwy.
5: Już miało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
4: W całym ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. Zakaz nałożony na Władysława O., znanego jako Crowley, obejmuje Polskę i pozostałe państwa strefy Schengen.
1: YouTuber podejrzany o pedofilię pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na przedłużenie o miesiąc aresztu dla Stuarta B., znanego w sieci jako Stu. 34-latek to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu został sprowadzony do Polski.
2: Przedłużenia aresztowania domagała się prokuratura. Śledczy wskazywali m.in., że YouTuber ukrywał się w Wielkiej Brytanii, a po zatrzymaniu przez brytyjskie służby próbował uniknąć ekstradycji do Polski. Stuart B. ma postawione zarzuty za 4 czyny. Dwukrotne dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz dwukrotne rozpijanie małoletnich. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, co także nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o wniosek o przedłużenie aresztu. Obrona Stu może teraz złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura zapowiada natomiast kolejne czynności i być może zatrzymania. Główny i do tej pory jedyny podejrzany przejdzie w najbliższym czasie badania psychiatryczne i seksuologiczne. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Korporacja Meta musi zrozumieć, że nie stoi ponad prawem. W ten sposób wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do wykorzystywania przez tę firmę cudzego wizerunku do oszustwa, zarabiania na tym, a następnie zrzucania odpowiedzialności na anonimowego reklamodawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku prezesa Inpost Rafała Brzoski, który to zgłosił, a później został zablokowany. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nazwał to cenzurą w najczarniejszym wydaniu.
6: Korporacja Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, wciąż zarabia na reklamach, których celem jest okradanie ludzi, czyli na skamach. Ludzie tracą przez to swoje pieniądze, a Meta udaje, że nie ma problemu. Dodatkowo, kiedy użytkownicy mówią o tym głośno, Meta blokuje ich profile. I tak się stało w sytuacji Rafała Brzoski. Żądam od Mety realnych działań, a nie kolejnych deklaracji. Meta musi uporać się z przestępczymi reklamami i tu nie ma miejsca na żadną drogę pośrednią.
1: Szef resortu cyfryzacji przypomina, że przygotowano prawo, które pozwalało karać platformy cyfrowe za takie działania, ale zawetował je prezydent. Obecnie kończą się prace w parlamencie nad pakietem nowych rozwiązań. Firmy Meta, Google i TikTok będą tymczasem musiały zmierzyć się z tysiącami pozwów dotyczących projektowania ich platform w sposób prowadzący prowadzący do uzależnienia młodych użytkowników. Amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie zobowiązujące je do udziału w procesach dotyczących pozwów złożonych w sądzie federalnym. Pozwy zostały wniesione przez poszczególne stany, okręgi oraz osoby prywatne. Zarzucają one firmom z branży mediów społecznościowych celowe uzależnianie młodych użytkowników, co nasiliło w ciągu ostatnich lat przypadki kryzysów psychicznych, szczególnie wśród młodzieży. Gwałtowny wzrost przypadków depresji, stanów lękowych i problemów z postrzeganiem własnego ciała to według autorów pozwów niektóre ze skutków uzależnienia młodych Amerykanów od mediów społecznościowych. Gdyby wszystkie internetowe publikacje o Karolu Nawrockim były reklamami, trzeba byłoby za nie zapłacić niemal 341 milionów złotych. Prezydent zajął pierwsze miejsce w rankingu wartości medialnej liderów politycznych przygotowanym przez Instytut Przywództwa. Drugi jest premier Donald Tusk, a trzeci prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
4: Wartość publikacji dotyczących Donalda Tuska oszacowano na blisko 275 milionów złotych. Wynik Jarosława Kaczyńskiego to ponad 98 milionów. Kolejne miejsca zajęli Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Autorzy zestawienia podkreślają, że nie jest to ranking popularności ani sympatyczności polityków. Obliczyli tak zwany ekwiwalent reklamowy, czyli teoretyczny koszt publikacji, gdyby trzeba było wykupić je jak reklamy. Liczyły się m.in. zasięgi materiału, rodzaj medium oraz to, jak mocno wyeksponowano daną osobę.
1: Dodajmy, że analiza objęła materiały opublikowane od początku roku do 14 lipca na portalach, blogach i w części mediów społecznościowych. Nie uwzględniono Facebooka i Instagrama.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Agro Radio na antenie Radia Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Adam Wołek w zastępstwie za Katarzynę Doros-Stachoń, która Państwa bardzo serdecznie pozdrawia. Rozpoczynamy od całkiem dobrej informacji dla rolników, bowiem rząd przyjął ustawy o działalności rolniczej i w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Poinformował o tym rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka, a o szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Na pierwszą z tych ustaw oczekiwała część rolników. Ma ona zakończyć ich problemy z nowymi mieszkańcami wsi, skarżącymi się na uciążliwe hałasy i zapachy związane z produkcją. Natomiast przepisy dotyczące przyspieszenia przygotowania projektów infrastrukturalnych, jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, są fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
3: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych. Zwracam też uwagę na to, że to jest projekt ustawy, który obejmuje także inwestycje przeciwpowodziowe, na przykład zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Dolinie Potoku Wątok w gminie miasto Tarnów.
2: Wśród wymienionych w ustawie inwestycji znalazły się projekty dotyczące portu w Gdyni, a także gdański agroterminal. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To dobra informacja, ale są też te gorsze. Na pewno susza panująca na polskich, a w tym na opolskich polach doskwiera. Przedstawiciele rolników chcą wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ale jak podkreśla wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech, to nie jest prosta sprawa, dodając, że rolnicy nie zostaną bez pomocy.
4: Formalnie wniosek może złożyć wojewoda, natomiast stan klęski żywiołowej ogłasza Rada Ministrów. To nie jest tak, że my sobie tu w Opolu możemy coś takiego ogłosić, absolutnie. Na dzisiaj, mówiąc na powszechnie stosowany przepis ustawy o klęskach żywiołowych, naprawdę ten wniosek nie spełnia przesłanek do sformułowania takiego wniosku, ale ci rolnicy sformułowali swój wniosek nie tylko do wojewody. Myśmy dostali ten wniosek jako ostatni. On poszedł do pana premiera, do ministra spraw wewnętrznych i administracji i mamy korespondencję z tych dwóch ważnych przecież instytucji państwa. Obydwie przekierowały ten wniosek do ministra rolnictwa, dając do wiadomości nam, Izbie Rolniczej, czyli autorom tego wniosku. Więc myślę, że całe to postępowanie zakończy się rozstrzygnięciem podjętym przez ministra rolnictwa, na które czekamy. Natomiast co do meritum, to jest formalna strona wniosku, natomiast co do meritum, od ubiegłego czwartku 9 komunikat pokazuje na Opolszczyźnie stan suszy w zależności od upraw w ponad 50 gminach, także rolnicy już szacują przez aplikację. Przypominam, susza jest jedynym zjawiskiem, które rolnicy zgłaszają sami. Nie chodzą komisje wojewody w teren. Natomiast na prośbę i po interwencji Izby Rolniczej ja absolutnie samorządu gospodarczego rolników nie zatrzymuje. Jeżeli oni pójdą w teren, nie jako komisje wojewody, tylko jako oni i udokumentują stan zniszczeń spowodowanych suszą na polu, to ja ten cały materiał z pokorą przyjmę i wykorzystam w rozmowach i z Jungiem, i z ministrem rolnictwa. I tak jesteśmy umówieni. Mam nadzieję także, że właśnie Instytut Badawczy jeszcze troszeczkę skoryguje te tak zwane mapy związane ze szkodami, bo mam wrażenie, że na północy województwa one nie są jeszcze na zadowalającym poziomie. Zwróciłem też się z wnioskiem pisemnym do pana profesora, szefa Instytutu, o spotkanie z producentami rolnymi Opolszczyzny we wrześniu tutaj. To nie jest za późno. Do 15 października można korygować te zgłoszenia suszowe. Mam nadzieję, że mi się uda zorganizować to spotkanie. Byłoby to mega merytoryczne. To nie chodzi o awanturę. Ja nie mogę jako urzędnik przyjąć tego wszystkiego na klatę. Przepraszam, no nie ja, a opracowuję tą aplikację. Jest Instytut Badawczy specjalnie do tego powołany, więc fajnie było na taką rozmowę naszych rolników zaprosić.
1: Z wicewojewodą opolskim rozmawiała nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel, a my za chwilę będziemy mówić między innymi o rolniczym eksporcie.

0: Polskie produkty rolne cieszą się naprawdę sporą popularnością wśród konsumentów zagranicznych. Coraz więcej też polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka pojadą na przykład do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: W wielu miejscach podczas spotkań z rolnikami, z przetwórcami słyszymy o tym, że nie chcą kolejnych dopłat, nie chcą kolejnych rekompensat, chcą rozwiązań systemowych. Na pewno takim rozwiązaniem systemowym jest otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich rolników, dla polskich przetwórców, dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą wysyłać naszą żywność, żywność wysokiej jakości na kolejne rynki. I tak jak już niejednokrotnie podkreślałem to, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych stale rośnie. Rok 2025 to prawie 250 miliardów złotych i to jest 16% udziału całego naszego eksportu, ale też 9% wzrost w porównaniu do roku 2024. Dalej staramy się pozyskiwać nowe rynki, otwierać nowe rynki i to nie tylko ta wizyta, o której tutaj pani dyrektor mówiła, ale wiele spotkań, otwarcie nowych rynków właśnie szczególnie w Azji, to zniesienie zakazu eksportu bydła powyżej 30 miesiąca. To kolejny etap negocjacji z Koreą, to otwarcie kolejnych i zgoda na kolejne zakłady w Malezji. To są konkretne uzgodnienia, konkretne działania, ale też zechcę się skupić na naszej misji, na naszej wizycie na Filipinach. Manilia, ogromne miasto z ważnymi targami WOFEX. Po raz pierwszy wystąpiliśmy z naszym narodowym stoiskiem na tych targach po to, żeby pokazać ofertę 11 zakładów z Polski, przedstawić tę ofertę lokalnym odbiorcom, przedsiębiorcom i to zostało zrobione. Ale Filipiny to ogromny rynek zbytu. To ponad 120 milionów konsumentów, gdzie zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo jest to kraj, który się rozwija, a mediana wieku wynosi 26-27 lat. I tutaj w związku z naszym udziałem w targach też odbyliśmy kilka bardzo ważnych, istotnych spotkań, między innymi z Ministerstwem Rolnictwa, ze służbami kontrolnymi, ale też z sekretarzem z obozu, z biura prezydenta. Jest to ustrój prezydencki, więc tym bardziej trzeba te kwestie uzgodnić ze środowiskiem pana prezydenta. I tu z konkretnych ustaleń, to co już wcześniej było zrobione, czyli otwarcie na polską wieprzowinę, wołowinę, drób, uznanie świadectw weterynaryjnych, uzgodnienia weterynaryjne, ale też do przodu to zgoda i otwarcie filipińskiego rynku dla polskich jabłek. Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki. Kolejne kwestie dotyczące możliwości sprzedaży zboża konsumpcyjnego, pszenicy, cebuli z Polski, borówki czy karmy dla psów i kotów. To są te produkty, które możemy, będziemy mogli wysyłać pod warunkiem dokończenia rozpoczętych uzgodnień, ale widzimy istotne przyspieszenie. Też staramy się działać całościowo. Nie tak jak było, bywało wcześniej, że jedna inspekcja nie wiedziała, czym się zajmuje druga, tylko wszystkie inspekcje, wszystkie instytucje okołorolnicze są razem, działają razem, po to, żeby likwidować bariery, po to, żeby przygotowywać kolejne uzgodnienia, usprawnienia i to się dzieje. W ostatnich dniach odniósł się do tych moich wizyt pan były wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który jest dzisiaj w nowym już środowisku, że pewnie zapomniał, że był wiceministrem rolnictwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i pyta, co wnoszą takie wizyty. Właśnie mówiłem, co wnoszą, ale też dobrze by było zapytać pana ówczesnego wiceministra Bartosika, co wniosły jego wizyty, bo był w Turcji, w Katarze, w Nigerii, był na wybrzeżu Kości Słoniowej, był w Senegalu. Co wniosły te wizyty i jakie mamy dzięki temu ułatwienia dla polskich rolników, dla polskich przedsiębiorców? Bo najłatwiej jest krytykować to, co jest robione, albo straszyć też. Słyszeliśmy wiele obaw i krzyków w temacie umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Te pierwsze dane, pojawiły się już też kolejne dane, jeszcze może niepełne, ale za maj już się odnosiłem do tych danych. Czerwiec też pokazuje, że zwiększamy eksport i zmniejsza się import z krajów Mercosur do Polski. To są informacje, które pozytywnie zaskakują tych, którzy mówili, że już stoją statki w portach, za chwilę wołowina, drób z krajów Mercosur zaleje polski rynek. Oczywiście będziemy to analizować, sprawdzać dalej, ale te pierwsze dane nie są tak straszne, jak słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, czy nawet latach, bo tak trzeba to powiedzieć. I dzisiaj deklaruję jeszcze większe otwarcie i wsparcie właśnie dla eksportu naszej żywności, bo chociażby ten rynek filipiński, 82 miliony dolarów, 21% wzrostu w porównaniu do roku 2025 do roku 2024 i duży wzrost eksportu mięsa drobiowego, 72%. To cieszy, bo chcemy się na te rynki jeszcze bardziej otwierać. Mamy informacje pozytywne z Maroko, że kolejne uzgodnienia weterynaryjne zostały przyjęte i to też daje możliwość dalszego rozwoju naszego eksportu.
0: A za chwilę przeniesiemy się nad akweny, by pomówić o rybołówstwie, a raczej o problemach rybołówstwa i wędkarzy.

0: wspomniałem Państwu, że będziemy mówić o wędkarzach. Oni mają nie lada problem, szczególnie ci na Opolszczyźnie. Wiadomo, susza hydrologiczna to jedno, niskie stany wód. Natomiast około 30 kg ryb odłowiono z rzeki Widna w związku z niskim stanem wody. W akcji brali udział strażacy OSP Buków, Państwowa Straż Rybacka oraz wędkarze z naszego regionu. Wśród ryb były m.in. liny, szczupaki oraz okonie. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, mówi w rozmowie z Radiem Opole Jakub Roszuk, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.
1: Poziom wody opadł i też zrobiła się taka wyrwa i tam zostały ryby uwięzione. No i dostaliśmy sygnał z terenu, że tam są ryby i przy tych upałach, które są i przy braku opadów też, no te ryby mogą snąć i podjęliśmy taką interwencję wspólnie z gminą Otmuchów, z OSP Buków. Osoby, które nam bardzo pomogły, bo trzeba było tam wodę wypompować i no i udało się uratować około 30 kg różnych ryb. Były liny, lipienie, nawet były potokowce, drobniejszego konia, szczupaki. No i mamy tą satysfakcję, że te ryby zostały przetransportowane do głównego nurtu rzeki i że sobie tam już poradzą i dobra ta inicjatywa taka lokalna, społeczna, że wszyscy potrafiliśmy się zgrać i zrobić coś fajnego dla ryb, dla środowiska i to pokazuje mi, że faktycznie bez żadnych celebracji, bez żadnych procedur po prostu możemy to szybko, sprawnie zrobić. Oczywiście wszystko zostało zrobione z zapewnieniem dobrostanu dla ryb. Mieliśmy swój basen z natlenianiem. Był od nas pracownik, który koordynował tymi pracami, no i OSP, które później fizycznie nam pomogło. Państwowa Straż Rybacka też była przy tym, żeby przy okazji okazało się, że była sieć kłusownicza, także no nawet do takiego stopnia potrafimy być zdesperowani, że wykorzystując moment właśnie, gdzie ryby są na mniejszej powierzchni, że kłusownicy też potrafią to wykorzystać, ale tu na szczęście udało się uciąć ten proceder i Państwowa Straż zarekwirowała tą sieć rybacką.
0: A Jemielnica?
1: No z Jemielnicą jest ciekawa sytuacja, bo sam obserwowałem, co się dzieje z tym stawem w gminie Jemielnica. Jakiś czas temu i też tak to przyjąłem, że są niskie stany wód, no bo są, jest ta susza hydrologiczna. Wiem, że wąskie, małe jakieś cieki no, w jakiś sposób zanikają, natomiast nie ta Jemielniczanka, która w jakiś sposób, no, ta woda powinna tam być. No i ten impuls taki był tutaj, przyszedł do nas jeden z wędkarzy i powiedział, że no, coś się dzieje, no bo ta rzeka zniknęła. No i podjęliśmy tą interwencję z myślą taką, że pojedziemy, że stwierdzimy, że faktycznie jest ta susza. No i tutaj przy takiej jakby dociekliwości naszego pracownika, pana Łukasza, no jakby doszedł, zrobił swoje jakby tam rozeznanie, że jest nielegalny pobór wody do jednego z gospodarstw i przy tym właśnie przez to piętrzenie też powstał jakiś lej depresyjny, gdzie ta woda tak naprawdę znikała stamtąd, czyli coś szło do gospodarstwa, a reszta szła do tego leju depresyjnego. Jak to zostało odcięte, czyli to zostało zlikwidowane, to piętrzenie do tego gospodarstwa i ta woda wróciła do koryta rzeki, to nagle się okazało, że to nie jest problem, że susza, tylko po prostu, że ktoś po pierwsze nielegalnie pobierał wodę, dwa, że ta woda znikała właśnie w tym leju depresyjnym i zgłosiliśmy wszystkim służbom, głównie tutaj Wodom Polskim, a też o skontrolowanie pozwoleń wodnoprawnych, no bo tego wywiadu, który tam pracownik przeprowadził, tam większość gospodarstw w ogóle nie ma pozwolenia wodnoprawnego, a pobiera wody. I na to naszej zgody jako użytkownika rybackiego nie ma, no ale chyba uważam instytuty, tak jak czy Woda Polskie, czy instytucje, które się zajmują tym pilnowaniem i nadzorem nad środowiskiem, bo jeszcze się okazało, że tam była gnojowica wylewana z tego gospodarstwa do rzeki. No to już jest dla mnie połączenie niski stan wód i taki na legalu, w cudzysłowie na legalu, wrzucanie gnojowicy bezpośrednio do rzeki, no to też zgłosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. No i teraz jakby to jest ich wszystko w rękach tych instytucji. Ja się cieszę, bo zarówno wójt Jemielnicy, jak i pani sołtys w jakiś sposób no, byli z jednej strony zaskoczeni, że fakt ta woda jest, tylko ona szła nie tam, gdzie powinna. Także cieszmy się, że pomimo tej suszy hydrologicznej ta woda płynie, ale zaznaczam, że trzeba przypilnować teraz te podmioty, osoby, które pobierają tą wodę przy okazji, a nie dając nawet tego minimalnego biologicznego przepływu, żeby ta rzeka w jaki sposób żyła.
0: Na Śląsku pojawiły się złote algi na kanale Gliwickim. Jak wygląda sytuacja w województwie opolskim? Czy dostajecie jakieś sygnały?
1: To znaczy, ja jestem na razie telefonicznym w kontakcie i też zrobiliśmy sobie taką wizję w terenie. Nic się na razie nie dzieje, jeżeli chodzi o środowisko, o ryby. Z tego co wiem, to ilość tej algi wzrosła do ilości, która dawno nie była, czyli tam było około 50 milionów. 50 milionów i z tego co wiem, zostały tam ograniczone te przepływy, czy zamknięte nawet przepływ wody, żeby ta alga się nie rozprzestrzeniała. Na tą chwilę nie mamy żadnych informacji, żeby były jakieś problemy ze ściętymi rybami i żadnych informacji też nie dostaję z zewnątrz, żeby, nie wiem, ta alga znowu gdzieś do góry szła, na dół. Takich informacji nie mamy, ale tak jak mówię, no wędkarz jest wszędzie, także jak coś zobaczymy to i zauważymy, to na pewno będziemy podejmować decyzje i niech tak będzie pomimo bardzo trudnych, uważam, warunków hydrologicznych, jeżeli chodzi o ilość wody w rzekach i przepływach.
0: To tyle o rybach, natomiast są takie zjawiska w naszej agrokulturze, o których warto mówić, a niekoniecznie są stricte rolnicze. Mowa tutaj oczywiście o wszelkiego rodzaju imprezach, które promują produkty rolnicze. Jedna taka odbyła się w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu w Niemodlinie. Chodzi oczywiście o Etnofestiwal i tam za chwilę się przeniesiemy.

0: Na koniec relacja może nie z wydarzenia stricte rolniczego, ale związanego z agrokulturą. Jak już zdążyłem Państwu wspomnieć wcześniej, Etnofestiwal w Niemodlinie wpisuje się w kalendarz imprez w naszym regionie. Zeszłotygodniowe wydarzenie ściągnęło na tamtejszy zamek sporo miłośników kulinariów, a także folkloru i sztuki.
1: Joanna Kardasińska, Fundacja na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313.
2: Po raz piąty spotykacie się tutaj na Etnofestiwalu. Ilu wystawców?
1: W dniu dzisiejszym mamy około 50 wystawców, łącznie z wystawcami, którzy będą wykonywać także warsztaty. Nasz teren jest terenem bardzo kameralnym, dlatego nie zależy nam na, można powiedzieć, takim bardzo masowym jarmarku, tylko wyselekcjonowanym pod kątem właśnie idei Etnofestiwalu, czyli zielarstwo, ziołolecznictwo, to niemodlińskie, które wyrasta z tradycji, które też zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.
2: No i faktycznie jest troszkę tych stoisk, jeżeli chodzi o zioła, natomiast warto to promować.
1: Warto promować nie tylko Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, pamiętajmy, że Opolska jest największa w Polsce, ale przede wszystkim także spędzanie wolnego czasu w otoczeniu zamkowym, w tej rewitalizowanym budynku, korzystając z wielu atrakcji. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogatą ofertę warsztatów, warsztaty ekomonotypii, warsztaty bukietów ziołowych z tych kwiatów polnych, z cudowną zielarką, która sama sieje zioła, przygotowuje o nich, opowiada, dekupażu, przepiękne rośliny hodowane właśnie tutaj przez tych lokalnych naszych hodowców, którzy są ściśle związani z tym niemodlińskim, niematerialnym dziedzictwem. Dlatego ta impreza uważam, że jest wyjątkowa, do tego cudowne zwiedzanie zamku, przede wszystkim również kino plenerowe, film Jasminą, no i oczywiście taka nowość, która jest od 4 lat, troszeczkę młodszy kuzyn Etnofestiwalu, czyli Europejski Park Rzeźby, plener. Dzisiaj zakończenie pleneru, inauguracja, otwarcie rzeźb 4 twórców z Turcji, z Niemiec, z Armenii, z Polski.
3: Mateja Małgorzata, twórczyni ludowa ze Staniszczy Małych.
2: Na czym polega ta Pani twórczość?
3: Obecnie na tym etapie polega na tym, żeby jak najwięcej młodych ludzi nauczyć, jak to dalej kontynuować. To jest mój taki cel i bardzo tak pozytywnie, idzie to w pozytywnym kierunku, dlatego że zainteresowanych młodych ludzi jest bardzo wiele, a umożliwia to Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Narodowy Instytut Dziedzictwa i duży udział w tym tutaj też jest autorka tej książki, Joanna Banik, i no to właściwie dzięki niej tak też wypływamy na coraz szersze wody z tym dziełem, z tą sztuką naszą ludową, która jest głównym takim myślą przewodnią tej naszego województwa, naszej Opolszczyzny.
2: Pani kultywuje wzór opolski, tak?
3: Oczywiście. Ten wzór powstał w opolskiej spółdzielni Cepelia w 1964 roku i przez kilkadziesiąt, to już ponad 60 lat to wykonujemy. Był taki okres ciężki, przełom 2000 roku, kiedy zmieniła się moda, zmieniło się pokolenie, no i praktycznie spółdzielnia nasza Cepelia zakończyła swoją działalność. Ja wtedy otwarłam swoją we współpracy z kilkoma jeszcze malarkami, które też jeszcze chciały troszkę popracować. No i tak byłyśmy w takim małym gronie, ale kiedy zaczęły się właśnie projekty umożliwiające rozwój tego, poszerzenie, to naprawdę to rozpłynęło się błyskawicznie i chętnych, zainteresowanych, nawet zawsze jest ograniczona ilość uczestników takich warsztatów, że widzę to w bardzo pozytywnym świetle.
2: No właśnie, bo tak jak Pani powiedziała, ten przełom milenium, tak, 99, 2000 rok, było takie zachłyśnięcie się zachodem, tym, co dzieje się poza naszymi granicami, a tak zapomnieliśmy o tym, co mamy tutaj.
3: Oczywiście. Przecież w latach 80., 90. to był taki boom na to, że praktycznie my jako pracownicy nawet nie mieliśmy możliwości kupić tego. To szło na cały świat i jest to w tej chwili na całym świecie. Ja osobiście jeździłam też, to jeszcze z ramienia Cepeli było, na takie promocje naszego województwa, praktycznie po całej Europie. Kilka razy we Francji, w Hiszpanii, Włoszech, na Korsyce. No I jak już któryś raz z kolei się tam jechało, to już nie trzeba było nawet przedstawiać się, to nie, Opole przyjechało. I to ten wzór został taki, naprawdę nabrał takiej mocy. I właściwie na prezenty nasze województwo, władze, no to co, jak przyjadą delegacje z innych krajów i to też z całego

0: wszystkim też i wartościowe, jeszcze jak w dodatku...
1: No roboty w to trzeba włożyć.
0: Oczywiście, oczywiście. Ta robota artystyczna tu w zasadzie to chyba nie jest nigdy do końca zapłacona, ale ja kiedy już jest, od czasu, kiedy jestem na emeryturze, zaczęłam na to inaczej patrzeć. Nie jako akord, nie jako, że ja muszę zrobić, że ktoś mi narzuca. Ja teraz to robię, bo z przyjemności, bo uwielbiam to robić i wszystkim się to podoba, że przyjmują to, zachłysnęli się po prostu tym, ci młodzi ludzie, że jest ogromna grupa już, która to robi. Wiadomo, że nie jest to jeszcze takie, jak było, jakiego od nas wymagano pod względem technicznym tego stylu, ale to upłynie lat. To upłynie dobrych parę lat i same zrozumieją to, że konturując, nakładając tą stalówką ten kontur, już będą wiedziały, jaki kolor będzie miał dany kwiatek. A przede wszystkim teraz jeszcze w ostatnie lata zwróciłam szczególną uwagę na to, żeby brać, przekładać na tą porcelanę kwiaty, które nas otaczają. Nigdy nie malowałam takich kwiatów skomplikowanych, bo właściwie to był akord, więc do róży trzeba było serca włożyć, żeby namalować, czy piwonie, czy jakikolwiek. A teraz one zwracają też na to uwagę i to ułatwia pracę w wypełnianiu danego elementu, danej formy, bo to też są skomplikowane bardziej lub mniej. I wprowadzamy kwiaty, te, które są nasze tutaj, dziewanna, budlea, stokrotki, to już jest tradycyjne, stokrotka, rumianek.
1: Czyli to, co nas otacza.
0: To, co nas otacza, to jest najprostsze.
1: I chyba też najpiękniejsze.
0: I najpiękniejsze, ponieważ one skupione są takie naprawdę aż do przesady, żeby malować to, co widzą na tym już na gotowych jakichś tam elementach. Spójrzcie wokół siebie, uzbierajcie kwiatków, wysypcie je na trawę i to przełóżcie na porcelanę. Tam nie musi być kompozycji, tam nie jest konieczna symetria. Ważne, żeby to były kwiaty, które nas otaczają i roślinki i różne.
1: Czyli może być to artystyczny chaos?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Moja pierwsza praca była oceniona przez kierowniczkę w Ceteli. Jaka piękna łąka, ale mnie się to nie podobało, bo nie wiedziałam, czego oczekują, bo nie było takich możliwości, jak są teraz, nie? Ale kierowniczka stwierdziła, nareszcie piękna łąka. Nie było symetrii, nie było tam żadnych kresek ani szkiców takich, tylko po prostu namalowałam kwiatki tak, jakby były rozsypane na trawie.
2: Grażyna Sroka, firma Lawendowy Domek Mateusz Sroka.
1: Wie pani co, ja o lawendzie pojęcie mam mgliste z naciskiem na żadne, a pani dzisiaj jest tutaj na etnofestiwalu. Ja rozumiem, że korzystacie z tego, co was otacza.
2: Tak, mamy własną uprawę lawendy, w tej chwili około 500 krzaków, mamy dwie odmiany, odmianę Grosso i odmianę Beatę.
1: Często pani pojawia się na tego typu imprezach?
2: Na etnofestiwalu jesteśmy po raz drugi.
1: No tak, na 5 edycji całkiem nieźle. Jest zainteresowanie?
2: Dzisiaj jeszcze mało ludzi jest,
1: ale ogólnie.
2: Mam nadzieję, tak. Generalnie zawsze jest bardzo duże zainteresowanie.
1: A do czego można lawendę wykorzystać?
2: Lawenda działa antyseptycznie, antybakteryjnie. Można ją używać jako zapach, bądź nawet jako dodatek kulinarny. Mamy w ofercie syropy lawendowe. W tej chwili mamy też z dwoma owocami, lawendę ze śliwką i lawendę z borówką.
1: W Chorwacji widziałem kiedyś lody lawendowe, dlatego pytam, czy u nas równie popularna jest pod względem kulinarnym?
2: Lodów lawendowych nie mamy, a
1: jeszcze.
2: Jeszcze wszystko przed nami, tak? Ale lawenda też jest składnikiem ziół prowansalskich, więc to jest w miarę powszechne zioło stosowane w kuchni, ale czysta lawenda też naprawdę jest genialna. Nasz syrop lawendowy jest świetny do kawy. Do kawy, naprawdę do kawy jest rewelacja.
1: I to już wszystko w tym wydaniu Agroradia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, a już za chwilę Żaneta Plotnik-Krumpiec i program Weekend z Radiem Opole. Zachęcam, byście Państwo zostali z naszą rozgłośnią, bo wiele dzisiaj na pewno emocji muzycznych, sporo też interesujących tematów przed Państwem, a nam oczywiście było miło gościć w Państwa domach. Do usłyszenia.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Ile waży i jak ma na imię największy karpy pływający w zbiorniku Malina 2 w Opolu? Dlaczego bobra można pomylić z płaczącym dzieckiem? Co sprawia, że noc spędzona na łapaniu ryb nie męczy? O tym i nie tylko porozmawiamy z wędkarzami z koła Elektrownia Opole. Będziemy spacerować wokół Maliny, ale też pływać po niej pontonem. A zatem proszę wygodnie się ubrać i ruszamy. Z wyprawy wrócimy przed 17. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
2: Paweł, branie!
1: A, to był ten sygnał, który oznacza, że coś się dzieje, tak?
3: Tak, no tutaj serce zaczyna mocniej bić i wróży to sukces, po prostu sukces, a zobaczymy co będzie, bo zawsze to jest niespodzianka. Ja jestem też myśliwym, więc myśliwy doskonale wie za czym chodzi, co widzi do czego strzela, natomiast tutaj nigdy nie wiemy co na tym haku z drugiej strony się nam pojawi, jaka ta ryba będzie, jakie będą z tym związane emocje. Tutaj akurat jesteśmy w trójkę. I tak jak widać, to jest współpraca też między wędkarzami, bo łowienie karpi to są też przyjaźnie, to są relacje rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie. No i ta wzajemna pomoc, tak jak tutaj pani widzi, nie? Że już właśnie, to akurat jest Maciek, mój siostrzeniec, który tam koledze swoim popłynął tą rybę pomóc wydobyć z głębin.
1: Dzisiaj naszych słuchaczy zabieram nad zbiornik Malina 2. To dlatego, że dzisiaj będę rozmawiać z wędkarzami o wędkowaniu, czym dla nich jest ta pasja. A ze mną Grzegorz Przydatek, leśniczy, ale dzisiaj przede wszystkim wędkarz z koła Opole Elektrownia. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj nad Malinę.
3: No, nam jest przede wszystkim miło panią tutaj gościć. Jak zwykle, zresztą mi w ogóle, bo spotykamy się chyba nie pierwszy raz. Zawsze te spotkania są wspaniałe. Tu akurat mamy też okazję na żywo obserwować to branie, gdzie na te branie aż się czeka kilka dni, a tutaj mamy w zasadzie, pani przyjechała i przyniosła szczęście, w zasadzie to było parę minut, prawda? I już mamy to branie, gdzie no może będziemy mieli okazję zobaczyć karpia lub amura, na które głównie tutaj w tym celu się przyjechali, żeby zmierzyć się z tymi właśnie rybami.
1: No to co, zejdźmy nad brzeg, bo widzę, że teraz coś tu się dzieje. Mam nadzieję, że nie będę za bardzo tu przeszkadzać. I teraz... O, kołowrotek się rusza, ja tutaj się przesunę, żeby za bardzo nie zahaczyć. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi teraz? Co tu się dzieje?
3: No, ten hol tego karpia jest dosyć trudny, bo ryba taka potrafi ważyć paręnaście, parędziesiąt kilo, bo są też to takie karpie, które ważą 27 kilo. Większość z nas no, może takich szarych zjadaczy chleba nawet takiego karpia nie widziała na oczy, a są też okazy, które w Polsce mają ponad 40 kilogramów.
1: A właśnie, to zacznijmy w ogóle od początku. Jesteśmy tutaj nad Maliną, czyli tutaj przede wszystkim na karpia się przyjeżdża?
3: Generalnie to jest łowisko, które słynie z karpi, dużych karpi, walecznych karpi, zdrowych. No jest to dzięki zaangażowaniu właśnie tutaj tych wędkarzy, bo tych wędkarzy tu jest bardzo dużo, którzy z serca wkładają swój wolny czas w to, żeby ta ryba była zdrowa, żeby to jest łowisko złowi wypuść. To po prostu ta ryba po złowieniu trafia z powrotem do wody. Jeżeli jest jakoś poraniona, to nie znaczy, że jest poraniona jakoś mocno przy holu. Ona, czyli ten hol to jest to właśnie wyciąganie tej ryby z wody. Najczęściej ona ma takie rany, które wynikają po prostu z bytowania w środowisku. To są te rany odkażane, ta ryba z powrotem wraca do wody w jak najlepszej kondycji, jak najszybciej. Tak jak się mówi, zdjęcie buzi i do wody.
1: Widzę, że teraz pan próbuje, tak, holować tego karpia?
4: Dokładnie tak.
1: Potrzeba chyba takiej sporej precyzji i takiej delikatności, a z drugiej strony siły, bo tutaj trzeba umiejętnie podnieść tę wędkę, przynajmniej tak obserwuję z boku.
4: Dokładnie tak, może nie co tyle siły, ale pewnego rodzaju wyczucia na pewno. Paweł Berlanka.
1: Aha, blisko już jest ten karp. Bardzo blisko, uwaga, a tutaj z drugiej strony podbierak, ktoś nazywa podbierak?
5: Tak, dokładnie. Tutaj mamy podbierak Maciej Rocodowski. I zaraz będziemy próbowali do niego wsadzić ten okaz.
1: Karp jest bardzo blisko podbieraka, ale teraz tak, rozumiem, że nie można za mocno pociągnąć, tak, żeby przypadkiem nie zerwał się, żeby się nie zerwał z haczyka?
5: Tak, dokładnie. Te haczyki nie są jakieś specjalnie duże, jak niektórzy myślą, że na rekiny są stosowane. więc może się łatwo wygiąć, może się złamać lub po prostu gdzieś akurat wypaść z pyska od ryby.
2: Jak długo może trwać taka próba wyciągania tego, oj, zaraz tutaj wpadnę do wody, próba wyciągania karpia z wody?
4: No akurat w tym przypadku to tam dosyć szybciutko poszło, bo już widzimy, że nie jest to jakiś duży karp, ale zdarzały się hole takie, które trwały nawet do 30 minut.
2: O proszę, wypłynął na zewnątrz, uwaga!
5: Mamy go!
2: Jest! No i teraz jestem ciekawa, co będzie się dalej działo. Rozumiem, złap i wypuść, tak?
5: Złap i wypuść, czyli w tym momencie czekamy, aż tutaj kolega sobie odłoży wędkę, naszykuje wiaderko z wodą, żeby polać matę specjalną do odhaczania tej ryby. Wtedy dopiero wyciągniemy sobie tego karpia w podbieraku z wody i będziemy po prostu próbowali odczepić haczyk, odkazić mu ranę i wypuścimy go z powrotem.

0: Jesteśmy dzisiaj z naszymi słuchaczami na łowisku na malinie w Opolu. Teraz karp w podbieraku jest wyciągany z wody. Pan powiedział, że to nie za duży karp, ale mi się wydaje, że całkiem spory. Trochę się denerwuje ten karp, widzę, no ale nic dziwnego. I teraz? Jak to wygląda? Aha, czyli trzeba teraz karpia wyciągnąć z podbieraka.
1: Dokładnie tak. Odhaczamy sobie go najpierw, ale już widzę, że się wypiął sam. Teraz potrzebuję tutaj wsparcia kolegi, żebyśmy wyciągnęli podbierak.
2: Tą rybę musimy cały czas utrzymać, żeby była wilgotna. Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie Elektrownia Opol. Czyli stąd jest to polewanie wodą, ona nie może wyschnąć, no bo śluz jest naturalną ochroną dla tej ryby.
0: Mhm. I co teraz?
1: Teraz zdjęcie, szybkie ważenie, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku trzeba, bo ten karp ma około 5 kilo, myślę, nie więcej. No i do wody.
0: Okej, dobrze.
3: Dobra, no to wujek, zrób teraz zdjęcie Pawłowi. I dosłownie teraz po zdjęciu zajmiemy się tym, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli odkażaniem rany.
0: Rozumiem. I ma pan tutaj jakiś taki specjalny środek, tak, do odkażania?
3: Tak, tak, dokładnie. To jest specjalny środek, który służy do tego, żeby te rany goiły się znacznie szybciej. Jest to udowodnione gdzieś tam dzięki zdjęciom. My jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest jedna i ta sama ryba złowiona któryś tam raz i widzimy po prostu później, jak te rany się goją.
0: Panie Grzegorzu, pan przed chwilką mówił, że nie wiadomo do końca, czy to jest rana taka wynikająca z tego, że ta ryba po prostu bytuje w tym środowisku i tak sobie wyobrażam, że może gdzieś tam zahaczyć chociażby tym pyszczkiem, a zaraz będziemy rozmawiać dalej, tylko ten karp wyląduje w wodzie, tak?
1: Dokładnie tak. Rybka sfotografowana, odkażona, także wypuszczamy.
0: I popłynął.
1: Miejmy nadzieję, że jeszcze kogoś ucieszy, jak będzie nieco większe.
0: 5 kilogramów to wydaje się, że nie taki maleńki, no ale to oczywiście ja myślę w kategoriach takiego zwykłego zjadacza chleba albo zjadacza karpia świątecznego, który myśli o tych rybach, które później podawane są w Wigilię na stół.
2: Tak, no teraz proszę sobie wyobrazić, że to, co pani redaktor widziała, to jest 5 kilogramów, natomiast rekordowy karp z tego łowiska ma przeszło 27 kilo, tak? Czyli mamy ponad 5 razy większą rybę, która no cieszy, bo dlatego, że ona była złowiona rzeczywiście wielokrotnie. No to są zawsze są jakieś takie wątpliwości, mieszane uczucia co do tego, te męczenie ryb jest, czy to jest męczenie. No też możemy mieć wątpliwości. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby maksymalnie zminimalizować to, żebyśmy mogli tą swoją pasję uprawiać i zawsze będziemy mieli wątpliwości tam, gdzie dotyczy to relacji człowiek-zwierzę.
0: Te ryby mogą dorastać do tak dużych rozmiarów ze względu na to właśnie, że one są od razu wypuszczane.
2: Tak, no tutaj to jest wynik tego, że działamy szybko, sprawnie, dbamy o to łowisko, tak jak powiedziałem, bo to nie tylko wymaga tego, że ta ryba po złowieniu ma szybko trafić z powrotem do swojego środowiska, ale też jest tak, jak tutaj pani redaktor obserwowała, czyli jest odpowiednio, oglądamy, odkażamy w razie potrzeb, jeżeli widzimy, że dochodzi do jakiejś infekcji lub nadmierne nagromadzenie pasożytów na ciele tej ryby, no to jesteśmy w stanie po prostu interweniować szybko i poprawić jej bytowanie. I jej tak samo poprawiamy środowisko poprzez wapnowanie tych zbiorników, odkażanie tych zbiorników, więc to jest cały cykl różnych działań, żeby to łowisko tak, jak tutaj wyglądało, żeby ta ryba była taka duża. Zresztą jesteśmy takim kołem, gdzie mamy łowisk no-kill dosyć dużo, bo chyba jest ich 4, jak pamiętam. I chyba wyjątkowe, jeżeli chodzi o skalę naszego województwa, ale nie tylko naszego województwa. Jednocześnie, no to jest, mówię, tak powiedziałem, to jest wynik działania naszych tutaj wspólnych działań kolegów, którzy poświęcają swój czas, swoje pieniądze, nie patrząc na to, że to kosztuje, odbieramy często rodzinom czas. No jestem może tak w wyjątkowej sytuacji, że ja i poluję, i wędkuję, i widzę, że to można tak to porównać, zarówno polowanie, jak i wędkowanie, no jest jakimś tam sztuką wyboru. Albo siedzimy w domu, w fotelu i pijemy kawę, albo jedziemy na ryby lub na polowanie. Zawsze to jest sztuka wyboru, co wolimy.

0: A dzisiaj z naszymi słuchaczami jesteśmy na Malinie w Opolu. Jest przepięknie. W chwili, gdy nagrywamy, pogoda jest naprawdę fantastyczna. Słoneczko świeci, późne popołudnie, więc jest niezwykle, niezwykle przyjemnie. Sama woda absolutnie koi, a dzisiaj rozmawiamy o wędkowaniu. No właśnie, co jest takiego w wędkowaniu, co pana pociąga? Ja myślę, że no samo przebywanie w naturze jest niezwykle ważne.
1: Tak, to przebywanie w naturze jest ważne. Maciej Rozwadowski, nie jestem z koła Opole Elektrownia, ale też jakby dzięki temu, że łowimy te ryby, jesteśmy w stanie taki zastrzyk adrenaliny dostać. I to jest mega gdzieś tam motywujące, tym bardziej jeśli doprowadzimy do brania, a później jeszcze tą rybę uda się wyciągnąć. To jest najważniejsze, bo wiele jest takich sytuacji, kiedy wypracujemy to upragnione branie, ale niestety ryba potrafi się zerwać.
0: Rozumiem. A propos tej adrenaliny, ja mam takie wrażenie, że jednak mężczyźni bardziej tej adrenaliny potrzebują. I teraz tak się zastanawiam. Chyba w gronie wędkarzy jednak zdecydowanie więcej mężczyzn, więc tej adrenaliny chyba jest sporo.
1: Tak, to prawda. Zdecydowanie jest więcej mężczyzn, ale to już powoli zaczyna odbijać też w tą drugą stronę i widzimy naprawdę nad wodą coraz więcej kobiet.
0: O proszę, ja myślę, że takie wędkowanie sprzed lat odchodzi do lamusa. Może inaczej, skojarzenie z wędkowaniem sprzed lat odchodzi do lamusa, czyli wędka i siedzimy sobie nad wodą i tyle. Natomiast tutaj jesteśmy na Malinie i ja tutaj widzę naprawdę no cały, można by powiedzieć, majdan, pełno różnego rodzaju rzeczy, włącznie z namiotem, więc wędkowanie to jedno, ale no taki czas spędzany nad wodą to drugie, no i wygląda na to, że trzeba się do tego całkiem solidnie przygotować.
1: Tak. Kiedyś faktycznie, nawet jak ja sam zaczynałem, wystarczył rower, spakowało się tak naprawdę w torbę na ramię, wędkę przyczepiliśmy do ramy od roweru i jechaliśmy gdzieś nad rzeczkę na parę godzin. W tym momencie no, wygląda to znacznie inaczej, czyli przyjeżdżamy, mamy te namioty, mamy łóżka, żeby faktycznie mieć tą wygodę nad wodą, bo spędzamy tutaj bardzo dużo czasu, no i chcemy mieć jak największy komfort po prostu spędzonego tego czasu na łonie natury.
0: Widziałam, że pan ma nawet taki samochód, busa. W tym busie zdaje się jakiś materac, tak?
1: Nawet nie materac, a ja sobie wkładam tam specjalne łóżko wędkarskie. Jest ono zintegrowane ze śpiworem, więc nigdy nie zmarznę. A dlaczego bus? Po prostu jest mi wygodnie, zamiast rozkładać namiot. Mam taką możliwość, mogę tam wszystko sobie wpakować. Dzięki temu jestem bez problemu nawet jechać na szybką nockę, które często robię, czyli po pracy jadę do domu, pozałatwiam swoje wszystkie sprawy prywatne. No i mogę nawet o godzinie 21 jechać nad wodę, po czym zwinąć się, jadąc do pracy o 5 rano. Dla niektórych osób, z którymi pracuję, jest to no, nie do pomyślenia, co ja robię, ale no, ja to kocham po prostu i nie czuję się na następny dzień ani trochę zmęczony, nawet jeśli ta noc jest nieprzespana, bo ryby dopisują.
0: Myślę, że to jest też takie przy okazji poczucie wolności, jeśli ma się ten samochód i można się na dobrą sprawę zdrzemnąć na chwilę no, w miejscu, w którym się człowiek zatrzymuje. Czy to może być tak, że na przykład ten typ, nie wiem, spędzania czasu na łonie natury przekłada się na to, jak pan lubi podróżować albo odpoczywać? Czy zdarza się, że, nie wiem, rodzinnie w ten sposób spędzacie wspólny czas?
1: Tak, rodzinnie jak najbardziej też można spędzić czas, tym bardziej, że ja mogę do tego busa spakować wszystko, tak jak tutaj jest grill gazowy akurat, dosyć dużych gabarytów.
0: No właśnie, spory całkiem, ja panu powiem, że taki grill, pomyślałabym, że raczej wrzuca się no, jakiś taki maleńki, przenośny, to, no ten też jest przenośny, ale to jest taki całkiem spory grill, którym można postawić na tarasie.
1: Tak, tak, to tak naprawdę jest nawet z tarasu grill, ale przez to, że jesteśmy jakby tutaj rodzinnie, no to potrzebujemy też dosyć duże palenisko mieć, żeby dla każdego przyrządzić jakąś kolację czy obiad.
0: Bo to jest też czas taki, w którym można mówić o jakiejś swego rodzaju integracji, no bo przypuszczam, że to jest tak, że umawiacie się, nie wiem, ze znajomymi, z rodziną, że blisko siebie wędkujecie?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj nad wodą jesteśmy w stanie poznać naprawdę mnóstwo ludzi. Wiadomo, jak to bywa, czasami pozytywnych, czasami mniej. No ale raczej zdecydowana większość jest tych ludzi pozytywnych, z którymi później można się nawet spotkać za miesiąc, albo spotykamy ich po 2, po 3 latach i miło powspominać tamte stare czasy.
0: A kto pana zaraził tą pasją?
1: Mnie zarazili wujkowie. Pamiętam, jak byłem mały i zabierali mnie gdzieś tam nad wodę, tylko to się troszeczkę przerodziło w inne wędkowanie. Tak jak tutaj teraz jesteśmy i próbujemy łowić karpie, czyli naprawdę te duże ryby. Wujkowie mnie nauczyli łowić, a ja jakby postarałem się ich nauczyć albo zarazić łowieniem tych dużych ryb.
0: Rozumiem. Proszę, czyli uczeń prześcignął mistrza, można powiedzieć, czy niekoniecznie?
1: No nie zawsze tak bywa. Nieraz jest tak, że to ja i tak jestem gdzieś tam bez brań, bez ryb, a wujkowie potrafią mi nieźle dać łomot.

0: Z mikrofonem Radia Opole wędrujemy teraz wzdłuż zbiornika Malina 2 w Opolu, a dzisiaj sporo o wędkowaniu. Jak wędkowanie to przyroda, a jak przyroda, nasz program ma tytuł Co w trawie piszczy, to należałoby raczej powiedzieć co nad brzegiem piszczy albo śpiewa. Właśnie, za chwilkę wrócimy do rozmowy o wędkowaniu, o rybach, ale jeszcze powiedzmy o innych zwierzętach, które tutaj mieszkają na Malinie.
1: Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie Elektrownia Opole.
2: Tak, no tutaj to, co tutaj pani powiedziała, co piszczy? No
0: i teraz... Zatrzymajmy się chwilę, bo będzie trudno rozmawiać, a od razu będziemy spoglądać kątem oka na taflę wody.
2: Co piszczy, tak? Bo tak, co tam przy tej wodzie piszczy, czy w okolicy zbiornika? Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, bo na tych zbiornikach wodnych są takie zwierzęta znane wszystkim, sympatyczne, zresztą gryzonie, bobry. I co niektórzy potrafią te odgłosy bobrów brać, szczególnie tej młodzieży bobrów, za jakieś dziwne odgłosy nimf, które może kiedyś wręcz uważano, że to są te nimfy wodne, które gdzieś tam wabią tego przechodnia. Natomiast to jest piszczenie przypominające nawet kwilenie dziecka, takiego dziecka przerażonego.
0: O proszę!
2: Tak, te młode bobry potrafią takie dźwięki wydawać i nieraz tutaj kolegów uświadamiałem, że to jest właśnie to. Bo wędkarze też poznają tą przyrodę, też mają z nią dużą styczność. Tu możemy obserwować różne rzeczy. Ja zawsze ze sobą biorę lornetkę, bo mogę obserwować ptactwo. Tych ptaków przeróżnych jest tu bardzo dużo. Na przykład polujące błotniaki stawowe, które możemy tutaj oglądać. Rybitwy i mewy przylatują. Obserwujemy sobie łabędzie i młode pokolenie łabędzi. Ale te bobry są chyba tutaj takim bywalcem, który i troszeczkę momentami przeszkadza tym wędkarzom, ale jednocześnie jest to jakieś takie dodatkowe to coś w kontakcie z tą przyrodą, taką żywą, naturalną, no wspaniałą można powiedzieć. To nas wzbogaca. Myślę, że obcowanie z przyrodą na każdym kroku, w każdej sytuacji nas wzbogaca.
0: Czasami ta przyroda potrafi zaskakiwać. Powiedział pan, że takie odgłosy wydawane przez bobry mogą przypominać odgłosy niemowlęcia, dziecka. Natomiast jeśli chodzi o las, też nie wszyscy pewnie wiedzą, że sarny, a te pewnie też pojawiają się tutaj nad zbiornikiem, potrafią szczekać, tak jak pies. I myślę, że niektórzy są przekonani, że słyszą głos szczekającego psa, a nie kozła, czyli samca sarny.
2: Tak, no tutaj mamy do czynienia, musiałbym też troszeczkę sprostować, bo nie tylko kozioł wydaje ten głos szczekania, tak samo ten głos przez strachu szczekający, jakim jest szczekanie, wydaje również koza. Ona po prostu się w innych tonacjach, jest zarówno głos kozy, jak i kozła, bardzo często tutaj nad wodą spotykamy, dlatego że wędkarze to są osoby, które często starają się być mało widoczne, cicho nad tą wodą. Więc te spotkania, które są na przykład z sarnami, które też odwiedzają ten zbiornik, bo choćby z tego powodu, że tutaj na przykład odbywa się też bardzo blisko rykowisko, przychodzą się napić jelenie do tej wody na ten zbiornik. Sarna też niestety w tej chwili przy tych skrajnie niekorzystnych warunkach, jeżeli chodzi o suszę, też musi pić tą wodę, bo tak normalnie korzysta z tej wody, która jest w roślinności. Natomiast jak widzimy tutaj wokoło, ta roślina już zamiera, więc nie ma tej wody bezpośrednio, musi odwiedzić taki zbiornik. I często to spotkanie właśnie wędkarz, zaskoczenie ze strony kozła, ze strony kozy, kończy się właśnie tym oszczekiwaniem, bo w momencie, kiedy sarna już wie, co jest, co to tam nad tą wodą siedzi, czy z czym ma do czynienia, no to ona ucieka. Natomiast dopóki nie rozpozna, to właśnie wydobywa ten specyficzny głos takiego szczekania, który właśnie często ludzie, którzy nie mają tej świadomości, biorą za odgłos szczekania psa.
0: Ha, to ciekawe. No bo wędkarz jednak zachowuje się cicho, więc wyobrażam sobie, że jeśli jest odpowiedni wiatr, w odpowiednią stronę, no to taka sarna po prostu może nie poczuć zapachu człowieka.
2: No tak, no dlatego to spotkanie często jest zaskakujące dla obu stron po prostu, nie? I w tym momencie ta sarna, nie wiedząc, czy ma do czynienia, tak jak powiedziałem, zaczyna szczekać, bo z reguły sarny też nie są same. Najczęściej to jest jakieś tam albo zeszłoroczna kózka, albo tegoroczne koźle, które tam gdzieś towarzyszy tej mamie, lub koziołek, który towarzyszy swojej partnerce.
0: A jeszcze wracając do bobrów, powiedział pan, że czasem przeszkadzają wędkarzom. W jaki sposób?
2: No tutaj taki specyficzny sposób wędkowania. To, co słyszeliśmy może na początku audycji, ten sygnał tego sygnalizatora, który sygnalizuje branie, potrafi to zrobić też bóbr, nie? Więc, znaczy no po prostu przepływając uruchamia sygnalizator. No i wędkarz z przekonaniem, że to jest te branie upragnionej ryby, w pewnym momencie no to znaje zawodu, że to jednak nie była ryba, to był bóbr, który przepłynął, zahaczył, ciągnąc swoje pożywienie, bo najczęściej to jak sam przepływa, on doskonale widzi żyłki, on to omija, zresztą łabędzie potrafią doskonale doskonale się między tymi żukami przemieszczać, czy kaczki. Natomiast w momencie, kiedy ciągnie gałąź, on nie do końca kontroluje, gdzie ta gałąź tam po prostu po tej wodzie się przemieszcza i to zahacza wtedy o te żyłki. Natomiast normalnie to nie. To zresztą powiem szczerze, od wielu kolegów tutaj słyszałem właśnie te opinie, że no fajnie, bo widziałem bobra, gdzieś obserwowałem te bobry, albo całą rodzinkę, która wyszła gdzieś sobie tam na brzeg i próbowała żerować. Nie?
0: A budują tutaj gdzieś w okolicy żeremia?
2: Żeremia tutaj nie są budowane na tym zbiorniku. Generalnie ta populacja bobrów, to ona tak troszeczkę dzieli swój, ma jakby dwa domy. Tak naprawdę w ciągu roku, kiedy są normalne warunki, mamy teraz skrajną suszę, tak już wspomniałem, normalne warunki, to one bytują obok tutaj przepływającej rzece Malince. I ona wyschła już, jest taka wyschnięta już od kilku miesięcy, jest pozbawiona wody i te bobry po prostu szukają sobie miejsca, bo to, co dla bobra istotne, to jest bezpieczeństwo jego i jego potomstwa, więc wejście najczęściej do nor znajduje się pod wodą. I on potrzebuje takiego miejsca, gdzie ta woda zakrywa wejście do nory, a jednocześnie może sobie wykopać wyżej to swoją siedzibę, ten swój domek.
0: Tutaj tylko przepływają po to, żeby coś smacznego złapać.
2: Znaczy, generalnie tak. Jest to taki troszeczkę problem, bo my też tutaj siatkami zabezpieczamy te drzewa, bo chcielibyśmy, żeby troszeczkę tej zieleni było. Zresztą wiadomo, że drzewa osłaniają też od nadmiernego parowania, które powoduje na przykład silny wiatr na takich zbiornikach. Natomiast no, bobry cały czas próbują gdzieś tam trochę tych drzew uszczknąć, żeby się pożywić. Natomiast główne też szukają tego schronienia, żeby móc do tej wykopać tą norę w brzegu tego zbiornika i wejść bezpiecznie do tej nory i tam się schować przez okres dnia, bo w ciągu dnia nie widzimy tych bobrów. To są gryzonie aktywne głównie nocą.
0: Uprzedził pan moje pytanie, bo chciałam właśnie spytać o to, jeśli ktoś chciałby takiego bobra zobaczyć, czy nawet taką bobrzą rodzinkę, to w nocy, tak? Czy lepiej nad ranem, wieczorem? Na pewno nie w ciągu dnia.
2: Jeżeli chodzi o młode osobniki, to rzadko zdarza się, że mama czy tata wyprowadzają te młode na zewnątrz w ciągu dnia. Oczywiście są takie sytuacje, też miałem okazję tutaj przy okazji wędkowania to zaobserwować, natomiast najczęściej spotyka się gdzieś w nocy, no bo wędkarze też posiadają lampki różnego rodzaju, takie czołowe, które świecą, no w tej chwili technologia pozwala na świecenie na duże odległości, więc wtedy się to obserwuje. No a najczęściej to jest z rana. Z rana, tak jak tutaj mój siostrzeniec też opowiadał o tej swojej pasji, co go ciągnie na tą wodę, ale to, co zawsze my mówimy między sobą, czy z bratem, no nic nie smakuje tak fajnie jak o świcie kawa nad wodą. To jest chyba trudne w jakiś sposób przedstawienie, jak ta kawa smakuje w domu, czy na najlepszej restauracji. Ona tak nie smakuje. Kiedy obserwujemy tą wodę i wtedy właśnie możemy zaobserwować wczesnym rankiem, kiedy dopiero słońce gdzieś tam się przebija przez chmury, jak ta rodzina bobrza, czy jakieś pojedyncze bobry, czy różne inne zwierzęta przychodzą nad tą wodę w poszukiwaniu czy jedzenia, czy właśnie ugasić pragnienie.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: W tej godzinie naszego programu sporo ciekawostek o zbiorniku Malina 2 w Opolu. Sprawdzimy, jak nazywa się największy karp, który tutaj mieszka. Będzie też o bobrach, które potrafią wydawać wyjątkowo dziwne dźwięki. Popłyniemy też pontonem. Proszę koniecznie z nami zostać, bo zapowiada się ciekawa wyprawa, a potrwa do 17. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Jesteśmy dzisiaj nad zbiornikiem Malina 2 w Opolu. Sporo o wędkowaniu, o przyrodzie rozmawiamy. No właśnie, to jest zbiornik bardzo blisko miasta. Jak tutaj ta przyroda współistnieje z miastem?
2: No myślę, że tak jak już wszyscy to obserwujemy, że tak naprawdę to właśnie ta przyroda się przyzwyczaja troszeczkę do nas, my ją akceptujemy mniej lub bardziej, bo wiadomo, że jednak człowiek jest takim dominującym elementem w przyrodzie, zawsze obcym. Grzegorz Przydatek, Koło Wędkarskie Elektrownia Opole. Natomiast ona tutaj sobie całkiem świetnie radzi, bo tak jak mówimy, no są gatunki, które są rzadkie, które tu spotykamy, są gatunki, które są bardziej powszechne, jak właśnie jeleniowate, czy właśnie dziki, które też tutaj potrafią się znaleźć. A jednocześnie, jak popatrzymy na lokalizację samej Maliny 2, to są zbiorniki wciśnięte między osiedlem Malina a Grudzice. Dwa dosyć spore, dynamicznie rozwijające się osiedla, w zasadzie no niskiej zabudowy, prawda, lub takiej zabudowy szeregowej. Dosyć duża penetracja ludzi, a jednak mamy do czynienia z taką żywą, jeszcze można powiedzieć naturalną, nienaruszoną przyrodą. Zresztą tak tu idziemy, no idziemy w jakimś tam pasie zieleni, który tutaj dzięki właśnie naszym kolegom wędkarzom, tak wspominałem, jest utrzymywany w odpowiednim stanie. Staramy się usuwać jakieś tam suche gałęzie, żeby to też było bezpiecznie dla ludzi. No i bardzo często tutaj na przykład spacerowicze są, spacerowicze na rowerach ludzie jeżdżą naokoło tego zbiornika, no korzystają z tych dobrodziejstw natury, powiedzmy tak bardzo szeroko.
1: To jest niezwykle ważne, żeby ta przyroda była jak najbliżej miasta, albo była po prostu w mieście. Zresztą teraz bardzo dużo się mówi o tym, żeby robić wszystko, żeby betonu było jak najmniej, a żeby wprowadzać w miasto drzewa, krzewy, różnie z tym wygląda, a tutaj na szczęście udało się zachować taki skrawek przepięknej, no można powiedzieć częściowo, albo w dużym stopniu dzikiej przyrody, tak blisko zabudowań.
2: No tak, oczywiście, dlatego to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo ważne i myślę, że wszyscy potrzebujemy tego dotknięcia tym świeżym powietrzem, tą właśnie zielenią. Naładujemy te akumulatory i jesteśmy w stanie wykonywać trzy zadania domowe, czy zadania właśnie związane z naszym hobby, prawda, w tym momencie.
1: A my doszliśmy do kolejnych wędkarzy w tej chwili.
2: Tak. Tu też kolega z koła, w ogóle członek zarządu naszego koła. To jest, tak widać, z małżonką, z pieskiem. Też mile, rodzinnie spędzają czas. O, tak jak tutaj widzimy.
1: Kawka jest.
2: Przywitać. Oczywiście kawka jest.
1: Idziemy się przywitać. Dzień dobry.
3: Musi dobry człowiek iść, bo pies nie szczeka. On na wszystkich szczeka.
1: Naprawdę? A ja uwielbiam psiaki. Mam w domu dwa psiaki. Dzień dobry. Cześć, Mordko. To jest piesek na ryby, tak?
3: Tak, jest to piesek na ryby. Lubi się brudzić. Jak widać, czysty nie jest. Kiedyś był biały.
1: Ja absolutnie to rozumiem. W tej chwili wącha moją torbę, a to dlatego, że pewnie czuje moje psiaki. Niewykluczone.
3: Jest to piesek, który bardzo lubi pływać pontonem.
1: Tak?
3: Kiruś, chodź. Płyniemy.
1: O, tak. Już wskoczyła od razu.
3: Tak, już jest w pontonie, ona już będzie ze mną pływać.
1: A co największego złapała, jaką rybkę?
3: A no to tutaj akurat nie.
1: Nie pomaga, w tej kwestii nie pomaga.
3: Tutaj przegania nam po brzegu, że ona bardzo boi się żab, ma taką fobię. A piesek tutaj uskutecznia i wszystko, co tutaj rusza się w wodzie, próbuje odganiać. Janusz Chmielewski, jestem tutaj sekretarzem koła naszego tu miejscowego Elektrownia Opole.
1: A teraz widzę taką całkiem sporą ławicę maleńkich rybek. Co to za rybki?
3: Cały dzień tutaj stada płotek i krasnopiórek krążą, wygrzewają się tutaj w tej wodzie. No mamy tutaj takie małe akwarium naturalne.
1: No właśnie
3: całe,
1: widać.
3: Całe stada, tysiące rybek.
1: Tutaj nad tą wodą i w wodzie sporo się dzieje. Samo wędkowanie to jedno, ale to przebywanie w naturze, tak, blisko przyrody.
3: W dużej mierze chodzi o to przebywanie właśnie na zewnątrz, żeby nie siedzieć w domu, żeby się odrywać od pracy, od tych problemów codziennych. To jest to dla nas taki sposób na życie trochę.
1: sposób na życie, bo pan przyjeżdża tutaj nie sam, rozumiem.
3: Znaczy przez wiele lat jeździłem sam. W tym roku jakoś tak żonę udało się tutaj zakupić auto, odpowiednie dopracować, powiedzmy spanie. Także mamy gdzie spać, mamy lodówkę, mamy troszkę większej wygody i w związku z czym żona zaczęła ze mną również jeździć w tym roku. Co mnie cieszy.
1: Nawet widzę tutaj panel słoneczny.
3: Tak, mamy panel, mamy lodówkę elektryczną.
1: Też przed momentem o tym rozmawialiśmy, po drugiej stronie maliny, że właśnie, że teraz to nie jest kwestia, nie wiem, krzesełka i wędki, ale to jest cała ta oprawa związana z wędkowaniem i z przebywaniem na łonie natury.
3: Tak, tak, właśnie to tak wygląda, że to już nie jest to krzesełko i wędka, to jest cała wyprawa, dlatego to nie jest jednodniowe, kilkugodzinne wędkowanie, tylko kilkudniowa wyprawa, więc wszystko musimy mieć ze sobą.
1: Czyli jeśli na przykład jest dłuższy weekend, albo nawet nie dłuższy weekend, czyli w weekend można w ciemno powiedzieć, albo okej, mamy co robić, bierzemy samochód, ruszamy.
3: Tak, tak to wygląda. Ja akurat, że ja żyję nad wodą, ja weekendy w domu nie spędzam. Żona rzadziej, ale ja praktycznie całe wakacje od wiosny wczesnej do późnej jesieni przebywam nad wodą. Bardzo często tu właśnie nad Baliną. No to taka nasza tutaj wolna, wycumkana, przygotowana przez nas przez wiele, wiele lat i lubimy tutaj przebywać.
1: Kiedy ta pasja się pojawiła? Skąd ta miłość do wędkowania, ale też do tego, żeby po prostu przebywać nad wodą?
3: No my mężczyźni to chyba mamy w sobie coś takiego, taką wolę. Kiedyś to była potrzeba przyniesienia zwierzyny do domu. No teraz to się już zmieniło, nie potrzebujemy tych rzeczy. Bardziej chodzi o to, żeby nie siedzieć w domu i nie patrzeć w telewizor, tylko sobie gdzieś tutaj wspólne pasje, wspólne rozmowy. Kiedyś się też mówiło, że wędkarze to alkohol, ale nie jest. To się wszystko zmieniło. Przez te wiele, wiele lat potrafiliśmy sobie wypracować jakieś nasze wspólne rozmowy, wspólne tematy i ten alkohol już naprawdę wśród tej wędkarskiej społeczności to jest rzadkość. Zdarza się oczywiście jak w każdym środowisku, ale jest rzadkością.
1: To cieszy, nawet jak z młodymi się rozmawia. Alkohol nie musi być częścią spędzania wspólnie czasu, gdziekolwiek.
3: To też wynika z tego, że my musimy być także mobilni, bo jak siedzimy tu wiele godzin, wiele dni, często gdzieś do sklepu trzeba podjechać, trzeba być mobilnym, no już na piechotę nie będziemy jeździć, tak? Także kawka, jakieś piwo zero.
1: A propos kawki, też rozmawialiśmy przed momentem z panem Grzegorzem, który mówił, że najlepiej kawa smakuje o poranku, po takiej nocy.
3: Tak, poranki już mamy takie rześkie, także poranna kawa, kiedy słońce wschodzi, z wody unoszą się opary, bo ta woda jest bardzo ciepła, więc nad ranem to jest takie bardzo widoczne. Jest to fajna sprawa.
1: A jeśli chodzi o przyrodę, co pana tutaj tak najbardziej zaskakuje, jeśli chodzi o faunę, florę?
3: Generalnie my łowimy karpie, także no te ryby, te duże ryby nas fascynują. Są trudne do złowienia i o to tu też chodzi. Tam koledzy łowią na przykład w tej chwili dużo tych ryb łowią. W ciągu dnia kilkanaście ryb zostało złowionych, a my z kolei z Grzegorzem tak nie za bardzo. I cała sztuka polega na tym, żeby no przechyczyć tą rybę. Zrobić coś, żeby ją złowić. I tu nie chodzi o to, żeby ją zjeść, tylko chodzi o to, żeby ją przechytrzyć, złowić i to jest ta nasza fascynacja tak.
1: Słyszałam, że tutaj w tej wodzie pływa karp, który ma 27 kg. A panu jaką największą rybę udało się złowić?
3: Znaczy, mój osobisty rekord to jest karp 26800. Wow. Akurat nie z tej wody, z innej wody, ale z tej wody aktualnie, tak jak Grzegorz wspomniał, największa ryba ma 27600. Zwie się bury. Te duże nasze ryby mają tu imiona. Trochę je uczłowieczamy, może niepotrzebnie. No ale to tak wygląda. Znamy te ryby, wielokrotnie je łowimy, wypuszczamy. Także to nie jest tak, jak się może osobom, które się nie znają, wydaje, że te ryby gdzieś tu zdychają czy coś. Po prostu one tu żyją wiele, wiele lat, wielokrotnie są łowione, wypuszczane. No i tak to się mniej więcej odbywa.

0: piesek wskoczył już?
1: Tak, piesek już wskoczył, także płyniemy na wodę. Janusz Mielewski, sekretarz koła Elektrowni Opole.
0: Piesek pierwszy, ja druga, tylko buty ściągnę. To co, z naszymi słuchaczami radiowymi skakujemy do pontonu.
1: Zapraszam raczej do przodu. Wiosła, będzie trzeba wiosłować. Nie będziemy jakichś długich wycieczek robić. Tak, uwaga, odpływamy. Kiruś, grzeczna bądź.
0: Ło, ale pies przeszczęśliwy.
1: Jak dużo tych rybek tutaj pływa. Pomimo tego, że ta woda nie jest szczególnie czysta, sama w sobie jest bardzo bogata, jest bardzo żyzna, w związku z czym tych ryb małych jest bardzo dużo.
0: W tym zbiorniku przede wszystkim żyje karp. Wspominaliśmy między innymi o tym, że taki największy karp tutaj to waży grubo ponad 20 kg, prawie 30 kg. A jaka jest specyfika życia karpia? Ile tak maksymalnie karp potrafi przeżyć? Ile lat?
1: Mówi się, że nawet 50 lat potrafi przeżyć. Myślę, że w takim zbiorniku jak ten to jednak nie, bo to jednak wędkarze te karpie łowią, wypuszczają, więc tam dochodzi jakiś stres dla nich, ale około 25 lat to myślę, że bez problemu taka ryba potrafi przeżyć. Być może, że nawet dłużej.
0: Mam nadzieję, że Państwo poczują ten klimat. Płyniemy sobie pontonem. Ja wcale się nie dziwię, że wy tak to lubicie, że wy tak lubicie być nad wodą, bo ten lekki wiaterek z nad wody, teraz to słońce, ten delikatny szum wody, no sprawia, że natychmiast człowiek się wycisza.
1: Tak, tak, to właśnie o to tu chodzi, żeby się wyciszyć, żeby wyrzucić z siebie z głowy te wszystkie myśli związane z pracą, z życiem takim codziennym, ze wszystkimi problemami. Tutaj żyjemy sobie tym, co jest tutaj w tej chwili, nic więcej nas za bardzo nie interesuje.
0: A jeszcze wracając do tego karpia, czym karp się odżywia?
1: Karp jest takim raczej roślinożercą, ale zje również robaczki. Taki wszystkożerny jest właściwie. My głównie nęcimy karpie na bazie zbóż. Nasze produkty, którymi karmimy, to przeważnie kukurydza, pszenica i jakieś kulki proteinowe powstałe na bazie właśnie tych zbóż.
0: To jest ryba, która bardziej żyje przy dnie, w toni, czy wypływa jakoś do góry? Jak to wygląda?
1: Karp jest rybą taką ciepłolubną, żeruje w dnie, no brudzi nam wodę, także w tych czystych zbiornikach, w jakichś jeziorach z pierwszą klasą czystości nawet jest zabronione, nie są zarybiane zbiorniki karpią, właśnie z tego względu, że one mocno brudzą, mulą wodę, ale z kolei ten zbiornik niegdyś był bardzo, bardzo zarośnięty. I od kiedy tutaj jest duża populacja karpi, ale również amurów, udało się doprowadzić do tego, że w tej chwili no, nie mamy tutaj roślinności podwodnej. Przez to wędkowanie stało się dużo łatwiejsze. Zresztą to widać. Ten zbiornik jest oblegany każdy weekend, każda wolna chwila. Tu jest mnóstwo ludzi. Po prostu sprzyja zbiornik wędkarzom. Jest taki przyjemny do wędkowania.
0: A pamięta pan taką wyjątkową chwilę, jeśli chodzi o wędkowanie, już nie tylko tutaj na Malinie, ale w innym miejscu? Czy to była kwestia tego, że faktycznie wyłowiło się bardzo dużą rybę, czy zupełnie co innego?
1: Nie, no te wszystkie wyjątkowe chwile zawsze są związane właśnie z złowieniem jakiejś dużej, rzadkiej ryby, bo z tymi karpiami naszymi to również jest tak, że no jedne łowią się częściej, a drugie bardzo rzadko. Ja mam tutaj karpia łowionego od 2017 roku, ważył wówczas 10 kg, dzisiaj waży 26,800, potężna ryba.
0: Dla mnie to jest niepojęte, jak wędkarze wiedzą, że to jest ta, a nie inna ryba. No bo powiedział pan, że łowi pan tego karpia. Może ten karp pana polubił?
1: No właśnie, że nie polubił. Właśnie, że ja go kiedyś łowiłem często, a od kilku lat nie umiem się do niego w żaden sposób dobrać. Ale to też jest taką zachętą, żeby nadal tu przyjeżdżać i próbować tego karpia złowić.
0: Czyli rozumiem, że rozpoznajecie te karpie po jakichś, nie wiem, szczególnych łuskach, kształcie? Po czym się rozpoznajecie? Że to jest ten konkretny karp.
1: Tak, ja osobiście od kilku ładnych lat prowadzę taki profil, taką zamkniętą grupę, gdzie wrzucamy zdjęcia tych właśnie dużych ryb. I to trwa już 7-8 lat, może dłużej. Także te ryby, które kiedyś tam ważyły powiedzmy 14-15 kilo, dzisiaj ważą 25. Zdjęcia są robione z bliska, w dużej rozdzielczości. Także wszystkie łuski, kształt ryby, To widać, po prostu to widać. To jak się wielokrotnie tą rybę gdzieś tam widzi, to wychwytuje się te wszystkie niuanse. Są ryby, owszem, są ryby, które no ciężko jest rozpoznać, ale to jest kwestia tylko dobrze zrobionego zdjęcia. Każda łuska, układ łusek, układ ryby, kształt ryby. Jedne są pełnołuskie, drugie są lampasy, inne mają tylko łuski na ogonie. Także bardzo charakterystyczny karp jest do rozpoznania.
0: A co to znaczy lampasy? Jakieś szczególne takie pasy?
1: Tak, lampasem nazywamy karpia, który wzdłuż linii bocznej ma łuski. I to jest rząd łusek ułożony wzdłuż linii bocznej. Te łuski są bardzo charakterystyczne, także jest to łatwe później do rozpoznania.
0: To co, płyniemy do brzegu, chociaż powiem panu szczerze, że...
1: Jest przyjemnie, tak? Jest przyjemnie.
0: Jest przyjemnie, chętnie
1: jest,
0: bym tutaj...
1: Jest klimat, tak, jest klimat.
0: Piesek zadowolony.
1: Tak, ona uwielbia.

0: się. Tak, dobra, tak. I my też już chyba wychodzimy.
1: Ach. Kiruś, nie z tej strony. Nie z tej strony wychodzimy, z drugiej strony.
0: Uwaga. Tak, teraz, żebym ja mikrofonu nie wrzuciła. Ała, do wody. Żyłka, głowa w dół. O, i teraz. Super, dziękuję ślicznie. No, żałuję, ale wróciliśmy niestety na brzeg. Tak.

0: Jesteśmy nad zbiornikiem Malina 2 koło Opola. Spacerujemy tutaj wokół z wędkarzami. Rozmawiamy o przyrodzie, rozmawiamy o wędkowaniu i muszę panom powiedzieć, że jestem zdziwiona, ale tak bardzo mile zdziwiona, bo niestety wokół różnych zbiorników wodnych, ale takich miejsc, które służą rekreacji, często można znaleźć no śmieci po prostu. Tymczasem tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie, blisko zabudowań, więc przypuszczam, że tutaj jednak tych osób, które przychodzą po to, żeby pojeździć na rowerze, zresztą tak jak pan Grzegorz wcześniej mówił, czy pospacerować jest sporo, a jednocześnie jest po prostu czysto.
1: Tak, tak. Przez te wszystkie lata, przez które pracowaliśmy nad tym zbiornikiem, udało się skupić wokół tego zbiornika taką zgraną grupę ludzi, że po prostu wszyscy siebie nawzajem pilnują. Janusz Mielewski, sekretarz koła Elektrowni Opole. Tu po prostu wielkim obciachem byłoby zostawienie śmieci, bo praktycznie znamy się wszyscy. I ja wiem, kto siedzi 3 stanowiska dalej, Grzegorz wie, kto siedzi tam 4 stanowiska dalej i gdyby tu zostawił ktoś nam śmieci, no zdarza się, oczywiście, że się zdarza, że jacyś ludzie, którzy nie znają tego klimatu, tego zbiornika, nie wiedzą, że tak się nie robi i nam gdzieś ktoś zostawi jakieś śmieci, ale to jest naprawdę bardzo rzadka rzecz.
0: Chociaż wydawałoby się, że wędkarz to jest taka osoba, która jest blisko tej przyrody i no...

0: trudno mi sobie wyobrazić, że no ktoś chciałby te śmieci po sobie tutaj zostawiać. Zresztą co za problem wrzucić do samochodu, do reklamówki, no ale okazuje się, że różnie z tym bywa. W każdym środowisku są osoby, które różnie patrzą na świat, o tak bym powiedziała.
1: Myślę, że to jest związane trochę tak z taką kulturą, którą się z domu wynosi. Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie, elektrownia Opol. Bo popatrzmy też szlaki turystyczne. Część ludzi zabiera ze sobą te śmieci, a część jednak, no nie będę tego niósł. Ja zawsze mówię, bo też jestem leśnikiem, więc mamy z tym do czynienia na co dzień w pracy. Łatwo jest przynieść pełną butelkę, na przykład tego napoju jakiegoś tam rozweselającego do lasu, natomiast trudniej go zabrać, gdzie jest pusty, tak, czy puszkę. I to jest takie no, trudne do zrozumienia dla nas, bo powiem tak, myślę, że to normalność, tak? Czyli tutaj się uważamy, my akurat, nasza grupa tutaj wędkarzy, tych pasjonatów, poniekąd opiekunów tego zbiornika, uważamy, że jesteśmy w miarę normalni, bo tak byśmy nauczyli z domu. Czyli śmieci mają swoje miejsce w hasioku, jak to mówią, albo na składowisku odpadów. Natomiast nie wszyscy tak rozumują. Część rozumuje po prostu, że jemu się to należy. Ja nawet w swoim życiu zawodowym, przepraszam, taką dygresję zrobię, ale spotkałem się z młodym człowiekiem, takim 20-paroletnim, który powiedział, zapytany, dlaczego wyrzuciłeś te śmieci tutaj, bo widziałem, jak to zrobił na moich oczach, a on powiedział, no bo ktoś tu sprząta. Więc no odpowiedź dla mnie była tak zaskakująca, że powiem szczerze, za nie mówiłem.
0: Ja też za nie mówiłam w tej chwili. Trudno w ogóle to skomentować. Dla mnie też niepojęte jest to, już jeśli mówi pan o lesie, bo jest pan też, tak jak pan wspomniał, leśniczym, że no wszyscy płacimy za wywóz śmieci, przynajmniej chyba większość z nas. Nie wiem, dlaczego komuś chce się włożyć te śmieci do samochodu i pojechać do tego lasu, czy na to jezioro i te śmieci wyrzucić gdzieś w krzaki. Absolutnie, nie wiem, trudno mi to zrozumieć.
1: Czy najczęściej mamy do czynienia w zasadzie nie z jakimiś takimi śmieciami zorganizowanymi, powiedzmy, czy ktoś ładuje to do worka. Najczęściej to są takie właśnie pojedyncze, czyli zabrałem napój, zabrałem jakąś tam puszkę z napojem, zabrałem torebkę z chipsami, czy z czymś, nie będę tego niósł z powrotem do domu. Pomimo, że wielu ludzi spotykam z plecakami, ale mimo wszystko to się zdarza. Tak jak powiedziałem, jest to jakaś świadomość, jakaś kultura, którą, no niestety muszę powiedzieć, może to jest przykre słowa, zabrzmiał z moich ust, to się wynosi z domu. Jeżeli rodzice nie nauczyli tego, ja nawet miałem kiedyś przy zajęciach edukacyjnych taką sytuację, że dziecko pouczyło rodzica, bo szliśmy, to było chyba w wieku przedszkolnym, albo może pierwsza klasa, małe dzieciaczki, idziemy przez ten las, opowiadamy sobie różne ciekawe rzeczy, rozmawiamy i miały cukierki. I proszę sobie wyobrazić, że ten rodzic wyrzucił cukierka, po czym ten właśnie mały dzieciak zwrócił rodzicowi uwagę, przepraszam, papierek wyrzucił, miałem powiedzieć, i temu rodzicowi ten mały dzieciak jego zwraca uwagę, słuchaj tata, ale tak nie możemy robić. Więc myślę, że to trzeba jednak od małego. Czym skorupka za młodu?
2: Edukacja od samego początku jest bardzo ważna. My ten zbiornik przejęliśmy w roku 2014. Tak mniej więcej to wyglądało. Tutaj naprawdę był jeden wielki śmietnik, bo tu plażowało pół Opola, może całe Opole. Tutaj mieliśmy ogromną pracę do wykonania i największym wyzwaniem było to właśnie, żeby tych śmieci nie było, bo to dla nas jako wędkarzy jest później obowiązek, żeby to sprzątać, bo ktoś to musi posprzątać, prawda? Teraz praktycznie sprzątamy zbiornik, ten zbiornik konkretnie raz, dwa razy w roku, tak solidnie w okresie zimowym, a w okresie letnim to tylko na bieżąco, po prostu trzeba przypilnować, żeby ludzie zabierali to ze sobą, nie wyrzucali i czasami trzeba kogoś skarcić, bo niestety no nie jest tak kolorowo, że jest tak super. No zawsze jest jakaś czarna owca w każdym środowisku, że trzeba gdzieś palcem pokazać, że tak nie robimy.
0: Zwłaszcza, że jeśli ktoś chce wrócić w to miejsce, no to tym bardziej powinien tak, myśleć przyszłościowo.
2: Dokładnie na tym to polega. My się znamy tu wszyscy, no... Jak ja nie znam kogoś, to kolega zna kogoś. I my wiemy, jakim kto samochodem jeździ, to tak wygląda, że później jest nawet wstyd zostawić te śmieci, no bo w dobie Facebooka, TikToka to bardzo łatwo jest później wskazać, kto siedział, kolega. No po imieniu oczywiście nikt tam nie wskazuje palcem jakoś bardzo, ale łatwo jest komuś dopiąć łatkę takiego śmieciarza.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Panie Grzegorzu, tutaj sygnalizator słyszałam, że się odezwał. To znaczy, że coś się dzieje tam na wędce?
2: Grzegorz Przydatek, koło wędkarskie, elektrownia Opole. No, wychodzi na to, że gdzieś jakaś tam ryba się kręci obok przynęty wyłożonej w wodzie, więc jest szansa, że może za chwilę będzie dalsza akcja.
1: Bardzo serdecznie panom dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za to spotkanie na łonie przyrody, no i za tą przejażdżkę pontonem. Powiem szczerze, że tak, teraz by się kawa przydała, bo człowiek jest taki spokojny. Absolutnie rozumiem teraz te pasje. Przede wszystkim, jak dla mnie, myślę właśnie, że to jest to spotkanie z przyrodą, z wodą, która niezwykle uspokaja. Dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję bardzo. Ja osobiście jestem wychowany na wiosce i przez wiele lat jako młody chłopak spędziłem mnóstwo czasu w lesie z krowami. Janusz Mielewski, sekretarz koła elektrowni Opole. Dla mnie, jak się przeprowadziłem do miasta, to ja bym umarł w tym mieszkaniu, gdybym musiał tam siedzieć całymi dniami i nocami. Ja muszę po prostu wyjść, muszę być w przyrodzie, muszę być w naturze. Tak to już jest. No, gdzieś to zostało nam z tych lat dziecięcych, tak jak kolega mówi o tej kulturze wynoszonej z dziecinnych lat. To tak to zostaje. Wiele innych sfer życia również zostaje gdzieś w głowie i tak to wygląda.
1: Zupełnie pana rozumiem. Na przykład ja mam coś takiego, że jeśli potrzebuję o czymś pomyśleć, no to właśnie co robię? Idę na spacer do lasu. Jest coś takiego, że w przyrodzie jakoś to wszystko się w głowie porządkuje. Ja przynajmniej tak mam.
3: Tak, nie jesteśmy tak rozproszeni, możemy bardziej się skupić na konkretnym problemie, przemyśleć go. Jest to również dobry sposób na rozwiązywanie problemów życiowych.
1: Panie Grzegorzu, pan jest leśnikiem, czyli i w pracy, i poza pracą jest pan w przyrodzie i nigdy się panu to nie nudzi.
2: Tak, bo dlatego, że przyroda jest uporządkowana. To człowiek jest chaosem. Przyroda jest uporządkowana, ona rządzi się swoimi prawami. Oczywiście one się zmieniają w zależności od pór roku, od choćby sytuacji takiej, jak w tej chwili mamy właśnie trudną sytuację z niedoborem wody, ale mimo wszystko to są pewne prawa, pewne porządki, które od wieków trwają. My je troszeczkę zaburzamy jako ludzie, tak jak powiedziałem, człowiek to chaos, przyroda jest uporządkowana.
1: No i myślę, że to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że nasze programy, nasze sobotnie programy też zachęcają naszych słuchaczy do tego, żeby tego odpoczynku w przyrodzie szukać.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest dziś wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa.
1: Pani marszałek, w tym tygodniu poznaliśmy listę podmiotów, które dostały dotacje w konkursie Wielokulturowe Opolskie, czyli na realizację przedsięwzięć, które są skierowane na pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa oraz, jak napisano, integracji międzykulturowej. Czy ma Pani takie wrażenie, że rzeczywiście to jest takie realne działanie, a nie tylko to, co chcielibyśmy, żeby było? Czyli mowa tutaj o tej wielokulturowości.
2: Wielokulturowość w naszym regionie jest faktem, ale cały czas potrzeba nam wielu działań, które pokazują złożoność i różnorodność, bo to, że potrafimy się porozumiewać w języku polskim, ale również w innych językach, nie znaczy, że nie mamy różnego pochodzenia, nie mamy różnych tradycji, a te tradycje przekładają się nie tylko na sposób naszego życia, ale także na sposób naszego myślenia, na to, w jaki sposób układamy swoje relacje. Nasz region ma wyjątkową historię. Ta historia jest pełna wzlotów. To historia związana z wybitnym rozwojem naszego regionu, z fantastycznym dziedzictwem kulturowym. Mówimy tutaj i o czasach baroku, i o czasach wzrostu gospodarczego, czy pod panowaniem Habsburgów, czy pod panowaniem pruskim. To również bardzo trudny czas II wojny światowej, wcześniej jeszcze powstań śląskich, kiedy budziła się na nowo państwowość śląska, ale też państwo polskie chciało mieć jak najlepsze warunki rozwoju. Po II wojnie światowej żyliśmy w trudnych czasach socjalizmu, kiedy o przeszłości nie można było mówić w sposób otwarty. Problem mieli z tym kresowiacy wypędzeni ze swoich kresów, ze swojej ziemi ojczystej, którzy przybyli tutaj na tereny województwa opolskiego, skąd z kolei zostali wypędzeni, została wypędzona część ludności rodzimej. Oprócz tego przyjechali tutaj ludzie z różnych, można powiedzieć, części Polski. Dzisiaj mamy również dużą grupę ludności pochodzenia ukraińskiego, Ukraińców, ale mamy również osoby z innych regionów. Gdy mówimy o wielokulturowości, warto również podkreślić mniejszość romską, która jest bardzo żywym i ważnym elementem naszego regionu. Pokazujemy również śląskość jako ważny element tożsamości. Tutaj im więcej będzie działań, które pokazują różnorodność, ale z drugiej strony, jak bardzo my się możemy w tej naszej różnorodności ubogacać, tym lepiej. Ale myślę, że najważniejsze są tutaj takie działania edukacyjne, informacyjne. To, co fantastycznie zadziało się w obszarze chociażby kulinarnym, bo gdy popatrzymy na nasze stoły, chociażby na stoły wigilijne, to widzimy, jak wymieszały się tradycje niemieckie, śląskie, ale także kresowe, polskie, to wszystko pokazuje, że potrafimy czerpać z siebie nawzajem, ale zawsze potrzeba takiej pracy pozytywistycznej, czyli uczenia się nawzajem historii, pokazywania tego, że dokonało się wiele zmian, ale myślę, że potrafimy to, co najlepsze z tych zmian wyciągnąć.
1: Ale nie ma Pani takiego wrażenia, że z punktu widzenia samorządów to część tych właśnie samorządów traktuje to jako taki trochę dopust Boży. No, mówi się, powinny pielęgnować wielokulturowość i te tradycje historyczne, no ale to wiadomo, to się wiąże z wydatkami, to trzeba przeznaczyć ludzi, trzeba coś wymyślić, prawda?
2: Dlatego bardzo cieszę się, że udało nam się w tym roku jako samorządowi województwa przeznaczyć kwotę 300 tysięcy złotych, tylko i wyłącznie na konkurs przeznaczony właśnie na działania związane z wielokulturowością i tutaj to organizacje pozarządowe, czyli ci, którzy chcą, nie ci, którzy muszą, ci, którzy chcą, składają wnioski. Tych wniosków mieliśmy na ponad 700 tysięcy, to pokazuje, że jest duże zainteresowanie i duża potrzeba właśnie takich działań promocyjnych, edukacyjnych, ale również integracyjnych, dlatego że w trakcie spotkań też dzielimy się swoją kulturą. Bardzo cieszę się i również jako Klub Śląskich Samorządowców będziemy wnioskować o zwiększenie tej kwoty w przyszłorocznym budżecie, bo nam takie działania są po prostu potrzebne.
1: Mhm. A temu też, jak rozumiem, ma być poświęcony drugi Kongres Śląskich Samorządowców, który już niebawem się odbędzie.
2: Tak, to bardzo ważny kongres. Tutaj chcemy mówić o dziedzictwie, o trudnym dziedzictwie, bo gdy spojrzymy na chociażby amfiteatr w Górze Świętej Anny, który jest przy pomniku, na to, jak wykorzystać potencjał tego miejsca, ale równocześnie informować o tym, kiedy powstał amfiteatr, czemu miał służyć, jak był wykorzystywany po wojnie. Myślę, że wiele jest elementów w architekturze, ale również w naszym otoczeniu, gdzie powinny się znaleźć chociażby tablice informacyjne, które pokazują i opisują, czym to miejsce było i jak służy dzisiaj. Bardzo ważne, abyśmy pokazywali na przykładach, jak można, jak w innych krajach podchodzi się do dziedzictwa kulturowego i to, co możemy u nas zrobić.
1: Ale to też nie sądzi Pani, że jest trochę tak, że to jest ten temat, szczególnie powiedzmy z okresu sprzed 45 roku, ten temat historii jest nadal takim tematem, który dla wielu jest, no powiedzmy, no, trudny do poruszenia, no, jest niewygodny z różnych powodów.
2: Jest trudne, dlatego że jest bolesne. Druga wojna światowa w naszym rozumieniu najbardziej okrutna wojna, z którą mieliśmy do czynienia, chociaż gdy patrzę na to, co się dzieje teraz dookoła nas, to myślę, że okrucieństwo nie ma granic. Ale trzeba pokazywać, trzeba uczyć się też rozmawiać o trudnej historii, bo tylko wtedy możemy budować teraźniejszość. Wojna skończyła się ponad 80 lat temu. Jesteśmy w innym miejscu. Polska i Niemcy to partnerzy gospodarczy, a cały czas gdzieś słyszymy zarzuty związane z konsekwencjami II wojny światowej. Tego już nie zmienimy, ale możemy spojrzeć na dzień dzisiejszy przez perspektywę zrozumienia, przez perspektywę współpracy i jak najlepszego wykorzystania miejsca, w którym żyjemy.
1: Zresztą dodajmy, że Kongres Śląskich Samorządowców wpisuje się w obchody 35. rocznicy podpisania przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, więc to jakby taki pewien ciąg logiczny.
2: Tak, traktat był bardzo potrzebny, bardzo nowoczesny, bo gdy czytamy dzisiaj zapisy tego traktatu, one cały czas jest aktualny. I myślę, że to dobrze, że potrafimy ze sobą rozmawiać. Bardzo bym chciała, aby było jeszcze trochę więcej zrozumienia, ale aby to zrozumienie było, no musimy się poznać nawzajem, musimy ze sobą rozmawiać, musimy pokazywać, że jesteśmy w innym miejscu historycznym, gospodarczym, i na tym powinniśmy budować. Jesteśmy partnerami, jesteśmy wspólnie w Unii Europejskiej. To jest naszą siłą. Naprawdę mamy wiele innych wrogów, szczególnie po wschodniej stronie, gdzie toczy się już od ponad 4 lat regularna wojna. To jest realne zagrożenie. Mamy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Mamy, myślę, wyzwanie zrozumienia, że w Unii Europejskiej różnorodność jest naszą siłą, ale naszą siłą jest to, że potrafimy wspólnie wyznaczać cele i do tych celów dążyć, ale przede wszystkim też współpracować. Oczywiście z poszanowaniem dla każdej inności, każdego kraju, ale są rzeczy nadrzędne i tymi nadrzędnymi rzeczami jest przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich krajów w Unii Europejskiej, bo gdy spojrzymy na Unię Europejską z perspektywy globalnej, to widzimy, jak mała to jest przestrzeń. Więc tylko i wyłącznie, gdy będziemy współpracować, gdy będziemy razem zapewniać sobie bezpieczeństwo zarówno w obszarze granic, jak i bezpieczeństwo farmaceutyczne, jak i bezpieczeństwo energetyczne, oczywiście nie mówiąc już o bezpieczeństwie żywieniowym, to wtedy możemy być pewni, że jako Unia Europejska będziemy szanowanym partnerem dla innych państw.
1: Jeszcze chciałem zapytać o to właśnie dziedzictwo materialne również w naszym regionie i potrzebę wspierania choćby przez samorządy, no bo mamy w regionie wiele takich obiektów, prawda, które są materialnym śladem tego dziedzictwa. Część z nich jest w kiepskim stanie, część się restauruje w ostatnich latach. Czy myśli pani, że to jest wyłączne zadanie dla samorządu, wspieranie odbudowy i zachowania tego dziedzictwa?
2: Nie. Samorządy tutaj wspierają, ale dziedzictwo historyczne naszego regionu jest również dziedzictwem całego państwa polskiego. Dlatego my jako samorząd od lat wspieramy, również ogłaszając otwarte konkursy ofert na renowację zabytków. To środki w ubiegłym roku w wysokości ponad 1 000 000 zł, w ubiegłym roku ponad 2 000 000 zł również realnie wsparliśmy remont Katedry Opolskiej. Tutaj w tym konkursie startują oczywiście przede wszystkim parafie, bo tutaj jest największe zapotrzebowanie, ale również osoby prywatne, które ogromnym wysiłkiem odnawiają zabytki, które potrafią teraz błyszczeć i przyciągać turystów.
1: Takimi spektakularne przykłady Żyrowa, ale z drugiej strony też odnawiające się kopice, prawda?
2: Tak, ale tutaj mamy wyjątkowych ludzi, państwa Wiesiołków, którzy to zyski z prywatnej firmy przeznaczają na odbudowę i na przywracanie piękna wyjątkowych obiektów w skali nie tylko naszego kraju, ale w skali Europy i w skali świata, i tutaj z ogromnym szacunkiem i podziękowaniem w ich stronę. Dzieje się bardzo dużo dobra, ale potrzeba nam większych środków ze strony Ministerstwa Kultury. Tutaj od lat również apelujemy do pani wojewody, do konserwatora zabytków, składając również pisma o to, aby zwiększyć ilość środków, które są w dyspozycji właśnie wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo gdy sobie przeliczymy ilość takich zabytkowych obiektów w przeliczeniu czy to na mieszkańców, czy na powierzchnię, to jesteśmy na szczycie, a niestety jeżeli chodzi o subwencje ze strony rządowej, to jesteśmy na dalekim końcu. Także tutaj myślę, jest jeszcze dużo do zrobienia i warto tutaj apelować i działać.
1: Pani marszałek, zmieniając trochę jakby zakres tematyczny, chciałem zapytać, na jakim etapie jest to tworzenie planu integracji placówek medycznych znajdujących się w Opolu podległych samorządowi, bo to jest taki temat, który wybuchł i rozpętała się wokół tego prawdziwa burza. Myśli pani, że w ogóle warto było ruszać ten temat?
2: Warto, dlatego że świat się zmienia, a zadaniem samorządu województwa jest kreowanie polityki zdrowotnej. Gdybym patrzyła na każdy z moich szpitali, przepraszam za określenie moich, czyli tych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, to moglibyśmy nic nie zmieniać. Ale musimy brać pod uwagę zmiany demograficzne i musimy zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat. W trakcie ogłaszanych konkursów przeszło, można nam powiedzieć, koło nosa naprawdę setki milionów złotych. Można mówić o tym, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny nie otrzymał środków na budowę centrum pediatrycznego. Nasza opolska onkologia nie otrzymała środków zarówno w konkursie z Funduszu Medycznego, jak i w konkursie z KPO. Można by wymieniać te konkursy, ale gdybyśmy wtedy, kilka lat temu, mieli nie oddzielnie funkcjonujące szpitale, ale jeden szpital, w ramach którego działają te szpitale jako oddzielne jednostki, ale w strukturach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. To bylibyśmy daleko dalej, bo te inwestycje byśmy już kończyli. Myślę, że to jest dobra droga, natomiast to, co chciałam podkreślić, myśmy jako Zarząd Województwa, pan marszałek i ja w imieniu Zarządu Województwa i pan rektor w imieniu Uniwersytetu Opolskiego podpisali list intencyjny. To jest dopiero wskazanie kierunku działań, to jest dopiero otwarcie drogi do analiz i rozmów. Bardzo dużo przede wszystkim związków zawodowych przesyła do nas pisma, w których na końcu apelują o rozmowy i o analizy. No myśmy właśnie otworzyli drogę do tych rozmów i analiz. Robimy wszystko transparentnie. Myśmy naprawdę nie przygotowali gdzieś w zaciszu gabinetów projektu, który już dzisiaj wprowadzamy. Ze względu na to, że tych niepokojów jest dużo, ale z drugiej strony my też mamy bardzo dobrze funkcjonujące jednostki, które realizują swoje projekty. Ja chcę mieć pewność, że wszystkie te projekty, które są realizowane, będą skończone w nowej strukturze. Że wszystkie wątpliwości będę miała rozwiane na papierze, nie tylko w rozmowach ustnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie etapowe podejście do tematu. Teraz trwają rozmowy i analizy z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Gdy te analizy zakończymy, przejdziemy do kolejnych. Jeżeli myślimy o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, bo tam wczoraj również uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Społecznej, powiedziałam jasno i wyraźnie. W tym szpitalu dla nas najważniejsza jest na chwilę obecną inwestycja, czyli budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ze względu na to, że dyrektor złożył poprawki do projektu, który został zaakceptowany, jeszcze nie mamy zgody na wprowadzenie tych zmian, dlatego jeszcze nie jest ogłoszony przetarg. Ja chcę, aby tamta inwestycja się rozpoczęła. Gdy inwestycja się rozpocznie, rozpoczniemy dopiero etap analiz i rozmów, czyli idziemy sobie etapowo. Oczywiście mamy gdzieś z tyłu głowy konkurs tak zwany konsolidacyjny, który został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie można pozyskać 70 milionów, gdy połączy się kilka jednostek. Oczywiście jest to z punktu widzenia naszego regionu bardzo ważne, bo wtedy mogłoby powstać przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Centrum Pediatryczne. A ono jest nam potrzebne. Gdy patrzymy na małych pacjentów, którzy potrzebują pomocy, no to jest to konieczne. Cały czas mówimy o tym, że wtedy mógłby powstać SOR dedykowany dzieciom. To również byłaby bardzo dobra wiadomość dla rodziców, szczególnie młodszych, mniejszych dzieci, ale i myślę w każdym wieku. Więc jesteśmy w trakcie rozmów i analiz. To są trudne rozmowy, dlatego że wzbudzają dużo emocji.
1: No właśnie, ale pytanie, u kogo one wzbudzają emocje, bo czy jakby ten punkt widzenia w tej sytuacji powinien być inny pracowników tych jednostek i inny potencjalnych przyszłych pacjentów? Czy te interesy są zbieżne?
2: Pracownicy zawsze, gdy wprowadza się zmianę, mogą być zdenerwowani, no bo coś się zmienia. Natomiast my mamy tak dynamiczne zmiany w naszym świecie, również na poziomie ministerialnym jest wiele różnych analiz i propozycji zmian. W związku z tym te zmiany będą się działy. Ja uważam, że dla nas najważniejsze jest to, abyśmy mieszkankom i mieszkańcom naszego województwa zapewnili jak najlepszą opiekę, nie tylko dzisiaj, ale również za 2, za 5 i za 10 lat. Jeżeli nie zaczniemy sami sobie tutaj układać opieki zdrowotnej, teraz mówimy o szpitalnictwie, nikt za nas tego nie zrobi.
1: Ale czy ma Pani takie pełne przekonanie, że te zmiany będą z korzyścią dla pacjentów?
2: Tak. 100% przekonanie. Dlatego, że w momencie, gdy będziemy mieli pacjentów wielochorobowych, których jest coraz więcej, którzy trafią do jednego z kilku centrów zdrowia czy kilku szpitali, którzy są w jednej strukturze, to nie będą musieli być wypisywani i na nowo zapisywać się do innego szpitala. Oni będą automatycznie przekonani. Ja wiem, że od razu teraz mogą być kontropinie, że tak, konsultujemy, ale czym innym jest konsultacja, a czym innym jest przekazanie pacjentów. Więc jestem stuprocentowo przekonana, że to ma sens, natomiast musimy to wszystko udowodnić, bo do tej koncepcji musimy również przekonać radnych wojewódzkich, a oni na pewno będą oczekiwać konkretnych wyliczeń i analiz i przede wszystkim już takiej bardzo merytorycznej opinii i pokazania, jak to będzie funkcjonowało. Dla mnie dodatkowym elementem, który ma również bardzo duże znaczenie, jest to, że szpitale uniwersyteckie mają dostęp do środków na inwestycje strategiczne. Dostępu do tych środków nie mają szpitale marszałkowskie.
1: No właśnie, stąd też takie naturalne pytanie, dlaczego jakby, no powiedzmy, to ma być na tym szczycie tych placówek ma być USK, a nie na przykład szpital wojewódzki?
2: Właśnie dlatego, że to jest zapewnienie dostępu do inwestycji strategicznych, które są nam potrzebne. Cały czas jako samorząd województwa opolskiego będziemy wspierać, wspieraliśmy i będziemy wspierać służbę zdrowia, można powiedzieć, i ochronę zdrowia w województwie opolskim, ale ja chcę, abyśmy mogli zapewnić jak najlepszy rozwój. Nie tylko tą podstawową opiekę zdrowotną, ale również rozwój naukowy, taki, który zapewni nam również dofinansowania czy finansowania inwestycji. No, mamy sytuację, gdzie w Opolskim Centrum Onkologii robota chirurgicznego kupiliśmy za środki własne. Teraz ze środków własnych budujemy nowe sale operacyjne, ale to nie o to chodzi. Za chwilę te środki własne się skończą, bo ich aż tak dużo nie ma. To są środki, które były wypracowywane przez lata, a onkologia to ta dziedzina, która rozwija się bardzo dynamicznie i tutaj potrzebny nam jest naprawdę dostęp do środków na inwestycje, które może zapewnić Ministerstwo Zdrowia.
1: Mowa o czterech szpitalach na razie. A jest plan, żeby jakby, no, jeżeli ten proces konsolidacji czterech opolskich placówek się uda, to włączyć na przykład inne placówki spoza Opola?
2: Myślę, że możemy rozmawiać o wielu rozwiązaniach. Dla mnie najważniejsze jest to, aby to wszystko było, aby to się wszystko broniło i abyśmy mogli zapewnić w skali całego województwa jak najlepszą opiekę zdrowotną. Mamy teraz do czynienia ze szpitalami, dla których organami założycielskimi czy podmiotami prowadzącymi są starostwa powiatowe, mamy szpitale resortowe, mamy szpital uniwersytecki i mamy szpitale marszałkowskie. Już w 2019 roku raport NIK-u, który podpisał jeszcze ówczesny przewodniczący pan Kwiatkowski, wykazywał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, aby szpitale na terenie jednego województwa były w jednym ręku zarządzającym. Niestety to nie zostało wprowadzone. W Ministerstwie Zdrowia trwają różnego rodzaju analizy i debaty na to, co byłoby najważniejsze, ale mówiąc o strukturze, musimy pamiętać jeszcze o jednym elemencie, czyli o kontraktowaniu. A tutaj za to odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia i możemy sobie ustalić fantastyczną sieć szpitali, ale jeżeli nie będziemy mieli dobrze zakontraktowanych usług, no to na nic nam się to nie przyda.
1: A jest także premia właśnie za to, że się jest większym podmiotem w rozmowach z NFZ-em?
2: Oczywiście, że te rozmowy się toczą, natomiast no, tak jak mówię, tutaj jest bardzo wiele różnych czynników, które aby zafunkcjonowały, no muszą najpierw zostać wypracowane. Jesteśmy na początku długiej drogi, ale jestem przekonana, że to ma sens. Moglibyśmy nic nie robić, moglibyśmy mieć święty spokój, ale on by się za chwilę skończył.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem programu Sami Rządzą była wicemarszałkini województwa opolskiego Zuzanna Donat-Kasiura.
2: Dziękuję pięknie.

0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest też Andrzej Wysołowski, burmistrz Tułowic. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Serdecznie, panie rektorze, witam radiosłuchaczy.
1: Spoglądam na zegarek. No, 2 godziny z małym haczykiem i się zacznie świętowanie dożynki w Tułowicach. To takie podziękowanie. Macie za co dziękować?
2: No myślę, że zawsze jest za co dziękować, bo przede wszystkim, panie rektorze, tak, jesteśmy w Tułowicach, gminie Tułowice, ale dożynki w tym roku są w największym sołectwie, czyli w Szydłowie. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko, i okolicznych mieszkańców również.
1: Mhm. Pytam o to, czy macie za co dziękować, bo to głównie gmina, jak rozumiem, rolnicza.
2: No tak patrzę się, panie rektorze, wczoraj spojrzałem, to jest... Na dwóch rękach widać tych rolników dużych, którzy mają po tych kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów, natomiast tych, którzy są wpisani, to tak nazywam, prowadzących działalność do KRUS-u, to też jest więcej. Jesteśmy małą gminą, czy to gmina wiejska, no raczej miejsko-wiejska, tak jak i status miasta, przemysł jednak tutaj dominuje, natomiast są młodych, jest kilku rolników, którzy posiadają dużo ileś hektarów, dużo sprzętu tego nowoczesnego, aczkolwiek zawsze podkreślam, że ktoś mówi o to, rolnik tam posieje, posadzi, sobie siedzi w domu. To nie jest tak, bo jeśli ktoś ma przykładowo trzodę czy gospodarkę tutaj tą mleczną, no to trzeba codziennie ko tych zwierzątek chodzić. Nie można wyjechać, powiedzieć, jestem na wakacjach, 14 dni nie ma.
1: Prawda, ale jeszcze też trzeba obserwować ostatnio głównie z niepokojem to, co się dzieje w przyrodzie, bo przecież rolników dotknęła susza. Stąd też to moje pytanie, czy rolnicy z gminy Tułowice zostali dotknięci suszą i innego rodzaju kaprysami aury?
2: Służby, panie wojewody, od początku roku, czy to ze względu na przymrozki, monitorują. My mamy komisje, które są wysyłane. No tutaj nie trzeba być mądrym, prawda, że przez kilka tygodni ostatnich na mapie kraju 35-37 stopni, tam gdzie nie było wody, gdzie nie było podlewane, jest susza. No ale niestety to jest podziękowanie dla tych, za ten trud tej pracy, ten mozoł, bo coraz częściej dochodzi, panie rektorze, do różnego rodzaju kataklizmów. Jak nie powodzie nas nawiedzą, to znów te susze, i myślę, że tym globalnych zmianach ocieplenia klimatu coraz częściej będziemy to spotykać.
1: Ale nie ma pan też wrażenia, że te dożynki to jest takie w ogóle też i dla wielu mieszkańców przypomnienie, że tuż obok są rolnicy, którzy żyją z uprawy ziemi, no i że warto docenić ten ich trud i nie narzekać?
2: Myślę, że tak, bo większość, ja tak sobie przypomniałem jako historyk zamiłowania, że 15 uroczystość Dzień Wojska Polskiego, Maryjne Święto, ale to właśnie w 20 roku, w lipcu, Piłsudski jednak przekonał się, prawda, i poszedł do Witosa, poprosił go o pomoc. Powołał go na premiera.
1: To hasło sprzed lat, żywią i bronią.
2: Żywią i bronią, niestety tutaj trzeba podkreślić tą rolę Wincentego Witosa. Powołał go na premiera, zjednoczył, bo miał potężny autorytet. Dzisiaj mówi się, powiedział się rolników, wówczas chłopów, prawda, i no dzięki temu udało się chyba, nie ma co powiedzieć, ten cud nad Wisłą 20 roku. Tam wtedy też był ten akcent właśnie tych rolników, chłopów, którzy zostawili kosy i poszli walczyć za ojczyznę.
1: Panie burmistrzu, rząd przyjął projekt ustawy, który ma uregulować takie stosunki pomiędzy nowymi mieszkańcami, a starymi mieszkańcami wsi, czyli rolnikami również. Myśli pan, że potrzeba takich regulacji prawnych i podpisywania na przykład oświadczenia, zanim się człowiek sprowadzi na wieś, że jest świadom, z czym to się wiąże?
2: Myślę, że nie. Dzisiaj jest tendencja, dlatego zapraszam tutaj mieszkańców też Opola. Z Opola rowerem, no, pociąg nie jeździ, bo jest linia remontowana, ale zastępcza komunikacja autobusowa jest przyjechać do Szydłowa. Same boisko, gdzie odbywają się dożynki, to ludzie sami, myślę, że trzeba pozwolić samemu. To ja chcę wybrać, gdzie ja chcę mieszkać i gdzie się sprowadzić, a nie jakimiś dekretami z góry i tak dalej.
1: Ale miał pan jakieś skargi od mieszkańców, nie, na przykład na rolników? Że koszą po nocach?
2: To znaczy nie, my mamy taką jedną ulicę, gdzie jednak tam jest kilkadziesiąt hektarów i ci rolnicy wyjeżdżają z różnymi zielonymi masami, czasami gdzieś tam po drodze troszkę zostanie, natomiast ja mówię, okej, to posprzątają, ale chcecie mieć chleb? My się nie zastanawiamy, my idziemy, prawda, do piekarni, do jakiegoś tam lokalnego sklepu i nie wiemy, no często wystarczy iść do przedszkola, myślę, że jeszcze dzieci zapytać w tych czy czterolatkach, skąd się bierze mleko, to powiedzą, że z Dino albo z Biedronki. I myślę, że tutaj nie odkryliśmy. Trzeba szanować to i właśnie dożynki są tymczasem momentem podziękowania za ten trud i powinniśmy być wdzięczni za to. Jest, mamy co jeść i trzeba się cieszyć. Na przykład przekazując ten chleb mi starostowie, a ja dla księdza proboszcza. Właśnie to najważniejsze to jest właśnie ten element tej mszy, tego podziękowania, dziękczynienia za to. I zawsze wypowiadam te słowa, żeby proboszcz podzielił ten chleb sprawiedliwie, by go nigdy nie zabrakło zarówno mieszkańcom naszej gminy, jak i wszystkim ludziom na całym świecie. Wiemy, kraje afrykańskie z czym się borykają.
1: Ta tradycja dożynkowa no jest, to jest takim bardzo mocno wrośniętym w naszą historię i kulturę elementem, a ona jest, myśli pan, że jeszcze zrozumiała dla tego najmłodszego pokolenia?
2: Myślę, że to od nas, panie rektorze, zależy rodziców, żeby przekazywać, kultywować, bo na dożynki to nie tylko się jedzie tam na plac zabaw czy na dmuchańce, żeby docenić, żeby pokazać ten trud tego rolnika. Dlatego na naszych dożynkach będą wystawione różne stoiska z rękodziełów, sołectwa mają stoiska w ramach konkursu, inne tradycje też historyczne, żeby tym małym dzieciom szczególnie pokazać, żeby one kultywowały później, jak już nas nie będzie, te tradycje, bo my jesteśmy dziś, ale żeby ktoś po nas też o tym pamiętał. Chleb nie bierze się z Herta, przepraszam za kryptoreklamy, mleko nie bierze się z Biedronki.
1: Bierze się też z pracy rolników. Panie burmistrzu, ale korzystając z pana obecności w studiu, to chciałem zapytać też o to, co jest taką głównym elementem pracy samorządowej, czyli między innymi dbanie o to, by w gminie żyło się lepiej. No jesteście przed potężnym wyzwaniem w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków. Czy to jest, tak jak wyczytałem, największa inwestycja w historii Tułowic?
2: No niestety tak to jest, bo panie rektorze, 23,5 miliona na dzisiaj, taki jest szacunkowy kosztorysowy operat, gmina około 50 milionów budżetu, no to skala, rząd, wielkość pieniążków, gdzie my około 10 milionów na inwestycje przeznaczamy co roku, to proszę sobie wyobrazić. Prace trwają, firma, która została wyłoniona, idą pełną parą, już dwie pierwsze faktury zostały zapłacone i myślę, że przyszły rok, gdzie mamy to pewne przyobiecane zakończenie tego, będę mógł powiedzieć, na koniec roku, tak, ta inwestycja została zakończona. Szczęście w nieszczęściu, panie rektorze, nie mieliśmy możliwości po tej powodzi, a podkreślę tylko, że wrzesień 2024 większa woda była w Tułowicach na oczyszczalni, w Tułowicach Małych, jak w 97 roku.
1: Mhm, ale to są te pieniądze, bo rozumiem, że ubiegaliście się o jakąś pomoc popowodziową?
2: To dostaliśmy rządową pomoc 21 ponad milionów złotych.
1: Czyli pokrywa w całości?
2: Prawie, część dokładamy, natomiast tutaj dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani. No do dzisiaj mamy tam problemy, prawda, ze środowiskiem, ze ściekami, bo one płynęły sobie do stawu hutnik, później gdzieś tam po drodze jeszcze. Ale myślę, że tutaj powtarzam słowo dziękuję nigdy nie za wiele. Państwo polskie wykazało tą pomocniczość.
1: Panie burmistrzu, no, wspomniał pan o tym, o remoncie linii kolejowej, o komunikacji zastępczej. Jest dyskusja na temat tego, czy gminy powinny mieć większe kompetencje w zakresie zapewniania właśnie tej komunikacji lokalnej. Walki z wykluczeniem komunikacyjnym, jak to się nazywa.
2: Panie redaktorze, no powiem tutaj coś, co może nie powinienem powiedzieć, ale w tej chwili znów jesteśmy ścigani przez organa ścigania, włodarze gmin, bo my szczególnie tutaj w skali kraju, gdzie miejscowości, może gmina Tułowice nie jest takim przykładem, bo kolej przez kilka miejscowości przejeżdża, no ale są miejscowości no, całkowicie wykluczone, gdzie ówczesny jeszcze przewoźnik, prawda, państwowy, rentowność, brak opłacalności, nic nie jeździ. Myśmy wzięli w swoje ręce sprawy, co prawda to też jest zadaniem powiatu, prawda, żeby tę komunikację tworzyć, ale mamy teraz, no, mówiąc problemy kolokwialnie, włodarze chociażby gmin powiatu opolskiego, bo mamy kolejne wyzwania, tłumaczenia się dlaczego, za co żeśmy zorganizowali. Wzięliśmy to na swoje barki, za to, żeby mieszkańcom, żeby się żyło lepiej, żeby mogli dojechać do lekarza, do sklepu, szczególne osoby, szczególnie starsze osoby. No myślę, że to nie w tym kierunku powinno iść.
1: Ale w którym kierunku? No, mieszkańcy chcieliby dojechać, na przykład w tej ustawie, którą się ostatnio dyskutowało, był taki pomysł, żeby nie uruchamiać regularnych kursów, tylko jak ktoś ma potrzebę, telefon, to dzwoni, tak, podjeżdża samochód i go zawozi.
2: Myślę, że ja mogę tak z autopsji powiedzieć, jaki był początek w Tułowicach, bo to już praktycznie drugi rok, dwa lata ta komunikacja jeździ. To panie rektorze, początki były ciężkie, ludzie się przyzwyczaili. Teraz wiedzą, jak to komunikuje się, o której godzinie te busy, bo to była kwestia przyzwyczajenia, gdzie stały. Tym bardziej, że podpisaliśmy porozumienie z gminą Niemodlin. Gmina Niemodlin też przyjeżdża przez nasze terytorium, zarówno do Lipna, jak i do Szydłowa na stację od miejscowości Grodzic, bo też tam Niemodlin kolei nie ma, a ludzie jednak chcą się kolei, bliskość Opola, bliskość aglomeracji opolskiej. Myślę, że za dużo się przy tym grzebie. W tej chwili zmiana nowela, która ma być, jeśli chodzi o to, to już nie w kwestii wojewody, tylko w kwestii marszałka będzie. My jako włodarze gmin powiatu polskiego też tutaj żeśmy wspólnie się zjednoczyli, żeby jednak to powiat i powiat weźmie na siebie, bo proszę pamiętać, panie rektorze, że w nowym rozdaniu to już nie gminy będą na górce, będą mogły sięgać po te środki, tylko na samym, na dole tego katalogu. Dlatego tutaj tworzymy wspólnie z powiatem opolskim, zjednoczymy się, żeby jako powiat lider wystąpić o te środki.
1: No właśnie pytanie tylko, czy to się rzeczywiście uda skutecznie rozwiązać. No Tułowice są, mają to szczęście, jak pan zauważył, że mają kolej na swoim.
2: No i za chwilę ta kolej, panie rektorze, będzie jeszcze szybciej jeździła.
1: No właśnie, więc pewnie też i łatwiej będzie się dostać z Opola na przykład do Tułowic. Czy zatem pójdzie osadnictwo mieszkańców miast? Bo pojawił się taki raport, z którego wynika, że blisko 26% mieszkańców Opola rozważa przeniesienie się na wieś.
2: No ja myślę, że bliskość jednak ludzie, my chcemy te swoje życiowe sprawy tutaj, pracę, natomiast jest taka tendencja jednak, żeby trochę spokojniejsza głowa odetchnąć, uciekać. Ja kończąc wątek Szydłowa, to tam czeka chyba kilkadziesiąt działek w samym Szydłowie jest już wydzielonych. Bliskość Opola, około 15 kilometrów, no jest czym oddychać. Jesienią wiadomo, Szydłów kojarzy się z grzybami, prawda? Lasy, bory niemodlińskie dookoła. Sam teren gminy, panie rektorze, kryptoreklama, zapraszam, ponad 70% to są lasy i bory. Jest czym oddychać. Wystarczy tylko rowerem przejechać niedaleko Opola.
1: Przyjechać albo się osiedlić.
2: Albo się osiedlić, zapraszam również.
1: Wtedy płacić podatki.
2: Lokalnie gminy, każdy jest bogaca, ale to się dokłada do przedszkoli, do instytucji kultury, do nowego chodnika, tudzież i tak dalej. Tam mieszkańców, panie rektorze, tam oczyszczalnia to tak mnie interesuje. Każdy ale, klomp, każdy...
1: Ale macie taki problem, jaki ma część samorządów, że na przykład mieszkanie, że się sprowadzają, ale podatki płacą jeszcze w starym miejscu za mieszkania.
2: Są te kampanie, my też im taką prowadzili, że płać tu podatki, gdzie zostajesz. Różne konkursy są różnie, to panie redaktorze z tym jest. Myślę, że mieszkańcy na tyle są świadomi, że jak przyjeżdżają, zobaczą, że jest fajnie, fajna okolica, to jednak zostają tu i jednak te lokalne podatki. No powiem tylko tyle, tak nieśmiało, że ceny mieszkań w samych Tułowicach to już gdzieś przekroczyły jakąś barierę, to powiem taką...
1: No to się nie bierze z niczego.
2: Barierę. Ale panie rektorze, zainteresowania, jeśli ceny są, zbliżają się tutaj do cen opolskich. Ja zawsze mówię jako finansista, ekonomista, jeśli jest popyt i podaż i znajdują się, no to to jest to.
1: To jest w ruch wtedy tak. W nieruchomościach. A co jeśli chodzi o tereny inwestycyjne? No, inwestowaliście też jako gmina. Między innymi teraz chyba kolejna inwestycja w drogę prowadzącą do terenu inwestycyjnych.
2: Tak, robimy w tej chwili. Jest droga w tak zwanej strefie ekonomicznej łączącej, bo chcemy ten ciężki transport z tej strefy po byłym Porcelicie, ja to mówię tak, wyrzucić nie z tej ulicy od strony Biedronki, tylko do ulicy Betonowej. Jest ta inwestycja w toku i myślę, że te wszystkie ciężkie tiry, przedsiębiorcy dadzą się namówić, bo taka była idea, będzie oświetlona ta droga, żeby ten transport do ich firm, do zakładów wychodził tam, no troszeczkę odciążając, uwalniając tą część tutaj przy, ja to nazywam przy Biedronce, przy Cepenie.
1: Są jakieś zapowiedzi inwestycji w gminie w najbliższym czasie?
2: No inwestycje...
1: Czy nowy się pojawił?
2: Czekamy, tak, ostateczne pozwolenia ma firma, która ja to nazwę, która jest już w Tułowicach, ale rozbudowuje się i ponad 9 tysięcy pod dachem ma być, to jak na nasze warunki to jest bardzo dużo. Gaz, prąd, wszystko dociągnięte, już tylko zgody środowiskowe. I właśnie tam poza strefą na tej ulicy Betonowej cieszymy się, panie rektorze, z każdego podmiotu, z każdego podatnika, tego chociażby jednoosobową działalność prowadzi. To są pieniążki, które zostają, które my przekuwamy na wymierne efekty, aby mieszkańcom żyło się lepiej.
1: I miejsca pracy przy okazji.
2: No przede wszystkim, tak, każdy.
1: Dziękuję za rozmowę. Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic, był gościem naszej rozmowy. To co, zapraszamy raz jeszcze na...
2: Tak, do Szydłowa.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Witamy w niedzielę, 23 dzień sierpnia, to już 235 dzień roku, a imieniny obchodzą Apolinary, Filip, Róża, Wiktor i Zacheusz. Jest godzina 6, czas na wiadomości. A w nich o sytuacji po wczorajszych nawałnicach w kraju. Kędzierzyński MOPS rozpoczął nabór do programu teleopieki. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Od rana apel do kierowców o ostrożną jazdę. Na DK46 w Mależowicach tuż przed godziną 5 doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Ponad 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu to bilans nawałnic, które wczoraj przetoczyły się przez Polskę. Nasz region na szczęście bez poważniejszych zdarzeń. Po południu pogoda się ustabilizowała i MGW odwołał większość ostrzeżeń.
2: Najwięcej, bo blisko 3 tysiące interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
3: W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca.
2: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Alert dla WOT obowiązuje do godziny 9.
0: A była to relacja Jolanty Turkowskiej.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Nie potrzeba żadnych formalności czy wniosków. ZUS wypłaci 14. emeryturę we wrześniu. Jak podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik zakładu, przelewy i przekazy pocztowe zostaną uruchomione z urzędu. Jeszcze przed 1 września pieniądze w ramach 14 dostanie 12,5 tysiąca osób z województwa opolskiego, zapewnia Sebastian Szczurek.
4: Klienci z terminem na pierwszy dzień miesiąca dostaną dodatkową emeryturę o wartości ponad 18,5 miliona złotych brutto. W tym roku 14. emerytura to ponad 1978 zł brutto i to jest o niemal 100 zł więcej niż rok temu.
0: A 14. emeryturę wprowadzono w 2021 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczął nabór do programu teleopieki. To bardzo ważne zadanie skierowane jest głównie do seniorów i osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu potrzebujący mieszkańcy będą mogli otrzymać bezpłatne systemy bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem. W tej chwili przyjmowane są wnioski na wydanie tego typu sprzętu. Czas jest krótki, bo ostateczny termin mija 26 sierpnia, informuje Piotr Pękala, rzecznik miasta.
5: Uczestnicy otrzymają urządzenia, które w razie zagrożenia pozwolą szybko wezwać pomoc. W zestawie znajdzie się opaska SOS z przyciskiem alarmowym i detektorem upadku. W mieszkaniach zostaną natomiast zamontowane czujniki wykrywające czad, dym, gaz, zalanie, a także otwarcie okien lub drzwi. W przypadku niebezpiecznej sytuacji sygnał natychmiast trafi do centrum monitoringu. Jego pracownicy pełnią dyżur przez całą dobę i w razie potrzeby podejmą odpowiednie działania oraz zorganizują pomoc.
0: Projekt dofinansowany jest przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Magdalena Stysiak, zdobywczyni 15 punktów. Druga libero Justyna Łysiak tak opisuje to spotkanie.
6: Myślę, że na pewno na początku trochę nerw, bo to jest pierwszy mecz, też chciałyśmy dobrze wejść w ten turniej i z dobrej strony się pokazać. Myślę, że na pewno od początku tego meczu zaprezentowałyśmy się dobrze. W tym pierwszym secie pokazałyśmy, że no taką dominację, myślę, bardzo dobry ten pierwszy set w naszym wykonaniu. Potem myślę, że mieliśmy prawie więcej problemów. Też przeciwniczki zaczęły grać trochę lepiej, no ale na koniec się 3-0 dla nas. Przytrzymałyśmy te ciężkie momenty w meczu i cieszę się, że w tych końcówkach byłyśmy lepsze.
0: W drugim sobotnim spotkaniu grupy A Niemki przegrały ze Słowenkami 0-3. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się z Łotyszkami. Ten mecz w poniedziałek o godzinie 15.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 stopni za oknami, a ciśnienie to 1020 hektopaskali. W ciągu dnia będzie zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami maksymalnymi od 20 do 22 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty. W nocy mało chmur i coraz chłodniej, od 8 do 10 stopni będzie tylko, a jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane i ponownie temperatury od 20 do 22 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
10: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
10: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
10: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
13: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
14: No już, już. Biedactwo.
15: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
16: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 21. niedzielę zwykłą. Przed nami w środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Leon XIV modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dzisiaj w programie także 50. opolska pielgrzymka na Jasną Górę i 34. ekumeniczna pielgrzymka do Wilna. Będą też prawosławne uroczystości na Świętej Górze Grabarce. Wspomnimy również odpustowe uroczystości ku czci świętego Jacka. Będzie także wiele, wiele innych ciekawych informacji ze świata, kraju i diecezji. A wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jone, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Ten dzisiejszy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza należy do najczęściej czytanych tekstów w ciągu roku w naszych kościołach. Rzadko teksty ewangeliczne się powtarzają. Zazwyczaj dany fragment wypada raz, czasem dwa razy na rok, ale ten dzisiejszy słyszymy kilkukrotnie. Niech nas to nie dziwi. Tu nie ma przypadku. Jest to tekst fundamentalny dla naszej wiary i pobożności. Ogromnie ważny i często trzeba nam do niego wracać. Jezus stawia dziś uczniom, a zatem i nam, bo przecież jesteśmy uczniami Chrystusa, dwa pytania. Chrystus i apostołowie znają się już od pewnego czasu. Razem wędrują. 12 towarzyszy widzi cuda, słyszy nauki, przypowieści, obserwuje z bliska Mesjasza. Nawiązała się już nić porozumienia, może nawet przyjaźń i miłość. I Jezus podnosi wzajemne relacje na wyższy poziom. Najpierw zadaje pytanie ogólne: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Nie było to trudne zadanie, bo Jezus był osobą bardzo znaną, nawet słynną, dzięki dokonywanym cudom. Zobaczmy, że odpowiedzi uczniów padają bardzo szybko, bez zastanowienia. Apostołowie mówią o tym, jakie wieści krążą o Chrystusie, do kogo jest porównywane. Widać, że społeczeństwo nie miało jasno sprecyzowanego zdania na temat pochodzenia Chrystusa. Odpowiedzi wskazują na pewien zamęt. Za Jana Chrzciciela, za Eliasza, Jeremiasza albo za jednego z proroków. Wszyscy ci wymienieni ludzie to bohaterowie biblijni i zachęcam dziś słuchaczy, by odszukać ich w Piśmie Świętym, zapoznać się z ich życiorysami i dokonaniami. Na pewno najlepiej z nich znamy Jana Chrzciciela, bo występuje na kartach Ewangelii jako ten, który bezpośrednio poprzedzał Zbawiciela i poniósł męczeństwo za prawdę, którą głosił. Po tym sondażu opinii publicznej, bo to było coś na wzór badania socjologicznego, przychodzi pytanie o wiele trudniejsze. A wy za kogo mnie uważacie? Tu już nie ma wielu odpowiedzi, bo pytanie jest bardzo osobiste. Wymaga zastanowienia i przemyślanych słów. Ciekawe, o czym wtedy myśleli uczniowie, co podpowiadała im intuicja i doświadczenie chodzenia z Jezusem. Brakuje odważnych, którzy na głos wypowiedzieli swoją opinię i honor uczniów ratuje Piotr, apostoł. Mówi jedne z najważniejszych słów zapisanych w Biblii. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jedno krótkie zdanie, a niesie w sobie tak wiele treści. Piotr nazywa Jezusa Mesjaszem, Synem Bożym. Często mówimy, że Jezus jest Mesjaszem. Słyszeliśmy to określenie dziesiątki, a może setki razy. Ale czy wiemy, co ono oznacza? Co to znaczy Mesjasz? Słowo Mesjasz oznacza namaszczony lub pomazaniec. Określa ono wysłannika od Boga, który ma zbawić ludzi. To nawiązanie do obrzędu namaszczenia. W dawnych czasach podczas koronacji króla Arcybiskup namaszczał głowę władcy poświęconym olejem, a następnie nakładał koronę. W liturgii Kościoła katolickiego też mamy wiele razy do czynienia z obrzędem namaszczenia. Namaszczamy dziecko podczas chrztu, namaszczamy młodzież podczas bierzmowania, namaszczamy kapłanów w dniu święceń, namaszczamy budynek kościoła, ołtarz w dniu konsekracji nowej świątyni, namaszczamy chorych w obrzędzie sakramentu chorych. Wszyscy zostaliśmy kiedyś namaszczeni i mamy udział w posłannictwie Chrystusa. Przyszła teraz kolej na nas. Piotr, apostoł, udzielił swojej odpowiedzi. Pan Jezus go pochwalił za te głębokie słowa. Ty jesteś Mesjasz, a więc namaszczony, ukoronowany przez Boga. A co my odpowiemy na pytanie Zbawiciela? Za kogo mnie uważasz? Ale nie odpowiadaj zbyt szybko, pochopnie, nie rzucaj słów na wiatr. Niech będzie to twoja przemyślana, świadoma deklaracja, za którą pójdą konkretne czyny. Jeśli chcesz powiedzieć, że Jezus jest dla ciebie Mesjaszem, Zbawicielem, Panem, Królem, Przyjacielem, to musisz wiedzieć, że kto wybiera Jezusa za Pana i Zbawiciela, ten zobowiązuje się trwać w Jego nauce, jaką przekazuje Kościół od 2000 lat. Skoro Jezus jest moim Panem, tak deklaruję i powtarzam z Piotrem, to znaczy, że zobowiązuję się pamiętać o niedzielnej mszy świętej, o codziennej modlitwie i regularnej spowiedzi. Wybrać Jezusa za Mesjasza to przyjmować nauczanie moralne Kościoła, takie jak ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To wybaczanie tym, którzy nas zranili. To unikanie grzechu, troska o uczciwe życie, odważne świadczenie o swojej wierze wobec innych i dążenie do świętości, krocząc drogą 10 przykazań. Dziś czytamy i słuchamy bardzo ważnej Ewangelii, bo od jej przyjęcia lub odrzucenia zależy całe nasze życie. Albo to Chrystus będzie dla nas Mesjaszem i Zbawicielem, albo znajdziemy sobie, albo stworzymy jakiegoś bożka, któremu będziemy służyć. Takich bożków jest dziś mnóstwo. Media, używki, nałogi, dobra materialne, by wymienić tylko kilka. Niech dzisiejsza niedziela stanie się dla nas dniem, gdy wybiorę za mego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, z którym będę kroczyć drogami mojego życia.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Leon XIV modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru. W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej papież zapewnił o duchowej bliskości z wszystkimi, którzy cierpieli wskutek tragicznego wypadku. Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego jako znak ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei. Czytamy w telegramie. W wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medjugorje, zginęło 12 osób. Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie Węgier na autostradzie M3 w nocy z 15 na 16 sierpnia. Obecnie trwa śledztwo wyjaśniające przyczyny wypadku, a biskupi z Rzeszowa Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio modlili się za ofiarę wypadku. Rzecznik kurii ksiądz Tomasz Nowak mówi, że biskupi wystosowali w tej sprawie oświadczenie.
3: Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym znajdowali się m.in. pielgrzymi z diecezji rzeszowskiej. Łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar wypadku. Zapewniamy o modlitwie w intencji zmarłych i w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla tych, którzy zostali ranni. Rodziny oraz bliskich ofiar zawierzamy w stawiennictwu Matki Bożej Bolesnej.
1: Także wierni modlą się podczas mszy świętych, poprosił o to przewodniczący polskiego episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Prośmy za wszystkie ofiary tego tragicznego wypadku na Węgrzech polskiego autokaru, za wszystkich zmarłych, o życie wieczne, za ich rodzinę, o ukojenie w bólu, o wiarę, nadzieję dla nich.
5: To jest tragedia dla tych ludzi, którzy zginęli, dla rodzin, dla wszystkich. I dla społeczności w ogóle.
6: Mogę sobie wyobrazić, jaka to tragedia.
7: Zawsze śmierć ludzi, nagła śmierć, no przeraża nas, tak? Myślę, że zawsze jest pytanie o przyczynę i wobec tego ewentualnie odpowiedzialność.
1: Dodajmy, że w ciągu ostatnich 25 lat w drodze do i z Medjugorje zginęło 45 pielgrzymów. Eksperci tłumaczą to pośpiechem, niskim budżetem i nieostrożnością pasażerów. Ekspert od bezpieczeństwa w ruchu drogowym Maciej Bednik zwraca uwagę, że podczas takich wyjazdów często pasażerowie nie zapinają pasów lub robią to nieprawidłowo.
8: Mamy tak zwane kolce biodrowe, czyli pod brzuchem, na biodrach takie wystające kości. To jest miejsce idealne do tego, żeby założyć pasy. One powinny biec również przez nasz bark i powinny być dociągnięte. O tym wielu, nie tylko kierowców, ale i pasażerów zapomina.
1: Według danych Sekretariatu Medjugorskiego w Polsce, przekazanych przez Pallotyna księdza Łukasza Górzyńskiego, co roku do sanktuarium w Bośni i Hercegowinie przyjeżdża od 2,5 do 3 milionów pielgrzymów. Wśród nich jest 500 000 Polaków. To najliczniejsza grupa. Główne tematy rozmów to sytuacja na Bliskim Wschodzie i możliwość jej uspokojenia. Papież Leon XIV spotkał się w Watykanie z prezydentem Libanu Josephem Aounem.
9: Jednym z najważniejszych tematów było porozumienie podpisane w czerwcu przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban. Ma ono pomóc ustabilizować sytuację na południu Libanu i otworzyć drogę do szerszego porozumienia pokojowego. Jak podaje Vatican News, stolica apostolska z zadowoleniem przyjęła podpisanie dokumentu, ale zwróciła uwagę, że są problemy z jego wdrażaniem. Watykan zapewnił o dalszym poparciu dla rozmów i działań dyplomatycznych. Po spotkaniu z papieżem Joseph Aoun rozmawiał także z sekretarzem stanu stolicy apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: W Armenii odbyło się tradycyjne święto błogosławieństwa winogron. Przypada ono w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która w ormiańskim kościele apostolskim obchodzona jest 16 sierpnia. Obrzęd łączy tradycję religijną z kulturą winiarską i symbolicznie rozpoczyna sezon winobrania. W jednej z ceremonii w stolicy Armenii uczestniczyła korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja.
10: To śpiew duchownych, który przez około 3 godziny towarzyszy jednej z najważniejszych mszy w armeńskim kalendarzu religijnym. Podczas ceremonii duchowni błogosławią winogrona, a następnie rozdają je wiernym. Przy ołtarzu zaczyna się niemal wyścig. Każdy chce dostać je jako pierwszy. Święto obchodzą Ormianie w kraju i na całym świecie. Jedno z uczestniczek jest Narine. To święto daje ludziom nadzieję, miłość, szczęście i wiarę, że wszystko będzie dobrze. Wszyscy się radują. Co roku uczestniczę w tej ceremonii, to bardzo piękne święto. Narine mówi, że od lat przynosi na uroczystość winogrona i dzieli się z nimi, z rodziną, znajomymi, a także nieznajomymi. Błogosławieństwo symbolicznie rozpoczyna sezon winobrania i łączy religijną tradycję z kulturą winiarską Armenii. Od dziś sezon winogron jest oficjalnie otwarty. Diana Skaja, Polskie Radio, Erywań.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: O dwóch świętach, w niebowstąpieniu Najświętszej Maryi Panny i święcie Wojska Polskiego, mówił w homilii podczas mszy w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Data ta jest nieprzypadkowa, jak podkreślił duchowny, przypada w dzień Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą. Jak mówił arcybiskup, to święto pokazuje też, że historia Polski nieraz splata się z wiarą.
2: Tak też Pan Bóg urządził historię naszego narodu. Trudno w niej znaleźć granicę między tym, co doczesne, a tym, co boskie. Zawsze, kiedy w przyrodzoności mieliśmy jakieś kłopoty, to, co nadprzyrodzone, przychodziło z pomocą. Kiedy tworzyliśmy swoją polską państwowość, opatrzność sprawiła, że zbudowaliśmy ją na chrzcie. Ile bitew, ile różnych momentów w historii Polski i polskiego żołnierza splata się z tym, co doczesne, z Bożym Duchem.
1: Jak dodał metropolita, kiedy żołnierze śpiewali Bogu Rodzico Dziewico, to nie wynikało to tylko z pobożności, ale też z prawdziwej wiary. Przemoc jest grzechem, obojętność wobec niej również, napisał do wiernych kardynał Grzegorz Ryś, zwracając uwagę na przypadki agresji wobec Ukraińców. List krakowskiego metropolity został odczytany w kościołach archidiecezji. Rzecznik krakowskiej kurii, ksiądz Piotr Studnicki, mówi, że kardynał potępia przypadki agresji wobec dzieci, młodzieży, kobiet i migrantów, szczególnie z Ukrainy.
3: Każda przemoc jest grzechem, także obojętność wobec przemocy jest grzechem. Nie ma żadnego religijnego usprawiedliwienia na żadną przemoc. Każde powoływanie się na Boga, czy jakieś takie odwoływanie się do religii, żeby czynić zło, żeby krzywdzić drugiego, przemocowo reagować na jakąś sytuację, jest nawet formą świętokradztwa.
1: List został odczytany w kościołach archidiecezji krakowskiej z okazji święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku Caritas archidiecezji krakowskiej przekazał pomoc dla Ukrainy o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Kraków, Łódź, Zielona Góra, Płock. Pielgrzymi m.in. z tych zakątków kraju zjechali do miejscowości Konotopie, niedaleko Torunia, na uroczystość poświęcenia monumentu Matki Bożej Miłosiernej.
4: Ja przyjechałem z duchową taką emocją. Msza święta, poświęcenie, to wszystko dla mnie jest takie ciche i duchowe. Ja nie przyjechałem po to, żeby tylko podziwiać, tylko żeby rozmyślać przy Matce Boskiej.
5: Podoba mi się bardzo. Obejrzałam teraz, może za jakiś czas się wybierzemy. Wieczorem tak trochę, czy zobaczy te podświetlenie, jak to
6: wieczorkiem,
5: wygląda.
6: Wieczorkiem, właśnie wieczorkiem chcieliśmy. Nie jest to daleko, bo my z Płocka jesteśmy, także to...
5: Postaramy się wybrać.
1: Mierzący 55 metrów wysokości monument Matki Bożej w Konotopiu to największy tego typu obiekt sakralny w Europie. Konstrukcja waży około 60 ton. Jego fundatorami są Grażyna i Roman Karkosikowie. W uroczystości udział wzięli pielgrzymi i zaproszeni goście. Matka Boża Miłosierna ma nam przypominać o Bogu, mówił w homilii ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski.
7: Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze, do Boga i do nieba.
8: A teraz, drodzy pielgrzymi, nastąpi długo oczekiwany moment. Poświęcenie figury Matki Bożej Miłosiernej.
7: Niech wierni, którzy będą się tutaj gromadzić, doznają opieki Matki Bożej Miłosiernej. Niech trwają mocno w wierze, nadziei i miłości.
9: Bóg tak chciał, żeby postawił tą Marię. Ja tak to osądzam, by tej Marii nie było, gdyby nie był chory. Jestem pewna. By jakiś zakład budował, coś by tam robił innego. A tak to miał czas przemyślenia i postawił Marię. Dzięki chorobie.
1: Mówiła Grażyna Karkosik. Pomnik powstał jako wotum wdzięczności za powrót do zdrowia jej męża, Romana Karkosika. Pomnik w Konotopiu mierzy 55 metrów, jest wyższy od pomnika Chrystusa w Świebodzinie oraz Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Około 30 tysięcy pielgrzymów przybyło w miniony weekend do sanktuarium maryjnego w Kodniu. Odbyły się tam uroczystości odpustowe ku czci wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sanktuarium w Kodniu, nazywane Częstochową Podlasia, słynie z cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, który, jak głosi tradycja, ukradł w XVII wieku Mikołaj Sapieha z papieskiej kaplicy w Watykanie. Pielgrzymi podkreślają, że atmosfera kodeńskiego sanktuarium jest szczególna i niepowtarzalna.
10: Przyjechałam tutaj z okolic Warszawy. Zarówno mnie, jak i właśnie moich współtowarzyszy pielgrzymki zauroczyła obecność Matki Bożej, ale chyba sama tutaj atmosfera tego miejsca. Też tu podziwiam tą społeczność, która tu przybywa, te rodziny wielopokoleniowe.
11: Tu jak przyjeżdżam, to się od razu wyciszam. To nie jest moje pierwsze tutaj w tym roku spotkanie z Matką Bożą, ale ja się modlę i zawdzięczam jej wiele. Przyjechaliśmy tutaj z koleżankami rowerami z Terespola. I dałyśmy radę, jest bardzo fajnie.
1: Główne uroczystości maryjne odbyły się na Kalwarii Kodeńskiej. A w najważniejszym prawosławnym sanktuarium w Polsce odbyły się natomiast uroczystości święta Przemienienia Pańskiego. Na Górę Grabarkę dotarły piesze pielgrzymki, m.in. z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białegostoku i Warszawy. Wielu wiernych przyniosło ze sobą drewniane krzyże.
12: Wyjątkowa pielgrzymka, wyjątkowy czas.
13: Zawsze z rodziną idziemy, w podzięce, w prośbie.
14: Jak idziesz, to jest ciężko i myślisz, chyba nie dam rady. Ale jak już przejdziesz całą trasę, to czekasz, kiedy będzie kolejny raz. Pielgrzymi z tak naprawdę całej Polski.
15: Jest to takie nietypowe miejsce, bo nawet sosny rosną w kierunku cerkwi.
1: Co roku w przygotowaniu uroczystości zakonnicom pomagają młodzi wolontariusze. Porządkują teren, pilnują porządku, oczyszczają źródełko i przygotowują pielgrzymom jedzenie.
16: Siostry za każdego obozowicza odmawiają modlitwy naszej intencji.
17: Dzień w dzień, od rana do wieczora pracujemy.
18: Ludzie zjeżdżają się z całej Polski, bo i mamy znajomych z Wrocławia, z Warszawy, z Krakowa.
19: Pomagamy w pielęgnacjach tutaj na górze. Zagrabianie, sprzątanie, pomaganie w klasztorze.
1: Tradycja pielgrzymowania na Grabarkę sięga początku XVIII wieku. Według przekazów woda ze źródła uratowała mieszkańców przed epidemią. Na wzgórzu stają teraz tysiące drewnianych krzyży przyniesionych przez pielgrzymów w różnych intencjach. Główne świąteczne uroczystości na Grabarce odbyły się w środę. Idą do Ostrej Bramy, modląc się o pokój. Ponad 300 osób bierze udział w 34. ekumenicznej pielgrzymce do Wilna. Pielgrzymi wyruszyli sprzed archikatedry białostockiej.
20: Trudno określić, ale to chyba takie powołanie. I potrzeba ducha, potrzeba wyciszenia, potrzeba modlitwy.
21: A to jest modlitwa w drodze.
22: Ciągnie człowieka wewnętrznie, żeby pójść. Potrzeby wewnętrzne ducha. I są sprawy, które wierzę, że Pan Bóg potrafi zrozumieć i załatwić.
23: Mi to dużo daje satysfakcji duchowej, fizycznej. Upraszam wszelkie potrzebne łaski. To jest moje w sercu już pragnienie wędrowania. Takie cudowne miejsca.
24: Widzimy, że ten trend pielgrzymowania w naszym kościele, tym katolickim powszechnym, nie powszednieje.
25: Kierownik pielgrzymki, ksiądz Łukasz Żuk.
24: Pielgrzymowanie należy do najstarszych form duszpasterstwa. Pomimo trudu, zmęczenia, też jest i radość. Wpisujemy się w sytuację nie tylko na świecie, ale też i w relacjach między nami, jakie są. Będziemy modlić się o pokój, przede wszystkim w naszych sercach, o pokój w naszych relacjach.
20: Przychodzą takie momenty w życiu, że człowiek po prostu potrzebuje takiego czasu dla siebie, zostawia wszystko i idzie.
1: Pielgrzymi dotarli do Kuźnicy, skąd fragment trasy do granicy z Litwą przejechali autokarami. Z powodu sytuacji na granicy w tym roku pielgrzymka nie przechodzi przez Białoruś. Na miejsce dotrą jutro, gdzie o godzinie 16 zostanie odprawiona uroczysta msza święta w Ostrej Bramie. A łódzcy pielgrzymi ruszyli w piątek w drogę na Jasną Górę. Rozpoczęła się 101. pielgrzymka łódzka. Rano pątnicy wyruszyli sprzed sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Łąkowej. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Matka Wiernego Ludu. O jej znaczeniu mówił metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski.
26: To, co jest bardzo istotne, to chcemy uczyć się zawierzenia, chcemy uczyć się wiary, ale chcemy uczyć się też tej wiary od Maryi. Tak naprawdę pielgrzymka będzie tym doświadczeniem budowania zaufania. Zresztą jestem przekonany, że to zaufanie jest niesamowicie istotne w naszym codziennym życiu.
27: Która to już pana pielgrzymka?
28: Bo to była gdzieś przeszło 30. To już jest, wchodzi w życie.
29: Poznaje się ludzi, idzie się z przyjaciółmi i spędza się miło wolny czas. Ja poznałem na pielgrzymce wiele osób, które były w ogóle spoza kręgu kościelnego, ale przyszli właśnie ze względu na przygodę.
1: Przed pielgrzymami 135 km do pokonania. Na Jasną Górę powinni dotrzeć w poniedziałek około godziny 15. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serca ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda przed zbliżającą się 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Myślę, że warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy, szczególnie za pośrednictwem, przez orędownictwo wielkiego prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich, wszystkich Polaków i budowały jedną wspólnotę ludzi wierzących wokół naszej matki.
1: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Złożono wówczas Matce Bożej 9 przyrzeczeń, które stały się programem dla całego narodu. Autorem tekstu był więziony wówczas przez komunistów w Komańczy kardynał Stefan Wyszyński. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia na Jasnej Górze. Wtedy to przypada drugi szczyt pielgrzymkowy w Częstochowie. W Lublinie uczczono pamięć błogosławionego księdza Emiliana Kowcza. Był on ukraińskim duchownym, grecko-katolickim i więźniem niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. W obozie potajemnie sprawował posługę duszpasterską wśród Żydów, Polaków i Ukraińców. Ksiądz Emilian Kowcz nazwany był proboszczem Majdanka. We współczesnym świecie ta postać ma ogromne znaczenie, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie Roman Szepeliak.
2: Był ksiądzem ukraińskim, greko-katolickim, zmarł tutaj w Majdanku, ratując ludzi po prostu. To jest taka postać, ja myślę, która na zawsze pozostanie jakoś w historii jako symbol humanizmu, symbol oddania i odwagi ludzkiej.
1: Jeśli szukamy postaci, które łączą Polaków i Ukraińców, to trudno o lepszą niż ksiądz Emilian Kowcz, mówi wiceprezydent miasta Lublina Mariusz Banach.
3: Z jednej strony tragiczną, z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ksiądz Kowcz swoją obecność w obozie koncentracyjnym na Majdanku traktował jako błogosławieństwo. On nie chciał stąd odchodzić i to ma znaczenie, że ten człowiek tak głęboko przekonany o swojej misji, tak pięknie ją zrealizował.
1: Ksiądz Emilian Kowcz został beatyfikowany 25 lat temu przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki na Ukrainę. 125 lat temu, 19 sierpnia 1901 roku, został poświęcony krzyż zamontowany na Giewoncie. Parafianie z Zakopanego uczcili w ten sposób 1900. rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa. Od tej pory żelazny krzyż na Giewoncie jest jednym z najbardziej znanych symboli Tatr. O krzyżu na Giewoncie wielokrotnie w swoich wystąpieniach mówił Jan Paweł II. Podczas pielgrzymki w 1997 roku w homilii w trakcie mszy w Zakopanem papież powiedział, że dla chrześcijan krzyż jest symbolem wiary w moc Boga.
4: Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.
1: Jan Krupski, taternik i ratownik, honorowy prezes przewodników tatrzańskich, opowiadał w Polskim Radiu o tradycji wywieszania flagi na krzyżu na Giewoncie.
5: Jeszcze czasów PRL-u to na Boże Ciało przewodnicy tatrzańscy i taternicy wywieszali na krzyżu takiej wysokości, żeby ktoś tej flagi nie zdarł. Wywieszali flagi biało-czerwoną. Natomiast podczas pobytu papieża nasi przewodnicy wywiesili dużą flagę papieską. Ta flaga była widoczna, bo miała długości 14 metrów. Jak wiatr zaczął wiać, no to pięknie ta flaga powiewała.
1: Giewont jest jedną z najpopularniejszych wśród turystów gór w Polsce, a krzyż stanowi cel licznych pielgrzymek religijnych. Społeczność międzynarodowa obchodziła w środę Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W 2025 roku Caritas Polska wspierała 76 projektów w 35 krajach. Wicedyrektor organizacji Ireneusz Krause podkreślał, że niesienie pomocy w różnych częściach świata jest niebezpieczną misją.
6: Tylko w samej Gazie w 2024 roku zginęło 181 pracowników. Pracownicy humanitarni są narażeni coraz bardziej na porwania. Dla przykładu w 2025 roku porwano 235 pracowników. Współczesna praca humanitarna to nie tylko praca w terenie z ludźmi, ale także często zwyczajna praca biurowa, w której planujemy kolejne etapy naszej pomocy. Można powiedzieć, że jest to równie ważna część pracy humanitarnej.
1: W 2025 roku Caritas Polska na wsparcie 76 projektów przeznaczyła 52 miliony złotych. Ponad 64 miliony Caritas przeznaczyła na pomoc humanitarną poszkodowanym w powodzi w Polsce.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Wierni z całego regionu i kraju przybyli do Kamienia Śląskiego. Odbyły się tam uroczystości odpustowe ku czci świętego Jacka. Centralnym punktem obchodów była uroczysta msza święta. Suma pontyfikalna rozpoczęła się o godzinie 11. Przewodniczył jej ksiądz biskup pomocniczy Waldemar Musioł. Wierni modlili się przy relikwiach świętego. Jak mówili naszej reporterce, do sanktuarium zawsze przybywają z określoną intencją, a także modlitwą za swoich bliskich.
2: No, prośb jest bardzo dużo, przede wszystkim zdrowie, bo to jest najważniejsze. No i żeby było wszystko dobrze w rodzinie, u synów także, tylko i wyłącznie zdrowie. No, żeby święty Jacek nas miał w swojej opiece.
3: No, przede wszystkim o zdrowie i spokój w rodzinie. I błogosławieństwo Boże. Tutaj od lat chodzimy. Teraz już jesteśmy z wnuczką. Jeszcze raz z wnuczką, tak.
1: Przychodzimy tutaj zawsze z modlitwą za naszą metropolię, a także z wdzięcznością za kolejny rok wstawiennictwa świętego Jacka, podkreśla biskup Waldemar Musioł.
4: W tym roku Kościół w Polsce realizuje program Uczniowie Misjonarze, więc nie może być inaczej. Chcemy spojrzeć na świętego Jacka właśnie, jak tego, który był jednocześnie uczniem i misjonarzem. Ja chciałbym w homilii się też ku temu przysłużyć, aby każdy z nas, żeby zobaczył, że jest powołany, że jest wezwany do tego, by nie tylko realizować swoje życie, swoje pasje i ambicje życiowe, ale żeby zechciał przeżywać tę codzienność w duchu powołania, z szacunkiem dla powołującego i rozumiejąc te zadania, które powołujący, czyli Bóg, nam zleca.
1: Jego świadectwa życia i przesłanie wynikające z tego jest tak bogate, że nie jesteśmy w stanie do końca go wyczerpać, dodaje biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej.
5: Każdego roku pod jakimś kątem spoglądamy na jego życie i jego świętość życia, jego także zaangażowanie. I dlatego w tym roku postrzegamy tego świętego Jacka przez pryzmat tego zadania, które zwiastuje nam rok duszpasterski, uczniowie misjonarze. Być uczniem Chrystusa, no to chrystusowym słowem można powiedzieć, to być solą tej ziemi. Czyli ludźmi, którzy mają w sobie, można powiedzieć, takie żywe to, co Bóg objawił. Tą prawdę Bożą, łaskę Bożą tym żyją, czyli budują Królestwo Boże.
1: Wśród pielgrzymów była także wyjątkowa grupa kilkunastu mężczyzn noszących imię Jacek. Przyjechali wspólnie, by świętować imieniny w miejscu związanym z patronem ich imienia.
6: Wszystkie Jacki to fajne chłopaki. Przyjechaliśmy z Jarosławia na 11. ogólnopolskie spotkanie imienników świętego Jacka od Rowąża, Jacków, Jacentych i Hiacyntów. Przyjechaliśmy w grupie niedużej, niemniej jednak Podkarpacie i z całej Polski imiennicy łączą się w tym dniu tego święta. Po raz pierwszy jesteśmy tutaj w Kamieniu. Zadajemy sobie dlatego pytanie, dlaczego nas rodzice nazwali Jacek?
7: Rodzice moi chcieli po prostu, żeby był Andrzej, ale braciszkowie się nie zgodzili, sprzeciwili się, ma zostać Jacek.
8: Moja babcia bardzo lubiła pierogi. A i święty Jacek od pierogów, proszę bardzo.
1: Uroczystości ku czci świętego Jacka zakończyły się w poniedziałek, wtedy o 17 rozpoczęła się msza święta pontyfikalna z pielgrzymami na Jasną Górę, opolskimi pielgrzymami oczywiście, a przewodniczył jej ksiądz biskup Waldemar Musioł. No i właśnie 51. pielgrzymka opolska na Jasną Górę dobiegła końca pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Przypomnijmy, pierwsi pątnicy wyruszyli na szlak z Nysy 16 sierpnia po godzinie 9, a do Częstochowy podążało tym strumieniem ponad 150 wiernych.
9: Jak ktoś był raz, złapał bakcyla, to pójdzie drugi raz, kolejny raz. Serce po prostu nie pozwala nie iść. Ja jak oglądam pielgrzymki w czasie, kiedy nie mogłam iść na pielgrzymkę, to po prostu mnie ściskało. Ja po prostu widzę pielgrzymów, ja się łączę z nimi. Po prostu to jest taka moc.
10: Pierwszy raz. Ogólnie, bo już jestem ministrantem i chcę zostać papieżem, dlatego chcę się bardziej zakorzenić w pielgrzymkach. Na przykład może kiedyś nawet pójdę do Jerozolimy, ale to bardziej dorosłość.
8: 11 raz. Ale mam dwie koleżanki, które zaczynają. Pierwszy Marysia i Jola. Także z miłą chęcią biorę, nigdy żeby nie zastali się, nie ciągną następnych, bo to jest ważne, nie? Będzie nas więcej. Grupa piękna, dużo, uśmiechnięci, zadowoleni. Także idziemy na chwałę Boga prosić o wszystko.
1: Nie tylko pielgrzymka ma swój jubileusz, ale my, franciszkanie, również. mówi ojciec Makarylika, franciszkanin.
11: Chcemy w czasie tej jubileuszowej 50. diecezjalnej pielgrzymki również być w tym naszym duchu franciszkańskim z naszym założycielem, ale będą nam towarzyszyli także inni, powiedzmy, świadkowie wiary, uczniowie, misjonarze, którzy mają nam pomóc przejść nie tylko te 7 dni, ale dojść do jakiegoś nowego procesu w naszym życiu.
1: W poniedziałek do nyskich pielgrzymów dołączyły kolejne grupy. Przed godziną 9:00 sprzed kościoła świętego Jacka ruszyli pielgrzymi ze strumienia opolskiego. Opolska pielgrzymka to przede wszystkim powód do wyjątkowej wdzięczności i celebrowania, mówi ksiądz biskup Waldemar Musioł.
4: Wdzięczność oczywiście za 50 lat pielgrzymowania wielu pokoleń diecezjan, którzy zawsze nieśli, wierzymy w to mocno, nie tylko swoje życie, ale też potrzeby i intencje kościoła, kościoła opolskiego.
1: A pątnikom w sprawnym marszu towarzyszyła muzyka, bo pielgrzymka bez śpiewu byłaby trudna do wyobrażenia. W śpiewniku są zarówno dobrze znane utwory, jak i nowości.
12: Zawsze coś nowego dorzucamy, ale też nie pamiętamy o starych piosenkach, które tak naprawdę są piękne i niektórzy myślą, że ta piosenka jest jakaś tam nowa, a ona ma przykładowo 30 lat i wcale się nie starzeje.
1: Mówił ksiądz Tomasz Skowron, proboszcz parafii świętego Jacka w Opolu, a pielgrzymkę zakończyła msza święta na Jasnej Górze w sobotę o godzinie 11:00. Celebransem głównym był ksiądz biskup Andrzej Czaja. Tysiące kobiet i dziewcząt było na dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Na Piekarskim Wzgórzu były modlitwy, śpiewy, konferencje i spotkania. Wiele pątniczek przychodzi tu co roku w sanktuarium. Modlą się też całe rodziny.
13: Marcelina Boże.
14: A gdzie ty jesteś teraz? Gdzie idziesz?
13: Na pielgrzymkę.
14: Z kim przyszłaś?
13: Z babcią i z tatą.
15: Potrzeba serca. Lubię, przychodzę, cieszę się, otrzymuję łaski.
16: Musimy się też martwić i myśleć przede wszystkim już tu o tym życiu, które nas czeka. Ja jestem pełna nadziei i ufności Bogu i ja wszystko Jemu powierzam.
17: Tu jest takie miejsce, że się ładuje akumulatory.
18: Trzeba zaufać po prostu i powierzyć wszystkie swoje sprawy, z którymi tu idziemy po prostu. Trudnościami.
14: Jak masz na imię?
19: Amelka. Chciałam przyjść na pielgrzymkę. Chciałam powierzyć babcie, żeby była zdrowa.
1: Tegoroczne hasło pielgrzymki kobiet i dziewcząt do piekar brzmiało: uczniowie, misjonarze. Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux Ex Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę regionu. Nazwisko tegorocznego nagrodzonego ogłosił w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki Andrzej Przybylski.
20: Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Świątkiewicz, socjolog, naukowiec, człowiek wielce zasłużony dla Kościoła, o jego zasługach, wkładzie byśmy mieli dobrą wiedzę, by poznać ten świat, w którym żyjemy, nasz Górny Śląsk, by go rozświetlić. Będzie jeszcze okazja, by o tym wszystkim mówić. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt ogłosić Pana jako laureata Lux Ex Silesia.
1: Profesor Wojciech Świątkiewicz to socjolog i profesor nauk humanistycznych, a także były prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Ciężarówkę ze specjalistycznym sprzętem wysłała Caritas Diecezji Opolskiej do szpitala psychiatrycznego przy ulicy Kulparkowskiej we Lwowie. Transport wyjechał w poniedziałek i dotarł już na miejsce, a był w nim sprzęt pielęgnacyjny, medyczny oraz rehabilitacyjny. O przekazanym sprzęcie mówi Artur Wilpert z centrali Caritas Diecezji Opolskiej.
21: Transport z cennymi sprzętami, łóżka pielęgnacyjne, do tego cały osprzęt, wysięgniki, stelaże, materace, to o co bez przerwy lekarze, dyrektorzy placówek ukraińskich medycznych proszą. Dzielimy się, nie patrząc na jakąś tam otoczkę dziejącą się w tej chwili na naszych oczach. Jesteśmy wierni naszemu powołaniu, czyli pomaganiu potrzebującym.
1: Lwowski szpital pełni rolę nie tylko medyczną, ale też przestrzeni bezpieczeństwa dla weteranów i cywilów dotkniętych wojną. W dniach od 28 sierpnia do 5 września odprawiana będzie nowenna ku czci błogosławionej Bronisławy, patronki diecezji opolskiej, która będzie sprawowana w kościele filialnym błogosławionej Bronisławy w Miedzianej. W piątek, 28 sierpnia, jest Dzień Wiary, wtedy o godzinie 18 msza święta z modlitwą o dobre przeżycie odpustu. 29 sierpnia Dzień Nadziei i o godzinie 17 msza z modlitwą w intencji osób, które utraciły dobre imię. Dzień później, czyli w przyszłą niedzielę, Dzień Miłości i o 15 nabożeństwo w intencji rodzin. Do kolejnych dni nowenny wrócimy za tydzień. Gruntownej renowacji wymagają zabytkowe organy z kościoła ewangelicko-augsburskiego Chrystusa Zbawiciela w Kluczborku. Instrument został wykonany w 1899 roku przez cenioną firmę Schlag & Zone. Renowacja ma dotyczyć samych organów i prospektu organowego. Trzeba zdemontować instrument i wymienić wszystko. Ksiądz Maciej Łaciak, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku, mówi, że od 127 lat nie było

0: Chcemy kontynuować kluczborskie wieczory muzyki organowej i kameralnej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby artyści, którzy przyjeżdżają do nas z całego świata, nie mieli odpowiedniego instrumentu, ponieważ te koncerty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Frekwencja też jest coraz większa na koncertach i do góry chcemy się piąć i dalej znowu szerzyć kulturę i kluczbork rozsławiać.
1: Dodajmy, zabytkowy instrument znajduje się wewnątrz barokowo-rokokowej szafy organowej z lat 1750-1760. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci aniołów stróżów. Odbędzie się on w dniach 27-30 sierpnia. W programie od czwartku msze święte, procesje i nabożeństwo Transitus w Bazylice, a w przyszłą niedzielę o 7.30 godzinki do Świętej Anny i początek dróżek około godziny 10.00 suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej i zakończenie odpustu. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00. Kłania się Roman Juranek.

0: 23 sierpnia 1305 roku w Londynie został stracony szkocki bohater narodowy i przywódca powstania antyangielskiego William Wallace. Tę postać spopularyzował film Braveheart w reżyserii Mela Gibsona, a dzisiaj 721 rocznica tego wydarzenia. Jest godzina 7, tu Radio Opole. Czas na wiadomości. Rusza remont mostu na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. W wiadomościach także o możliwości zdobycia jesiennego bonu turystycznego. Powiem również o upadku francuskiego klubu piłkarskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.

0: Roman Juranek. A zaczynamy ponownie od dróg. Wciąż zablokowana DK46 na odcinku Nysa-Opole w pobliżu miejscowości Mależowice Wielkie. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Dwie osoby zostały ranne. Policja wytyczyła objazdy dla pojazdów jadących w kierunku Opola drogami drogą wojewódzką 401 i 385 przez Grodków, a dla jadących w kierunku Nysa przez miejscowości Bielice i Jasienica Dolna, a następnie drogą wojewódzką 406. Rusza remont mostu na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. Przeprawa uszkodzona podczas powodzi ma być odbudowana i wzmocniona. Konstruktorzy i specjaliści określili, że jest pilna potrzeba dokonania naprawy tego mostu, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
1: Cała góra tego mostu zostanie rozebrana, no i wtedy będziemy musieli się zmierzyć z utrudnieniami. W jakim okresie czasu, nie umiem powiedzieć, bo tutaj starosta będzie o tym decydował, bo to jego inwestycja. My będziemy musieli ponieść konsekwencje tego, czyli mieszkańcy gminy, którzy mieszkają po drugiej stronie Nysy Kłodzkiej, no będą mieli utrudniony dojazd do Lewina, a ci z tej strony, no będą mieli utrudniony dojazd do tamtych miejscowości. No ale myślę, że jakby no, wszyscy chcemy mieć ten most nośny i bezpieczny.
0: Prace mają potrwać 10 miesięcy, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Nawet 300 zł dopłaty do jesiennego wypoczynku na Warmii i Mazurach. Pod koniec września wystartuje nowa edycja programu czeku turystycznego. Jak tłumaczy wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Organizacji Turystycznej Marlena Rogowska, wsparcie trafi do konkretnych grup społecznych.
3: Można otrzymać czek turystyczny o wysokości 300 zł, który stanowi dopłatę do usługi noclegowej realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i z czeku będą mogli skorzystać pełnoletni obywatele należący do jednej z trzech grup objętych programem. Są to osoby, które na dzień generowania czeku ukończyły 60. rok życia. Są to również osoby posiadające kartę dużej rodziny. I trzecia grupa OPEN to są osoby pełnoletnie, obywatele naszego kraju.
0: Program ruszy 30 września i potrwa do końca listopada.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Głubczyce wyłożą 2 miliony na opracowanie studium dla obwodnicy miasta i miejscowości Grobniki. Co prawda to nie jest zadanie samorządowe, przygotowanie takiego dokumentu, ale po rozmowach z GDDK i ja postanowiliśmy, że wykonamy ten pierwszy krok do realizacji właściwej inwestycji, mówi Adam Krupa, burmistrz Głubczyc.
4: Generalna dyrekcja tak buduje wielkie inwestycje, że tworzona jest pierwsza dokumentacja przedwstępna, ale ona jest bardzo konkretna już. To znaczy jest tam już trasa i to co najważniejsze, dokumentacja to środowiskowa już do tej wyznaczonej trasy. Oczywiście te wszystkie czynniki ekonomiczne też tam są uwzględniane w tym. I na tej podstawie ogłasza się wtedy przetarg na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Na bazie tej koncepcji jest już robiona czysta dokumentacja techniczna.
0: Przypomnijmy, że inwestycja znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy obwodnic. Teraz jeszcze piłka nożna z futbolowego szczytu do amatorskich rozgrywek. Dawna potęga francuskiej piłki drużyna FC Girondins Bordeaux znalazła się na skraju upadku. Pogrążony w długach klub został zdegradowany do amatorskich rozgrywek.
5: Trwająca od kilku lat spirala problemów Girondins de Bordeaux wydaje się nie mieć końca. 4 lata temu po serii słabych wyników zespół wypadł z najwyższej klasy rozgrywek. Dodatkowym ciosem okazała się niedawna decyzja sądu o zdegradowaniu Girondins do 6. amatorskiej ligi za złe zarządzanie. Jeszcze 15 lat temu Girondins należeli do europejskiej i krajowej czołówki. 6-krotnie sięgnęli po mistrzostwo kraju i 4-krotnie zdobyli Puchar Francji. W barwach klubu z Bordeaux występowały wielkie gwiazdy, m.in. Zinedine Zidane. W historii Girondins jest również ważny polski wątek. W latach 50. grał w nim napastnik Edward Kargulewicz, znany jako Kargu.
0: A była to relacja Stefana Folcera.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 10 stopni za oknami, a ciśnienie troszkę wyższe, 1021 hektopaskali. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatury maksymalne w cieniu od 20 do 22 stopni. W nocy będzie mało chmur i temperatury tylko od 8 do 10 stopni, a jutro w dzień w zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy program Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, zostańcie ze mną.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
6: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W programie Weekend z Radiem Opole dzisiaj, drodzy słuchacze, podpowiemy Wam, gdzie warto wybrać się na letni koncert i gdzie dzisiaj będzie można poczuć prawdziwe sportowe emocje. Wśród propozycji m.in. Puchar Polski Strongman w Opolu oraz koncert promenadowy Adama Snopka, na który zaprosi Państwa sam pianista. Zajrzymy też do kalendarza nadchodzących wydarzeń, zapowiemy m.in. festiwal Kocham Cię, o którym opowiedzą organizatorki, oraz zaprosimy Państwa na wyjątkowy jubileusz dziesięciolecia Muzeum Polskiej Piosenki. O tym jubileuszu opowie Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. W programie także nasze stałe niedzielne cykle, czyli Rusz się z Radiem Opole, co oni śpiewają i kreatywnie i aktywnie. Zostańcie z nami.

0: końca chcę.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: Oj, drodzy słuchacze, co to dzisiaj będzie się działo o godzinie 15 na placu Kopernika? Otóż Puchar Polski Strongman. Ja kojarzę takie zawody tylko z telewizji, ale myślę, że to może być naprawdę coś ciekawego, bo organizatorzy zapowiadają, że podczas zawodów na placu Kopernika będzie można zobaczyć zmagania zawodników w bardzo wymagających konkurencjach. Przenoszenie i podnoszenie ciężarów, siłowe konkurencje oraz zadania wymagające ogromnej wytrzymałości sprawią, że publiczność będzie mogła obserwować sportową rywalizację z bliska. Myślę osobiście, że to nie tylko wydarzenie takie ciekawe dla tych, którzy fascynują się sportem, ale dla tych, którzy w ogóle fascynują się ludzkim ciałem i jego wytrzymałością, albo także ograniczeniami, albo ich brakiem. A zatem o godzinie 15 Puchar Polski Strongman na placu Kopernika w Opolu. Myślę, że to wydarzenie naprawdę może być ciekawą propozycją na dzisiejszy dzień. Do kolejnych naszych zapowiedzi wrócimy, a zatem zostańcie z nami.

0: Weekend z Radiem Opole.
1: W naszym programie Weekend z Radiem Opole zapowiadamy dzisiaj wydarzenia, z których jeszcze warto skorzystać w tej takiej wakacyjnej atmosferze. Już tradycyjnie pod koniec sierpnia w Byczynie od kilku lat odbywa się festiwal Kocham Cię.
2: Irmina Chocianowicz, pomysłodawczyni, organizatorka festiwalu Kocham Cię. Na festiwalu głównie zajmuje się tą strefą programową, jak i tysiącem innych rzeczy, ale program to jest jakby główna moja działka.
3: Angelika Ignacy. Angie, organizatorka, współorganizatorka festiwalu Kocham Cię i na festiwalu zajmuję się głównie wystawcami, gastronomią, strefą dźwięku, strefą dla ciała i ducha i milionem innych rzeczy również.
1: A głównym organizatorem jest stowarzyszenie.
2: Stowarzyszenie Naturalny Instytut Kultury. Z nami jeszcze organizuje to Wojciech Komosa, który też z nami tworzy to wydarzenie. On głównie, wiadomo, aspekty marketingowe.
3: I też milionem różnych rzeczy.
1: Która wpadła na taki pomysł, żeby właśnie w Byczynie, w Grodzie zorganizować taki niewątpliwie bardzo kreatywny festiwal i z taką ciekawą nazwą Kocham Cię?
2: To się dziś kreowało w mojej głowie już jakiś czas. Wcześniej dużo takich warsztatów ruchowych, tanecznych, pracy z ciałem organizowałam. I przed moment, kiedy zostałam mamą i też był czas, gdzie już mniej mogłam sobie pozwolić na wyjazdy różne, a weszłam w taki osobisty rozwój. Brakowało mi tego i tak stwierdziłam, że skoro tyle rzeczy już zorganizowałam, to może zrobię festiwal taki rozwojowy i zaproszę osoby, które porozmawiają o psychologii, o tym, jak funkcjonuje ciało, jak zdobyć różne narzędzia, żeby sobie też pomóc w życiu. No i zaprosiłam do tego projektu moją przyjaciółkę.
1: Dwie przyjaciółki, dusze artystyczne, wpadły na taki pomysł, żeby stworzyć takie ciekawe spotkania, o których ja osobiście usłyszałam w Krakowie. Festiwal Kocham Cię. Dlaczego akurat padło na Byczynę? Skąd w ogóle taki pomysł, że to tam?
2: Szukaliśmy długo miejsca. Zależało nam, żeby to było bardziej w naturze, czyli fajnie, jakby był las obok, jakaś woda. No i tak naprawdę dzięki mojemu tacie się to wydarzyło, bo wrócił z jakiegoś spotkania, pokazał mi zdjęcia, ja zobaczyłam wtedy gród rycerski w Byczynie i zapytałam, wow, cóż to za miejsce? No i tak się później potoczyło, że spotkaliśmy się z ówczesnym zarządcą, spodobało nam się bardzo miejsce, dogadaliśmy się i tam powstała pierwsza edycja i tak od 2018 trwa w Grodzie Rycerskim Festiwal Kocham Cię.
1: Kto by pomyślał takie rzeczy w naszej opolskiej Byczynie? Drodzy słuchacze, a już dziś, za kilka godzin w Opolu naprawdę będzie się działo i to sportowo. Zostańcie z nami, za chwilę więcej szczegółów.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W naszym programie dzisiaj zapowiadamy wydarzenia, z których można skorzystać, w których można brać udział w najbliższym czasie. I drodzy słuchacze, oczywiście często o tym mówimy, ale dzisiaj zaprosiłam gościa w tym celu, bo w Muzeum Polskiej Piosenki właśnie można oglądać wystawę pod tytułem Polskie Gwiazdy z winyli Agi Krysiuk. Dzień dobry, w studiu Radia Opole Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Serdecznie.
1: Mateuszu, jesteś kuratorem i pomysłodawcą w ogóle tego, żeby prace pani Agi Krysiuk pojawiły się w Muzeum Polskiej Piosenki. Dlaczego taki czas wakacyjny wybraliście, żeby prezentować no bardzo oryginalne prace?
2: Pomyśleliśmy o tym w Muzeum Polskiej Piosenki z tego powodu, że ten okres wakacyjny jest bardzo, ale to bardzo specyficzny. Z jednej strony wiemy, że tych wydarzeń kulturalnych jest troszeczkę mniej, jest to też sezon urlopowy, natomiast pod względem turystycznym jest to czas bardzo atrakcyjny i dobry dla samego Opola, ponieważ duża część turystów przyjeżdża, żeby zobaczyć słynny amfiteatr, ale także stolicę polskiej piosenki. I pomyśleliśmy, że zaproponowanie w tym czasie kompletnie nowej wystawy będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, a jednocześnie takim dobrym momentem, ponieważ jesteśmy tuż przed realizacją bardzo dużej wystawy, nad którą pracujemy już od ponad roku. I widzieliśmy, że tego rodzaju wystawa idealnie wpisze się w ten no bardzo taki kreatywny dla nas czas, a jednocześnie widzieliśmy, że prace Agi Krysiuk, które były prezentowane już w kilku miastach Polski, robią duże wrażenie na odbiorcach.
1: To wydaje mi się takie najbardziej zachęcające, żeby z bliska zobaczyć taką dokładność, bo z jednej strony wiadomo, piosenka, artyści, największe gwiazdy polskiej piosenki, Ewa Bem, Anna Jantar, Maryla Rodowicz, naprawdę wielkie nazwiska, ale zobaczenie tych obrazów, takiej decyzji. Przecież te płyty tak naprawdę mają swoje drugie życie i to działa trochę na ludzi, na mnie to działa.
2: To jest też, drodzy Państwo, taka myśl, która Adze przyświeca na upcyclingu, czyli tak naprawdę wykorzystania tych materiałów, które już nie mogą swojej pierwotnej roli pełnić, w tym przypadku akurat płyt winylowych. I te płyty winylowe, które są albo porysowane, albo są po prostu zniszczone, no ratuje i tworzy naprawdę z bardzo dużą precyzją, bo to jest taka fotograficzna wręcz precyzja, swoje prace plastyczne, no które, tak jak właśnie mówimy, no są wytworzone w tych płytach winylowych i by Państwu też to może wyjaśnić, ponieważ no nie mogą Państwo tego, słuchając radia, zobaczyć, natomiast zachęcam oczywiście, żeby sprawdzić to w internecie i żeby odwiedzić przede wszystkim Muzeum Polskiej Piosenki i zobaczyć na żywo te prace. To są kolaże, które powstają tak naprawdę z kilku, czasami nawet kilkunastu płyt winylowych. No i z tych płyt właśnie nagle wyłania się, czy to twarz Zbigniewa Wodeckiego, czy Ewy Bem, czy Jerzego Płonskiego.
1: Michała Bajora.
2: Czy Michała Bajora, dokładnie. Więc to rzeczywiście, drodzy Państwo, gdy widzi się już na żywo, robi bardzo, ale to bardzo duże wrażenie na odbiorcach. Ja muszę powiedzieć, że widząc zarówno pracę Agi na jednej z wystaw w Krakowie poświęconej SBB, ale także w Chorzowie przy okazji imprezy poświęconej winylom, widziałem, że ludzie rzeczywiście bardzo, ale to bardzo tak żywo reagują na te prace, więc gdy rozpoczęliśmy nasze rozmowy z Agnieszką, widzieliśmy, że będziemy chcieli, żeby no, w tym bardzo, ale to bardzo ważnym dla polskiej piosenki miejscu, jakim jest Opole, ale także Muzeum Polskiej Piosenki, by były prace, które powstają specjalnie na te wystawy. I rzeczywiście Aga rok pracowała nad tymi pracami, żeby powiększyć to portfolio tych polskich artystów, ponieważ na co dzień tworzy też na przykład portrety artystów zagranicznych. Natomiast na pewno bardzo dużym wyzwaniem, bo to wiem z rozmowy, którą z nią przeprowadziłem, bardzo dużym wyzwaniem była praca, którą zrobiła, a była ona dedykowana królowej, czyli Maryli Rodowicz.
1: A ten temat Maryli Rodowicz coraz bardziej gorący, bo już za kilka tygodni mural. Drodzy słuchacze, więcej nie będziemy zdradzać szczegółów, bo dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać o bardzo ważnym wydarzeniu związanym z Muzeum Polskiej Piosenki, czyli o urodzinach, ale do naszej rozmowy wrócimy tuż po godzinie 9:00. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
0: Po reklamie.
4: Dziś Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 8, czas na wiadomości. W Strzelcach Opolskich będzie ogrzewalnia dla potrzebujących. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Hubert Hurkacz zagra w finale w Meksyku.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Wciąż jeszcze zablokowana DK46. Przypomnijmy, na odcinku Nysa-Opole w pobliżu miejscowości Mależowice Wielkie przed godziną 5 doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Dwie osoby zostały ranne. Lądował śmigłowiec LPR. Na czas działania służb policja wytyczyła objazdy dla pojazdów jadących w kierunku Opola drogami drogą wojewódzką 401 i 385 przez Grodków, a dla jadących w kierunku

0: Kunysy przez miejscowości Bielice i Jasienica Dolna, a następnie drogą wojewódzką 406.
1: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Jesienią i zimą osoby w kryzysie bezdomności ze Strzelcopolskich będą mogły skorzystać nie tylko z przytuliska, ale także z ogrzewalni. Gmina przeznaczyła 100 tysięcy złotych na remont obiektu przy ulicy Marka Prawego. Od tego roku za jego prowadzenie odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Przytulisko przy ulicy Marka Prawego do tej pory było prowadzone na potrzeby gminy przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka. Teraz obiekt zostanie wyremontowany, a jego funkcja rozszerzona właśnie o ogrzewalnię, która będzie działać w sezonie jesienno-zimowym, mówi Izabela Leś-Borkowska, zastępca burmistrza Strzelec-Opolskich.
2: 100 tysięcy przeznaczamy z budżetu gminy na to, żeby wyremontować miejsce, które służyło do tej pory jako przytulisko. Będzie przytuliskiem, które będzie służyć nadal osobom w kryzysie bezdomności, ale poszerzymy jego działanie o ogrzewalnię, która będzie otwarta w sezonie zimowo-jesiennym.
0: Jak informuje wiceburmistrz miejsca, korzysta od kilkunastu do kilkudziesięciu osób w kryzysie bezdomności. Po remoncie obiekt będzie prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Nieruchomość przy Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ma być przygotowana na potrzeby zakwaterowania pododdziałów Wojsk Ochrony Terytorialnej. Podpisano już list intencyjny w tej sprawie. Jak zaznacza starosta Artur Maruszczak, nie oznacza to jeszcze formalnego przekazania nieruchomości. Jest natomiast istotnym elementem procedury, która ma doprowadzić do przygotowania obiektu zgodnie z wymaganiami wojskowymi.
3: To jest taki znaczący krok, to jest tylko potwierdzenie tego, co już praktycznie od 2 lat robimy w tym temacie i tutaj mamy dobrą współpracę z dowódcą 17. Opolskiej Brygady WOT-u, panem pułkownikiem Bartkowskim. Tutaj tym listem intencyjnym potwierdzamy te nasze chęci, żeby wojsko WOT pojawiło się w Kędzierzynie-Koźlu i myślę, że będzie to zrealizowane do końca roku albo na przełomie tego i następnego roku już dopniemy to ostatecznie.
0: Dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest to inwestycja nie tylko w infrastrukturę, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo. Region potrzebuje żołnierzy Wojska Polskiego, a lokalna obecność WOT-u może stać się ważnym elementem systemu bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka przegrała z rozstawioną z trójką Amerykanką Jessicą Pegulą. Tym samym zakończyła się zwycięska seria Świątek, która wygrała 10 pojedynków z rzędu. Pegula w finale zmierzy się ze swoją rodaczką Coco Gauff, która pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Lepiej poszło Hubertowi Hurkaczowi, który zagra w finale tenisowego turnieju ATP w Cancun w Meksyku. Rywalem Hurkacza będzie najwyżej rozstawiony Argentyńczyk Sebastian Baez. Będzie to trzeci pojedynek obu tenisistów. W poprzednich dwóch górą był wrocławianin.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wreszcie drgnęło w temperaturze ponad 12 stopni, a ciśnienie to 1021 hektopaskali. W ciągu dnia w regionie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami maksymalnymi w cieniu od 20 do 22 stopni. W nocy temperatura spadnie aż tylko do 8 stopni, a jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a już za moment na naszej antenie stały cykl Rusz się z Radiem Opole, a zatem szykujcie się.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
0: Po reklamie.

0: Ruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Rusz się z Radiem Opole. Rozpoczynamy. Dzisiaj zabieram Państwa na stadion lekkoatletyczny imieniem opolskich olimpijczyków w Opolu. Weźmiemy udział w zajęciach z cyklu Lekkoatletyka dla każdego, a porozmawiamy przede wszystkim z młodymi zawodnikami i zawodniczkami, ale też z ich trenerami. Lekkoatletyka dla każdego. Od jak dawna bierzecie udział w tych zajęciach i co Was skłoniło, żeby tutaj przyjść, żeby się zaangażować?
2: Nazywam się Antek, mam 17 lat, trenuję lekkoatletykę od około 4 lat. No, zacząłem chodzić, żeby mieć jakąś pasję, ruszać się, jakąś aktywność fizyczną podjąć.
3: Marcin, 15 lat. Trenuję lekką od 3 lat, zacząłem trenować. Właściwie dlatego, żeby się sprawdzić w sportach indywidualnych, bo wcześniej grałem w piłkę, a tutaj jest więcej zależne od nas samych.
4: Mam na imię Mateusz, mam 16 lat. Zacząłem trenować lekkoatletykę około 2 lat temu, bo byłem na zawodach szkolnych i pan powiedział, że mógłbym spróbować, a moja sekcja pływacka była zamykana, więc uznałem, że to pora na jakąś zmianę.
5: No to nazywam się Milena, mam 16 lat, trenuję od 4 lat i zaczynałam od zajęć lekkoatletyka dla każdego i potem przeszłam do trenerki.
6: Nazywam się Alicja, mam 20 lat i trenuję już od około 8 lat, a wszystko zaczęło się, ponieważ moja mama jest moją trenerką i wzięła mnie na treningi.
1: Powiedzcie mi w takim razie, co Wam się podoba najbardziej w tego typu zajęciach?
5: To, że jest to indywidualne i każdy trenuje dla siebie i sam zdobywa wyniki i nie jest zależny od reszty grupy.
6: Satysfakcja po dobrym starcie, po jakimś rekordzie.
2: No, możliwość jakiegoś czasu spędzenia aktywnie i spotkanie się ze znajomymi.
3: To, że jest właśnie sport indywidualny, ale zarazem w trakcie treningów też możesz się wspierać z innymi, którzy Cię napędzają.
4: Możliwość jakiejś rywalizacji, indywidualnych osiągnięć.
1: A to ja powtórzę. Wróćmy do tego, jak to się zaczęło u Ciebie, jak tutaj trafiłaś i co Cię skłoniło, żeby brać udział w tych zajęciach.
6: Mam na imię Malina, mam lat 15. Zaczęłam trenować lekkoatletykę, ponieważ trenerka kiedyś, jak zaczęłam chodzić do podstawówki, wypatrzyła mnie tam na dniach otwartych jakiś i po prostu powiedziała mojej mamie, żebym przyszła na jakieś zajęcia, jak będę starsza, no.
1: Jeżeli chodzi o te zajęcia, czy są takie aktywności, które szczególnie Wam się tu podobają, czy wszystkie zajęcia są równie fajne, interesujące?
5: No to środowe treningi, na których mamy dłuższe biegania, są najlepsze.
6: To zależy tak naprawdę od konkurencji każdego zawodnika, ale myślę, że jakieś techniczne doskonalenie ćwiczeń.
2: Ja najbardziej lubię, jak biegamy płotki na treningach, ponieważ ja jestem płotkarzem, biegam 400 płotki i sprawia mi to największą frajdę.
3: Ja też lubię, jak koleżanka pierwsza, środowe treningi, gdzie biegamy, ale też sobotnie, kiedy mamy krótsze dystanse, sprinty. To właśnie to najbardziej tutaj lubię, bieganie.
4: No ja najbardziej lubię treningi z krótkimi biegami, szczególnie z blokami.
6: No ja także najbardziej lubię, jak biegamy płotki na treningach, ale lubię też siłownię bardzo, którą mamy w czwartki.
1: A jak często trenujecie, to jest jedna rzecz i czy taka, a nie inna liczba treningów to dużo czy niedużo dla Was?
5: Trenujemy około 6 razy w tygodniu. Plus dodatkowe jakieś wybiegania i uważam, że to jest dobra ilość treningów, że nikt nie jest przemęczony.
2: Tak jak koleżanka powiedziała, mamy 6 treningów około, wszystko tak naprawdę zależy, kto w jakim dystansie się specjalizuje, ponieważ na przykład, tak jak koleżanka powiedziała, średniacy mają wybiegania, a ci, co na przykład już biegają krótsze dystanse, nie wszyscy, na przykład 400 metrowcy mają wybiegania, ale taki na przykład kolega jest sprinterem, to on nie musi robić takich rzeczy.
3: 6 treningów w tygodniu, ale to się bardzo fajnie da połączyć normalnie z życiem w szkole.
4: 6 treningów w tygodniu i może jakieś rozciąganie w domu.
6: No wszyscy mamy 6 treningów, mi to bardzo pasuje, bardzo mi się podoba ogólnie. Tak idealnie jest to wymierzone wszystko.
1: To można powiedzieć, że w sumie dni wolnych za dużo nie ma.
5: W tygodniu nie mamy wiele dni wolnych, ale jest w tym wszystkim czas na regenerację i odpoczynek.
6: Tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko zależy od sezonu, w którym się znajdujemy. Czy to jest zima, czy lato, ponieważ już w lato, gdy przychodzą poważniejsze zawody albo okres startowy, to jest trochę tych treningów mniej.
1: A powiedzcie mi, od dawna trenujecie, co widzicie jako swój największy sukces jak na razie?
5: Ja uważam, że największym sukcesem jest u mnie progres, który jak zaczynałam, nie miałam za dobrych wyników, a teraz co sezon jest coraz lepiej.
1: A jak bardzo zmieniają się te wyniki Twoje?
5: Uważam, że od początku, a do tego co biegam teraz, jest bardzo duża różnica i technicznie, i wynikowo.
1: A jakie dystanse są dla Ciebie najlepsze i jak te wyniki wyglądają?
5: Dla mnie najlepsze są biegi średniodystansowe. Biegałam głównie 1000 przeszkody. W sumie najlepszy wynik to chyba miałam na ogólnopolskich zawodach LDK, to na 1000 przeszkody byłam 8.
1: Z jakim czasem?
5: Z czasem 3:19.
6: Więc ja już trenuję od 8 lat około i tak naprawdę moim
0: Największym sukcesem to są moje medale Mistrzostw Polski i największe takie, no to w tamtym roku zdobyłam mój pierwszy indywidualny medal, pierwsze miejsce w życiu oszczepem na Mistrzostwach Polski U20, a w tym roku trzecie miejsce w życiu oszczepem już w U23 w kategorii i również w sztafetach mieliśmy w tym roku z dziewczynami zająłyśmy drugie miejsce w 4x200 metrów i drugie miejsce w 4x400 metrów.
1: A jakie miałaś wyniki, jeżeli chodzi o oszczep i te sztafety?
0: Mój rekord w oszczepie jest 49,82, ale w tym roku było 49,60-70, dokładnie nie pamiętam.
2: Ja myślę, że ciągły po prostu progres i jakby sam fakt tego, że ciągle idę do przodu i na przykład miejsce z roku na rok w tabelach Polski jest coraz bliżej pierwszego. W tamtym sezonie skończyłem na 26 miejscu w Polsce.
3: Największym sukcesem, pomimo tego, że to jest sport indywidualny, to tutaj było brązowy medal w sztafecie 4x100 mieszanej w Lublinie w zeszłym roku.
4: To moim największym osiągnięciem indywidualnym było 8 miejsce w Polsce na bieg na 100 metrów rok temu. 11 sekund i 38 setnych.
6: No ja myślę, że moim największym sukcesem jest to, czego mnie nauczyła lekka tak naprawdę. Jest to między innymi cierpliwość, systematyczność i ja też zmagam się teraz z kontuzją od 1,5 roku. Wie pan, no dużo to uczy. A tak osiągnięcie, no to byłam kiedyś rekordzistką Polski na 80 metrów przez płotki i 60 metrów przez płotki.
1: Czy wśród waszych koleżanek, kolegów sport jest mocno popularny, czy jednak pewne urządzenia bardziej są przyklejone do dłoni, elektroniczne?
5: Myślę, że otaczamy się ludźmi, którzy są w tym sporcie, bo spędzamy tutaj najwięcej czasu i raczej wszyscy coś trenują i coś robią z tym sportem.
0: Tak, również większość moich znajomych są zawodowymi tak naprawdę lekkoatletami, tak jak my ciężko pracują i opierają się na tym sporcie.
2: Tutaj myślę, że jak patrzymy na przykład na kolegów i koleżanki z drużyny, no to gdzieś tam ten sport, ale jak patrzymy na znajomych ze szkoły, to jednak myślę, że bardzo dużo osób jest przyklejonych do telefonów i właśnie każdy mógłby na przykład chociaż raz w tygodniu, dwa razy podjąć taką aktywność fizyczną.
3: Dokładnie to samo, co kolega powiedział, identycznie.
4: Lekkoatletyka jako sport to nie jest popularna wśród wielu rówieśników moich, ale mimo wszystko nie są oni osobami, które są jakieś nieaktywne, po prostu mają inne pasje i trenują inne sporty.
6: No jeżeli chodzi o moje koleżanki, moich kolegów, no to ja się otaczam także raczej w gronie sportowców, ale tak patrząc na moich rówieśników, no to ten sport nie jest taki popularny wcale. Większość siedzi w tych telefonach itp.
1: Czy widzicie, że koleżanki i koledzy na przykład mają dość problemy z wagą nadmierną?
5: Myślę, że zdarzają się na pewno takie osoby, które mają z tym problem, ale nie wiem, czy jest to aż tak powszechny problem.
0: Nie znam tak naprawdę takiej osoby, ponieważ otaczam się właśnie wśród sportowców, ale myślę, że właśnie zdarzają się takie osoby, które po prostu siedzą albo w komórce, albo nie wychodzą i nic nie robią.
2: No ja znam parę takich osób, ale wiem, że starają się coś zrobić z tym faktem. Myślę, że to właśnie jest bardzo duża wina telefonów, po prostu ciągłe siedzenie w domu, zero aktywności fizycznej, nawet ludzie nie wychodzą z domu na spacer.
3: To u mnie raczej nie mają koledzy takich problemów, bo pomimo tego, że w tych komórkach siedzą, to często wyjdę na dwór, żeby w komórkach siedzieć, ale to mimo wszystko pomaga jakoś utrzymać w ryzach tą wagę.
4: Ja myślę, że są takie problemy czasem z niektórymi osobami, że nie chcą czasem się zmienić, ale też są niektóre osoby, które na przykład nie jest zależna ich waga od nich, bo na przykład mają jakieś problemy zdrowotne, z których to wynika.
6: No na pewno da się zauważyć dużo problemów takich z otyłością wśród naszych rówieśników, ale to głównie chodzi o osoby po prostu nieaktywne, które nie trenują. Jeżeli ktoś się rusza, próbuje, trenuje jakikolwiek sport, no to rzadko się zdarza raczej.
1: Czego oprócz zdrowia i dobrych wyników można wam życzyć?
5: Myślę, że przede wszystkim braku kontuzji i żeby kolejny sezon był jeszcze lepszy niż ubiegły.
0: Definitywnie braku kontuzji, bez stresu na zawodach.
2: Ja żeby powiedzieć coś innego, to pieniędzy na nowe kolce.
3: Tego, żeby nam jakieś czynniki zewnętrzne nie przeszkodziły w dalszym trenowaniu, bo to jest najważniejsza systematyczność.
4: O możliwości kontynuowania tego sportu, jakichś osiągnięć.
1: Magdalena Lach, trenerka lekkiej atletyki. Rozpocznijmy od tego, jak dużym zainteresowaniem cieszą się te zajęcia. Pani ma dzisiaj trening z grupą już zaawansowaną. Ci nastolatkowie wiedzą, czego chcą.
7: Tak, tak. Ja grupę mam taką bardziej zaawansowaną. Współpracuję też z innymi trenerami. Moja młodsza córka prowadzi właśnie młodszą grupę. Z tej młodszej grupy dzieci później przechodzą na taki wyższy level, czyli albo do mnie, albo do innego trenera. Ta grupa, która dzisiaj jest, jesteśmy przed obozem, to jest właśnie tak jak pan powiedział, grupa taka bardziej zaawansowana. Oni trenują już dosyć systematycznie. Jest to grupa, tutaj akurat jest tylko jedna dziewczynka, która jest młodziczką, a reszta zawodników to już są juniorzy. seniorzy i jedna moja akurat córka jest już młodzieżowcem, więc te kategorie wiekowe tutaj się zmieniają. Jak duże jest zainteresowanie? Mi się wydaje, że coraz większe jest zainteresowanie lekką atletyką. Gorzej jest z tym, żeby wyłapać jakieś odpowiednie talenty, dlatego że lekkoatletyka jest sportem naprawdę wszechstronnym, ogólnorozwojowym i tak naprawdę na początku, jeżeli ktoś przejdzie na takie zajęcia, to nie jest powiedziane, czy będzie biegał, czy będzie skakał, czy będzie rzucał. Dopiero w trakcie tych treningów można wybrać tą specjalizację w jakiejś konkurencji konkretnej.
1: Pani w tym rola, jak rozumiem, żeby odpowiednio ukierunkować nastolatkę czy nastolatka?
7: Tak, oczywiście, że tak, że rola przede wszystkim jako trenerów jest taka, żeby ich gdzieś ukształtować, aczkolwiek ja zawsze mówię, że mają z tego czerpać przyjemność i po pierwsze sport swoją drogą ma gdzieś kształtować charakter, ale też sprawiać przyjemność. Druga kwestia jest taka, że niestety taka młodzież, która już trenuje systematycznie i chce osiągać wyniki sportowe, to też musi sama wiedzieć, czego chce, tak? Czyli brać odpowiedzialność za systematyczność, za pracę. My zwracamy uwagę, ja zwracam bardzo dużą uwagę na wychowanie. Oni są, uważam, bardzo, bardzo fajnymi ludźmi, pozytywnymi, wspierają się i tak jak powiedziałam, nie tylko sport, ale tutaj kultura, zachowanie, obcowanie razem i takie zasady fair play.
1: Ja tak sobie to wyobrażam, że jeżeli ja bym brał udział w takich zajęciach, może ja bym chciał robić to, a nie taką dyscyplinę uprawiać? Czy zdarzają się takie sytuacje, że pani bardziej widzi kogoś na przykład w bieganiu, a ktoś się widzi w czymś innym?
7: No oczywiście, że tak. Bardzo często tak jest, aczkolwiek też próbuję ich gdzieś tam ukształtować i ukierunkować i wytłumaczyć, że większe na przykład czasami też szanse mają w jakiejś konkurencji, której akurat oni siebie nie widzą. Mam taką zawodniczkę, która jest bardzo utalentowaną zawodniczką, tutaj akurat jej nie ma, Olivia Greiner, i akurat ja ją widziałam na 400 płotki, ale ona powiedziała, tych płotków nie będzie biegała. I biega 400 płaskie, bardzo fajnie sobie radzi, już była reprezentantką kraju, ma medale mistrzostw Polski, także sumienna bardzo dziewczyna, no ale płotków powiedziała, że akurat biegać nie będzie. Ale próbowała oczywiście, akurat miała też medal na mistrzostwach Polski w biegu na 400 metrów przez płotki.
1: Czy te treningi są codziennie inne? Jak to pani organizuje? Czy tak, żeby to trochę było zróżnicowane, żeby nie było monotonii takiej, żeby nie wkradła się taka rutyna?
7: To jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że lekkoatletyka nie jest sportem drużynowym. Każdy praktycznie robi coś innego. Fajnie by było, gdybym miała jedną grupę na przykład płotkarzy albo 400 metrowców, tak, czy tam sprinterów, ale ja akurat mam taką grupę mieszaną, dlatego często jest tak, że ja po prostu na tym stadionie, kolokwialnie mówiąc, mieszkam, czyli umawiam się indywidualnie czasami po prostu na treningi, bo nie da się zrobić właśnie w okresie tutaj, nie wiem, chyba nawet moi zawodnicy też mówili wcześniej, w takim okresie przedstartowym czy startowym, no nie da się zrobić takich jednych treningów dla wszystkich. Każdy ma czasami inny trening, więc umawiam się na różne godziny. Przyjemniej i łatwiej pracuje się zimą, dlatego że robię bardzo dużo sprawności i wtedy tak wyobraźnia moja działa i myślę, że te treningi im się podobają i one z reguły w okresie takim zimowym są dla wszystkich bardzo podobne.
1: A w takim okresie zimowym trenujecie na zewnątrz, czy jednak wewnątrz? Na zewnątrz wiadomo, że ze śniegiem bywa różnie teraz. Raz jest, raz nie ma, ale też jest bardzo ślisko czasami.
7: Jest bardzo ślisko, ale trenujemy te również na zewnątrz, więc ja tak naprawdę w okresie zimowym, jeśli chodzi o tą moją grupę starszą, to mam na stadionie 2-3 razy trening, a reszta to jest hala, siłownia, bądź też no, mam trening na Pruszkowskiej. Ale dwa razy mamy trening na zewnątrz, nieważne czy to jest no, minus 5 stopni. Wiadomo, że jeżeli są takie gorsze warunki atmosferyczne i mam biegaczy, to wtedy idziemy na bieżnię, tak, taką elektryczną i no, nie wychodzimy na dwór, ale z reguły pogoda nam nie jest straszna.
1: A czy pani rolą jest też w cudzysłowie bycie psychologiem?
7: O, ja bardzo często jestem psychologiem dla swoich zawodników. Bardzo częste rozmowy mamy na obozach, przed startami. To znaczy tak, jeżeli ja już nie pomagam, tak, czyli rozmowa na przykład nie pomaga z trenerem, to faktycznie odsyłam gdzieś moich zawodników do psychologa sportowego i w wielu przypadkach to się sprawdza, ale też no, nie mówię tylko tutaj stricte o takim bawieniu się, w cudzysłowie oczywiście, psychologa, jeśli chodzi o takie sportowe aspekty, no bo są różne rzeczy. Zawodnicy mogą mieć trudniejszy okres, mogą mieć trudniejszy okres w szkole, w domu, więc tutaj myślę, że taka rola trenera no, na pewno to odgrywa tak znaczenie.
1: A często się zdarza, że na przykład zawodniczka albo zawodnik przychodzi do pani i no, chce pogadać, mówiąc wprost?
7: Zdarza się to, aczkolwiek jak ja chyba na tyle znam tych moich zawodników, naprawdę, bo mam ich od małego dziecka, niektórzy u mnie są naprawdę już 8 lat trenują, więc ja czasami jak już wchodzą na stadion, to ja już widzę, że coś się dzieje i pytam się wtedy, tak, czy chcą porozmawiać i z reguły bardzo chętnie ze mną rozmawiają, no i przyjmują moje porady sobie do serca.
1: Czyli można powiedzieć, że taka jedna wielka, w cudzysłowie, znowu rodzina.
7: Tak, tak, ja jestem z tego dumna, że udało mi się to stworzyć. Ja myślę, że oni mogą na sobie też polegać. No na mnie to wiedzą, tak, o każdej porze dnia i nocy, ale myślę, że też mają taki wzajemny szacunek do siebie i to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dziękuję Pani za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Jak wyglądają Pana zajęcia tak w praktyce? Ile razy w tygodniu z daną grupą Pan trenuje? Jak te zajęcia wyglądają? Czy one mają jakiś powtarzalny charakter, czy za każdym razem nieco różnią się?
8: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Plaskota, jestem trenerem lekkoatletyki. To w zależności od grupy. Mam taką grupę mieszaną dzieci z podstawówki i z nimi się spotykam tak do 4 razy w tygodniu, czy w okresie szkolnym, czy okresie wakacyjnym. Mam też grupę taką bardziej zaawansowaną, nawet 20-parolatków, także z nimi się widuję jeszcze częściej, czasami 2 razy dziennie w zależności od tego, co jest potrzebne. No nic, no, grupa starsza zdecydowanie ma taki powtarzalny bardziej ten system szkoleniowy, także wszyscy wiedzą, co będzie mniej więcej w poniedziałek, co w środę i tak dalej. Za to z tą grupą młodszą robię wszystko, bawimy się w różne gry, zabawy lekkoatletyczne, rozwijam ich bardzo mocno wszechstronnie. No wszystko, co w tej lekkoatletyce jest najpiękniejsze.
1: Jeżeli chodzi o taką grupę mniej zaawansowaną, chyba bardzo ważne jest to, żeby nie zniechęcić.
8: Mam taką swoją filozofię, że nie zależy mi na wynikach dzieci w wieku dziecięcym, raczej chciałbym, żeby ich dotrzymać do wieku seniora. Więc na początku bawimy się, ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe, wzmacniam te dzieci, robimy wszystko. Wszystkie dzieci przychodzą przez taki mały treningowy wielobój, także biegi, skoki, rzuty. Nie wszyscy się nadają do sportu, ale uważam, że każdy ten sport powinien uprawiać. Niezależnie od poziomu reprezentowanego przez siebie, uważam, że każdy powinien się ruszać, a ci, co mają być mistrzami, prędzej czy później tymi mistrzami będą.
1: A jeżeli chodzi o takie zainteresowanie, widzi Pan, że z roku na rok jest ono podobne, jest coraz większe, coraz mniejsze. Wiadomo, że dzisiaj młodzież ma pewne urządzenia bardzo często przyklejone do dłoni.
8: Z tym jest różnie. Mam też takie dzieci, które były zainteresowane, ale ciężko im się dłużej utrzymać w tej lekkoatletyce, czy w ogóle w jakichkolwiek zajęciach. Właśnie jest tak dużo rozpraszaczy, że nawet dzieci utalentowane prędzej czy później gdzieś odchodzą po drodze, czego ja nie potrafię zrozumieć, bo nawet mówię, miałem dzieci, które robiły rekordy szkół, rekordy województw, rekordy miasta, po czym mijał rok i nagle nie chciało im się trenować i gdzieś szli w jakąś taką według mnie czasami złą drogę. Mówię, sport według mnie kształtuje charakter i wszystko co najlepsze. No i mi jest przykro patrzeć na dzieci, które mają talent, są zdolne, a gdzieś tam zbaczają z drogi.
1: I gdzieś jednak zatracają ten talent.
8: Pracowitością, nie? Jak nie mam pracy, no to ten talent już potem do niczego nie jest potrzebny, bo mówię, mam też dzieci, które talentu nie miały za dużo, za to są bardzo pracowite i potrafią też kończyć z medalami.
1: To jest wtedy dla Pana takim bardziej cennym zawodnikiem. Ten, który ma talent, ale nie do końca rwie się do pracy, czy ten, kto talentu ma nieco mniej, a jednak haruje i ma wyniki?
8: No to dla mnie pracowitość to jest na pierwszym miejscu, bo można mieć talent, można go nie mieć, ale jak ktoś jest zaangażowany, to u mnie ma pierwsze miejsce. Bez względu na to, czy będzie mistrzem Polski, czy będzie 8 w Opolu. Jak ktoś jest pracowity, mu się chce, to takie dzieci najbardziej szanuję.
1: Dziękuję Panu za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję.
9: Mam na imię Maja Harukiewicz, mam 17 lat i trenuję głównie biegi górskie, przełaje, ale stadion też biegam od czasu do czasu. I dłuższe dystanse, takie średnie, od 1500 do 3000 metrów.
1: Jak to się u Ciebie zaczęło z tym bieganiem? Od tego rozpocznijmy.
9: Poszłam do klasy sportowej, w 4 klasie podstawówki, o profilu lekkoatletycznym, no i wtedy wszystko generalnie robiłam od płotków, skok z wyż, skok w dal, czyli generalnie wszystkie takie konkurencje i wtedy to robiłam jeszcze dla zabawy, a teraz już zaczęłam biegać takie dłuższe biegi i w sumie wyszło to tak, że zawsze miałam jakieś predyspozycje do wytrzymałościowe, więc po prostu tak zaczęłam biegać biegi górskie i dłuższe biegi.
1: Mówisz górskie, przełajowe, to zupełnie inny poziom biegania niż po płaskim, niż na stadionie, niż uliczne biegi.
9: Tak, zgadza się. Jest ciężko, ale ja akurat bardzo lubię się męczyć, bardzo lubię biegać, więc akurat w tym roku były to moje drugie Mistrzostwa Polski w biegach górskich i drugi raz srebrny medal zdobyłam, więc jestem bardzo zadowolona, a przełaje są w listopadzie, więc tam zobaczymy, jak mi pójdzie.
1: Są sukcesy, to i motywacja rośnie.
9: Zgadza się, tak, zawsze rośnie. Z roku na rok coraz większa jak na razie.
1: A co Tobie daje bieganie?
9: Ja uwielbiam biegać i tak naprawdę biegam też sama dla siebie. Czuję się po prostu szczęśliwa, jak biegam. Wiadomo, że każdy trening nierówny innemu i często jest tak, że mi się nie chce, ale jednak jakieś takie międzynarodowe imprezy pozwalają mi poznawać super ludzi i po prostu cieszyć się całą tą atmosferą.
1: Nawet jeżeli w biegu jest trudno i chwilami odechciewa się, to na końcu chyba wybuch endorfin.
9: Tak, zgadza się. Zawsze przed bieganiem się nie chce, a po bieganiu jest najlepszy humor, więc tak.
1: A czy widzisz, że wśród Twoich koleżanek i kolegów sport jest mocno popularny, czy raczej taki sport polegający na tym, że siedzą z urządzeniem jednym w ręku?
9: Wydaje mi się, że to zależy. Ja się otaczam w środowisku ludzi, którzy akurat trenują, chodzę też do liceum sportowego, więc u mnie dużo ilość osób z mojego środowiska trenuje, ale zgadza się, że jednak dużo osób w tych czasach jednak preferuje taki siedzący tryb życia i nie uprawia dużo sportu, no ale ja się akurat otaczam w takim środowisku, że dużo osób biega, robi coś ze sobą, nie tylko biega, trenuje jakieś inne sporty, więc myślę, że tutaj różnie bardzo.
1: Jak zachęciłabyś takie osoby, które wolą jednak na ten moment siedzieć i albo przed ekranem telewizora, albo ze smartfonem w ręce? Jak byś zachęciła do sportu?
9: Myślę, że najważniejsze to spróbować swoich sił, po prostu zobaczyć, co komu odpowiada, nie tylko bieganie, rower, no jest mnóstwo sportów, żeby się spróbować i tak naprawdę zrobić jako taki dodatek zdroszy do swojego życia. I myślę, że to jest najważniejszy czynnik, że po prostu z tego czerpać jakąś przyjemność i dodatkowo dla zdrowia też jest dobrze, żeby się od czasu do czasu poruszać, więc myślę, że to jest taka główna motywacja.
1: Dziękuję Ci za rozmowę.
9: Dziękuję ślicznie.
10: Dzień dobry, jestem Paweł Łuczak, mam 15 lat, w tym roku idę do liceum i mam nadzieję, że lekkoatletykę będę trenował i pozwoli mi na to czas i nauka.
1: Twoja specjalizacja płotki?
10: Tak, szczególnie 300 metrów płotki. Co prawda jestem jeszcze w takim wieku, gdzie konkurencje mogą mi się zmienić, ale myślę, że to będzie konkurencja docelowa.
1: A dlaczego płotki?
10: Płotki to jest ta konkurencja, w której myślę, że mam dużo szans, ponieważ to nie jest specyficznie na szybkość, co prawda tam też to jest potrzebne, ale też technika, co może mi dać szansę. Co prawda też płotki to wybrał mi trener głównie dlatego, bo zauważył w tym mój potencjał, dlatego myślę, że to będzie konkurencja docelowa.
1: A czy trudno było zacząć? Bo jak wiadomo, płotki, różni ludzie podchodzą do płotków, no bo jest po prostu trudniejszy bieg niż zwykły.
10: Tak, na początku na pewno to trzeba się psychicznie odważyć, bo jak widzisz przez całą tę przeszkodę jak płotek, to czasami ciężko w ogóle zacząć przeskoczyć, więc ile prób miałem w ogóle, żeby do tych wyższych płotków się przyzwyczaić, to było dużo, więc trener też miał cierpliwości dużo do mnie, ale z czasem jak jest trening, to już na spokojnie wychodzą mi wszystkie biegi na płotkach.
1: Później te płotki to już tak z automatu chyba pokonujesz.
10: Tak, co prawda na zawodach czasami pojawia się presja i się gubi rytm, ale to do wypracowania jeszcze, więc mam nadzieję, że z czasem to przyjdzie już.
1: Czy widzisz na ten moment jakieś elementy do poprawy?
10: Na pewno jest dużo, ponieważ jestem, jak mówię, w młodym wieku, jeszcze 15 lat, więc do takiego poziomu, na który bym naprawdę chciał dojść, to jeszcze jest dużo pracy, więc głównie właśnie rytm, no i może trochę niżej nad płotkiem biec, więc to będzie taki docelowy moment.
1: Dzięki za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
1: Jak powiedział trener, ciężka praca jest często warta więcej od wielkiego talentu. Na dziś to tyle. Do usłyszenia. Ruszcie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W programie Weekend z Radiem Opole dzisiaj sprawdzam dla Was, gdzie możecie wybrać się w przedostatnią wakacyjną niedzielę. Bardzo ciekawa propozycja to na przykład dożynki w Dziewkowicach, ale nie mówię o tym dlatego, że to dożynki, bo tych dożynek naprawdę w naszym regionie jest sporo, ale tam oprócz dożynek czwarty zlot pojazdów zabytkowych i wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi oglądać takie stare samochody i jest fanem motoryzacji, a nawet jeśli nim nie jest, to może być to ciekawa propozycja. Oczywiście o godzinie 15, o tym już mówiłam na antenie Radia Opole, Puchar Polski Strongman, no bardzo jestem ciekawa, cóż to tam się wydarzy, co tam będzie się działo. Jeśli ktoś chce spędzić czas miło z rodziną, to w zeszłym tygodniu też o tym mówiłam i to już taka przedostatnia niedziela, kiedy warto z tego skorzystać, bo trwa taki projekt Baszta Legend i Tajemnic na Zamku Górnym w Opolu. Tam warto się zapisywać, warto się wybrać na taką grę terenową. Zawsze można po wcześniejszej rezerwacji wybrać się chociażby na wieżę ratuszową, która jest dostępna dla nas właśnie w tym okresie wakacyjnym. Meduza też poleca Państwu i takie propozycje filmowe dla dzieci, po południu, wieczorem dla dorosłych, warto zerknąć, a za moment na antenie Radia Opole będziemy zgłębiać to, co czeka nas w przyszłym tygodniu. Już wcześniej mówiłam o festiwalu Kocham Cię i go zapowiadałam, tam naprawdę sporo wydarzeń i to kilkudniowych, coś wyjątkowego w Grodzie, w Byczynie, sprawdźcie to, a nie byłabym sobą i wrócę do rozmowy z Mateuszem Torzeckim, bo 10 lat Muzeum Polskiej Piosenki w Stolicy Polskiej Piosenki wydaje mi się bardzo istotnym wydarzeniem, w szczególności, że są dostępne bezpłatne wejściówki na ten jubileusz i po godzinie 9 będę miała dla Was więcej informacji w związku z tym jubileuszem.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Już za moment na antenie Radia Opole wiadomości, a ja po godzinie 9 wracam do Państwa i przed nami oczywiście nasze stałe cykle, czyli kreatywnie i aktywnie i jak oni śpiewają, a także pojawi się gość z Muzeum Polskiej Piosenki. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
5: Hospitable Region.
4: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
5: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pażaławat.
4: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
5: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit Wilny.
4: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
6: Już godzina 9:00, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Wciąż jeszcze utrudnienia na DK46. Jutro ostatni termin maturalnej poprawki. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Roman Juranek. Wciąż jeszcze utrudnienia na drodze krajowej numer 46 na odcinku Nysa-Opole w pobliżu miejscowości Malerzowice Wielkie. Przed godziną 5:00 doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Dwie osoby zostały ranne. Lądował śmigłowiec LPR. Na czas działania służb policja wytyczyła objazdy przez Grodków oraz przez Jasienicę Dolną. To ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć studia jeszcze w tym roku. Jutro odbędzie się egzamin poprawkowy z matury. Uprawnieni do jego zdawania są ci abiturienci, którzy w pierwszym terminie przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów i uzyskali mniej niż 30% z tylko jednego spośród tych, którzy zdawali na poziomie podstawowym. Wyniki z tego egzaminu poprawkowego i ogólnie wyniki ze wszystkich trzech tur tegorocznej matury będą znane 11 września.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie będzie przy Alei Akacjowej w Skorochowie. Znajdą się tam m.in. magazyn kryzysowy oraz budynek doraźnej pomocy humanitarnej. Ruszyła właśnie procedura przetargowa, mówi Daniel Palma.

0: Łąka, starosta Nyski.
1: Liczymy na to, że to postępowanie zakończy się bez odwołań, przy jednym podejściu, bo to zaś pozwoli na wykorzystanie przewidzianych już pieniędzy na ten rok, które są. Budowa mogłaby ruszyć w ostatnim kwartale tego roku i takie też są założenia. Czekamy jeszcze tak naprawdę kilkanaście dni na rozstrzygnięcie.
0: Budowa nowej siedziby Nyskich Strażaków ma potrwać do 2029 roku. Zielonych terenów nigdy za wiele. W Sławięcicach przy ulicy Dębowskiego powstał niewielki skwer. To miejsce w pobliżu zabytkowego parku i domu opieki dla seniorów, gdzie można będzie odpocząć podczas spaceru, mówi Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu.
2: Co najważniejsze, teren ten został uporządkowany. Do tej pory był tak właściwie niezagospodarowany. Zielenie, co rosła tam tylko trawa, a tak pojawiły się byliny, krzewy, kilka drzew, a także dwie ławki oraz kosz na śmieci. O najmniejszych mieszkańców tej części miasta zadbają z kolei hotele dla owadów.
0: Niewielka przestrzeń zyskała prostą, ale przydatną funkcję. Teraz jest tu trochę więcej zieleni, miejsce do siedzenia i spokojny punkt na krótką przerwę podczas spaceru.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Druga połowa sierpnia to szczyt jesiennej migracji ptaków. Gatunki, które w Polsce gniazdują, wyruszają w podróż na południe. Odleciała większość jeżyków, ptaki trzcinowisk, kończą się sejmiki bocianów. Jak mówi ornitolog Marcin Sowa, ptaki odlatują, bo niebawem nie miałyby tu co jeść.
4: Ponieważ większość naszych gatunków to są ptaki owadożerne. Tych owadów zimą u nas nie ma. Pożywienie to jest pierwszy powód. Drugi powód to zimą u nas jest krótszy dzień, czyli ptaki mają mniej czasu, żeby to pożywienie zdobywać, a na południu te warunki są bardziej sprzyjające. Dzień jest dłuższy, jest oczywiście cieplej, jest dostępność owadów.
0: Nie wszystkie gatunki decydują się na dalekie wędrówki. Zwyczaje migracyjne zmieniają się z powodu ocieplania się klimatu, a jesienna migracja zajmuje ptakom więcej czasu niż przylot do Polski. Wiele gatunków w dzień żeruje, aby nabrać sił, a leci w nocy.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 9:04.
3: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dzień dobry. Odra Opole zremisowała na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1 w meczu piątej kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolanie objęli prowadzenie już w 8 minucie po trafieniu Michała Feliksa. Gospodarze wyrównali w drugiej połowie, a konkretnie w 76 minucie. Dobitkę po interwencji Artura Halucha wykorzystał Oskar Tomczyk. Odra aktualnie na 9 miejscu w ligowej tabeli. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka przegrała z rozstawioną strójką Amerykanką Jessicą Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Tym samym zakończyła się zwycięska seria Świątek, która wygrała 10 pojedynków z rzędu. Pegula w finale zmierzy się ze swoją rodaczką Coco Gauff, która pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-4, 6-1. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Magdalena Stysiak, zdobywczyni 15 punktów. Libero Justyna Łysiak tak opisuje to spotkanie.
6: Myślę, że na pewno na początku trochę nerw, bo to jest pierwszy mecz, też chciałyśmy dobrze wejść w ten turniej i z dobrej strony się pokazać. Myślę, że na pewno od początku tego meczu zaprezentowałyśmy się dobrze. W tym pierwszym secie pokazałyśmy, że no taką dominację, myślę, bardzo dobry ten pierwszy set w naszym wykonaniu. Potem myślę, że mieliśmy trochę więcej problemów, też przeciwniczki zaczęły grać trochę lepiej, no ale na koniec się 3-0 dla nas. Przytrzymałyśmy te ciężkie momenty meczu i cieszę się, że w tych końcówkach byłyśmy lepsze.
5: W drugim sobotnim spotkaniu grupy A Niemki przegrały ze Słowenką 0-3. Piotr Zieliński strzelił gola, jego Intermediolan pokonał Monce 4-1 w pierwszej kolejce włoskiej Serie A. Piłkarz reprezentacji Polski wyszedł na boisko w podstawowym składzie, wpisał się na listę strzelców w 48 minucie i został zmieniony w minucie 83. W innych spotkaniach Udinese zremisowało z Como 1-1, Genoa uległa Napoli 0-2, a Parma przegrała z Cagliari 0-1. Słoweniec Tadej Pogačar wygrał jazdę indywidualną na czas, pierwszy etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Na trasie o długości niespełna 10 km ze startem i metą w Monako drugie miejsce zajął Brytyjczyk Ethan Hayter, a na trzeciej pozycji uplasował się jego rodak Joshua Tarling. Wyścig potrwa do 13 września.
3: Pogoda.
0: Już ponad 15 stopni na termometrach, ciśnienie 1021 hektopaskali. Po ostatnich silnych wiatrach i burzach chwila przerwy w regionie dziś przez cały dzień. Zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni. A w nocy już bardzo chłodno, temperatura minimalna tylko 8 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Rozpoczynamy kolejną godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Dzisiaj sprawdzam, gdzie można się wybrać jeszcze w niedzielne popołudnie, a także w przyszłym tygodniu. Jeśli jesteście ciekawi, bo już za moment dowiecie się, jak zdobyć bezpłatne wejściówki na jubileusz Muzeum Polskiej Piosenki. Więc koniecznie zostańcie z nami przy mikrofonie cały czas. Żaneta Plotnik-Krumpiec.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W naszym programie dzisiaj zapowiadamy różne wydarzenia, z których można skorzystać, w których można brać udział. I takim bardzo wyjątkowym wydarzeniem w stolicy polskiej piosenki są urodziny. A jak urodziny, no to tort, śpiewanie piosenek. No ciekawa jestem, co będzie się działo już za kilka dni w Muzeum Polskiej Piosenki. Słyszałam tylko na mieście, że Halinka Młynkowa przyjedzie i zaśpiewa w kinie w Lublinie, kochaj mnie. Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki jest moim gościem. Mateuszu, 27 sierpnia dokładnie wypadają 10 urodziny, ale właśnie musimy to doprecyzować. O tym też kiedyś mówiliśmy w naszym programie, bo to nie są urodziny muzeum, tylko to są urodziny od momentu otwarcia wystawy stałej w muzeum.
2: Dokładnie tak, czyli to od tego momentu liczymy, w którym możecie Państwo odwiedzić Muzeum Polskiej Piosenki, ponieważ sama instytucja została powołana w roku 2007, działa prężnie od roku 2009, natomiast zaprosiliśmy Państwo do amfiteatru w roku 2016, dokładnie w sierpniu, i wtedy po raz pierwszy mogli Państwo nas odwiedzić, zobaczyć naszą wystawę stałą, a także wszystkie późniejsze realizacje wystaw czasowych, a ich też było prawie 40, więc bardzo dużo. No i rzeczywiście to, co jest zachwycające i no daje nam bardzo, ale to bardzo do myślenia i tą naszą wyobraźnię przekształca na zupełnie inne tory, to to, drodzy Państwo, że przez te 10 lat rzeczywiście działo się bardzo, ale to bardzo dużo, bo to jest ponad 325 tysięcy zwiedzających, ponad 2300 warsztatów, które przeprowadziliśmy, ponad 600 warsztatów, które przeprowadziliśmy w edukacyjnym studiu nagrań. No tych liczb mógłbym, drodzy Państwo, naprawdę przetaczać jeszcze bardzo dużo, ale ponad 160 też odcinków, które zrobiliśmy w historii jednego przeboju. I historia jednego przeboju, którą robimy z TVP Rozrywka, pojawia się tutaj nie przez przypadek, bo gdy zapraszamy Państwa na ten nasz jubileusz, gdzie właśnie gościnią specjalną będzie Halina Młynkowa, no to chcemy Państwu też zaprezentować kolejny, szósty sezon historii jednego przeboju. To jest program, drodzy Państwo, który doskonale znacie z anteny Telewizji Polskiej, ale także osoby, które odwiedzają Muzeum Polskiej Piosenki, ten program oglądają bardzo często, by pogłębić swoją wiedzę właśnie, jeżeli chodzi o powstanie niektórych utworów. No i to są utwory rzeczywiście takie, które zapamiętaliśmy i które przetrwały tę próbę czasu. Jestem też ciekawy bardzo, jak będziecie Państwo odbierać te kompletnie nowe, premierowe odcinki, które podczas tego wydarzenia pokażemy. To hasło, które pojawia się na plakacie, czyli 10 razy 10 nie jest przypadkowe, ponieważ chcielibyśmy właśnie 10 odcinków tego nowego sezonu Państwu na to dziesięciolecie zaprezentować. No i też mam nadzieję, że w kinie w Lublinie będzie już bardzo szczególne właśnie z tego powodu, że ten utwór również postanowiliśmy przypomnieć jako utwór, który był bardzo, ale to bardzo ważny podczas premiery. To, jeżeli dobrze pamiętam, bo mówię z głowy, było związane z premierą drugiego albumu studyjnego grupy Bratanki. No i mam nadzieję, że właśnie Halina Młynkowa powspomina całą tę historię, a gdy popatrzymy na jej karierę, to ta kariera jest też bardzo niezwykła z tego powodu, że bardzo, ale to bardzo powiązana z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Drodzy słuchacze, do naszej rozmowy wrócimy i za moment też Wam zdradzę, jak zdobyć wejściówki na to bardzo interesujące wydarzenie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W studiu Radia Opole Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki zapowiadamy urodziny Muzeum Polskiej Piosenki, które już 28 sierpnia w sali kinowej, już Mateusz wcześniej zapowiadałeś, że to będzie premiera nowych odcinków i tutaj tak trochę się śmieję, bo są jednak takie rzeczy, których nie ma w internecie. O tym też mówił dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik, że to muzeum jest o tyle wyjątkowe i ciekawe, że z jednej strony multimedialne i tutaj są filmy i ktoś może powiedzieć, że przecież wszystko dzisiaj jest w internecie, a okazuje się, że coraz bardziej w tej takiej przestrzeni publicznej osoby, które przekazują licencje, pilnują tego, żeby właśnie te wszystkie materiały, zwłaszcza te cenne, historyczne, nie były w internecie. I takie właśnie są w Muzeum Polskiej Piosenki.
2: Jak najbardziej, około 1/3 tych materiałów to są materiały, które są do zobaczenia tylko i wyłącznie u nas. Tutaj oczywiście my też jesteśmy licencjobiorcą wielu tych materiałów, natomiast część z materiałów w roku 2016 była specjalnie wykopiowana na prośbę Muzeum Polskiej Piosenki, czyli nie miała miejsca jeszcze w ogóle digitalizacja tych materiałów. My jako pierwsi się zgłosiliśmy wtedy do telewizji z prośbą o to, żeby te materiały zdigitalizować, więc one bardzo często nawet nie były wykorzystywane w tych takich wspominkowych materiałach telewizji polskiej. Bardzo często zdarzało się tak, że dopiero po tej naszej prośbie one były wykorzystywane dalej, bo zwracaliśmy uwagę telewizji, że to jest na przykład bardzo, ale to bardzo ważny materiał, który warto byłoby przypomnieć, ale rzeczywiście, nawet gdy rozmawiamy o historii jednego przeboju, to tak naprawdę wszystkie odcinki można zobaczyć tylko i wyłącznie w Muzeum Polskiej Piosenki. One nie są też dostępne na VOD telewizji polskiej, a jeżeli pojawiają się na tym największym portalu z filmami, bardzo często właśnie ze względu na prawa autorskie są usuwane, ponieważ jeżeli są zamieszczane jako takie retransmisje telewizyjne, do których osoby, które zamieszczają, nie mają praw.
1: A zatem 28 sierpnia w piątek o godzinie 18?
2: O godzinie 18. Ostatnie wejściówki, drodzy Państwo, można jeszcze odbierać w kasach
1: wejściówki
2: amfiteatru.
1: Wejściówki bezpłatne, to
2: wejściówki
1: są
2: bezpłatne, oczywiście. No i mamy nadzieję, że zobaczymy się wtedy, drodzy Państwo, jak będziecie mieć już te wejściówki w piątek i będziemy razem świętować 10. urodziny muzeum.
1: Ciekawa jestem, czy będzie tort. To ci, którzy będą mogli sprawdzić, ale na pewno będzie premiera filmu. Pojawi się Halina Młynkowa, którą będzie, przypuszczam, można zapytać o różne szczegóły i jakieś ciekawe historie piosenek, a może nawet zaśpiewać z Halinką Młynkową.
2: To już wszystko zależy od pani Halinki, jeżeli będzie w na tyle dobrym humorze, że będzie chciała z publicznością zaśpiewać. Natomiast my ją zapraszamy jako gościnę taką właśnie specjalną, bardzo istotną, z tego powodu, że tak jak już wspominałem, jej kariera jest bardzo mocno związana z historią Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale jednocześnie jest też bohaterką jednego z odcinków, które będziemy Państwu prezentować, więc no tym bardziej jesteśmy bardzo ciekawi, jak ona sama zareaguje na ten efekt, który będzie też premierowo oglądać.
1: A zatem już dziś w niedzielę możecie zaplanować to, że w piątek wybieracie się do Muzeum Polskiej Piosenki, no i tam zgłębiacie historię polskiej muzyki. Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki był moim gościem. Dziękuję pięknie.
2: Bardzo dziękuję.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy oczywiście od powtórki i słówko big up. Właściwie taki wzrost dwóch słów towarzyszył nam podczas ostatniej lekcji języka angielskiego. Big up, czyli wychwalać.
2: Tak, taka ciekawostka językowa, gdzie big jest przeważnie przymiotnikiem, którym określamy, że coś jest duże. Natomiast tu się pojawia jako czasownik, czasownikowy zwrot, czyli właśnie coś zwiększać, że coś, czegoś wartość. Czyli możemy powiedzieć big up for this man, he helped us a lot. Że chcemy kogoś podkreślić czyjąś wartość w jakiejś rzeczy, którą robiliśmy razem. To była Sela Su, 2011 rok, a teraz sobie wskoczymy trochę w przeszłość w jedną z ikon muzycznych, których już nie ma niestety z nami. To był George Michael, który zrobił potężną robotę w muzyce i wszyscy, którzy z nim współpracowali, mieli podobne wrażenie, że to był po prostu geniusz muzyczny. On spotkał się z innym geniuszem, Mary J. Blige. To jest taka pani, która połączyła hip-hop i pop i soul i zrobiła taką mieszankę jako pierwsza w ogóle. Nikt wcześniej na to nie wpadł. Czasami wspominam, jak niektórzy stali się sławni przypadkiem. To było tak, że Mary J. Blige była w supermarkecie, takim dużym centrum handlowym, gdzie była budka, gdzie każdy mógł sobie wejść i na karaoke nagrać jakąś piosenkę. Tak, dla żartu, dla przyjaciół i tak dalej. Ta piosenka, którą ona nagrała, przypadkiem trafiła do jakiejś wytwórni, ktoś to usłyszał, mówi niesamowite, od razu dali jej kontrakt, żeby nagrać płytę. Także też taki zupełnie przypadkowy zrządzenie losu. Jeśli chodzi, czasami mówimy o teledyskach, tu jest coś ciekawego, że oni we dwójkę, George Michael i Mary J. Blige, zrobili coś takiego zupełnie nietypowego. W całym teledysku pojawiają się oni oraz ich sobowtórzy w klubie. Ciężko wychwycić, który to sobowtór, a który to jest ta prawdziwa osoba. Oni się we dwójkę tam przepatają dookoła wszędzie. Bardzo fajnie się to ogląda, mimo tego, że to już ma parę lat, bo to jest 1999 rok, czyli prawie 30 lat temu, to naprawdę ogląda się to jak coś takiego świeżego i naprawdę dobrze zrobionego. Piosenka Us, czyli my, ma w sobie takie wyrażenie, które dość często się pojawia w angielskim. Kasiu, wiesz, jak to wymówić? Czy ci pomóc?
1: Rest assured. Rest assured.
2: Bardzo trudne w wymowie na początku.
1: Okay. To jest
2: jak z tymi łamańcami językowymi trzeba sobie troszkę poćwiczyć. Rest assured. Rest jako... Jakbyś to przetłumaczyła, Kasiu, to rest.
1: Rest tam się każe z odpoczynkiem.
2: Dokładnie.
1: Na przykład.
2: Assured to jakby taki pewny siebie, niezakłócone myśli ma i jest pewien tego, jak to będzie. Rest assured użyjemy wtedy, kiedy chcemy komuś powiedzieć, nie denerwuj się, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Czyli ja tam czymś się zajmuję i tą osobę chcę uspokoić, w ogóle się nie przejmuj tym, jak będzie dalej. Dwa zdania pokazują, jak to dokładnie wygląda ze znaczeniem, jak tego użyć. Kasiu?
1: You can rest assured, everything is ready. Możesz się uspokoić, możesz być spokojny, wszystko jest gotowe.
2: Mhm. Czyli na przykład w takim przypadku, jak ktoś przyrządza, nie wiem, przyjęcie dla nas i my jesteśmy zestresowani, oni mogą tak powiedzieć. Rest assured, everything is ready.
1: Rest your mind assured, your dog is in good hands. Czyli, że możesz się uspokoić, możesz uspokoić umysł, twój pies jest w dobrych rękach.
2: Tak, i to jest fajne połączenie z tym your mind, czyli właśnie twój umysł, tą głowę możesz uspokoić. Rest your mind assured, bo w takiej formie to się dokładnie pokazuje w piosence. I tu mamy całą frazę, Kasiu.
1: You can rest your mind assured that I'll be loving you always. Czyli, że możesz być spokojny, możesz mieć spokojny umysł, będę cię kochał zawsze.
2: Dokładnie, czyli w ogóle nie zaprzątaj sobie tym głowy. To też w takim znaczeniu można użyć. I'll be loving you always. George Michael, który był wielkim fanem Stevie'ego Wondera i to jest cover w ogóle Stevie'ego Wondera, co niewiele osób wie, mimo tego, że piosenka była dosyć popularna. George Michael bardzo często śpiewał covery Stevie'ego Wondera podczas koncertów, także bardzo, naprawdę warto posłuchać, jak to jest wykonane. Piosenka Us, George Michael i Mary J. Blige i wyrażenie, Kasiu, przypomnimy?
1: Rest assured.
2: Rest assured, czyli spokojnie, nie denerwuj się.
1: Zapraszamy do słuchania.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Na antenie Radia Opole już za moment wiadomości, a tuż po godzinie 10 oczywiście stały cykl Kreatywnie i Aktywnie, na który już Państwa zapraszam.

0: 23 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o handlu niewolnikami i jego zniesieniu, ustanowione z inicjatywy UNESCO w 1998 roku. Zbliża się już powoli godzina 10, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Zapraszam. Wczoraj utonęły 4 osoby. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także o zapisach na bezpłatne szczepienia przeciw półpaścowi. Iga Świątek odpadła w półfinale turnieju w Cincinnati.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Droga krajowa nr 46 już przejezdna. Przypomnijmy, po porannym wypadku w okolicach Mależowic Wielkich trasa Opole-Nysa była zablokowana. Zderzyła się ciężarówka z osobówką. Dwie osoby są poszkodowane. Policja wyznaczyła objazdy, a obecnie ruch odbywa się już tam bez przeszkód. 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce. Do utonięć doszło w miejscowościach Śmigno w Małopolsce, Oleśnica na Dolnym Śląsku, Chorodyszcze na Lubelszczyźnie i Błaskowizna na Podlasiu. W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 189 osób. Policja apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Przypomina, że woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, a każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Jutro ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw półpaścowi. To program finansowany przez miasto Opole, a jego realizacją zajmie się Centrum Zdrowia. Półpasiec to jednostronna wysypka występująca zwykle na tułowiu, ale są też nietypowe lokalizacje, jak na przykład okolice oczu czy ręce, mówi lekarz POZ Anna Poźniak.
2: Nawet w środku ucha się zdarza półpasiec. Wysypka, piecze, ból jest taki kujący, bardzo nieprzyjemny dla pacjenta. Co zrobić, jak się ten półpasiec pojawi? Najlepiej zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Trzeba jak najszybciej wyłączyć leczenie przeciwwirusowe, w pewnych przypadkach leczenie przeciwbólowe, czasami nawet na receptę.
0: Ze szczepień mogą skorzystać osoby od 55 lat, mówi Martyna Nigel, pielęgniarka koordynująca w Centrum Zdrowia.
3: Mają Państwo możliwość zapisu na te szczepienia na dwa sposoby. Poprzez wizytę osobistą w rejestracji POZ.

0: wybranej placówce, które mieszczą się przy ulicy Waryńskiego 30, Licealna 18, Witosa 26, Kościuszki 2 oraz Mielowicka 2 lub dzwoniąc do wybranej rejestracji POZ.
1: A jak dodaje dr Anna Poźniak, półpasiec to wirus, który przebywa w organizmie przy chorowaniu ospy, aktywuje się w stanach obniżonej aktywności, na przykład przy cukrzycy. Półpaścowi sprzyja także wiek i można go mieć nawet kilka razy w życiu.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: W Śmiczu powstanie nowy teren rekreacyjny. Na to zadanie gmina Biała uzyskała 258 tysięcy unijnego dofinansowania. Cały koszt inwestycji to 468 tysięcy złotych. Zostanie wybudowane m.in. wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, mówi Anna Rogosz z Urzędu Miejskiego w Białej.
3: Planujemy również plac zabaw, który wyposażymy w taką małą innowację. Na terenie naszej gminy będzie to pierwszy tor do minigolfa. Mamy nadzieję też w innych miejscach to później rozpropagować. Ten teren leży przy szlakach rowerowych Bociana Białego. Też osoby przejeżdżające przez Śmicz skorzystają z tego obiektu, bo też ten teren jest zielony.
1: A wykonawca ma czas na realizację tego zadania do końca czerwca przyszłego roku. I jeszcze sport. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka przegrała z rozstawioną strójką Amerykanką Jessicą Pegulą.
4: Jessica Pegula zaraz po spotkaniu zwróciła uwagę na trudności, z jakimi zarówno ona, jak i Iga Świątek zmagały się przy własnym serwisie w tym wymagającym, rozgrywanym w wiecznych warunkach meczu, w którym łącznie doszło do 13 przełamań. W decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i to miało decydujący wpływ na losy trzeciej partii. Naprawdę trudno było wyczuć ten mecz, miał on wiele przewrotów akcji, ale nie zawiodłam i jestem bardzo szczęśliwa. Bez względu na przebieg spotkania, zawsze byłam skupiona podczas tej rywalizacji, mówiła na konferencji prasowej Jessica Pegula. O przegranej Igi Świątek zdecydowały detale. Nie można mieć pretensji do Polki za porażkę w półfinale. Iga Świątek ostatnią porażką zakończyła serię 10 zwycięstw rzędu.
1: Mówił Jan Pachlowski, a w finale Pegula zmierzy się ze swoją rodaczką Coco Gauff.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Temperatura szybuje w górę, prawie 17 stopni, ciśnienie to wciąż 1021 hektopaskali. W regionie dziś przez cały dzień zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni. W nocy będzie chłodno od 8 do 10, a jutro w dzień podobnie. Od 20 do 22 stopni w cieniu, będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, północno-zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: Weekend z Radiem Opole, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zostańcie ze mną, za chwilę powiem, co w najbliższej godzinie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W naszym programie Weekend z Radiem Opole dzisiaj sprawdzam dla Państwa, gdzie warto się wybrać. No i dzisiaj warto wybrać się na Plac Wolności. Przed nami kolejny koncert promenadowy, tym razem w roli głównej pianista. Ale drodzy słuchacze, jeśli myślicie, że będzie tak bardzo poważnie, klasycznie, oj, to myślę, że mocno się zdziwicie, bo dziś koncert Adama Snopka to pianista jazzowy, ale który wymyślił bardzo, moim zdaniem, bardzo kreatywny, kabaretowy koncert i rzeczywiście to muzyk, który porywa swoim głosem i swoimi umiejętnościami przy fortepianie, ale przede wszystkim to słowo, którym okrasza te różne propozycje bardzo znanych przebojów, są bardzo ciekawe. Ale o sam występ i o samo zaproszenie na ten koncert poprosiłam artystę.
2: Cześć Opole, z tej strony Adam Snopek. Zapraszam Was na mój niedzielny koncert, który odbędzie się na Placu Wolności u Was w Opolu o godzinie 17 w ramach koncertów promenadowych. Zagram dla Was mój autorski program od Bacha do AC/DC, czyli o muzyce na wesoło. Będzie humor, muzyka i mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji. Naprawdę nie pożałujecie, jak przyjdziecie. Zapraszam Was serdecznie. Yo, Adam Snopek.
1: Yo, yo. Także widzicie, będzie wesoło, moi drodzy. A już za moment na antenie Radia Opole zrobi się nieco poważniej, bo tym razem w cyklu Kreatywnie i Aktywnie porozmawiamy o odważnych i nieoczywistych wyborach edukacyjnych. Zaprosiłam dwie otwarte, odważne dziewczyny, między innymi Angelika Gnacy i Irmina Chocianowicz organizują festiwal Kocham Cię, który w przyszłym tygodniu, ale tutaj zupełnie w innej roli, czyli porozmawiamy o tym, czym zajmują się na co dzień, bo prowadzą swoje szkoły tańca, a Irmina opowie o swojej drodze i o swoich wyborach jako mama dla swoich dzieci, więc powiem Państwu, będzie oryginalnie, a zatem zostańcie z nami.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Mimo tego, że wakacje, to na tapecie mamy bardzo ważny temat, który mnie osobiście od wielu lat interesuje, bo dzisiaj między innymi porozmawiamy i o edukacji domowej, i o edukacji alternatywnej, o tym, na co się zdecydować, jak świadomie wybierać chociażby zajęcia pozalekcyjne, edukację dla naszych dzieci. No z jednej strony fajnie, można się bawić, można świetnie tańczyć, ale dzisiaj porozmawiam i z nauczycielami, mogę tak o was powiedzieć, Inka i Angie, dzisiaj w studiu Radia Opole. Dzień dobry, cześć. Między innymi organizatorki festiwalu Kocham Cię, czyli festiwalu wydarzenia, które promuje trochę inne podejście, no właśnie nie wiem czy inne, tylko po prostu może kiedy je porównamy do takiego wszechobecnego myślenia, trochę bardziej alternatywne, takie podejście do życia.
2: Mhm. Irmina Chocianowicz, pomysłodawczyni, organizatorka festiwalu Kocham Cię.
3: Angelika Gnacy. Angie, organizatorka, współorganizatorka festiwalu Kocham Cię.
2: Towarzyszenie Naturalny Instytut Kultury. Z nami jeszcze organizuje to Wojciech Komosa.
1: Inka, ty masz dzieci w edukacji domowej w szkole demokratycznej. Dlaczego zdecydowałaś się na taki rodzaj edukacji? Dzisiaj jesteśmy jakby bardzo często jako rodzice, zwłaszcza w czasie wakacji, przed różnymi wyborami, co wybrać, jaką drogę edukacji. Tyle się mówi o tym, że ta edukacja jest taka, że tyle promujemy tego rozwoju kreatywności, twórczości. A kiedy zderzamy się z systemem edukacji, to nagle się okazuje, że rodzice zaczynają mieć wątpliwości. Ty, Angie, na co dzień też pracujesz w edukacji pozalekcyjnej, więc też jesteś w stanie ocenić, co mówią rodzice, co mówią dzieci, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Więc ty, Inka, świadomie zdecydowałaś się na edukację domową. Dlaczego?
2: To się zaczęło jeszcze zanim miałam dzieci.
1: A to ciekawe.
2: Tak, prowadziłam, przez rok czasu byłam nauczycielem w szkole. Jestem po Akademii Wychowania Fizycznego i przez rok czasu pracowałam w szkole. I przez ten rok czasu doświadczyłam tam tyle skrajnych emocji wewnętrznie i zobaczyłam, jak ten system niestety niszczy nasze dzieci. Ich kreatywność, ich sposób myślenia, zero-jedynkowe jest, ocenianie. Już pomijam to, że siedzenie 45 minut w ławce i wtedy jeszcze bardzo dużo niezgody było we mnie w tym. Po roku czasu powiedziałam, że nie będę więcej nauczycielem w szkole systemowej. Miałam też już otworzone wtedy studio tańca i jogi, też prowadziłam zajęcia dla dzieci. I też widziałam, jak te dzieciaki się zmieniają, jak przychodzą te mniejsze, jakie są kreatywne, a w momencie, kiedy przechodzą do szkoły, po 2-3 latach nagle stają się w ogóle dziećmi, tak, bardzo mało kreatywnymi. I to znaczy, jak były u nas na zajęciach, no to ta kreatywność...
1: Jakie to były zajęcia? Takie ruchowe po prostu?
2: Tak, taniec współczesny, taniec, głównie taniec, tak, taneczne zajęcia akurat prowadziłam. No i wtedy sobie obiecałam, że jak będę miała kiedyś dzieci, to nigdy w życiu nie pozwolę, żeby poszły do systemu.
1: No tak, ale wiesz, postanowić sobie, a potem życie, obowiązki, praca, to jest zupełnie co innego, nie? Więc wytrwałaś w tym, gratulacje.
2: Tak, tak. No wiadomo, no to nie jest też łatwe, tak?
1: No, tak.
2: Bo trzeba bardzo dużo wyrzeczeń dla siebie po prostu zrobić, żeby to tego dokonać, ale miałam takie poczucie, że no co ja mogę najwartościowszego dać swoim dzieciom na tym etapie rozwoju? No to edukacja to jest jedna większa część jego życia, tego nastoletniego, młodszego. No dla mnie tam spędzają jedną lwią część czasu, tak? Kilka godzin dziennie, po 8 czasami, więc no to jest bardzo ważny aspekt. No i jak już miałam dzieci, no to zaczęły swoją edukację od leśnego przedszkola, tutaj w Łubnianach koło Opola, bajkowy las. Polecam z całego serca i ja tak po prostu zobaczyłam, jak można inaczej podejść do dziecka, jak można szanować dziecko, jego zdanie, jak można pójść w kierunku, żeby zobaczyć jego możliwości i je wzmacniać, a nie dołować. I powiedziałam sobie, że no super, to po prostu jak zaczęłam od tej leśnej edukacji przedszkolnej, no to co dalej? No ja w Opolu nie znalazłam szkoły, która by spełniała moje oczekiwania, jeśli chodzi o dalsze prowadzenie moich dzieci, więc wyprowadziłam się ze względu na edukację swoich dzieci, zamknęłam też swoje studio tańca.
1: O, to są matki właśnie, proszę Państwa.
2: Tak, i przeniosłam się, no w tej chwili mieszkam w Trzebnicy, ale dzieci chodzą do szkoły demokratycznej we Wrocławiu, do pozytywki. I no odkąd tam są, to No ja mam dużą wdzięczność za to. To nie jest łatwe, bo codziennie wożenie ich pół godziny w jedną stronę, pół godziny drugiej, no to zabiera też dużą część czasu. Ale ja widzę wartość w tym, jak oni są prowadzeni, jaką mają wiedzę, ogromną wiedzę, naprawdę, na różne tematy. Przede wszystkim uczą się w sposób taki, że mają z tego zabawę. I one przychodzą, jak się ktoś ich pyta o szkołę, to my się w tej szkole w ogóle nie uczymy, nie? Ale jak się coś o ich zapyta, no to mają ogromną wiedzę, no bo oni się uczą poprzez zabawę. Na przykład ułamków uczyli się tak, że mają tam kuchnię i zaczęli robić pizzę. I na pizzy po prostu sobie dzielili tą pizzę, no to jest 1/4, to jest połówka. I dziecko w taki sposób się nauczyło ułamków. I tam też w szkole demokratycznej nie ma też do końca takiego podziału na wiek. Więc mój Adaś, który miał wtedy 6 lat, on po prostu w wieku 6 lat po prostu wiedział, ile to jest 1/4, ile to jest 1/8, ile to jest 1/2, ile to jest całość, no bo się uczył na pizzy, więc to mu zostało. Więc no, przykładów...
1: To brzmi jak bajka.
2: Przede wszystkim tam też pracują profesjonalne osoby, psychologowie, przede wszystkim jest prowadzone to w metodzie NVC, czyli porozumienia bez przemocy. Także no jest całkiem inna komunikacja dorosłe dziecko, całkiem inna. Więc no ja widzę, jakim to po prostu służy, jacy są kreatywni i przede wszystkim też samodzielni w wielu rzeczach.
1: A czy to też wymagało od ciebie jakiegoś rodzaju edukacji? Bo ja coraz częściej w tym naszym programie zaczynam się zastanawiać, kogo my bardziej powinniśmy na początku edukować i też moje doświadczenia związane z edukacją. I teraz też jak jestem rodzicem, tak sobie to analizuję spokojnie. Czy przypadkiem to nie jest tak, że rodzice też potrzebują narzędzi konkretnych i może my powinniśmy trochę tych rodziców, którzy zostają rodzicami, też pomóc im wyedukować, bo może oni po prostu nie mają wiedzy i powielają po prostu tak...
2: Wzorce pewne.
1: Wzorce, tak.
2: No na pewno.
1: Czy ty też odkrywałaś siebie jako rodzic trochę, odkrywałaś jakieś takie narzędzia komunikacyjne? Bo ja spotkałam ostatnio taką rodzinę, że jedno dziecko, tak rodzice uznali, jest w edukacji domowej, to bardzo mu służy, a drugie dziecko świadomie nie jest w tej edukacji domowej, bo po prostu stwierdzili, że tak jest okej. Okay.
2: No oczywiście uważam, że we wszystkim trzeba mieć balans. Jeśli ty jako rodzic czujesz, że dla jednego dziecka coś będzie lepsze, no to dlaczego...
1: To jest
2: okej, okay, tak? Jeśli to dziecko się czuje w takiej szkole systemowej dobrze i jest mu tam dobrze i czuje, że przychodzi z niej i jest szczęśliwe i dalej może być dzieckiem, no to... Dlaczego nie?
1: Jak sprawdzić, że ten pedagog akurat jest profesjonalny i jest doświadczony? Wy jakoś to sprawdzacie? Ty jakoś to sprawdzasz?
2: Wiesz co, no ja podczas tego roku w szkole, to nie o to chodzi, że nauczyciele są źli, czy dzieci są źli. Ten system po prostu dla mnie jest kompletnie nie taki, jak powinien być, tak? Dla mnie on nie służy rozwojowi młodego człowieka pod żadnym względem. Także ja myślę, że ten system po prostu jest całkowicie do zmiany i to już nawet nie wiem, czy jest kwestia edukacji, nauczycieli, rodziców. Myślę, że bardziej świadomości rodziców, jak jest tak naprawdę, nie? Bo my myślę, że nie jesteśmy świadomi wielu rzeczy. Ja też bym pewnie nie była świadoma, gdybym tego roku nie przepracowała w szkole.
1: Właśnie, bo ty jednak byłaś po dwóch stronach, tak. I możesz to ocenić z dwóch stron. Angie, ty na co dzień pracujesz z dzieciakami w tej sferze takiej pozalekcyjnej, czyli trochę jesteś jakby w tej sferze, kiedy dzieci wybierają, że idą do ciebie na zajęcia, tak jest?
3: Wybierają, że chcą...
1: Potańczyć.
3: Potańczyć, dokładnie. Tudzież są zmuszane przez rodziców, bo rodzice chcą, by to robili. Znaczy są różne perspektywy i różne podejścia, tak? Jest pierwsza, gdzie dziecko chce, więc zapisujemy. Druga, że rodzic myśli, że byłby w tym dobry, bo widzi, jak w domu gdzieś tam się rusza do muzyki, myśli, o, może to będzie fajna...
1: Bo to są zajęcia tylko z hip-hopu, czy też inne? Jeśli to są małe dzieci, to jakie to są zajęcia? W ogóle można...
3: Zajęcia nazywają się step by step.
1: Okej. Okay.
3: Krok za krokiem.
1: Krok za krokiem.
3: Jest to, co prawda, są to, co prawda, zajęcia też streetowe, więc uczą się kroczków. Tak, bo w tym stylu tańca, w tym streetowym mamy bardzo dużo
1: tańca
3: kroków
1: jest
3: tańca.
1: Po prostu tak dużo, tyle tych nazw. Kiedyś prowadziłam taki turniej tańca i po prostu ja nie byłam w stanie tego rozróżnić, nie? Więc musicie trochę tłumaczyć, dziewczyny.
3: Tak, więc jest to w tym, cały czas w tym klimacie takim troszkę streetowym, Aczkolwiek wiadomo, że dla małych dzieci nie ma tylko i wyłącznie nauki tańca, ale jest też zabawa poprzez taniec. Tak, aby one były zadowolone, a przy okazji się czegoś nauczyły. Ale tylko wracając, jest trzecia, że tak powiem, taka forma zapisu na zajęcia, czyli niespełnione ambicje rodziców. I wtedy pojawia się bardzo duży, niestety, problem.
1: I z jednej strony jesteś osobą, która prowadzi zajęcia, tak naprawdę taki instruktor, który prowadzi taką edukację pozalekcyjną, no musi być chyba dobrym psychologiem, żeby wyczuć wąskie granice, w jaki sposób właśnie rozmawiać z rodzicem, jak mu przedstawić w taki jak najbardziej dostosowany sposób to, jak ta sytuacja się ma, bo szukamy tak naprawdę najlepszego rozwiązania dla tego młodego człowieka, który w przyszłości ma kształtować nasz świat tak naprawdę.
3: Ja przede wszystkim staram się też z doświadczenia, w związku z tym, że robię to już, o matko jedyna, około
1: całe życie.
3: 19 lat.
1: Tak. 19. Jezus, jak to jest możliwe. Jak ty na 19 wyglądasz.
3: A bardzo dziękuję. W każdym razie tak, już zajmuję się tym długo i z perspektywy czasu też widzę, jak to się zmienia, bo tak samo jak świat się zmienia, tak zmieniają się też dzieci i podejście rodziców,
1: bo to
3: jest wszystko różne. Natomiast dla mnie kluczem w takiej formie, aby dziecko było zadowolone, ale też rodzic miał pojęcie, jest komunikacja. A często tej komunikacji pomiędzy instruktorem a rodzicem nie ma, bo rodzice wychodzą z założenia, że to są zajęcia pozaszkolne, więc ja mam robić to, co mam robić. A to dziecko wybiera, czy mu się chce potem, czy nie chce. Więc albo tak mocno zarażę to dziecko chęcią przychodzenia na zajęcia, że ono będzie chodzić, albo po prostu nie będzie chodzić, bo rodzice wychodzą z założenia, i mówię to z pełną świadomością, że jest tak dużo zajęć pozalekcyjnych, że przecież ono może spróbować tego. I to jest super i ja to rozumiem. Natomiast brak jest niestety odpowiedzialności i pokazaniu dziecku, że jeżeli się na coś decydujesz, i decydujesz się to na jakiś okres czasu, bo to nie jest tak, że po pierwszym razie zajęć tanecznych będziesz tańczył tak jak twoja superbohaterka z TikToka.
1: A no, to jest zupełnie inny temat.
3: Trzeba troszeczkę w to włożyć pracy, że jednak to jest też praca, że to jest też pewnego rodzaju taka dyscyplina, tak, że trzeba powtarzać sobie pewne rzeczy, więc tu jest też potrzebne zaangażowanie rodziców. Ciężko jest, kiedy nie ma tego zaangażowania i po prostu dzieci przychodzą na zajęcia, bo sobie przychodzą. I kiedy pytamy dziecko, czy powtórzyłeś sobie te kroki i tak dalej, bo żyjemy w czasach, kiedy mamy grupy na social mediach i mamy wspólne grupy. I one wszystko mają, one mają filmiki z zajęć, one mają rozpisane kroki, one mają nagrywane kroki, one mają informacje, które przypominamy, że są na przykład jakieś zajęcia dodatkowe, z których mogą, ale nie muszą skorzystać. Że przypominamy, że na przykład kolejne zajęcia będą polegać na tym i na tym, i aby przyniosły ze sobą na przykład, nie wiem, jedną część ciucha w kolorze czerwonym, bo będzie potrzebna. To jest tylko taka abstrakcja, o której mówię, ale mamy ten komunikator,
1: czyli
3: nie ma dalej na przykład zaangażowania, że przychodzi dziecko i mówi, a ja nie wiedziałem, jakby jest wszystko okej. Z jednej strony okej, nie zdarzyła się tragedia, z drugiej strony nie ma tego zaangażowania, więc jak my jako osoby prowadzące zajęcia pozaszkolne, nie mówię już tylko o swojej profesji, ale też o innych, bo znam się z ludźmi, którzy prowadzą innego rodzaju zajęcia i ten problem jest wszędzie. Jak my mamy nauczyć czegoś dzieci, jak mamy im przekazać te doświadczenie, te umiejętności, tą wiedzę, którą chcą rodzice, abyśmy im dawali, jeżeli nawet nie ma większego zaangażowania, nie? I druga kwestia, kiedy jesteśmy przedstawiani jako osoby, że tu przyprowadzam dziecko, ty się nim zajmuj, a ja potem odbiorę, bo nieraz usłyszałam, że mój tato pani płaci, więc pani ma mnie tego nauczyć.
1: Ojejku, myślałam, że to będzie taki słodki temat, a gorzko tutaj padły gorzkie słowa. Ja doskonale rozumiem dwie perspektywy, bo przez wiele lat pracowałam jakby też jako pedagog, ale w takim razie ja chcę wyjść...
3: Zaczęłam od tej gorzkiej.
1: O właśnie, ale chciałabym, żebyśmy miały taką końcówkę mocną, bo właśnie teraz jesteśmy na takim etapie, bo może rodzice po prostu nie wiedzą, może pomóżmy rodzicom.
3: No więc,
1: pomóżmy
3: więc
1: sobie,
3: właśnie.
1: Nie?
3: Więc właśnie, po co też to powiedziałam? Po to, aby rodzice też mieli świadomość tego, że to jest wszystko okej, aby dziecko próbowało i szukało gdzieś swojego zainteresowania albo takiego aspektu, gdzie może te emocje swoje wyrzucić. I jak najbardziej. Ale żeby pamiętali też o kwestii właśnie odpowiedzialności. Żeby pamiętali o tym, że oni przekazując im pewne wartości, nawet w zajęciach pozaszkolnych, budują u nich pewne podstawy, które wyjdą później. My próbujemy to przekazać. Na ten moment w mojej placówce każdy z instruktorów nie tylko uczy tańczyć, ale pokazuje, że ważne są wartości. Wartości typu szacunku wzajemnego siebie. Wartości takie jak pracy, że trzeba coś włożyć, żeby coś jednak, czegoś się nauczyć. Albo dobrej zabawy, która jest bardzo ważnym aspektem, że nie jakby nie wszystko musi być tylko i wyłącznie tą nauką, ale też może być nauką poprzez dobrą zabawę. Bo no, nie możemy wymagać jakichś większych rzeczy od dzieci, które mają 6 lat, a od dzieci, które mają 18, bo to jest już ich decyzja, tak? Więc to też trzeba rozgraniczyć. Ale żeby pamiętać też o tym, że warto wspierać. Warto wspierać dzieci w tych ich zainteresowaniach i bardziej się zaangażować i nie traktować troszeczkę tego jak, bo tam jest.
1: Warto wspierać i niech to będzie dobre podsumowanie dzisiejszego programu Kreatywnie i Aktywnie, bo wsparcie w takim rozwoju kreatywnym w ogóle, nie tylko młodego człowieka, wydaje mi się bardzo ważne. Moimi gośćmi dzisiaj były Angelika Gnacy, Angie i Irmina Chocianowicz. Ale drodzy słuchacze, do naszej rozmowy, do naszej dyskusji na te tematy edukacyjne z paniami jeszcze wrócimy. A zatem do usłyszenia, ale na dzisiaj to już wszystko.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: W programie Weekend z Radiem Opole to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że te propozycje, o których przypominałam, będą dla Was inspiracją i skorzystacie z nich. Może to będą sportowe wyzwania, czyli Puchar Polski Strongman, a może koncert promenadowy. Do wyboru, do koloru. Wydaje mi się, że warto korzystać z tej letniej pogody, bo ona nam nie jest tak dana wcale bardzo długo. Trzymajcie się ciepło. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec, a ja nie żegnam się, bo tuż po godzinie 12 zapraszam Was oczywiście na moją muzyczną playlistę, która w programie W Dobrym Rytmie. A zatem do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 11, czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich o usuwaniu awarii prądu po nawałnicach. Ukraina chce pozyskać od Niemiec pociski przeciwlotnicze. Od nowego roku szkolnego zmiany dotyczące jedzenia w szkołach oraz przedszkolach.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek. Energetycy usuwają awarie spowodowane przez nawałnice. Bez prądu jest kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych. Najpoważniejsza sytuacja była wczoraj po południu. Energii wówczas było pozbawionych ponad ćwierć miliona domostw.
6: Najwięcej awarii nadal występuje w centrum i na północnym wschodzie kraju. Jak przekazuje PGE Dystrybucja, bez prądu od rana wciąż jest 37 tysięcy odbiorców, przede wszystkim z oddziałów Białystok, Łódź i Warszawa. Bez prądu jest także 24,5 tysiąca domów w sieci firmy Energa Operator. Masowe awarie obejmują m.in. rejon Olsztyna i Elbląga. Dużo lepiej wygląda sytuacja na południu i na zachodzie kraju, gdzie spółki Tauron Dystrybucja i Enea Operator powinny wkrótce naprawić uszkodzoną po nawałnicach sieć. Prognozy wskazują, że pogoda dziś się uspokoi i utrudnień będzie znacznie mniej.
5: Był to materiał Krzysztofa Polasika. Przenosimy się za granicę. Ukraina chce pozyskać przed nadejściem zimy 360 pocisków Patriot. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że uzgodnił z Niemcami dostarczenie w latach 2027-28 600 pocisków przeciwlotniczych typu PAK-2. Francja ma natomiast w tym roku przekazać Ukrainie co najmniej jeden system obrony przeciwlotniczej. Prezydent Ukrainy powiedział też, że po wrześniowych wyborach w Rosji tamtejsze władze będą chciały zmobilizować 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy. W przyszłym roku głównym celem rosyjskich ma być zajęcie całego Donbasu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Od nowego roku szkolnego będą obowiązywać zmiany dotyczące jedzenia w szkołach oraz przedszkolach. Nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić jakość posiłków oraz kształtować zdrowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat. Zarówno stołówki, jak i sklepiki będą kontrolowane przez sanepid. Po pierwsze, będzie zwiększony udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego w codziennych posiłkach. Mówi Agnieszka Brzezina z oddziału higieny, żywności i żywienia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
7: Ograniczyć ilość dodawanych cukrów do napojów przygotowanych w koktajlach na miejscu. Wprowadzać obowiązkowe potrawy.

0: ramach obiadu przynajmniej raz w tygodniu i uwzględnić potrzeby osób, które w ogóle nie spożywają produktów odzwierzęcych. Dodatkowo przygotowywanie zup na bazie wywarów warzywnych minimum 2 razy w tygodniu.
1: Dodajmy, że nowe przepisy nie dotyczą posiłków czy przekąsek przygotowywanych przez rodziców i przynoszonych przez dzieci z domu.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Wielopokoleniowy tłum zagościł wczoraj w Zamku w Rogowie na pierwszym festiwalu gier planszowych organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Do frekwencyjnego sukcesu przyczyniło się zaproszenie twórców gier jak Konrad Chojnacki, autor gry Husaria i Kozacy, czy popularnych youtuberów jak Bartłomiej Zielonka czy Gandalf z kanału Planszówki Online.
3: My robimy to, co lubimy, nagrywamy, pokazujemy, jak się gra w gry. No i wiemy, takie z opinii różnych osób, które do nas podchodzą, nas zawsze dziękują, no to wiemy, że jednak te filmy gdzieś tam się przydają na pewno.
1: Mówił Bartłomiej Zielonka. Równie ważne było to, że organizatorzy nie skupili się wyłącznie na grach planszowych, ale przygotowali także grę terenową i strefę zabaw plastycznych dla najmłodszych.
4: Spodziewaliśmy się, że w naszym województwie jest sporo fanów gier planszowych i też historii, też zabytkowych miejsc. Okazało się, że ich było naprawdę wielu, różne pokolenia, bo były zarówno dzieci z rodzicami, z dziadkami, też starsze osoby, żeby zobaczyć w ogóle, na czym polegają te nowoczesne planszówki.
1: Podkreślała Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, która zorganizowała to wydarzenie.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Coraz cieplej, już prawie 18 stopni, a ciśnienie to wciąż 1021 hektopaskali. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane i temperatury maksymalne sięgające 22 stopni w cieniu. W nocy chłodno od 8 do 10 stopni, a jutro w dzień ponownie, tak jak dziś, od 20 do 22 stopni zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
6: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
6: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
10: Tak.
9: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
10: Mhm.
9: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
10: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
11: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
9: Już rozumiem.
10: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
12: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
13: No już, już. Biedactwo.
14: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
15: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.
16: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa LIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
17: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, 5. edycja
18: Hospitable Region.
17: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
18: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
17: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
18: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit wilny.
17: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
16: Po reklamie.
2: Niedzielna loża w Radiu Opole.
19: Ireneusz Prochera, dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych, a zaczynamy jak zwykle od przedstawienia gości. Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
20: Dzień dobry.
19: Stefan Połonecki, Polska 2050.
21: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
19: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
22: Dzień dobry, witam Państwa.
19: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
16: Partia Razem, witam w niedzielę.
19: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
20: Dzień dobry Państwu.
19: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
21: Dzień dobry.
19: I senator Tadeusz Jaromuziewicz, Koalicja Obywatelska.
22: Witam serdecznie.
19: Proszę Państwa, na początek zapowiedź, jak to określają niektórzy, rewolucji podatkowej. Zapowiedź, którą poczynił w minionym tygodniu premier. W dużym skrócie, pojawić się ma dodatkowa stawka podatkowa. Ma się też to sfinansować poprzez wyższe podatki dla niektórych firm, a szczególnie tych, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Po zmianach będą płaciły 22% stawkę CIT. Zmiana obejmie też tak zwanych ryczałtowców. Wzrośnie też danina solidarnościowa o 1%. Więc pytanie do Państwa, czy to rzeczywiście jest rewolucja podatkowa? Czy jest miejsce i czas na tego rodzaju działania, biorąc pod uwagę stan budżetu? No i czy jest szansa na to, że te propozycje przedstawione przez premiera Donalda Tuska znajdą poparcie polityczne potrzebne, by najpierw przeprowadzić je przez parlament, no a później, by przekonać prezydenta do złożenia podpisu pod nimi. Jakie jest panów zdanie na ten temat? Kto się będzie pierwszy tłumaczył?
22: No, czy z oczywistych względów, żeby dać wolną rękę kolegom, żeby mogli na mnie skakać, to ja zacznę, bo ułatwię zadanie kolegom. Oczywiście, że słowa rewolucja na wyrost nie pasuje. Nie wiesz, żeby albo czy Domański, czy Tusk używali słowa rewolucja. No chyba
19: no
22: nie.
19: No to inaczej. Ukłon w stronę klasy średniej? Tak. Bo i takie określenie tak, się pojawiły?
22: Tak, to prawda. Od 23 roku, od października, płace w Polsce wzrosły 30%. W związku z tym czas na to, żeby poukładać obciążenia podatkowe pomiędzy grupami społecznymi. W związku z tym intencją tego posunięcia jest to, żeby większe ciężary podnosili ci bardziej zamożni, a ci ze średnimi uposażeniami ponosili ciężary mniejsze. I temu tak przynajmniej z deklaracji Domańskiego wygląda, że z punktu widzenia budżetu to jest obojętne, że to nie będzie większego obciążenia dla całego społeczeństwa, okej. Natomiast będą roszady wewnątrz. Co ciekawe, od 20 lat, wracając do słowa rewolucja podatkowa. Od 20 lat nie było solidnej rewolucji podatkowej w Polsce. Mhm. To są suwania progów, suwania kwot, natomiast mechanizmy pozostają ciągle takie same. W związku z tym ja bardzo ostrożny byłbym. I wracając do tego, co pan powiedział, czas tak potężnych obciążeń na obronność, tego myśmy przecież za naszego czasu, za w ogóle, jak tutaj wszyscy siedzimy przy stole, myśmy nie ćwiczyli takich obciążeń dla budżetu państwa, jak w tej chwili. W związku z tym czas na to, żeby w budżecie wykonywać jakieś takie ostre wolty, takie ostre ruchy, gdzie byśmy zdjęli obciążenia ze społeczeństwa, no zły moment. Pewnie podatkowości zawsze jest zły moment na to, żeby z punktu widzenia rządzących szczególnie zdejmować obciążenia. Natomiast fakt, że jesteśmy o krok od działań wojennych, nakłada na nas szczególną dyscyplinę i obowiązek, jeżeli chodzi o obronność państwa.
19: To teraz może w tę stronę. Karol Tobolak, proszę bardzo.
21: Przede wszystkim nie określiłbym tego w ogóle jako rewolucją, tak? Jeżeli mówimy chociażby o kwocie wolnej, to nie zmienia się ona, tak? Dalej pozostaje te 30 tysięcy i tutaj osoby, które są mniej zamożne albo które zarabiają nieco mniej niż te 120 tysięcy złotych brutto, nie odczują tego, tak? Nie jest to sytuacja, w której podnosi się ulgi podatkowe dla całego społeczeństwa. Zmiana raczej będzie kosmetyczna. No nie wierzę też, że minister finansów jakoś bardzo mocno zneutralizuje to chociażby wprowadzeniem tego CIT-u na 22%, gdyż widzimy, że no wielkie korporacje, nawet jeżeli będą miały nieco większy CIT, to i tak ten podatek nie będzie zapłacony. Wiele z nich oscyluje wokół zera, niektóre płacą około 1%, tak? No nie oszukujmy się, to jest zmiana kosmetyczna. Jeżeli mówimy o faktycznych powodach wprowadzania takich zmian, czy chociażby tego paliwa na 2 tygodnie niedawno, to jest przede wszystkim kwestia takiej, powiedzmy, propagandy i zmiany. Widzimy, że koalicja rządząca, w szczególności Koalicja Obywatelska, ponosi bardzo wiele olbrzymich ciosów wizerunkowych. Widzieliśmy, co było z panią Gorgoń, która miała być pełnomocnikiem do spraw wizerunku, a nie dała rady zadbać nawet o własny wizerunek i już w zasadzie po kilku dniach zrezygnowała, a była promowana między innymi przez premiera. Widzieliśmy, co nawet działo się na naszym terenie, chociażby ze wsparciem powodziowym dla przewodniczącej.
19: O to jeszcze będziemy rozmawiali dzisiaj.
21: Tak, ale to powiedzmy jako pewien część tego obrazu, tak? Czy chociażby o tym wycieku 19 milionów PESELi. I w tym momencie widzimy, że rząd w zasadzie od półtorej miesiąca nie jest w stanie wyjść z czymkolwiek pozytywnym. Dlatego też widzimy bardzo krótką czasową obniżkę cen paliwa. Widzimy chociażby jakieś kosmetyczne zmiany podatkowe, które mają za zadanie jedynie odwrócić uwagę Polaków. A w tym wypadku widzimy przede wszystkim, dlaczego te zmiany są tak kosmetyczne. Widzimy, że zgodnie z wieloletnimi założeniami makroekonomicznymi na lata 2026-2030 Polska może w przyszłym roku uruchomić może przekroczyć próg 50% zadłużenia w stosunku do PKB, co ma uruchomić procedury ostrożnościowe i sanacyjne z ustawy o finansach publicznych, dokładnie z artykułu 86. To oznacza, że będzie konieczna redukcja wydatków państwa, m.in. zamrożenie wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, przegląd stawek VAT, czyli prawdopodobnie podwyżki podatków, ograniczenie deficytu samorządów oraz nowych i zatrzymanie nowych inwestycji publicznych, czyli możemy się domyślać, że choćby takich jak CPK. Oznacza to, że rząd od początku, w zasadzie gdy został powołany, nie jest w stanie zapanować nad długiem publicznym. Ta relacja zadłużenia do PKB stale rośnie i to nie jest rzecz, której rząd jakkolwiek sobie radzi. Widzimy, że rząd stara się przepchnąć ten moment wybuchu tej bomby na czas do wyborów bądź po wyborach. Tak, żeby, nie wiem, może odczekać jeszcze te kilka miesięcy, może dojechać do tych wyborów, żeby w zasadzie nie przegrać aż tak spektakularnie, moim zdaniem, albo po prostu zostawić to kolejnym rządom, niezależnie czy oni będą je stanowić, czy nie.
19: Dziękuję bardzo. To teraz może przedstawiciel koalicji Tomasz Dłubak.
0: To może po kolei. Jeśli chodzi o kwestie związane z deficytem budżetowym, to ja tylko przypomnę, że po przeglądnięciu w 2023 roku stanu finansów państwa i odkryciu tego, co jest pochowane w funduszach po 8 latach PiSu, nagle mieliśmy gigantyczny wzrost zadłużenia państwa. Po prostu kreatywna księgowość w pewnym momencie kończy się w Excelu i przychodzą twarde relacje, czy twarde realia ekonomiczne. Jeśli chodzi o samą zmianę, oczywiście kluczowa jest decyzja pana prezydenta. Mam nadzieję, że nie wykręci takiego samego numeru jak z paliwem, ponieważ odpowiadając tutaj na ten dwutygodniowe obniżenie stawek na stacjach paliw, jest on ściśle związany z decyzją prezydenta, bo fakty są takie, że najpierw ta zmiana miała nastąpić poprzez decyzję prezydenta. Weto spowodowało, że te pieniądze, które zostały wygenerowane przez Orlen, nie wróciły do budżetu i trzeba było dokonać pewnej zmiany. Sama zmiana z punktu widzenia Lewicy jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wpisuje się w pomysł Lewicy na progresywne podatki w Polsce. Ja przypomnę, że ta ostatnia zmiana była wprowadzona przez PiS, czyli 12,32% w 2019 roku. Wcześniej było 17,32%. Natomiast w Polsce trzystopniowy system podatkowy nie jest jakąś nowością. Przecież mieliśmy przed 2007 roku nawet 40% stawkę. Oczywiście jest to odpowiedź na urealnienie tych kwestii związanych z wynagrodzeniami, bo przecież dzisiaj 120 tysięcy już nie stanowi czasem w okresie września, czasem października dla ludzi, którzy pracują na etatach, sytuację, w której nie przeskakują nagle z 12 na 32%. Sama zmiana dotknie 3,5 miliona Polaków z informacji, jakie przekazuje minister finansów. Co jeszcze ważne, no oczywiście, tak jak wspominał pan senator, kwestia jest także przerzucenia trochę większej odpowiedzialności na firmy, które w Polsce mają te 50 ponad milionów obrotu. I to nie jest jakaś duża zmiana, bo średnia unijna, jeśli chodzi o CIT, to jest 21% czy 22%. Nasi sąsiedzi, Niemcy, mają 30% CIT, a w Polsce na 5,5 miliona przedsiębiorców tylko 4 tysiące to są duże przedsiębiorstwa. I faktycznie, tak jak wspomniał pan z Konfederacji, dosyć duże optymalizacje podatkowe stosują głównie firmy zachodnie. Przykład. Polski Impost płaci 330 milionów podatku, 370 milionów podatku CIT, a jego konkurencja najbliższa, czyli DPD i DHL, łącznie chyba 50 milionów. Także to jest kwestia bardziej uszczelnienia tego systemu i zbierania tych podatków niż samych zmian. No ten 1% w podatku solidarnościowym, czyli dla osób, które zawierają powyżej miliona złotych, też nie powinno stanowić żadnego problemu. No i chyba odpowiedź na te 2 miliony dla ryczałtowców. W sensie do tej pory mieliśmy takie sytuacje, w której osoby nie prowadzące, które nie pracują na etacie, a prowadzą działalność gospodarczą, częstokroć płaciły dużo mniejszy ryczałt, na przykład lekarze. I te 250 tysięcy dzisiaj euro, to dla nich nie był jakiś wielki problem, żeby przeskoczyć i wtedy płacić 14% podatków. Natomiast w tym momencie trochę ta sytuacja się ukróci. Także my ogólnie oceniamy tą zmianę pozytywnie, natomiast absolutnie nie jest to rewolucja, jest to pewien ewolucyjny pierwszy krok w zmianie podatkowej w Polsce.
19: Jerzy Wrębiak. Proszę bardzo.
3: Znaczy, to tak, ja to odbieram w ten sposób. Z wielkiej chmury mały deszcz. Dla mnie są to działania pozorne, które mają po prostu zmienić zainteresowanie opinii publicznej przy tych skandalach, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o oczekiwane zmiany, to całe społeczeństwo oczekiwało tej kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Wtedy odczuliby to wszyscy. Dzisiaj państwo mówicie, że chodzi o klasę średnią. To jaką klasą są nauczyciele, którym państwo obiecaliście? 800 tysięcy ludzi pracuje w tym zawodzie. Nauczyciel dyplomowany ma kwotę podstawową 6400 zł. Dyplomowany. Bo jeżeli chcecie mieć pozytywną selekcję do tego zawodu, no to coś zaproponujcie młodym. I dzisiaj, proszę państwa, jeżeli przy tych stawkach, które proponuje rząd, 21 zł zyskujecie wtedy, kiedy 12 tysięcy, 12,5 tysiąca ktoś zarabia brutto, to powiedzcie, jaka to jest klasa średnia. Bo nauczyciel nawet ze stażem będzie miał około 8,5 tysiąca złotych, więc jego ta zmiana nie dotknie w ogóle. To jaka to jest klasa? To jest plebs? I dlatego pytanie moje, kogo to ma dotyczyć? Jedyny sposób tego rządu na łatanie dziur to jest po prostu szukanie pieniędzy w kieszeniach podatników. Może są też inne sposoby. Pamiętacie wtedy, kiedy było bezrobocie w naszym kraju, co należało zrobić? Tworzyliśmy ulgi po to, żeby ściągnąć firmy zewnętrzne, różnego rodzaju udogodnienia po to, żeby ludzie znaleźli miejsce na rynku pracy. I właściwie dzisiaj ten rząd nie widzi możliwości tego, aby stworzyć warunki dla przedsiębiorców, aby to przedsiębiorczość w naszym kraju się rozwijała, tylko niestety próbuje to ograniczać. My dzisiaj nie wiemy, jaka będzie skala, jaki będzie efekt tych działań pozornych. Bo jeżeli dzisiaj rzeczywiście ten ryczałt obniżymy z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, jeżeli dzisiaj zwiększymy tą procent składki solidarnościowej z 4 do 5, mimo że to jest 1%, jeżeli wielkie firmy będą miały też zapłacić wyższy CIT z 19 do 22%, to proszę państwa, może być zupełnie inaczej. Ja się przekonuję, bo działałem może w skali mniejszej jako samorząd, ale nie wszystkie rozwiązania, większość ludzi widzi rozwiązania tylko w podnoszeniu podatków, ale może czasami właśnie instrumenty takie, które dają możliwość rozwoju, one spowodują, że wszyscy będziemy płacić podatki, tych podatników będzie więcej i będziemy się rozwijali. Dzisiaj ja uważam, że mamy ogromny problem, że zbliżamy się do zderzenia Titanika z górą lodową i to, co mówił mój przedmówca tutaj, pan o tym, że przekroczymy ten próg zadłużenia bezpiecznego i za chwilę będziemy musieli wprowadzać różne rozwiązania, które będą drastyczne dla społeczeństwa i ta władza liczy na to, że właśnie te wszystkie ruchy niepopularne będzie wykonywała nowa władza, która przyjdzie po Platformie Obywatelskiej. Dlatego, że dzisiaj to, co się dzieje w finansach publicznych, to jest po prostu tragedia. Gdybyśmy dzisiaj, proszę państwa, te pieniądze, które stanowią dług publiczny, zainwestowali przez te lata rządzenia Platformy Obywatelskiej w sfery takie jak służba zdrowia, jak edukacja, to my byśmy żyli zupełnie w innym kraju. Standardy byłyby wyższe. Dlaczego nie myślimy o tych najniżej zarabiających? Przecież w kraju mamy mnóstwo ludzi, którzy zarabiają bardzo, bardzo nisko. Ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, że kiedy zostawałem burmistrzem, to moi poprzednicy zarabiali po 12 tysięcy złotych, a najniższa krajowa była 1200. Czyli na tym stanowisku, gdzie jest duża odpowiedzialność, człowiek miał 12-krotność pensji. Potem, wtedy, kiedy rządził ten właśnie PiS, który wy tak narzekacie i mówicie, że tak okradali społeczeństwo, moja pensja to była 3-krotność najniższego wynagrodzenia. Tak się to zmieniło. Ja nie zarabiałem więcej niż 12, tylko zarabiałem nawet mniej, bo moja pensja to było przez dłuższy czas 10-500, dopóki tego nie urealnili. Dlatego dzisiaj te zmiany, które wprowadzają, one będą dotyczyły prawdopodobnie posłów i być może to jest ta grupa, która to poprze.
19: Dziękuję bardzo.
3: Bo akurat poseł będzie miał pensję około 13,5 tysiąca, więc może 300 zł będzie miał wyższe uposażenie. Ale zwykli ludzie, a myślcie o nich, tego nie odczują.
19: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
4: Ja się bardzo cieszę, że w ogóle dyskutujemy o tym temacie, bo to temat i problem zainicjowany przez Polskę 2050 już na początku roku gdzie wtedy pan minister finansów Domański w ogóle zaprzeczał, że nie ma w ogóle mowy o podniesieniu drugiego progu, że to budżet tego nie udźwignie. Przedstawialiśmy wtedy wszystkie argumenty, że budżet tego, pokazywaliśmy mechanizmy finansowania. Ja się cieszę z tego, że są już, no myśmy wnioskowali ze 120 do 140 tysięcy. Ta propozycja, która jest teraz na stole, wydaje się bardzo dobra. Przynajmniej sprawiedliwa względem, no powiedzmy, pielęgniarek, ratowników, nauczycieli. Pan tutaj mówi no, o innej stawkach, ale większość z tych osób od października praktycznie mogłoby nie pracować, bo wpadało w drugi próg podatkowy i płaciło 32%, więc to rozwiązanie jest bardzo dobre. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to nie jest wina tego rządu, że mamy tak, jak mamy.
3: Może na dwóch etapach.
4: Więc to jest wina pana Mateusza Morawieckiego, wprowadzając Polski Ład. I ten nieład właśnie podatkowy, przypomnę tutaj panu z PiS-u, podatek zdrowotny 9%, który wykończył, jak popatrzymy nawet po ulicach Opola, ile przedsiębiorców zamknęło działalność. To były jednoosobowe działalności gospodarcze, które płaciły podatki, dawały zatrudnienie, a dzisiaj przez te właśnie obciążenia Polskiego Ładu i polityki pisowskiej zwinęły po prostu swoje interesy, bo po prostu nie są w stanie udźwignąć tego wszystkiego. Patrząc nawet na inflację od stycznia 2022 roku, kiedy obowiązuje drugi próg, do dzisiaj, no to różnica jest praktycznie 36%, czyli 36% ta wypłata z 2022 straciła na wartości. Te same pieniądze dzisiaj no kupimy o tyle mniej po prostu. Wartość tego pieniądza spadła, więc my możemy podnosić tą minimalną pensję, ale my za to nic więcej nie kupimy, niż kupiliśmy na przykład 5 czy 10 lat temu, bo wartość tego pieniądza dzięki polityce PiS-u spadła. Więc ja się cieszę, że tutaj jest na agendzie rządowej propozycja Polski 2050, że został ten temat zauważony i problem będzie tutaj na pewno z panem prezydentem, który powiedział, że nie będzie podwyższał progów i martwi się progów, to znaczy podatków i tak dalej, więc zobaczymy, jak tutaj pan prezydent podejdzie do tego. Jeżeli ktoś tutaj straszy, że CIT-em i tak dalej, wzrost tego podatku, że Polska straci jakby konkurencyjność, no to w Europie są jeszcze wyższe podatki, więc na pewno rynek polski, środkowoeuropejski jest dosyć atrakcyjny jeszcze przy tego typu obciążeniach.
19: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzewoń.
1: Znaczy, na pewno zgodzę się, że nie można nazwać tego rewolucją, ale jest to jakaś korekta tego, co mamy obecnie w podatkach. I to przejście z pierwszego do drugiego progu było niezwykle bolesne dla tych osób, które wpadały gdzieś na koniec roku. I to jest bardzo dobre, że tutaj wprowadzamy taką pośrednią stawkę, która gdzieś łagodzi to trudne przejście i w efekcie de facto no, jest to obniżenie w jakiś sposób podatku. Nie tak jak tutaj pan z PiS-u mówi, że tutaj głównie rząd chce podwyższać. Podwyższenie dla tych najlepiej zarabiających też jest jakimś elementem odpowiedzialności też społecznej, biznesu, solidarności, słowa, które w naszym kraju jest niezwykle ważne. I nasz kraj od trzech dekad nieustannie rozwija się. Przypomnę, za czasów tej koalicji to nieprzerwany wzrost PKB 3%, więc ten dobrobyt się buduje. Pora, żeby zaczęła budować się również klasa średnia i żeby ten dobrobyt, tak jak do tej pory, to z czego Polska jest znana, rozkładał się równomiernie od tych najbogatszych w dół, żeby nie tworzyć takiej sytuacji jak, nie wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie te dysproporcje między tymi najbogatszymi a biedniejszymi są no, tak widoczne, że aż kują w oczy. No i jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, no to jeszcze ciągle przypominamy również także o tym pomyśle zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Jesteśmy świadomi tego, że obciążenia budżetowe są no, bezprecedensowe, jeżeli chodzi o polski budżet, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, których jesteśmy liderem i które niestety, ale wymusza na nas obecna chwila dziejowa. Natomiast my stawiamy temu czoła, również tym kontraktom, które zostały zawarte przez naszych poprzedników. My to wszystko finansujemy, nie wyrzuciliśmy do kosza, tak jak Macierewicz niegdyś Karakale, ale widzimy, że kierunek jest dobry i działamy w tym kierunku, aby wzmacniać naszą obronność. I to wszystko niestety kosztuje, jesteśmy tego świadomi. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, mam nadzieję, że uda się w jakimś czasie dojść również do takich rozwiązań, które może stopniowo doprowadzą do tego, aby tą kwotę rok do roku gdzieś również korygować z korzyścią dla tych mniej również zarabiających.
19: Dziękuję bardzo. Jerzy Przystajko.
5: Ja się przysłuchuję, a się zastanawiam nad tym, kto z nas w tym studio w ogóle zyska na tej reformie. Kto do tej średniej klasy, która jest tak hołubiona przez premiera w tej chwili, należy. Ja myślę, do tej średniej klasy powyżej 12 brutto nie należę. I myślę, że słuchacze i słuchaczki Radia Opole też, tak jak statystyka się rozkłada w kraju, 85% ludzi po prostu w ogóle nie zobaczy ani złotówki z tej reformy.
19: Ale 2,5 miliona, tak? Podaje się 2,5 miliona ma skorzystać.
5: Ta reforma nie jest o was.
19: 3,5 nawet.
5: W zdecydowanej większości. Państwo, którzy się łapią na tą reformę, no to na tym progu dostaną 21 zł miesięcznie, czyli będą mogli sobie we dwójkę pójść do Starbucksa i mieć 2 za 1, jedną no, kawę miesięcznie.
19: Bez kryptoreklamy, proszę.
5: Więc tak to wygląda. To jest polityka robiona z perspektywy średniej, wyższej klasy, która jest hołubiona. Premier wychodzi, mówi, że to są ludzie pracujący, no umówmy się, 12 tysięcy złotych w Polsce, mediana
19: ale
5: zarobków.
19: Ale minister edukacji mówi, że około 70% nauczycieli wchodzi w ten...
5: Mediana zarobków w Polsce, powtórzę, 7-800 brutto. Jesteśmy w kraju, w którym powiedzmy, że 40% żyje poniżej progu ubóstwa relatywnego i w tej chwili premier tego kraju...
7: 40%, panie.
5: Relatywnego socjalnego. Premier naszego kraju wychodzi i mówi, że będzie hołubił klasę ludzi zarabiających powyżej 12 tysięcy brutto. Ja to zostawiam Państwa ocenie, czy to jest poważne, czy to jest niepoważne. Ale przechodzimy teraz do chwalenia rządu, bo tu jest jeden ruch, który jest małym, koślawym kroczkiem we właściwym kierunku i to jest zmiana progu opodatkowania, gdzie można się rozliczać ryczałtem. Te 250 tysięcy euro to jest rzeczywiście problem, który należało rozwiązać. Tutaj tą zmianę jako partia Razem chwalimy, będziemy popierać, ale te zmiany, ta reforma, niestety to jest cała masa mankamentów. Progi podatkowe są znowu ustalone w sposób kwotowy. To znaczy problem, który rzeczywiście jest realny, że ludzie wpadają w drugi próg podatkowy, to jest dużo osób, zostaje rozwiązany, a właściwie przesunięty w czasie na następne 3 lata, bo jak wpisane będzie kwotowo w brawo próg podatkowy, to się okaże za 3 lata, że mamy dokładnie tą samą sytuację. Partia Razem proponuje proste podatki, jednolitą daninę, to by była duża zmiana i reforma, gdyby ustalić podatki tak, żeby były dla 90% pracujących proste i niskie, dla kolejnych 9% proste i średnie, dla 1% najlepiej zarabiających proste i wysokie. Tak to powinno być skonstruowane. Natomiast no, przy tej reformie trzeba powiedzieć jedno, ta reforma takiego celu zupełnie nie osiąga. Do tego jeszcze rząd się chwali, że jest neutralna dla budżetu, także zupełnie nie wychodzi naprzeciw wymogom Unii Europejskiej stawianym przy Krajowym Planie Odbudowy, że te przychody budżetowe trzeba by było w jakiś sposób zwiększać. Pozorna reforma? Wcale nie rewolucja, chociaż już tutaj przedstawiciele opcji rządzącej powiedzieli, że nie są rewolucjonistami, więc może mówię oczywistość.
3: Ja chciałbym się też odnieść do tego, co mówili moi przedmówcy na temat właśnie tego Polskiego Ładu, tego wszelkiego zła. Proszę zapytać swoich samorządowców, jak wielkie pieniądze zostały przeznaczone na inwestycje w gminach, bo pisowski. Ja uważam, że właśnie te środki finansowe, które dofinansowały małe i średnie gminy, były naprawdę bardzo dobrze wydane. Nigdy wcześniej nie dbano tak o miasta powiatowe, o gminy, bo ja zostałem burmistrzem wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i wtedy liczyły się tylko metropolie. Wierzcie mi państwo, że naprawdę te największe inwestycje, które czekały w gminach, one zostały zrealizowane tylko dlatego, że dostaliśmy zastrzyk pieniędzy finansowych z budżetu, których wcześniej nie było. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie zwalajcie winy tylko na pana prezydenta, gdzie szukacie, że wszelkie zło to jest przez pana prezydenta. Niestety nie. Myślę, że ma rację, że przygląda się bacznie tym zmianom. Już Adam Smith, Bogactwie Narodów w 1776 roku, to jest pierwsza książka do ekonomii, pytał, jakie są źródła bogactwa narodów. Przede wszystkim to była sprawna administracja, dobre prawo, jasne i niskie podatki. Niski podatek liniowy, niech będzie, jeżeli rząd będzie zmierzał do tego, abyśmy płacili coraz mniejsze daniny, wtedy jest szansa na rozwój.
19: Dziękuję bardzo.
3: A nie w takich rozwiązaniach. I jeszcze jedna rzecz. Sejf, pożyczka. Kończymy. Nawet gdybyście państwo zarabiali 1 000 000 złotych, to biorąc cały czas kredyty w wysokości 100 milionów, doprowadzicie siebie do bankructwa. Ja mam wrażenie, że mimo naszego zysku tracimy cały czas.
0: Adwocem tych inwestycji w gminach, to jakby pan dokonał takiej selekcji na te ponad 2500 czy 2600 gmin, gdzie te inwestycje były realizowane z Polskiego Ładu, to jakaś taka koincydencja występuje, polegająca na tym, że tam, gdzie rządził ktoś z PiS-u, to te inwestycje były, a tam, gdzie rządził ktoś z Platformy albo z Lewicy, to tych pieniędzy nie było i na to są po prostu twarde fakty.
3: No nieprawda, wracając, w pierwszym rozdaniu dostałem 0 złotych.
0: Natomiast wracając do kwestii związanych z podatkami. Otóż we wszystkich rozwiniętych gospodarkach, do państw, które należą do OECD, jest progresja podatkowa. Państw na świecie, w których jest liniowy podatek i się sprawdza, może jest ze 20. Wymieniam Gruzja, Estonia, Węgry, Bułgaria. To nie są jakieś tygrysy...
22: Nieszczęśliwe przypadki.
0: Ale to nie są jakieś tygrysy, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. W większości państw rozwiniętych gospodarek jest progresja podatkowa bardzo mocno zróżnicowana, w bardzo różny sposób ukształtowana, ale kwestie podatkowe, kwestie finansów państwa to są też kwestie samego państwa, tak jak ono zostało ukształtowane. My jesteśmy państwem z 30-letnim, tak naprawdę ponad 30-letnim, z 30-letnią historią demokratyczną. My cały czas jesteśmy jak gdyby w momencie, kiedy się kształtujemy i też kształtujemy swój system podatkowy. Ja się oczywiście zgadzam z tym, że podatki powinny być proste czy prostsze. Natomiast wydaje mi się, że rewolucja w systemie podatkowym, taka jaką byśmy sobie chcieli czy wymyślili, naprawdę musiałaby być przygotowywana bardzo solidnie przez wiele lat i no najlepiej, żeby nie była przygotowywana przez to polityków.
5: 3 lata rządów nowej lewicy.
0: Ale na pewno to jest progresja podatkowa, szanowny panie.
22: I wymagałoby
0: zgody politycznej, ponieważ my dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji budżetowej, ale ona w dużej mierze jest wymuszona okolicznościami zewnętrznymi, no bo gdyby nie te 200 miliardów na zbrojenia, to moglibyśmy je przeznaczyć na coś innego. Dlatego wracając na chwilę tylko ad vocem do kwestii liniowego podatku. Ja nie twierdzę, że on jest zły. Na pewno w Polsce potrzeba prostszych podatków i sprawiedliwszych podatków, ale na to przede wszystkim potrzeba czasu, no i dużej wiedzy eksperckiej, chyba nie polityków.
21: No, Karol Tobolosz. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że tutaj cały stół w zasadzie mówi o prostych, niskich podatkach. Jako narodowiec wręcz jestem nieco zaskoczony, bo paradoksalnie my bardziej dążymy do państwa optymalnego niż tak minimalnego, ale widzę, że wygląda to przynajmniej ciekawie. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówimy tutaj, czy raczej moi przedmówcy bardzo często wspominali kwestię zbrojeń. Tak, wydajemy na nie więcej przez to, że przez lata mieliśmy braki w inwestowaniu w służby, które broniły naszych granic, w wojsko, i dziś ponosimy tego konsekwencje. Ale ponosimy konsekwencje nie tylko tego. Ponosimy również kwestie problemów systemu ubezpieczeń społecznych, problemu NFZ-u, który w zasadzie potrafi rozrzucać pieniądze na prawo i lewo i który nie jest faktycznie w stanie zarządzać wydawaniem pieniędzy i który jest studnią, do której będziemy musieli dorzucać coraz więcej środków bez jakiejkolwiek poważnej reformy. I nie zgodzę się tutaj, że to jest tylko jeden punkt, w którym możemy coś zmienić. Widzimy przede wszystkim, że w zasadzie większość osób z koalicji obecnej rządzącej, która tutaj siedzi, nie odniosła się również do tego, że w zasadzie idziemy na górę lodową, na zderzenie i na sytuację, w której już nie będziemy mogli sobie mówić o przesuwaniu progów, o tym, że nauczyciele będą mieli jakieś podwyżki, o tym, że pielęgniarki być może będą mieli, miały podwyżki. Będzie trzeba zacząć zaciągać
22: pasy. Pan nakłania do podwyższania podatku, proszę pana.
21: Proszę pana, ja nakłaniam przede wszystkim do odpowiedzialności za państwo i nie rujnowanie go w 3 lata, bo patrząc na to, jak wyglądały rządy wcześniejsze, czy Platformy, czy PiSu, widzimy, że obecnie bawimy się w pewien taki spektakl, który pokazuje, że rząd wydaje pieniądze. I w tym momencie rząd nie próbuje jakkolwiek, czy tak jak pan wspominał, doprowadzi do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy i zagraniczne firmy będą w stanie płacić porównywalne podatki, czy sytuacji, w której te dochody budżetu państwa zmienią się bez zmiany prawa poprzez chociażby uszczelnienie systemu, a jedynie mówi o pewnych rzeczach, że kupiliśmy to, wydamy na to. No, ostatnio, jeżeli mówimy o tej pani od PR-u, wybaczcie państwo, że się uczepię, ale bardzo mi rozbawiła i w zasadzie zszokowała sytuacja, w której raport całościowo wygenerowany przez AI, za który zapłaciliśmy niemalże 200 tysięcy złotych, zakładał wydatki na poziomie 500 000 000 złotych. To jest absurd. I teraz wyobraźmy sobie państwo, że media nie doszłyby do tego i ta osoba, która w tak żałosny sposób przygotowała taki raport, który nawet na studiach zostałby...
19: Dobrze, ale to już odchodzimy od głównego faktora, czyli
21: ja się cieszę, że pan tego nie rozumie, bo świadczy to o pańskim zarządzaniu również drogami w pewnym czasie, kiedy został pan wyrzucony. Ale jeżeli chodzi o pewne kwestie organizacyjne, to zakładanie w takich raportach wydatków na poziomie 500 000 000 złotych w bredniach, gdzie używano takich słów jak chlebowość, to moim zdaniem jest idiotyczne zarządzanie i pokazuje, jakie kadry ma Platforma Obywatelska.
3: Dodatkowo, proszę państwa, poróżnienie grup społecznych. Mamy przykład Dawida Kacprzyka, młody lekarz, który zarobił rocznie 1 600 000 złotych. Proszę państwa, jak teraz ci ludzie, nawet nauczyciel, lekarz,
19: pielęgniarka... Skupmy się na wątku naszej dyskusji, bo...
3: No, to jeszcze jedna rzecz, gdzie były pieniądze? Proszę państwa, rząd spełnił jedną obietnicę. Właśnie grupą zawodowym, byłem SB-ką, zwrócono emerytury.
19: Jerzy Przystajko, proszę bardzo.
7: Tak, po tym wstępie nie na temat. Ja zgłosiłem się, bo chciałbym trochę pobronić honoru Narodowego Funduszu Zdrowia. I proszę go nie nazywać studnią bez dna, to po pierwsze. Po drugie, przyjąć do wiadomości, że będziecie ciężko panu napić ze studni, która jest pusta. A w ochronie zdrowia mamy właśnie w tej chwili taką sytuację. To jest wyzwanie, że jest w niej po
19: prostu... Ale jaki to ma związek
7: za mało pieniędzy. A teraz wracamy do podatków. Mm. Teraz wracamy do podatków. Jedna cecha tej zmiany, którą mamy zapowiedzianą, jest taka, że tak jak z systemu podatkowego, ze skali podatkowej, wyobraźmy sobie tą klasę wyższą, może prezes dużej firmy świetnie zarabia, w tej chwili jak jest patriotą, jak się dokłada do wspólnego garnka, to jest obciążony dużo bardziej od takiego samego prezesa zarabiającego tyle samo, który ucieka ze skali podatkowej i przestaje być osobą płacącą podatki, nie płaci podatków od dywidendy, opodatkowuje się ryczałtem, ma dużo mniejsze proporcjonalnie obciążenia niż pracownik. I ta zmiana, którą Platforma Obywatelska teraz zapowiedziała, zupełnie tego nie zmienia. Tak jak można było uciekać w Polsce od podatków, tak uciekać będzie można nadal, a umówmy się, ten szczyt drabiny społecznej powinien również solidarnie uczestniczyć w utrzymaniu państwa. No, elity nie mogą nas wciąż zawodzić i nie powinniśmy prudować państwa, w którym elity mogą zawodzić.
19: Dziękuję. Proszę państwa, bo czasu nie zostało wiele, a chciałbym, żebyśmy również przeszli do drugiego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem panów zapytać o kontrowersje i emocje po tej ostatniej obfitej nad wyraz ulewie w Głuchołazach i okolicach, no bo z jednej strony w ostatnich tygodniach byliśmy świadkami otwierania, oddawania do użytku na przykład mostu w Głuchołazach po poprzedniej powodzi, a z drugiej strony no mieliśmy takie przemawiające mocno do wyobraźni i też i przy okazji budzące niepokój obrazki po poniedziałkowej ulewie tej wody płynącej ulicami odbudowujących się wciąż jeszcze Głuchołaz. No więc jak to wygląda na dziś? Rzeczywiście wyciągnęliśmy wnioski po tym, co stało się 2 lata temu i czy to były właściwe wnioski? No i czy właściwie możemy liczyć na to, że kiedykolwiek się uda w pełni zabezpieczyć przed tego rodzaju kaprysami aury? No, pan senator,
22: zacznę od ostatniego pytania. Nie uda się nigdy zabezpieczyć do końca przed tym, jakie mogą mieć miejsce opady. Jeżeli byśmy się chcieli ścigać na zbudowanie infrastruktury, to zacznijmy od 97 roku. Stwórzmy takie zbiorniki retencyjne, takie kanalizacje w miastach, żeśmy 97 roku i przez Odrę codziennie przepływa 250-300 metrów sześciennych. Tego dnia, tych dni, 8-9 lipca, płynęło prawie 4000. 4000 metrów sześciennych.
19: Ale panie senatorze, ja tylko zauważę, że tym razem nie wylały rzeki.
22: Dobrze, ale bo specyfika tego miasta, Głuchołaz, jest taka, że jest tuż przy górach, w związku z tym opady w górach dają taki impuls przyboru wody, że to jest po prostu wielokrotnie nie do opanowania. Mieliśmy do czynienia przez kilka godzin z czymś takim. Natomiast jest to szczególnie dla tych, co się zachowują wyjątkowo nieodpowiedzialnie, wyjątkowo smakowity kąsek, bo przy turystycznym mieście krzyczenie na całą Polskę, nie przyjeżdżajcie, bo to miasto jest zatopione, tam nie ma po co jechać. No to jest skrajna nieodpowiedzialność. Upieram się przy tym, że jaką by infrastrukturę Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, nie wymyślił, nie zabezpieczył, to przyjdą takie opady, z którymi sobie nie da rady to miasto. I od czasu do czasu tego typu historie mogą się nam przytrafiać. A przy miasteczkach typu Głuchołazy, które są przy górach, no niestety, no to jest tak podwyższone ryzyko, że sobie z tym dać radę tak na bieżąco. Uważam, że to jest niemożliwe.
4: Trochę można tam...
19: Stefan Połonecki, proszę bardzo.
4: Mogę, tak,
19: proszę
4: to, bardzo. To trochę można tam poprawić i to całą infrastrukturę, ale tutaj mówimy o pieniądzach, które były przeznaczone na odbudowę po powodzi, czyli na zabezpieczenie tego, co zostało zniszczone, a nie poprawę i odnowę jakiejś tam specjalnej infrastruktury, gdzie na to też powinny pójść pieniądze. Ja akurat przejechałem się wczoraj specjalnie do Bodzanowa zobaczyć ten niebieski mostek, gdzie wszyscy stali przy nim i pokazywali sobie w mediach społecznościowych, jak to wszystko zalało. No to fajnie wygląda w mediach społecznościowych, gorzej w rzeczywistości. W rzeczywistości tam jest tak, że do tego nieszczęsnego mostku dochodzi strumyk szerokości powiedzmy 2 metrów, stożkowy i tak dalej, natomiast za mostkiem jest wąskie gardło, które przechodzi przez prywatne posesje. Ta woda jest tam automatycznie, nie daj Boże jeszcze przy jakichś zanieczyszczeniach, które zostały, czy woda zniosła i tak dalej, wszystko wylewa się na ulicę i ten... Można robić sobie takie spektakularne filmiki i straszyć, że rząd nikt nic nie robi, czy włodarze tamtych terenów. Ale oni robią. Tam trzeba po prostu przyjąć w najbliższej jakiejś przyszłości jakiś plan i popatrzeć nie tylko na sam dół, ale wyjść trochę wyżej. Popatrzeć, jeżeli tam z gór naniosło się błoto, cała ta warstwa próchniczna, orna i tak dalej, to wszystko, co spłynęło, popatrzeć, co można zrobić u góry. Może tam u góry trzeba po prostu zrobić jakieś albo takie retencyjne rowy zwalniające ten opad intensywny i tak dalej, który będzie to wyhamowywał, żeby spowolnić tą falę wezbraniową, żeby nie było takiej kumulacji, ale też popatrzeć, no spowolnić ten odpływ na całej długości od Głuchołaz do końca Bodzanowa. Nie widziałem w tym strumyku żadnego progu zatrzymującego czy zwalniającego jakby falę tą wezbraniową. Tam nie ma nic.
19: Ale to są rozwiązania techniczne. No,
4: rozwiązania techniczne, oczywiście.
19: No tak samo, dlaczego nikt tego nie zrobił?
4: Tak, nie mam pojęcia. Widocznie może brakuje fachowców w tej branży. Natomiast patrząc na szpital nawet w Głuchołazach, to samo. Jak tam państwo pojadą, zobaczą, wyprofilowanie ulicy jest w kierunku szpitala. No to nie dziwne, że zalewa piwnicę szpitala. Tam powinien być przynajmniej tak, jak jest dzisiaj tam poziom krawężnika, odprowadzenie w drugą stronę i popatrzeć, jaki tam jest system odwodnienia tej kanalizacji deszczowej. Bo może tam są rury, nie wiem, powiedzmy FI30, może za małe, może tych studzienek chłonnych jest za mało, które by odprowadzały tą wodę. Mamy kumulację w jednym miejscu, robi się jakaś niecka, która doprowadza do tragedii i kosztów poszczególnych, czy mieszkańców, czy tutaj jednostki.
19: Dziękuję. Jarosław Krzywoń.
1: Przede wszystkim tutaj wyrazy współczucia dla osób, które ucierpiały w tej ulewie, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że była to miejscowa, punktowa ulewa, deszcz nawalny, który w jakiś sposób, zgodzę się z przedmówcą, przez jedną z polityk PiS-u, został wykorzystany medialnie do zrobienia burzy wokół tego tematu. A trzeba powiedzieć, że zmierzono w tym opadzie w ciągu 10 minut 30 litrów na metr kwadratowy.
0: Ponad.
1: To jest ekstremalny opad, proszę Państwa. Więc żadna kanalizacja deszczowa nie przyjmie takiego opadu i sukcesywnie nie odprowadzi go. Natomiast teraz, po tym co zobaczyliśmy, też duże zadanie przed lokalnymi włodarzami, także na pewno w porozumieniu z samorządem województwa, w porozumieniu z także wojewodą opolskim, to aby zapobiec tego typu zdarzeniom na przyszłość, bo są takie pewne problemy w tamtym rejonie, gdzie od Harbielina spłynęła ta woda, została spiętrzona przez wał kolejowy i wlała się przez pod wiaduktem, jak po prostu przez rynnę do miasta. I no są takie newralgiczne właśnie momenty, gdzie pewne trzeba wykonać pracę, aby na przyszłość temu zaradzić i to jest możliwe do zrobienia. Tak samo w Bodzanowie. No, chcę powiedzieć, że prawdopodobnie w niedługim czasie ta droga powiatowa będzie remontowana i to również będzie asumpt do tego, aby również potok bodzanowski w jakiś sposób przeprojektować. Także te zjazdy na posesję, które stanowią tam takie naturalne przeszkody w sytuacji, kiedy fala wezbraniowa tym potokiem się przemieszcza, no to też powoduje dodatkowe spiętrzenie wód opadowych. Tak więc to wszystko można zrobić i to się dzieje. Dlatego mówię, to nie jest tak, że głuchołazy są symbolem, ale nie jest tak, że nic nie zrobiono przez te dwa lata, aby takie sytuacje się nie powtarzały, ponieważ ta sytuacja wystąpiła na innym cieku wodnym niż Biała Głuchołazka. Czyli to było zupełnie inne zdarzenie niż mieliśmy które dotyczyło dwóch lat temu, tak? Chociaż i tak ta powódź sprzed dwóch lat była powtórką tego, co do tej pory nazywaliśmy powodzią tysiąclecia. Więc widzimy też, jak te zmiany klimatu tutaj działają i no, musimy być na to gotowi, a działamy. No, w dwa lata odbudowano most. To mi pokaże inną tak szybko dokonaną inwestycję. Jest wymieniony kolektor kanalizacyjny, są ujęcia wody. To wszystko w współpracy z samorządem Głuchołaz się dzieje i burmistrz Głuchołaz nigdy nie narzekał, żeby jakaś pomoc ze strony państwa była opóźniona. To też chcę potwierdzić.
0: Źle się dzieje, że na trumnach i na tragediach ludzkich robi się politykę. Weźcie państwo pod uwagę to, że w przypadku Bodzanowa jeszcze wystąpiło takie zjawisko oprócz tego intensywnego opadu, spłynięcia tej wody z pól, które były tak naprawdę no, mega wysuszone. Ta woda po prostu płynęła, to było widać zresztą na filmikach. Robienie na tym polityki to jest najzwyczajniej w świecie podłość. Merytorycznie mamy do czynienia z miastem, które przeszło dwa lata temu powódź. Infrastruktura została tam no, praktycznie zniszczona do zera. Odbudowa takiej infrastruktury to nie jest kwestia tylko i wyłącznie samych nakładów finansowych. To jest kwestia zaprojektowania na nowo z uwzględnieniem, że gdyby nowych parametrów, bardziej wytrzymałych na opady deszczu, różnego rodzaju infrastruktur, od infrastruktury kanalizacyjnej poczynając, poprzez im w jakiś tam sposób z nimi połączone inne infrastruktury telekomunikacyjną, energetyczną, etc. Tam mamy sytuację, w której ta woda wyrządziła dwa lata temu potężne szkody i oczywiście naturalne jest to, że ludzie mają pewnego rodzaju traumę. I oczywiście współczuję tym osobom, które muszą przechodzić, mieszkając w tamtym miejscu, tego rodzaju historie. Natomiast to nie jest tak, że rząd bądź samorząd jest w stanie wstrzymać chmury. Jest w stanie wstrzymać intensywny opad deszczu. Te prace są tam wykonywane, określone środki finansowe i określone sposoby, określone projektowanie się tam w tym momencie odbywa, czego przykładem jest chociażby odbudowanie tego słynnego mostu. Natomiast to przede wszystkim wymaga czasu i spokoju. Dzisiaj takich intensywnych zjawisk atmosferycznych jest bardzo dużo w całej Europie. My się akurat w tej części borykamy z wodą, natomiast podobne podobne zjawiska występują w Niemczech, w Austrii, występują we Francji, albo w odwrócony sposób, no mam tu na myśli różnego rodzaju niekończące się pożary. Także musimy się na to w tym momencie powolutku przygotowywać, też myśleć w kontekście zwiększenia rezerwy na tego rodzaju zdarzenia, no bo niestety, ale nasze państwo nie było zaprojektowane na daleko idące susze albo na takie intensywne opady. No ja mam nadzieję, że jak najszybciej wróci to tam do normalnego funkcjonowania, ale już widzę chyba tam dwa dni po tym zdarzeniu Straż Pożarna i poszczególne służby miejskie doprowadziły to miejsce do porządku.
19: To prawda, woda zeszła bardzo szybko.
0: Bardzo szybko.
19: Jerzy Wrębiak.
3: Tak, proszę państwa, taniej jest zapobiegać niż leczyć. Ja jestem daleki od tego, aby mówić, że wszystkiemu jesteśmy w stanie zapobiec, ale też jestem daleki od tego, że akceptujemy wszystkie kataklizmy, które się pojawiają, bo z doświadczenia wiem, że czasami te powody są bardzo prozaiczne. Właśnie ta polityka, a brak polityki małej retencji w miastach, w gminach powoduje to, że czasami właśnie opady deszczu, które czasami wydają się zupełnie niegroźne, powodują ogromne straty. Ja uważam, że my powinniśmy się już dawno nauczyć na swoich błędach, że koszty potem odbudowy popowodziowej są ogromne i powinniśmy duże pieniądze planować. Tak jak dzisiaj mówimy o uzbrojeniu, to powinniśmy się uzbrajać w ten sposób, aby chronić gminy, te, które mają na swoim terenie rzeki, bo one nie tylko są źródłem rekreacji, ale też nie powinny być źródłem obaw dla mieszkańców. I pamiętamy powódź, która wydarzyła się w 2024 roku. W moim mieście, wtedy kiedy był COVID, to Mały Włos też mielibyśmy powódź dwa lata wcześniej. I z doświadczenia wiem, że te służby, które mają nas chronić, one nie zadziałały. I jak się przyjrzałem działalności tych służb, to mogę powiedzieć w ten sposób, że jak umiesz liczyć, to trzeba liczyć na siebie i niestety mieć oczy otwarte z każdej strony i uszy. I dzisiaj, mając reformę Wód Polskich, bo pamiętamy, że swego czasu właśnie WZIR zajmował się tym zabezpieczeniem, uważam, że Wody Polskie nie spełniają swojego zadania, bo nie są właściwie, nie doglądają, odpowiednio monitorują tych miejsc, gdzie możemy się spodziewać powodzi. Głuchołazy nie są wyjątkiem. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to ona powinna być dobrze przeanalizowana. I wszystkie możliwości zapobieżenia powinny być przeanalizowane. I jeżeli dzisiaj możemy powiedzieć, ok, odbudowa infrastruktury popowodziowej dzieje się, to czasami małe zaniedbanie i myślę, że takie było. I tutaj słuchałem tych ludzi, którzy się wypowiadali i to nie była propaganda PiS-u, tylko pani, która ucierpiała w czasie powodzi, mówiła o tym, że Wody Polskie na jej terenie nie dbały właśnie o te cieki melioracyjne, że nie było odpowiedniej dbałości. Ja miałem to samo na swoim terenie i zawsze się dziwiłem, dlaczego właśnie koryto Odry na terenie na przykład Opola, Wrocławia jest piękne, czyste, na terenie na przykład mojego miasta w brzegu było zaniedbane. Z czego to wynikało? Bo nie starczało im pieniędzy i oni dbali o duże miasta tam, gdzie jest centrala, natomiast te wszystkie mniejsze gminy pozostawili samemu sobie i jeżeli dzisiaj kompleksowo w Polsce nie będziemy rozwiązywać tego typu problemów właśnie, wprowadzając systemowe środki finansowe po to, aby monitorować rzeki. A mieliśmy przecież program Odrzańskiej Drogi Wodnej.
22: Nieuczciwość pańskiej strony polega na tym, że ostatnia inwestycja marszałka w infrastrukturę przeciwpowodziową to były wały na Odrze w brzegu.
3: Tak, ale...
22: To jest nieuczciwe z pańskiej strony.
3: Oczywiście, nie. Te wały, częściowo wały Rataja Ławska były zrealizowane.
19: Karol Topolak.
3: Natomiast to nie zabezpieczyło całości zadania, bo jak pamiętamy, to tak naprawdę
22: zbiornik Karol Topolak.
6: Dobrze. Podsumowując, bo tutaj mamy bardzo długą dyskusję, ale w zasadzie nie dyskutujemy nad głównym dokumentem, nad którym powinniśmy dyskutować, czyli Studium Redukcji Ryzyka Powodziowego na zlewni Nysy Kłodzkiej. I to jest dokument, o którym powinniśmy rozmawiać, a nie o filmikach, które widzieliśmy, albo o wizycie w Głuchołazach. Jeżeli mówimy o tym, co w zasadzie nam zaserwowały Wody Polskie. Cytat. Kanał Ulgi w Nysie nie musi być tak duży jak ten zakładany 20 lat temu, który raczej jest przewymiarowany, może mieć inne parametry. Jarzyński, wiceprezes Wód Polskich. Dalej. Nasze analizy wskazują, że na terenie Głuchoła zbudowa sztolni nie broni się z punktu widzenia hydrologicznego, lepsza jest poprawa warunków hydrologicznych wcieku. Mówimy tutaj tylko o pogłębieniu, pewnym poszerzeniu i w zostawieniu brzegu.
19: Mógłby nam pan streścić?
6: Reasumując i streszczając. Widzimy tutaj przede wszystkim jedną rzecz. Inwestycje, które były planowane, proponowane, są wycinane. Jeżeli mówimy o kanale Ulgi dla Nysy, widzimy sytuację, w której
21: Inwestycja ta spadła z listy priorytetów na listę koncepcji, czyli poza główne.
19: No, ale w nosie tym razem nic się nie działo.
21: Zgadza się, ale mówimy tutaj o kompleksowym zabezpieczeniu, tak? Jeżeli mówimy tutaj o Głuchołazach, Nysie, całej zlewniny Sykłockiej, widzimy tendencję Wód Polskich do odkładania pewnych rzeczy, robienia przede wszystkim całego studium i na podstawie tego studium wykonywania inwestycji. Jeżeli te inwestycje nie będą wykonywane, to przy faktycznie większych powodziach, nie tak jak teraz na walnym deszczu, będziemy odczuwać tego skutki. A jeżeli takie inwestycje nie będą robione, no to nie oszukujmy się, będzie jak
19: dziękuję,
21: będzie.
19: Jerzy Przystajko, kończy.
7: Dobrze. Bardzo się cieszę, że ta refleksja u strony rządzącej występuje w tej chwili, po prawie 3 latach rządów, gdzie o zmianach klimatycznych, które wiążą się, uwaga, z często występującymi nawalnymi, nieprzewidywalnymi opadami deszczu i powodziami błyskawicznymi, że teraz państwo się o tym dowiedzieli. To jest mniej więcej wiedza, którą posiadamy od ćwierćwiecza, jak nie dłużej.
8: Chyba rządu PiS.
7: Jeśli chodzi o

0: strukturze powodziowej jest mnóstwo, a dokończę ten przykład tym, czym to się skończyło. Interwencja posłanki Marceliny Zawiszy z partii Razem czekała na odpowiedź 5,5 miesiąca, po czym otrzymaliśmy odpowiedź, że zorganizowano spotkanie, na którym dyskutowano o nietechnicznych rozwiązaniach. Drodzy Państwo, mieszkańcy Głuchołaz w tej chwili będą oceniać niedługo już, czy te działania były skuteczne, czy nieskuteczne w wyborach. I myślę, że zostawimy to mieszkańcom i mieszkankom Głuchołaz.
1: Dziękuję bardzo. Kończymy.
2: Tutaj w Głuchołazach trzeba jeszcze rozmawiać z sąsiadami, z Czechami, żeby to wszystko
1: absolutnie, tak. Połapać. Ten wątek się jest bardzo ważny i pojawia się. Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
3: Dziękuję.
1: Podmiotem. Stefan Połonecki, Polska 2050.
4: Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli życzę.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dziękuję. Smacznego obiadu.
1: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
0: Partia Razem życzy dobrej niedzieli.
1: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dziękuję i życzę miłej niedzieli.
1: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
6: Dziękuję.
1: I senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
6: Wszystkiego dobrego.
1: Ireneusz Prochera, również kłaniam się Państwu nisko.
7: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Już godzina 12, to Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Na Ukrainie dziś uroczystości z okazji Dnia Flagi Narodowej. Kędzierzyński MOPS rozpoczął nabór do programu teleopieki.
1: Uczestnicy otrzymają urządzenia, które w razie zagrożenia pozwolą szybko wezwać pomoc.
0: Na małym rynku w Opolu może stanąć ławka Hawla.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Rosja nadal czyha na wolność i niepodległość Ukrainy, mówi Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent bierze udział w Kijowie w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Narodowej. Ukraińska flaga od zawsze przeszkadzała obecnym władzom Rosji, mówi ukraiński przywódca. Rosjanie zaatakowali nas, by odebrać nam flagę, nasze symbole narodowe, naszą wolność i niepodległość. Chcieli zabrać nam wszystko i nie porzucili tych dążeń, dodał. W uroczystościach w Kijowie biorą udział także przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Danii i Finlandii. Podczas obchodów zaprezentowano historyczną flagę wzniesioną w 1991 roku do parlamentu w stolicy Ukrainy po ogłoszeniu niepodległości kraju i wyzwoleniu od Związku Radzieckiego. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych podczas wojny.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Kędzierzyński MOPS rozpoczął nabór do programu teleopieki. Dzięki niemu potrzebujący mieszkańcy będą mogli otrzymać bezpłatne systemy bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem. W tej chwili przyjmowane są wnioski na wydanie tego typu sprzętu. Czasu jest niewiele, bo ostateczny termin mija 26 sierpnia, informuje Piotr Pękala, rzecznik miasta.
1: Uczestnicy otrzymają urządzenia, które w razie zagrożenia pozwolą szybko wezwać pomoc. W zestawie znajdzie się opaska SOS z przyciskiem alarmowym i detektorem upadku. W mieszkaniach zostaną natomiast zamontowane czujniki wykrywające czad, dym, gaz, zalanie, a także otwarcie okien lub drzwi. W przypadku niebezpiecznej sytuacji sygnał natychmiast trafi do centrum monitoringu. Jego pracownicy pełnią dyżur przez całą dobę i w razie potrzeby podejmą odpowiednie działania oraz zorganizują pomoc.
0: Projekt dofinansowany został przez fundusze szwajcarskie oraz z budżetu państwa. W urzędach stanu cywilnego zaczynają obowiązywać nowe druki aktów małżeństwa. Pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą uzyskać już transkrypcję aktu małżeństwa. W dokumentach to zmiana niewielka, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
3: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej bubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
0: Zmiana nie oznacza możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci. Przepisy, które wchodzą w życie, pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Zmieniamy temat. Na małym rynku w Opolu może stanąć ławka Hawla, instalacja upamiętniająca

0: Wacława Havla, legendarnego pisarza, opozycjonisty antykomunistycznego, ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego Czech. Będzie to symboliczne miejsce spotkań, rozmowy i refleksji nawiązujące do podobnych instalacji, które stanęły już w ponad 60 miastach na świecie. Ma to być także gest podkreślający związki Opola z Czechami, czytamy w mediach społecznościowych miasta. Na ławce znajdzie się słynne przesłanie Havla: prawda i miłość muszą zwyciężyć nad kłamstwem i nienawiścią. Decyzje w sprawie instalacji mają podjąć radni najprawdopodobniej na najbliższej sesji.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Co godzinę 1 stopień do góry, czyli prawie 19 stopni. Ciśnienie też drgnęło, 1022 hektopaskale. W regionie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, a przypominam, że temperatura maksymalna w cieniu dziś to 22 stopnie. W Opolu właśnie wyszło słońce. W nocy będzie już bardzo chłodno, od 8 do 10 stopni, a jutro w dzień podobnie jak dziś. Zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami maksymalnymi to 22 stopni. Wiatr będzie słaby, północno zachodnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
6: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
6: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
1: Reklama społeczna.
8: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
9: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
10: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.

huragany na szczęście tylko muzycznie. Na antenie Radio Opole rozpoczynamy audycję muzyczną w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, zapraszam na program.

Czy będziemy pamiętać Sarsa? Być może niektórzy tak śpiewają właśnie w wakacyjny czas. Drodzy słuchacze, a ja dzisiaj w audycji w dobrym rytmie przygotowałam dla Was sporo muzycznych nowości z polskiej sceny muzycznej. No i przede wszystkim wszystko to będzie w takim klimacie letnim, wakacyjnym, a zatem mam nadzieję, że trochę potańczycie i pośpiewacie i poznacie nowe piosenki. Oprócz oczywiście bardzo bogatej muzycznie playlisty, w drugiej godzinie programu połączę się z artystką pochodzącą z Opolszczyzny, która właśnie wydała swój najnowszy singiel i między innymi o teledysku, który nakręciła w autobusie w Warszawie. Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie ze mną, bo moim gościem będzie ta malutka Patrycja Serafin i trochę podpytam tę artystkę właśnie o jej działalność artystyczną. To wszystko w drugiej godzinie, a teraz już przed nami, tak jak obiecałam, nowości, ale nie tylko sami młodzi artyści, bo także ci, którzy są doświadczeni i od tego doświadczenia zaczynamy, bo przed nami już zespół Phil z utworem Ze mną bądź, potem Artur Rojek w objęciu i Kasia Sienkiewicz, czyli jedna druga duetu Kwiat Jabłoni w piosence Zimne ognie.

ognie Kasia Sienkiewicz i z pewnością tę piosenkę kojarzycie z naszych playlist, bo często Kasia Sienkiewicz pojawia się na antenie Radia Opole i w najbliższej godzinie właśnie same takie piosenki, nowości z polskiej sceny muzycznej, które hulają na naszej antenie, a teraz skupione w jednej godzinie i przed nami już Filip Lato z piosenką Burza, potem Roxy, Niech będzie nam i Martyna Baranowska, Tracimy tylko czas. Patrzę.

Martyna Baranowska na antenie Radia Opole w audycji W Dobrym Rytmie. Tracimy tylko czas? Ja mam nadzieję, drodzy słuchacze, że tracicie czas tylko na wspaniałe rzeczy i na odpoczynek, skoro wakacje. I mam nadzieję, że kolejne piosenki wprawią Was także w dobry, taki letni, wakacyjny nastrój. Przed nami artystka, która kilka lat temu także w takim dziwnym, pomarańczowym, ognistym stroju pojawiła się na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. I teraz przed nami w utworze Zostawiam Weronika Juszczak. Potem w piosence Kasztanowce Martyna Wrochna i Prima Ballerina Margaret.

Wakacyjna Margaret Prima Ballerina. Rzeczywiście te ostatnie propozycje tej artystki są bardzo wakacyjne, rytmiczne. Trochę taki powrót do tych czasów związanych z przebojem Thank You Very Much, tak mi się wydaje, bo rzeczywiście Margaret miała taką przerwę, gdzie tworzyła bardzo alternatywne, ambitne takie brzmienia, nie dla takiego szerszego odbiorcy, ale wydaje mi się, że taka droga też jest ważna w twórczości, żeby właśnie móc się inspirować i tworzyć od nowa. I teraz przed nami pozostajemy w klimacie jednak wakacyjnym, bo częsty muzyk i wykonawca na antenie Radia Opole przed nami w utworze Bez końca, Oskar Cyms. Potem nieco spokojniej i piękny duet z historią, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, i Sylwia Grzeszczak, Mango.

Mango, Sylwia Grzeszczak w audycji W Dobrym Rytmie, ale absolutnie, drodzy słuchacze, to nie koniec nowości muzycznych, jeśli chodzi o audycję W Dobrym Rytmie, bo tuż po wiadomościach, po godzinie 13, zapraszam Was na kolejną dawkę nowości, ale nie tylko, bo też pojawią się takie klasyki, które już goszczą od kilku dobrych lat na takiej polskiej scenie muzycznej, no i będzie gość, a konkretnie połączę się z Patrycją Serafin, która od kilku lat występuje pod pseudonimem Ta Malutka. Artystka pochodzi z Opolszczyzny i ostatnio wydała nowy singiel, więc myślę, że warto zapytać ją o szczegóły. A zatem do usłyszenia.

0: słyszysz paliwa, myślisz petrol. 77 40 22 500.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
3: Dziś imieniny obchodzą Apolinary, Filip, Róża, Wiktor i Zacheusz. Wszystkiego najlepszego. Jest 13. Czas na wiadomości. Rusza remont mostu na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. Oszust finansowy złapany na gorącym uczynku.
4: Zabrane pieniądze trafiały do portfeli oszustów podających się za doradców inwestycyjnych.
3: Syreny alarmowe zawyły przez pomyłkę w województwie lubelskim.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Most na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim uszkodzony podczas powodzi będzie wyremontowany. Prace mają potrwać 10 miesięcy, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Konstruktorzy i specjaliści określili, że jest pilna potrzeba dokonania naprawy tego mostu, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
6: Cała góra tego mostu zostanie rozebrana, no i wtedy będziemy musieli się zmierzyć z utrudnieniami. W jakim okresie czasu nie umiem powiedzieć, bo tutaj starosta będzie o tym decydował, bo to jego inwestycja, my będziemy musieli ponieść konsekwencje tego, czyli mieszkańcy gminy, którzy mieszkają po drugiej stronie Nysy Kłodzkiej, no będą mieli utrudniony dojazd do Lewina, a ci z tej strony, no będą mieli utrudniony dojazd do tamtych miejscowości. No ale myślę, że jakby, no wszyscy chcemy mieć ten most nośny i bezpieczny.
3: Koszt inwestycji to blisko 2 800 000 zł, a zadanie zostanie sfinansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Oszust wpadł na gorącym uczynku, gdy próbował wyłudzić 140 tysięcy złotych od mieszkańca Olsztyna. Zatrzymany 54-latek miał być częścią grupy przestępczej. Oszuści obiecywali inwestycje, które miały gwarantować szybki zysk. Pokrzywdzony początkowo robił im przelewy, jednak pracownik jednego z banków odmówił ich wykonania i próbował przekonać mieszkańca stolicy Warmii i Mazur, że padł ofiarą oszustów. Ten początkowo w to nie wierzył, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski.
4: Kolejne kwoty przekazywał w gotówce. Spotkał się ze wspomnianym odbierakiem trzykrotnie, dwa razy w Olsztynie i raz na Mazowszu. Kryminalni z Wydziału Ekonomicznego ustalili, że gotówkę od pokrzywdzonego odbierał 54-letni mieszkaniec jednej z podwarszawskich miejscowości. Zabrane pieniądze od razu wymieniał na kryptowaluty, a te trafiały do portfeli oszustów podających się za doradców inwestycyjnych.
3: 54-latek został zatrzymany, decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa. Śledczy nie wykluczają, że mężczyzna brał udział także w innych oszustwach. Przez pomyłkę mieszkańcy Zamościa oraz powiatów Biłgorajskiego, Zamojskiego, Chrubieszowskiego i Tomaszowskiego usłyszeli rano syreny alarmowe. Urzędnicy tłumaczą, że zawinił czynnik ludzki. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z testowaniem nowych syren alarmowych, które są w dyspozycji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyjaśnia rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Lubicz.
7: Przeprowadzane były ciche testy syren alarmowych, które wykazywały prawidłowość działania. I w dniu dzisiejszym taki trening się odbył w przypadku ogłoszenia alarmu i zadziałał skutecznie, natomiast w przypadku odwołania alarmu doszło do uruchomienia tego sygnału w wymienionych powiatach. Mamy w tym przypadku do czynienia prawdopodobnie z błędem czynnika ludzkiego i oczywiście stosowne informacje zostały niezwłocznie przekazane do powiatowych i miejskich centrum zarządzania kryzysowego oraz do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
3: A syreny alarmowe usłyszeli także mieszkańcy powiatu parczewskiego. W tym przypadku były to jednak zapowiadane wcześniej ćwiczenia.
5: To są wiadomości Radio Opole.
3: Najlepsze niemodne zajęcie. Pod takim tytułem otwarta zostanie dzisiaj wystawa ilustracji opolskiej artystki i graficzki Natalii Nosowej. Wernisaż odbędzie się w Domu Sztuki Żar, który mieści się na małym

0: rynku. Natalia Nosowa pochodzi ze Lwowa, ale od lat mieszka w Opolu, gdzie skończyła Wydział Sztuki na Uniwersytecie Opolskim. Początek o godzinie 17:00, wstęp jest wolny. Dodajmy, że artystka w środę, 26 sierpnia, w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu poprowadzi warsztaty zatytułowane Ptaki Wolności.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Prawie 19 stopni na termometrach, a ciśnienie to 1022 hektopaskale. Dzisiaj na Opolszczyźnie albo słońce, albo niegroźne chmury. Temperatury niezbyt wysokie, bo od 20 do 22 stopni. A wiatr jest na ogół słaby i umiarkowany, okresami jednak porywisty zachodni. Jutro w dzień także mało chmur i temperatury takie same, od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama. Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie, na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

Grabowską i z Złotą Sukienką rozpoczynamy drugą godzinę programu muzycznego w dobrym rytmie na antenie Radia Opole. Przy mikrofonie cały czas Żaneta Plotnik-Krumpiec i na szczęście nie będę sama, bo już za moment połączę się w naszej audycji muzycznej z artystką, która pochodzi z Opolszczyzny i niedawno nagrała w Warszawie swój nowy singiel. Ta malutka, Patrycja Serafin, bo taki sobie wybrała pseudonim artystyczny, nagrała nową piosenkę i to w autobusie w Warszawie. Jeśli jesteście ciekawi tej historii, to koniecznie zostańcie ze mną, a za chwilę zapytam Patrycję o wszystkie szczegóły związane właśnie z teledyskiem i jej nadchodzącą epką. A już teraz, no cóż, będzie pięknie, Marisa, potem Kuba i Kuba Wracam Sam i Paweł Domagała, Wystarczę Ja.

0: W naszym programie dzisiaj po drugiej stronie malutka Patrycja Serafin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Celowo przedstawiłam Cię także imieniem i nazwiskiem, bo tak słuchacze akurat z Opola mogą Cię kojarzyć. Właśnie z Opola pochodzisz, ale teraz tworzysz pod swoim pseudonimem artystycznym Malutka. Idąc dalej, już za moment na antenie Radia Opole Twój najnowszy singiel o bardzo podobnym tytule Malutki.
1: Ta piosenka jest o ludziach w autobusie, o Polakach w autobusie docelowo. Mamy dużo stereotypów a propos Polaków i takich typów pasażerów, prawda, którzy się w tych autobusach pojawiają, typu właśnie jakiś typowy, przysłowiowy, oczywiście z dużą miłością o tym mówię, Janusz, Madka przez D z bąbelkiem, babcie w autobusie z siatami, z zakupami i dużo innych sytuacji, które są urocze i codzienne, ale czasami irytują, a czasami po prostu sobie je obserwujemy.
0: A ty w Warszawie podróżujesz właśnie takim autobusem, czy to bardziej jest metro jednak?
1: Ja raczej autobusami podróżuję, bo akurat moje połączenie z domu do studia, w którym pracuję, jest autobusem najwygodniejsze, więc właśnie tym autobusem nawet jest lepiej niż autem, więc ja po prostu jeżdżę komunikacją, bo mam spod domu, pod samą pracę praktycznie przystanki, więc mi jest wygodniej autobusem właśnie.
0: Trochę obgadujesz tych podróżujących.
1: Obgaduję troszkę, ale z tego co widzę i odbiór piosenki jest taki, że dla ludzi to jest zabawne, no bo to jest zabawne i o to mi też chodziło, żeby właśnie te irytacje na siebie nawzajem w tym autobusie i to, że po prostu jedziemy razem, jednym pojazdem, a tak naprawdę na siebie nie zwracamy uwagi.
0: A tak naprawdę trochę... jedziemy razem, jesteśmy razem w tym wszystkim.
1: Tak. Tak, jesteśmy razem, a ludzie się na siebie denerwują, niepotrzebnie irytują, bo zmęczenie, bo to, bo tamto. I właśnie to jest takie opowiedzenie o tym, jak to wygląda rzeczywiście w tej komunikacji miejskiej. Bywa też wspaniale i miło, ale w większości przypadków jednak z mojego doświadczenia jest to taka znieczulica na siebie nawzajem i jest to bardzo smutne, ale ja po prostu sobie z takich rzeczy lubię robić żarty, bo łatwiej jest po prostu to obrócić w żart, niż się tym przejmować aż tak bardzo, nie?
0: I tak chyba powinno być. A zatem, drodzy słuchacze, oceńcie to sami, albo może nawet nie oceńcie, tylko po prostu świetnie się bawcie, bo już teraz na antenie Radia Opole Malutka w swojej najnowszej piosence Malutki.

0: Malutki, malutka, tak, dobrze słyszeliście, moi drodzy, bo taką piosenkę, swój najnowszy singiel zaprezentowała światu malutka, artystka, która pochodzi z Opola, Patrycja Serafin. To już, Patrycja, twój kolejny singiel. A teraz jakie są plany wydawnicze?
1: O, moja droga, następnie będzie się pojawiała kolejna piosenka. Już teraz 28 sierpnia zapowiadam premierę singla, który jest nagrany w duecie panem Mariuszkiem i to będzie singiel pod tytułem Tiramisu. Zapowiadam, szykujcie cringeometr.
0: Gdzie nagrywasz swoje piosenki? Kto ci pomaga? Czy jesteś taką typową Zosią Samosią, że tworzysz wszystko sama, pilnujesz każdego szczegółu? Czy jednak współpracujesz z producentami, którzy wspierają cię i mają trochę wpływ na to ostateczne brzmienie?
1: Dużo robię sama. To rzeczywiście muszę przyznać, ale takie rzeczy jak mix i mastering deleguję do osób, które się na tym bardzo dobrze znają, więc w tym momencie współpracuję w sumie z kilkoma producentami, bo do tej pory współpracowałam z Luizą Gęczarską, z którą robiłam produkcję i miksy. Ona mi też te produkcje pomagała ulepszać i oczywiście też z muzykami, którzy mi nagrywają żywe ślady do piosenek, więc moja muzyka nie jest ze sztucznych sampli, tylko też bardzo dużo żywych instrumentów się tam pojawia i to jest dla mnie najważniejsze, żeby właśnie jak najwięcej żywego człowieka i organizmu było w tych utworach. Jeśli chodzi o właśnie kolejne single, które będą wychodziły, to będą już robione przez innego producenta, więc też jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie Państwo na inne produkcje, które wyszły spod innych rączek.
0: A jak to jest właśnie z Twojej perspektywy, bo to jest właśnie taki celowy zabieg, żeby każda piosenka była tworzona z innym producentem. Podejrzewam, że to też dostarcza Tobie zupełnie innych inspiracji, nie? Kiedy pracuje się z kimś innym.
1: Wiesz co, tak, ja też jestem sympatykiem tego, żeby zmieniać energię ludzi, z którymi pracuję. Bardzo, tak jak mówię, do tej pory pracowałam z jedną producentką
0: i to kobietą,
1: z Luizą, która jest świetna absolutnie w tym, co robi. Ale po prostu stwierdziłam, że zmienię na chwilkę troszkę front i pójdę po prostu teraz pracować z innym producentem. To będzie Marcin Małegórny, który jest klawiszowcem, synciarzem z zespołu Pulsjanci. Ja bardzo lubię taką muzę. W tym numerze akurat w malutkim kursie Marcin nie maczał paluchów, ale w kolejnym będzie, bo we wrześniu.
0: Bardzo jestem ciekawa właśnie, jak to będzie wyglądać dalej, bo to może tym bardziej skręcisz w taką stronę w tym stylu Pulsjantów.

0: takim razie, malutka po drugiej stronie, czyli Patrycja Serafin, możemy spodziewać się płyty w przyszłym roku, już takiej długo grającej? I jak ci z tym?
1: W ogóle przede wszystkim to w październiku wydaję właśnie epkę, która się będzie nazywała Malutką Płytą. W październiku.
0: I ona będzie taka malutka? Taka mini?
1: Będzie. Bardzo bym chciała właśnie wydać egzemplarze takich malutkich płyt CD. Marzy mi się. Więc taki będzie październik, więc po tym duecie jeszcze dwa single. Natomiast w przyszłym roku bardzo bym chciała pod koniec przyszłego roku wydać płytę długogrającą. Jeszcze nie napisałam materiału na tą płytę, więc dużo, dużo pracy przede mną i takiego myślenia a propos tego, takiego też koncepcyjnego, co to ma być. No i jak ja się z tym czuję? Ja się z tym czuję wspaniale, absolutnie. Jestem zmęczona, zestresowana, zarobiona, przez większość czasu szczęśliwa, jakbym miała powiedzieć, jak mi jest, bo to jest kupa roboty, a z jeszcze malutkim budżetem, jaki posiadam, to po prostu wymaga tytanicznej pracy, żeby zrobić to wszystko w taki sposób niskobudżetowy, samodzielnie. No to jest, to od zawsze, od dziecka było moje marzenie, żeby grać muzykę, grać swoje koncerty i no szczęśliwsza być nie mogę pod tym kątem, ale są tego ciemne strony, tak jak mówię, więc to zmęczenie.
0: Kolejne single, no i mówisz też o tym, że marzyłaś zawsze, żeby koncertować, no ale komponowanie, tworzenie i produkowanie to jednak są dwa inne światy.
1: To jest trudne. Generalnie ja zauważam taką zależność, jak bardzo trudne piosenki sobie napisałam. No, zacznijmy od tego, że zaśpiewanie piosenki w moim przypadku w studio to nie jest problem. To jest chwila, utwór jest nagrany i wszystko działa, ale jak przychodzi co do czego i trzeba zaśpiewać cały koncert z wszystkimi piosenkami, to ja po śpiewaniu całości, trenując do koncertu, mam takie, o wow, ale trudno sobie napisałam i mam takie, teraz muszę to poćwiczyć, bo się okazuje, że naprawdę technicznie i bardzo precyzyjnie tam wszystko jest, więc nie wiem, czy to jest kwestia mojej ambicji, czy po prostu tak mi wyszło, ale widzę tę różnicę pomiędzy pracą w studio i komponowaniu, tworzeniu, co uwielbiam, a koncertowaniu, co też uwielbiam, ale widzę, jak bardzo różne poziomy i jak zupełnie inne jest śpiewanie koncertów, a nagrywanie tych utworów w studio. Dla mnie osobiście łatwiej się nagrywa rzeczy niż koncertuje, ale to jest takie moje pierwsze zetknięcie z moją twórczością, kiedy muszę ją wykonać. I właśnie teraz jestem w trakcie treningów przed Famą. Będę miała okazję wystąpić na festiwalu Fama w Świnoujściu 26 i zagram tam koncert, więc właśnie teraz sobie weryfikuję rzeczy i sprawdzam, jak to koncertowo może zabrzmieć. Więc jeszcze te, które nie są wydane, też zostaną zagrane na tym koncercie, także muszę przetrenować utwory, których jeszcze nie skończyłam tworzyć, że jeszcze nie są gotowe, więc muszę zrobić wersje koncertowe, zanim one się pojawią w ogóle w streamingach, czyli tak naprawdę kończę jeszcze pisać piosenki, które zaśpiewam na Famie.
0: To jeśli ktoś, kto nas słucha, wybiera się na przykład nad morze, a jest to bardzo prawdopodobne, to dokładnie o której godzinie?
1: 26 sierpnia o godzinie 20.
0: Wow! Drodzy Opolanie, nie tylko, możecie posłuchać Patrycji na żywo.
1: Prawdopodobnie teraz będę korzystać ze schodków. Kupiłam sobie schodki w IKEA takie. I potrzebujemy się na wysokości osoby, z którą chcę rozmawiać, żeby nie głowa nie bolała i szyja od zadzierania, to po prostu wskakuję na schodki i jest git.
0: Patrycja, bardzo ci dziękuję. No i życzę ci takich wielkich kursów tras koncertowych swoim busem, nie tylko autobusem, swoim busem, żebyś mogła jeździć ze swoimi piosenkami w świat.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie i no nie mogę się doczekać Famy i odbioru Państwa, moich kolejnych utworów, bo robię to przede wszystkim dla Was.
0: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.

w audycji w dobrym rytmie to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję za ten program, ale absolutnie nie żegnam się z Wami i zapraszam Was bardzo serdecznie na program Lepiej Żyć, który już po godzinie 14, a tam spotkam się z bardzo wyjątkowym, inspirującym małżeństwem. Jeśli jesteście ciekawi, jak oni na co dzień małymi krokami i ćwiczeniami sprawiają, że ich życie jest lepsze, to koniecznie zostańcie z nami. A na antenie Radio Opole już za moment wiadomości.

0: Wielkiej 23 w Opolu. 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
1: Hospitable Region.
0: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
1: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
0: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
1: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, fit wilny.
0: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Już godzina 14, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich wspomnienie ofiar reżimów totalitarnych. W wiadomościach także ekspertka o ustawie zakazującej patostreamingu.
4: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało.
3: Będziemy także na Mistrzostwach Polski Piro w Brzegu.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Warszawiacy nie zapominają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
5: Dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie, gdyby nie oni, nie ich walka i walka o lepszy byt dla przyszłych pokoleń.
6: To niestety jest nasza historia. Tylko, że no niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
3: W czasie II wojny światowej życie straciło prawie 6 milionów polskich obywateli.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
3: Samo wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania patologicznych treści w internecie. O takich skutkach zmian w prawie mówi mecenas Karolina Pilawska. Na antenie Polskiego Radia prawniczka podkreślała, że dotychczas bezkarnych patotwórców może odstraszyć świadomość surowej kary.
4: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym, sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej, może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
3: Mecenas Pilawska dodała jednak, że skuteczne egzekwowanie nowych przepisów przez wymiar sprawiedliwości może być utrudnione.
4: Prokuratura na pewno będzie mieć problem tego rodzaju, że te nagrania bardzo często znikają z przestrzeni internetowej, jak to jest jakiś live i tak dalej, które nie jest zapisane. Oczywiście potem są te shoty, czy jakieś takie shortsy nagrania, ale one nie są całościowe, więc pewnie będzie trudno taki materiał zebrać w całość, żeby go ocenić.
3: Ustawa zakazująca patostreamingu weszła w życie wczoraj. Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie m.in. treści o przemocy czy za znęcanie się nad zwierzęciem. Z kolei do 5 lat więzienia grozi za publikowanie patologicznych treści z udziałem małoletnich.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Nie tylko z przytuliska, ale także z ogrzewalni będą mogły skorzystać osoby potrzebujące ze Strzelec Opolskich. Gmina przeznaczyła 100 tysięcy złotych na remont obiektu przy ulicy Marka Prawego. Od tego roku za jego prowadzenie odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.
7: 100 tysięcy przeznaczamy z budżetu gminy na to, żeby wyremontować miejsce, które służyło do tej pory jako przytulisko. Będzie przytuliskiem, które będzie służyć nadal osobom w kryzysie bezdomności, ale poszerzymy jego działanie o ogrzewalnię, która będzie otwarta w sezonie zimowo-jesiennym.
3: Mówiła Izabela Leś-Borkowska, zastępca burmistrza Strzelec Opolskich, a jak dodała, z miejsc korzysta od kilkunastu do kilkudziesięciu osób w kryzysie bezdomności. Po remoncie obiekt będzie prowadzony właśnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na tym wydarzeniu adrenaliny nie brakuje. Brzeg jest od wczoraj stolicą strzelectwa dynamicznego. Odbywają się tam bowiem Mistrzostwa Polski Piro. Stawiło się blisko 100 zawodników z całej Polski, mówi Sebastian Piestrak, wiceprezes OKS Husarz w Brzegu, organizator wydarzenia.
8: Ze względu na to, że jest to wyjątkowa nasza edycja tych zawodów w randze Mistrzostw Polski, staraliśmy się, aby te tory były bardzo ciekawe, aby te tory również dały możliwość zawodnikom pokazania swoich umiejętności, tych najwyższych umiejętności strzeleckich, bo nie możemy ukrywać, przyjechali tutaj najlepsi zawodnicy z Polski.
3: A dodajmy, że na Mistrzostwach Strzelectwa Dynamicznego w Brzegu można zobaczyć sceny jak z filmów akcji. Zawodnicy rozgrywają bowiem różne scenariusze.

0: scenariusze, na przykład napad na bank.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Coraz cieplej, 20 stopni na termometrach, a ciśnienie nieco w dół, 1021 hektopaskali. Dzisiaj na Opolszczyźnie raz słońce, raz chmury, ale na szczęście nie ma już deszczu i wiatru. Temperatury maksymalne około 22 stopni w cieniu. W nocy temperatura spadnie do 8-10 stopni, a jutro w dzień ponownie od 20 do 22. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, północno-zachodni. I to już wszystko, dziękuję za uwagę, a na wiadomości o godzinie 15. Zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.

0: programie Lepiej Żyć spotykamy się z Kają i Sławkiem Marchel. I dzisiaj między innymi chciałabym z Wami porozmawiać o ruchu, zdrowym podejściu do własnego ciała i o tym, jak codziennie małymi krokami, dzięki małym zmianom, bo tak postrzegam Wasze studio, można po prostu lepiej żyć. Prowadzenie takiego studia, które wiąże się z filozofią, tak się przenika, że to życie i to studio to jest jedno. Rzeczywiście tak jest?
1: Studio narodziło się z naszej pasji.
0: No właśnie.
1: Były różne formy ruchu, ale w pewnym momencie stał się właśnie Pilates. Tą pasją między innymi. Z pasji, z pewnej wizji tego, jak chcemy uczyć innych, jak chcemy prowadzić innych przez tę niesamowicie ciekawą dyscyplinę, niesamowicie ciekawy system ruchowy. I z takiej fascynacji też drugim człowiekiem.
0: Z jednej strony fascynacja drugim człowiekiem, taka forma Pilates od kilkunastu lat wydaje mi się w takim powszechnym postrzeganiu różnych form zajęć takich dodatkowych stała się bardzo modna, popularna, co za tym idzie, jest dużo różnych szkółek i to zawsze różnie bywa i chciałabym, jeśli spotykam się z Wami, z osobami, które zgłębiają ten temat już od lat, porozmawiać o tym, czym w ogóle jest Pilates i dlaczego Was to zainspirowało, dlaczego akurat ta forma ruchu nawet znalazła się w Waszej nazwie i dlaczego właśnie ta metoda i na czym ona polega.
2: Dobrze, myślę, że tutaj się podzielimy pewnie odpowiedzią na to pytanie, bo pewnie oboje mamy troszeczkę inne gdzieś też powody, dla których żeśmy ten Pilates zaczęli trenować. I od tego pierwszego pytania Twojego, że Pilates jest modny, tak, i to prawda, jest bardzo modny. Ja ćwiczę Pilates od 15 lat, uczę od 8 i już długą drogę z tym Pilatesem przebyłam w swoim życiu. I teraz jesteśmy faktycznie w takim trudnym punkcie tej pilatesowej drogi, dlatego że to, co powiedziałaś, Pilates stał się bardzo modny i można by było przypuszczać, że będzie to in plus dla Pilatesu. Natomiast im częściej obserwujemy media społecznościowe, im częściej rozmawiamy w środowisku znajomych nauczycieli, to mamy takie poczucie, że bardzo źle to Pilatesowi zrobiło, dlatego że pojawiło się bardzo dużo szkół, bardzo dużo nauczycieli, którzy podążając za chęcią, nie wiem, czy zdobycia popularności, czy zarobienia pieniędzy, zajęli się metodą ruchu, o której de facto nie mają zbyt dużego pojęcia. I doprowadziło to obecnie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, do takiej sytuacji, że nie dość, że jest właśnie grupa ludzi, gdzie my często mówimy, o jak Pilates, to prosecco i matcha, albo dziewczyny w obcisłych leginsach i krótkich koszulkach, super wystylizowane. I to jest jedna strona tego medalu, a druga strona jest taka, że w związku z tym, że widzą to inni, czy trenerzy personalni, czy ludzie zajmujący się treningiem siłowym, czy jakąkolwiek inną dziedziną sportu, zaczęli kpić z tego, co widzą w social mediach, a nie mają de facto wiedzy na temat tego, jaką formą ruchu jest Pilates. Więc ja mam takie poczucie od jakiegoś czasu, że będziemy musieli się jako nauczyciele przez długi czas odgruzowywać, po pierwsze z tego, właśnie z tej mody na Pilates, a po drugie jakby ze zdjęcia całego takiego odium tego, czym faktycznie Pilates nie jest.
0: To w takim razie, jaką formą ruchu jest Pilates? Co on może dać nam jako ludziom? W jaki sposób ćwiczenie jakby tą metodą może sprawić, że będzie nam się lepiej żyło?
1: W moim życiu różne sporty były przez lata, tak? I były sztuki walki, od wielu lat też jest Animal Flow, też to taka ciekawa dyscyplina.
0: A na czym polega?
1: Animal Flow to jest też taka dyscyplina, w której łączy trochę ruchy z różnych dyscyplin. Sama nazwa wskazuje na to, że jest to trochę inspirowane ruchem zwierząt.
0: Czyli takie ruchy wykonujemy jak zwierzęta?
1: Troszeczkę tak, troszeczkę nie. Nazwy są inspirowane, ale są tam elementy breakdance'u, kapuery, bardzo różnych kalistenik i różnych dyscyplin. Natomiast wracając do Pilatesu, ja patrzyłem, jak wiele lat temu Kaja trenowała, no to jest trochę tak z przymrużeniem oka. Dopóki nie pojechałem na jedno szkolenie, takie warsztaty właśnie z Kają i tam z taką ekipą,
0: A czyli to Kaja była pierwsza, a ja myślałam, że to odwrotnie. No popatrzcie.
1: Zdecydowanie to Kaja. I jakby uświadomiłem sobie na tych warsztatach, jak niewiele wiem o pracy mięśni głębokich. Jak wróciłem z zakwasami porządnymi, to zrozumiałem, że pracowałem nie tym, czym powinienem. I tu jest właściwie, o tym rozmawiamy, tak, że Pilates to jest system, który jest zbudowany w oparciu o pracę mięśni głębokich, o budowanie stabilizacji. To jest taki ruch funkcjonalny, ale trzeba pamiętać o tym, że on się narodził tak naprawdę w pierwszej połowie XX wieku, więc już dawno temu, 100 lat temu. I Józef Pilates, który był Niemcem i który mieszkał w Stanach, który stworzył ten system, on go stworzył w określonym uwarunkowaniach, mając, tak powiedzielibyśmy dzisiaj, określony background, bo on też przecież jako młody człowiek uprawiał różnorakie dyscypliny, gimnastykę, boks, szermierkę, więc to wszystko wpłynęło na to, jaki to jest system. I to widać w niektórych ruchach pilatesowych. A pilates jest tak naprawdę metodą nauczenia się pracy ze swoim ciałem, z mięśniami głębokimi, niezależnie od tego, na jakim jesteśmy etapie życia, jak bardzo jesteśmy sprawni.
2: Tak, to co powiedział Sławek, to bym powiedziała, że to jest taki fundament pilatesu, ale też im częściej ja sobie myślę o pilatesie, bo to jest taka forma ruchu, która nieustannie mnie fascynuje i to się nie zmienia. Myślałam, że to będzie, ta fascynacja będzie gdzieś tam spadała, ale jest wręcz przeciwnie, jest w drugą stronę. I to, co sobie myślę też patrząc na uczestników naszych zajęć, to, że to, co jest ważne w tym ruchu, to jest integracja własnego ciała, że my często jesteśmy jakby w tym ciele niepołączeni, pomijając już fakt, często nie czujemy własnego ciała i w ogóle nie rozumiemy go, nie słuchamy go, to jest jedna rzecz, ale też w niektórych są ćwiczenia w pilatesie, które pozwalają jakby to ciało połączyć w całość i jeśli tego nie zrobimy, to nie wykonamy danego ćwiczenia. To, co powiedział Sławek, jest niezwykle ważne, to jest bardzo wymagająca forma ruchu, bo my też spotykamy właśnie takie często, a ktoś tam sobie nóżką na reformerze fika. Nie, to jest nic bardziej mylnego. To jest naprawdę trening, który wymaga bardzo dużej koncentracji, bardzo dużej takiej chęci poznania własnego ciała i mówi też o tym nazwa, którą sam Józef Pilates nazwał tę formę ruchu. Ta forma ruchu przez Józefa Pilatesa była nazywana kontrologia. Tak dopiero po jego śmierci jego uczniowie nazwali tę formę ruchu Pilatesem. Chodziło o to, że Pilatesowi, żeby łączyć ciało z umysłem i żeby umieć tym ciałem zawiadywać w życiu codziennym.
0: Jaki był twój początek? Bo Sławek powiedział o swoim początku, a nie powiedzieliśmy o twoich początkach. Dlaczego zmotywowałaś się do tego, żeby wejść w to głębiej?
2: Moja historia jest bardzo prozaiczna.
0: Mnie interesuje właśnie.
2: Ja przez dużą część swojego życia byłam takich większych gabarytów i szukałam różnych takich dziedzin sportu, od fitnessu, prawda, tam jędrnych pośladków, brzuchów i tak dalej. I żadna z tych form ruchu mnie nie zachwyciła, ponieważ w każdej z nich miałam poczucie, że nie mam kontroli nad swoim ciałem, że robię te ćwiczenia, ale że tu mi ucieka kolano, tu mi ucieka biodro, tu mi ucieka bark, w ogóle czułam, że to jest bez sensu. I po urodzeniu dwójki dzieci bardzo, bardzo schudłam i stwierdziłam, że skoro dostałam taki dar od losu, jak dużo, duże schudnięcie i czułam się dużo lepiej w swoim ciele, to nie mogę tego zaprzepaścić i zaczęłam szukać kolejnej formy ruchu, która by mi przypasowała. No i weszłam na te pierwsze zajęcia pilatesu i to jest coś niesamowitego, bo ja wyszłam po tych zajęciach wyprostowana, z otwartą klatką piersiową, miałam poczucie, że jestem 3 centymetry przynajmniej wyższa, a co najważniejsze, do tej pory pamiętam to uczucie takich motyli w brzuchu, że po prostu byłam tak zajarana, kolokwialnie mówiąc, tymi zajęciami, że po prostu już jakby wiedziałam, że ja tam wrócę i faktycznie tak było, że ja po prostu wracałam i tak się akurat wydarzyło, że dziewczyna, u której wtedy ćwiczyłam pilates, Kasia Chojnowska, zaproponowała mi, żebym poszła na szkolenie, żebym została instruktorem u niej wtedy w studio. No i tak się zaczęła moja przygoda z pilatesem.
0: Zobaczyła to w twoich oczach, ten błysk.
2: Może w moich oczach, ale też prawdopodobnie w moim ciele, tak, bo ja naprawdę byłam tym ruchem tak zafascynowana, on mi tak odpowiadał, ja się czułam tak dużo lepiej, że to musiało być widać w całej mojej postawie. Co więcej, po długim czasie uzmysłowiłam sobie banalną rzecz, przez całe życie skręcałam sobie kostki, nigdy nie chodziłam w obcasach. Zawsze chodziłam chodziłam w płaskim obuwiu. I zawsze skręcałam sobie kostki. I chyba półtora roku czy dwa lata po tym, jak zaczęłam trenować pilates, sobie uzmysłowiłam, Jezu, ja sobie tak dawno nie skręciłam kostki i ja sobie nie skręcam kostek od tamtego czasu.
0: Czyli chodzi generalnie o to, że po prostu kontrolujesz swoje ciało. Masz, może nie, mi się to słowo
2: tak,
0: kontrolujesz.
2: Tak, dziękuję.
0: Albo jesteś bardziej świadoma, nie? Albo czujesz.
2: Tak.
0: A generalnie dobrze jest czuć i wtedy stawiać te pewne kroki, ale ja mówię o tym tak jeszcze szerzej i do tego tematu chciałabym wrócić, bo to nie tylko chodzi o ciało, bo to jakie jest ciało, w jakiej jest kondycji, to ma też wpływ, podejrzewam, na to, jak myślimy, jak kontrolujemy emocje, jak żyjemy na co dzień. Drodzy słuchacze, do naszej rozmowy w programie Lepiej Żyć wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: lepiej żyć.
1: W programie Lepiej Żyć dziś moimi gośćmi są Kaja i Sławek Marchel, którzy na co dzień prowadzą swoje studio, Wave Studio Pilates, prowadzą zajęcia, które skupiają się na ruchu, na zdrowym podejściu do życia. Jak bardzo ta filozofia łączy się z tym ruchem, bo z jednej strony sport, ruch, często mi się wydaje, że on jest taki mechaniczny, że mięśnie zapamiętują, ale mówić o kontroli, o świadomości. No i właśnie, jak bardzo ta filozofia łączy się z tym ruchem i mówię też o tym dlatego, że przecież, nie wiem jak Sławku jest u ciebie, ale Kaja, ty też jesteś z wykształcenia antropolożką kultury, więc podejrzewam, że trochę też tak holistycznie, humanistycznie patrzycie na te tematy.
2: Generalnie ja uważam, nie wiem jak jest z innymi formami ruchu, bo trudno mi się odnosić do tego. Natomiast jeżeli chodzi o Pilates, to od samego początku, od kiedy zaczęłam ćwiczyć i od kiedy zaczęłam też uczyć ludzi tej formy ruchu, mam poczucie, że Pilates zmienia życie. Być może jest tak też z innymi formami, natomiast to jest jedna rzecz, że ja mam takie odczucie. Dwa, że takie odczucie mają osoby, które tworzą z nami, czyli te osoby, które przychodzą do Wave Studio Pilates, tworzą z nami tę przestrzeń, ale też w miejscach, gdzie zdarzyło mi się, miałam przyjemność na przykład mieć wystąpienia dotyczące Pilatesu, podchodziły do mnie po tym wystąpieniu dziewczyny i mówiły do mnie: słuchaj, Pilates zmienił moje życie. Wie pani, córka powiedziała mi, że Pilates zmienił jej życie. I tak, dla mnie to jest forma, która zmienia życie, ale to, co powiedziałaś, jest ciekawe, że jak się zmienia ciało, to zmienia się też to, co jest w głowie. I właśnie zaczęłam czytać dwa dni temu książkę Co twoje ciało wie o szczęściu. I tam jest świetne poparcie na to. Tam autorka przytacza wyniki badań, które mówią o tym, że to ciało, to jak odbieramy bodźce zewnętrzne, to jak siedzimy, to jak stoimy, to czy jesteśmy wyprostowani, czy jesteśmy zamknięci, wpływa na to, jakie mamy emocje, jakie mamy podejście do życia. Że to przysłowiowe otwarcie klatki piersiowej, wyprostowanie się często zmienia to, jak my się czujemy w głowie.
1: To jak myślimy, co za tym idzie, to jak jesteśmy potem też postrzegani przez innych. Tak sobie myślę.
2: Tak, dokładnie tak. I to, co też powiedziałeś, że jakby nie chodzi w Pilatesie o kontrolowanie własnego ciała i super to zauważyłaś, ja tego słowa też nie lubię i to tłumaczenie jeden do jeden tej kontrologii, tak, pilatesowej, to jest właśnie, bardziej bym to chyba nazwała, połączenie z własnym ciałem. Umiejętność słuchania tego ciała, umiejętność obserwowania tego, jakie ma potrzeby, umiejętność obserwowania tego, co ja dzisiaj na zajęciach mogę zrobić, a czego nie mogę. I to, że ja robiłam to tydzień temu na zajęciach, czy robiłem to tydzień temu na zajęciach, to nie znaczy, że ja w tym tygodniu też to zrobię, bo może mam gorszy dzień, bo może się gorzej czuję, bo może dzisiaj jest po prostu beznadziejnie i dzisiaj jestem oklapnięty i tego nie zrobię. Więc to jest jakby takie połączenie z własnym ciałem i słuchanie tego, co ono do nas mówi.
1: A czy rzeczywiście jest tak, że jak zrobię mniej, to znaczy gorzej, jak zrobię mniej? Bo czasami sobie myślę, że w każdej dziedzinie chodzi o jakąś taką systematyczność, kontynuację i taki, no może brak napięcia, nie wiem, właśnie chcę przeanalizować po prostu. I jeszcze Kaja, do ciebie wrócę potem, bo o te zmiany mi też chodzi, bo to są takie, wiesz, słowa, o, zmieniło się moje życie. No ale co to znaczy zmieniło się moje życie?
2: W moim przypadku ta umiejętność dostrzegania tego, co potrzebuje moje ciało, sprawiła, że po pierwsze, lepiej się czuję, chodzę bardziej wyprostowana, mam poczucie, znowu, no niekontrolowania, mam poczucie tego, że panuję nad swoim życiem codziennym.
1: Panuję, też to jest fajne.
2: Tak, mam poczucie, że potrafię wziąć odpowiedzialność za to, co robię na co dzień. Nauczyła mnie ta forma ruchu tego, żeby umieć odpuścić, że nie zawsze wszystko jest na już, tak? Że to, że czegoś nie mam dzisiaj, to nie znaczy, że tego nie będę miała jutro. Więc u mnie naprawdę, czyli u mnie tak obserwując właśnie na przykład to odpuszczanie o czym też żeśmy rozmawiali, że czasami jest dzień taki, że ćwiczysz i wiem, że umiem zrobić to ćwiczenie i wiem, że robię je w pełnej formie, ale przychodzi taki dzień, że sobie myślę, no nie, dzisiaj tego nie zrobię i wiem, że muszę odpuścić. I w życiu też czasami tak jest, że czegoś bardzo chcemy na już, że chcemy, żeby to się wydarzyło teraz, ale to się nie wydarza z różnych często obiektywnych sytuacji, często naszych subiektywnych, że nie jesteśmy na coś gotowi i musimy odpuścić. Więc u mnie ta filozofia Pilatesu, bo ja jednak uważam, że Joseph Pilates stworzył pewną filozofię, bo choć może to jest jakieś tam nadużycie tego wyrazu, to jest właśnie ta filozofia, która pozwala mi funkcjonować jakby takiego właśnie połączenia z ciałem, słuchania go i przekładania tego na życie codzienne.
0: A ja wrócę na chwilę do tego Josepha Pilatesa i do tej kontroli, bo mi się wydaje, że to nie możemy demonizować też tego słowa. Ta kontrola nad ciałem, bo Józef Pilates stworzył kontrologię, oczywiście tak jak powiedziałem, w określonym kontekście, to była taka moda na ten ruch, taki mechanicystyczny, no, nawiązanie i tak dalej. Natomiast ta kontrola, zresztą Joseph Pilates też miał kilka z takich jego powiedzonek. Jedno z takich powiedzonek to jest: zmiana przychodzi przez ruch, a ruch leczy. To jest a propos tej zmiany. I ten ruch leczy w bardzo różnych kontekstach, tak? On leczy nasze ciało, ale kiedy nasze ciało czuje się lepiej, to kiedy moje ciało czuje się lepiej, to rzeczywiście ja mam jaśniejszy umysł, mam więcej energii. Ja podam znów taki przykład. Jakiś czas temu przyjechała taka znajoma do nas, nie ćwicząca pilatesu. No ja ją tak położyłem, mówię, chodź zrobić taki mały trening. Położyłem ją na reformer, potem na inne sprzęty, bo jakby znowu pilates to nie jest tylko reformer, pilates na sprzętach, tak? Tych sprzętów jest dużo więcej i Joseph to był człowiek, czy jak mówimy Józek, jak czasami mówimy, Józek Pilates to był człowiek, który wymyślał różne sprzęty, bo on reformery wymyślił, tak? I wymyślał różne sprzęty i tego jest dużo więcej, od małych do dużych. Przeszła przez różne sprzęty, po tej godzinie mówi, Boże, jak ja jestem wyprostowana, jak ja się inaczej czuję. Napisała do mnie na drugi dzień na WhatsAppie, wróciłam do domu, spotkałam się z moją córką i moja córka mówi, mamo, ty jesteś wyższa, ty jesteś wyprostowana, ty w ogóle wyglądasz inaczej, tak? Więc to jest, i ona była taka nakręcona przez kilka dni, więc to jest to, że to nam daje rzeczywiście takie poczucie tego, że mamy więcej energii, bo pracujemy z naszym centrum też, z tym, co Pilates określał jako powerhouse. I rzeczywiście jest takie uczucie, jak ja mówię o motylach w brzuchu, ale też jest też takie uczucie przy pracy z mięśniami głębokimi, z przeponą, że wychodzi się z tego treningu, czy kończy się trening i człowiek ma takie poczucie takiego ciepła wewnętrznego. Pilates też o tym mówił, tak? Takie, że to ciało jest tak od wewnątrz rozgrzane i takie naenergetyzowane.
2: Dla mnie to, o czym teraz powiedział Sławek, to przypomniało mi o jednej rzeczy, że dla mnie pilates to jest forma ruchu, która daje poczucie sprawczości. I to jest takie, że to jest ta kontrola, tak? Daje poczucie sprawczości nie tylko w kontekście tego, jak porusza się nasze ciało, ale także właśnie sprawczości w życiu codziennym.
3: A jak wygląda taki trening? Bo to jest taki trening, który wykonujemy sami, ale tutaj widzę, że Sławek mówi, że jednak musi być osoba, która towarzyszy, zwłaszcza na początku tej drogi, tak? Z wszystkimi ćwiczeniami w ogóle tak jest, tak mi się wydaje. Z jednej strony możemy je robić sami, mamy przecież tyle materiałów, tyle wiedzy. Dzisiaj to jest tak po prostu dostępne, że tylko korzystać teoretycznie. No ale w praktyce też my mamy po prostu różne naleciałości ruchowe, przyzwyczajenia. Nawet kiedy ja często myślę o oddychaniu i zgłębiam ten temat z różnych dziedzin, pod kątem muzycznym, grania na instrumencie, mówienia, im więcej wiem, tym mam wrażenie, że nie wiem i w ogóle już gubię się totalnie, już w ogóle nie wiem, jak powinnam oddychać. A tu w ćwiczeniach podejrzewam, że jest znowu inny system oddychania.
2: Tak, Pilates ma swój specyficzny system oddychania, chociaż rzeczywiście metod jego nauczania jest dużo. Natomiast to, co powiedziałaś, odniosę się do tych materiałów zamieszczonych w internecie. Tak, jest ich bardzo dużo, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli nie rozumiemy celu danego ćwiczenia, jak to ćwiczenie ma wyglądać, jak ono ma wyglądać technicznie, to nie wykonamy go poprawnie.
3: Chyba, że mamy sobie krzywdę jeszcze zrobić.
2: Tak, chyba, że mamy bardzo dużą świadomość własnego ciała. Jeśli nie mamy, to wykonujemy je w niewłaściwych wzorcach ruchowych i doprowadzamy tak naprawdę do kontuzji, do różnego rodzaju kompensacji w ciele. Więc tak jak powiedziałaś, ważne jest to, żeby był nauczyciel, przynajmniej na początku tej drogi, żebyśmy wiedzieli, jak pracować, dlaczego w taki, a nie inny sposób, dlaczego system wygląda tak, a nie inaczej. I też u nas w studio jest tak, że my pracujemy i na matach, i na sprzętach. I u nas w studio grupę liczą 6 osób, dlatego że wyszliśmy z założenia, że żeby zaopiekować faktycznie uczestników tych zajęć, że żeby nauczyć ich prawidłowej techniki, że żeby móc każdego, mieć przestrzeń na to, żeby każdego poprawić, potrzebujemy tej grupy maks 6-osobowej, że to jest ta liczba, którą my jesteśmy w stanie zaopiekować. I tak samo w przypadku zajęć na sprzętach, ja celowo mówię na sprzętach, to co Sławek powiedział jest niezwykle istotne. Pilates to nie reformery i należy o tym pamiętać. Fundamentem metody jest mata. Zaczynamy od maty. Mata jest najtrudniejsza. Sprzęty pilatesowe pojawiły się dlatego, że Joseph Pilates widział, że ludzie nie radzą sobie na macie i wymyślał je po to, żeby pokazać ciału, jak ten ruch poprowadzić w ćwiczeniach na macie. I sprzęty to nie tylko reformery. To są krzesła, to jest krzesło Wunda Chair, to jest Cadillac, to jest Pedipole. Tych sprzętów jest cała masa.
3: Matko
2: Boska. To jest system i jeżeli człowiek zna tę metodę, pracuje w tej metodzie, to uczy swoich podopiecznych systemu, a nie wyrwanych z kontekstu ćwiczeń. I to jest bardzo ważne, dlatego my na przykład właśnie w grupach na sprzętach pracujemy maksymalnie w 3 osoby, ponieważ z tego też, to jest też moje jakby doświadczenie. Ja prowadziłam grupy na sprzętach, które były liczniejsze i uważam, że nie dają, nie są one wystarczająco według mnie i dla mnie efektywne, wystarczająco efektywne, tak jak ja bym chciała tego ruchu uczyć.
0: Jak mówiłem, Joseph Pilates był Niemcem, więc on lubił, jak rzeczy są poukładane. I w przypadku dwóch, czyli sprzętów, bo mata też jest sprzętem, maty i właśnie reformera, mamy order, czyli pewien układ, porządek. Jedno ćwiczenie wynika z drugiego i to, co powiedziała Kaja, i to nie dotyczy tylko pilatesu, bo jak ktoś chodzi na siłownię, to też powinien mieć trenera, tak, który dopilnuje, żeby ten ruch, który wykonuje, był prawidłowy, żeby te wzorce ruchowe były prawidłowe, żeby nie było właśnie tej kompensacji. No ale właśnie jest order. Jedno ćwiczenie wynika z drugiego i to, co jest ważne, my w pilatesie wykorzystujemy sprzęt, żeby właśnie nauczyć określonego wzorca ruchu. Tak, po to jest ten sprzęt, żeby dać ten feedback, żeby ktoś, kto ćwiczy, wiedział, jak ten wzorzec później bez tego sprzętu wykonać. Czasami ten sprzęt przydaje się również do tego, żeby na przykład budować siłę, bo jest sporo ćwiczeń, które są no takie już z pogranicza właśnie no dawnej akrobatyki, dzisiaj kalisteniki.
3: To brzmi tak bardzo poważnie dla mnie, jak dla laika ruchowego, no przerażająco, bo też wiem, ile naprawdę to kosztuje mieć taką moc i siłę w mięśniach, a zwłaszcza kiedy ktoś w ogóle nie jest wyćwiczony, prawda?
2: Tak, i teraz będzie optymistycznie.
3: To w sensie dobrze, takim, bo ja już się napaliłam, a tutaj widzę, tak, że będzie ciężko.
2: Pilates jest naprawdę dla wszystkich. To jest forma ruchu, która jest dla wszystkich i fantastycznie w niej jest to, że są ćwiczenia, od których się zaczyna i dopiero jak się zbuduje bazę, jak się zbuduje bazę oddychania, jak się zbuduje bazę właśnie stabilizacji, idzie się do kolejnych etapów ćwiczeń. I naprawdę my w naszym studio mamy bardzo dużo różnych uczestników tych zajęć, tak? I to od osób, które są sportowcami, które grają na przykład w tenisa, które ćwiczą sztuki walki, ale większość osób, które przychodzą do studia, to są osoby z dyskopatiami, to są osoby z rwą kulszową, tak? To są osoby, które przychodzą do nas tak naprawdę bardziej po takie wsparcie ruchowe. Nie chcę tego nazywać absolutnie rehabilitacją, bo byłoby to nadużycie.
3: Ale wzmocnienie mięśni.
2: Tak, pilates jest formą ruchu, która pozwala wzmocnić mięśnie po to, żeby po prostu potem do dyskopatii czy rwy kulszowej nie dochodziło.
3: No i nie obciążać naszych kości. Ja nie mam, tak mi się wydaje, tak jest, a to mnie prostujcie jakby, co, ale prostujcie, wiecie, słownie na razie póki co. Jak mam takich gości właśnie, którzy zajmują się swoim ciałem, to zaraz zaczynam się tak prostować, ale potem jakoś się zatrzymuję, mam ambicje, a potem to jest jak zwykle. Jaki jest moment taki, od takiego samego początku do takiego pierwszego etapu, bo ja zawsze to sobie porównuję na przykład do śpiewu. Nie można też dać za dużo informacji na początku drogi, ale też, żeby ile potrzebujemy tych treningów, żeby bezpiecznie w miarę zrozumieć jakiś system, żeby potem, mając tylko garstkę informacji, nie robić sobie dalej krzywdy. Na początku drogi potrzebne są takie informacje i nic więcej, bo jak ich będzie za dużo, to wcale one dobrze nie zrobią. Tylko że jeśli ktoś zostanie z taką resztką, z takim fragmentem informacji, i to potem myśli, że tak jest cały czas, a na początku drogi jest tylko potrzebna jakaś mała informacja.
2: Myślę, że tak. W takim sensie, że przynajmniej w oparciu o to, jak ja i myślę, że Sławek też prowadzimy uczestników naszych zajęć, to dla nas tutaj fundamentalna jest nauka oddechu pilatesowego, nauka stabilizacji i co to znaczy? To znaczy, że Też mówił o tym Pilates, tak? My mamy najpierw nauczyć się stabilizować, a dopiero od tej stabilizacji wyprowadzać coraz większe ruchy. Prawidłowa stabilizacja pozwala nam zdobywać zakresy, pozwala nam zdobywać odpowiednią mobilność. Dlatego często jest tak, że ktoś przychodzi pierwszy raz na zajęcia i prawda, nie wiem, robi w ćwiczeniu od razu długą dźwignię, czyli prostuje nogi, a ja mówię stop, wróć, ugnij nogi w kolanach, dlatego że często ludzie nie są gotowi na takie długie dźwignie, robiąc sobie krzywdę, ale tak są nauczeni, tak? Więc oczywiście jest stopniowanie trudności i teraz jak szybko? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ludzie przychodzą z różnym backgroundem, tak? Przychodzą ludzie, którzy się kiedyś ruszali, przychodzą ludzie, którzy się w ogóle nie ruszają, przychodzą ludzie, którzy, jak to kiedyś moja koleżanka nazwała, mają świetne ustawienia fabryczne i mimo że się nigdy nie ruszali, to mają taką po prostu sprawność ciała i tak też są jakby osadzeni w swoim ciele, że są w stanie wykonać te ćwiczenia bardzo szybko i bardzo sprawnie, więc jest to trochę taka rzecz bardzo taka indywidualna, jak kto się uczy. Natomiast ja teraz tutaj będę parafrazować, bo nie pamiętam dokładnie, co Joseph Pilates mówił. Natomiast Joseph Pilates mówił, że po 10 treningach odczujesz różnicę, po 20 zmieni się twoje ciało, a po 30 zmieni się twoje życie. I parafrazuję teraz tak bardzo, bo nie pamiętam. W każdym razie moglibyśmy wyliczyć, że te 30 treningów to jest takie, że Joseph Pilates mówił o tym, że te 30 treningów to są takie treningi, które faktycznie, po których można coś już zacząć obserwować, tak? Też jak przychodzą do nas nowe osoby do studia i czasem ja przyjdę na jedne zajęcia. I ja mówię, dobrze, ale sugerowałabym wykupić karnet na 4 wejścia, przynajmniej, bo trudno jest powiedzieć, czy mi się ta forma ruchu podoba po jednych zajęciach, czy nie, bo wiadomo, że te zajęcia są zupełnie, każde zajęcia będą inne, tak? Te mogą mi się nie podobać, ale już kolejne będą mi się podobały. Dać sobie też czas, żeby w ogóle oswoić się z tą formą ruchu.
3: Jakie macie takie swoje sposoby na to, żeby żyło wam się lepiej, prowadząc taką działalność bardzo holistyczną i taką, wiecie, no, która ma też pomagać innym, żeby lepiej żyć, więc jeśli ja na was patrzę, no to wiecie, z automatu sobie myślę, no to oni mają te, wy macie te metody wszystkie.
0: Działalność prowadzi Kaja, już robię jeszcze inne rzeczy, więc Kaja jest szefową, ja razem pracujemy w studio, natomiast szefową w tym biznesie jest Kaja. Tak? Mm-hmm. I to jest ważny element.
3: No musi być szef, nie? No,
0: oczywiście,
3: ktoś,
0: oczywiście, ale ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast tak, my, clue jest to, że my jesteśmy cały czas zajarani, jak powiedziała Kaja, kolokwialnie mówiąc, tą dyscypliną, tą metodą. Cały czas się szkolimy. Oczywiście wykraczamy też poza nią, szkoląc się. Robimy też inne rzeczy, natomiast cały czas się szkolimy, zgłębiamy różne aspekty. To powoduje, że zaczynamy się interesować też innymi rzeczami, anatomią bardziej, tak? Wchodzić głębiej w różne tematy, a ponieważ oboje mamy jakiś taki też background naukowy, bo Kaja spędziła wiele lat też na kilka lat na uczelni, ja cały czas na tej uczelni też jestem, przy tej uczelni jako historyk, to generalnie mamy też takie podejście trochę naukowe, że rzeczywiście jak się pojawia na przykład klient, który ma jakąś trudność, to my często rozmawiamy, analizujemy. I oczywiście to tak jest, że trochę się upominamy nawzajem, jak tam któryś z nas się garbi przy stole, albo jakieś takie rzeczy nam się zdarzą, albo widzimy, że jedno z nas ma taki gorszy dzień, nie wiem, ja na przykład wrócę z pracy w biurze, czy z uczelni, jestem jakiś taki, ten zaraz jest, albo jakieś sytuacje stresowe, to zawsze jest szeszotka i no to, ale oddychaj, tak? No to są takie...
3: Szef się zdenerwował na przykład i
0: tak,
3: oddychaj.
0: Tak, szefowa się zdenerwowała i mówi oddychaj.
3: Oddychaj, no tak.
2: Tak, także to jest super. Sobie właśnie pomyślałam, że my tak wczoraj przy śniadaniu jedliśmy śniadanie i omawialiśmy przypadki właśnie uczestników naszych zajęć i rozmawialiśmy po raz kolejny o jakimś tam ćwiczeniu, co można zrobić, jak można
3: to
2: zrobić.
3: Oni lekko nie mają, oni są obgadani.
2: To po prostu naprawdę, tak, znaczy, tak, znaczy, w sensie, ale to w takim, wiesz, pozytywnym wymiarze.
3: Żeby im pomóc
2: Dla nas ważne jest też to, że zdarza nam się i robimy to często, konsultujemy naszych uczestników zajęć, w sensie my konsultujemy, jeżeli widzimy, że coś jest dla kogoś trudne, i ze znajomymi fizjoterapeutami, osteopatami, osobami, które się na co dzień zajmują anatomią i biomechaniką, bo oczywiste jest to, że my też nie zjedliśmy wszystkich rozumów i wszystkiego nie wiemy, natomiast mamy kogo zapytać, tak? I często się posiłkujemy tym po to, żeby tego naszego uczestnika zajęć, tego naszego, już nazwijmy go, klienta, poprowadzić jak najlepiej i z jak największą korzyścią dla niego samego.
3: Kaja, od kiedy ty zajmujesz się tylko studiem, to masz takie wrażenie, że rzeczywiście ci się lepiej żyje? Że robisz właściwie to, o czym marzyłaś? Ale trudne pytanie, nie? Takie osobiste na koniec.
2: Trudne, ale super. Biorę na klatę. Wiesz co, tak, powiem ci, że mam takie poczucie, odkąd...
3: Bo to jest takie odważne, wiesz, taki krok, że jednak zmieniasz to, tak, i ale stawiam na pasję.
2: Super. Jakby też powiem tak, to też nie dzieje się z dnia na dzień, to przejście, tak? Bardzo dużo czasu mi zajęła decyzja, przy oczywiście ogromnym wsparciu Sławka, przejścia tylko i wyłącznie na własną działalność gospodarczą. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to zrobiłam, ponieważ przynosi mi to dużo frajdy. Lubię być odpowiedzialna za to, co robię, więc to mi akurat nie sprawia trudności. Natomiast to, co jest dla mnie trudne w prowadzeniu biznesu i jest dla mnie trudne od samego początku i cały czas się tego uczę, to mówię wszystkim, że studio jest dla mnie największą szkołą pokory, jaką przeszłam w życiu, dlatego że ja lubię... Robię, mam efekt, a w studiu tego nie ma, w prowadzeniu własnej działalności tego nie ma. Możesz podjąć milion kroków i milion działań, żeby na przykład wypromować swoje miejsce, co nie znaczy, że przyjdą do niego klienci. Więc to jest dla mnie największa szkoła pokory, ale też uczę się tej pokory właśnie poprzez Pilates, tak? Bo to jest to, że ja dzisiaj czegoś nie mogę zrobić, to co Sławek do mnie zawsze mówi, jak robimy sobie wspólne treningi, mówi: popatrzcie, nie umiesz tego dzisiaj zrobić, ale tego nie umiałeś zrobić rok temu, a dzisiaj to robisz, tak? I ja też jestem osobą, która zaczęła w ogóle ćwiczyć, mając 27 lat. Ja wcześniej, Sławek ma ten background ruchowy, o którym powiedział, od dzieciaka. Ja zaczęłam ćwiczyć, mając lat 27, po dwóch ciążach. Więc to moje ciało nigdy nie będzie tak sprawne, jak osób, które parają się sportem od dziecka, tak? Natomiast to, co ja mogę dzisiaj zrobić, a to, co mogłam zrobić te 10 czy 12 lat temu, to jest w ogóle nieporównywalne.
3: Podsumowując, jeśli ktoś dzisiaj nas słucha i myśli sobie, może spróbować, to tak, próbujcie, żeby wam się lepiej żyło.
2: Tak, zdecydowanie. W ogóle ruch dla mnie, tak jak to mówię, ruch jest najtańszym lekiem na świecie. Naprawdę, lekiem, z jednej strony profilaktyką, z drugiej strony lekiem, bo oczywiście karnet na zajęcia kosztuje, ale jak sobie policzymy, ile wydamy na ortopedów, fizjoterapeutów, osteopatów, ewentualne leki i tym podobne, to naprawdę karnet wychodzi najtaniej.
3: Kaja Marchel i Sławek Marchel byli gośćmi naszego programu Lepiej Żyć. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Lepiej Żyć.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Strzelecki Ośrodek Kultury będzie mieć nowy dach. Placówka szykuje się do remontu.
1: Strzelecki Ośrodek Kultury to jest instytucja, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.
0: Najlepsze niemodne zajęcie o 17:00. Otwarcie wystawy w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu. Przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych wchodzą w życie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. I od tej ostatniej informacji zaczynamy. Przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych weszły w życie na mocy rozporządzenia ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów w urzędach. Teraz możliwe będą trzy warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet, mówi wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy, gdzie byśmy musieli zamieniać wśród danych osób, które zawarły małżeństwo, wpisywać czy mężczyzna, czy kobieta, czy jako pierwszy mężczyzna, czy jako drugi. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
0: Wchodzące w życie przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny. Transkrypcję aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą cały czas dokonuje urząd w Warszawie. Powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Obecnie Przemysław K. ma zeznawać w warszawskiej prokuraturze i, jak podaje stacja, składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać.
0: Łączne straty klientów z Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Po latach oczekiwania Strzelecki Ośrodek Kultury doczeka się remontu dachu, który jest w złym stanie i przyczyniał się do problemów wewnątrz budynku. Inwestycja ma kosztować około 1 000 000 złotych, a pieniądze udało się wygospodarować z funduszy samego ośrodka. Strzelecki Ośrodek Kultury to jedna z ważniejszych instytucji kulturalnych w mieście, mówi wiceburmistrz Strzelec Opolskich Izabela Leś-Borkowska.
1: Bardzo cieszy mnie to, że uda nam się wyremontować dach Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Strzelecki Ośrodek Kultury to jest instytucja, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, służy rzeczywiście zadaniom, do których została powołana, ale dach jest w opłakanym stanie.
0: Remont wkrótce ma się rozpocząć. Do 5 września muszą natomiast poczekać pasażerowie na powrót pociągów na trasie między Opolem a Kluczborkiem z powodu uszkodzenia toru podczas przejazdu pociągu technicznego. Termin otwarcia remontowanej linii przesunięto o kilka dni. Do tego czasu na odcinku Jełowa-Kluczbork nadal kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, mówi Marta Pabiańska z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
5: Podczas przejazdu pociągu technicznego na remontowanej linii doszło do uszkodzenia toru. Usunięcie skutków zdarzenia wymaga dodatkowych prac. Linia zostanie otwarta 5 września. Dzięki sprawnemu prowadzeniu prac przesunięcie terminu przywrócenia ruchu ograniczy się do 6 dni.
0: Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Opolem a Kluczborkiem ma się skrócić o jakieś 15 minut.
2: To przyniesie dzień.
0: Jeszcze dziś można się wybrać do Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu o 17:00 otwarcie wystawy Natalii Nosowej zatytułowanej Najlepsze niemodne zajęcie. Wernisaż będzie zarazem inauguracją trzeciej Unii Kultur Polska-Ukraina.
6: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa z Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
0: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, która organizuje wystawę za to w środę 26 sierpnia w namiocie WBP w Opolu. Artystka poprowadzi warsztaty pod tytułem Ptaki Wolności po nich. O 20:00 projekcja filmu zatytułowanego Jesteś Wszechświatem w reżyserii Pawła Ostrikowa.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie do wieczora ma być małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna Wskazywana przez synoptyków to 22 stopnie Celsjusza. W centrum regionu termometry pokazują teraz przeszło 19

0: 3,5 stopnia, a niemal 21 na południowych krańcach regionu. Ciśnienie sięga 1021 hektopaskali. Wieje teraz słaby wiatr, okresami jednak porywiste, kierunki zmienne.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
6: Tak.
5: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
6: Mhm.
5: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
6: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
7: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
5: Już rozumiem.
6: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
9: No już, już, biedactwo.
10: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
12: Po reklamie. Ten świat.

0: na kocią łapę i na psa urok.
1: Jak co tydzień o tej porze witamy w magazynie nie tylko dla miłośników zwierząt. Magda Szybińska, dzień dobry. A to jest program poświęcony naszym braciom mniejszym i chociaż w tytule jest i pies i kot, to żadne zwierzę nie jest nam obce. Taka na przykład puma ostatnio stała się bohaterką zbiorowej wakacyjnej wyobraźni Polaków. Dzikiego kota widziano m.in. na Dolnym Śląsku, ale też i na opolskiej wyspie Pasieka. Dzisiaj już wiemy, że pumy w Opolu chodzącej w samopas nie ma, o czym powiedziała m.in. szefowa opolskiego zoo Aleksandra Czechowska.
2: Lista obecności w nocy została sporządzona raz jeszcze rano, drugi raz. Nasze koty wszystkie są bezpieczne w liczebności takiej, jak żeśmy zostawiali ogród. Natomiast co do pumy, no nie wiemy, zgłoszenie dotyczyło większego zwierzęcia, które miało przypominać pumę. Oczywiście my dokonaliśmy tego, co mogliśmy, czyli sprawdziliśmy, jak u nas w ogrodzie zoologicznym, czy wszystkie zwierzęta są bezpieczne. Są, tak też podajemy. Co do pumy, nie wiemy. Nikt jej więcej nie widział.
1: Czy gdyby puma przyszła gdzieś tam w okolicy ogrodu zoologicznego w Opolu, to czy by została przyjęta?
2: Teoretycznie według prawa jazdy organizacji, w których jesteśmy, nie, ale wiadomo, że udzielibyśmy wszelkiej pomocy, wystosowując miejsce na kwarantannę dla takiego zwierzęcia. No, po prostu byśmy pomogli.
1: O pumie mówił także Grzegorz Oloś z Opolskiej Fundacji Koło Natury.
3: No to tutaj musimy rozgraniczyć, czy to była rzeczywiście puma i to było potwierdzone dobrej jakości nagraniem czy zdjęciem z fotopłapki, czy to był taki, no może nie fake news, ale fałszywy alarm pod tytułem ktoś widział, nie wiem, dużego kota z daleka albo zobaczył tropy. No i teraz pytanie, skąd one się biorą? Oczywiście nie migrują, bo to jest gatunek natywny dla Ameryki Północnej, a nie Eurazji.
4: Tak daleko więc nie pływają.
3: Znaczy, no nie, tak się nie da, nie? Więc one uciekły na pewno z jakiejś hodowli. Pytanie, której? Ja stawiam, że raczej z południa, tak? Czyli gdzieś od strony Czech. No są takie ośrodki, w których rozmnaża się duże koty drapieżne. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, na ile to jest jakoś ujęte prawnie, jakie są zabezpieczenia, żeby coś takiego nie uciekało. Ale my tu możemy się śmiać, natomiast no, sytuacja jest poważna, bo to jest dosyć duży drapieżnik i no, on nawet jest niebezpieczny do dorosłego, już nie mówiąc o dzieciach. Więc to niekoniecznie była kaczka dziennikarska. W sensie to rzeczywiście no takie duże zwierzęta, one mogą migrować i one mogą dziennie przejść po kilkadziesiąt kilometrów. Więc pojawienie się pumy w lasach opolskich, gdzieś powiedzmy z Czech, to nie jest jakiś wielki problem dla takiego drapieżnika. Co prawda, dalsze wędrówki, na przykład na te Mazowsze czy na Pomorze, rzeczywiście wydają się wątpliwe, choćby z tego powodu, że te zwierzęta, jeśli one uciekły z niewoli, no to dla nich samochody rozpędzone, drogi, to jest dla nich bariera prawie że nie do pokonania, tak? I jest bardzo duża szansa na to, że one wpadną pod auto i ta ich wędrówka się skończy. Natomiast tutaj przejść z lasów, nie wiem, jesienników, chociażby w Bory Niemodlińskie, no to jest możliwe. Natomiast tak, no tutaj być może jest też taka, ten efekt kuli śnieżnej, tak? To znaczy ktoś coś zobaczył, ewentualnie gdzieś tam wrzucił, ktoś to powieli i to tak głuchy telefon się robi, tak. I to żyje już później swoim życiem. No w dzisiejszych czasach, gdzie AI może generować filmy, to też zdjęcie gdzieś tam z fotopłapki należy jakby z przymrużeniem oka, nie? Takich czasów dziwnych żeśmy dożyli, że właściwie no co, tylko, no nie wiem, relacja naocznego świadka, który na dodatek jeszcze zna się na przyrodzie, jest w stanie rozróżnić te gatunki.
1: Dodajmy, że pumy były potencjalnie widziane już tego lata w co najmniej kilkunastu miejscach w Polsce.

0: Gościem programu Na kocią łapę i na psa urok jest dzisiaj Celina Szymik, do tej pory znana nam z anteny Radia Opole jako prezeska stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa, hospicjum dla zwierząt, a dzisiaj też w drugiej roli, w roli kierownika schroniska dla zwierząt w Brzegu. Cześć Celina, dzień dobry, witam
1: cię. Dzień dobry, miło was słyszeć, widzieć.
0: Dawno się nie słyszałyśmy, dawno się nie widziałyśmy, no to najpierw zacznijmy od tego, co tam słychać w Wiadrusie, jak tam życie płynie w ten wakacyjny czas?
1: No właśnie tak leniwie. Okres wakacyjny sprzyja wypoczynkowi, więc my odpoczywamy, nasze zwierzęta odpoczywają, wypoczywają. No i wszyscy się przygotowujemy do tej nowej funkcji też, którą przejęłam, czyli kierownika schroniska dla zwierząt w Brzegu.
0: Jak do tego doszło?
1: Wiatry zmian. Wiatry zmian zawiały, tak. No i tak się wydarzyło, że to, co kocham i to, co robiłam do tej pory wolontarystycznie, też będę robić zawodowo.
0: Powiedziałabym, że jesteś najlepszą osobą na to stanowisko. Będziesz odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Zwierzęta przez całe twoje życie się przecież przewijają. Chyba stanowią taki sens twojego życia. Odkąd się znamy, no to ty funkcjonujesz w tym zwierzęcym świecie z wielką miłością.
1: Tak, tak, to jest prawda. Zwierzęta to jest moje życie. Pomaganie im to jest taki sens mojego życia.
0: Czyli nowe wyzwanie przed tobą, czy po prostu kontynuacja tego, co do tej pory robiłaś?
1: Chyba jedno i drugie gdzieś połączone wspólnie, bo na pewno będzie to duże wyzwanie, ponieważ troszeczkę muszę zmienić tryb myślenia z myślenia NGOsa na myślenie urzędnicze, no ale jakby cały czas te zwierzęta są takim czynnikiem wspólnym, mianownikiem wspólnym i myślę, że to wszystko jest do zrobienia właśnie po to, żeby zwierzakom było lepiej.
0: No to jeszcze zanim rozpoczniemy rozmowę o samym schronisku w Brzegu, to przypomnijmy, na czym polega działalność hospicjum twojego w Oldrzyszowicach, które prowadzisz razem z mężem. Tam do tej pory przyjmowaliście zwierzęta, które już są w jesieni swojego życia, po prostu zwierzęta stare, które nie nadawały się do ponownej adopcji.
1: Tak, hospicjum dla zwierząt, no co do zasady, to jest takie miejsce, w którym to są takie ostatnie dni, czasami miesiące, czasami tygodnie, w którym te zwierzęta mają sobie odpocząć od tego złego, co je spotkało i mają w dobrych warunkach dożyć tych swoich ostatnich dni. I to hospicjum cały czas funkcjonuje, mamy zwierzaki i mamy również zwierzęta na domach tymczasowych, bo część zwierząt jest na domach tymczasowych, a część zwierząt jest u nas w hospicjum.
0: A od kiedy to hospicjum prowadziłaś? Prowadzisz?
1: Hospicjum powstało w 2018 roku.
0: Mhm. To już prawie 10 lat będzie za moment.
1: Prawie dekada.
0: Mhm. I co przez ten czas się działo u was w hospicjum? Jak wyglądało to wasze funkcjonowanie?
1: No jak wyglądało nasze funkcjonowanie? No oprócz tego, że opieka nad zwierzętami, starymi zwierzętami, to również interwencje w miejscach, gdzie otrzymywaliśmy sygnał, że taka interwencja powinna się odbyć, ale też szeroka edukacja, ponieważ no, my się nie zawężamy jedynie na pomocy zwierzętom takiej tu i teraz, czyli takiej typowej opiece, oczywiście to się dzieje, ale oprócz tej takiej typowej fizycznej opieki nad zwierzętami, no prowadzimy edukację bardzo szeroką, zarówno wśród wolontariuszy, w szkołach, w środowiskach wiejskich. W ubiegłym roku prowadziliśmy taki cykl szkoleń dla urzędników Wydziałów Środowiska Policji, Strażników Miejskich. To głównie odbywało się w Brzegu właśnie. I te szkolenia prowadziła pani mecenas Karolina Kuszlewicz, jedna z takich najbardziej znanych prawniczek, jeśli chodzi o kwestie zwierzęce, o prowadzenie spraw zwierzęcych.
0: Występuje w imieniu zwierząt ta prawniczka.
1: Występuje w imieniu zwierząt, tak, dokładnie odsyłam na taki profil, taką stronę, którą ona prowadzi pod taką nazwą. Cały szereg różnego rodzaju edukacji, działań informacyjnych właśnie na tej stronie się znajduje, więc bardzo zachęcam też do przejrzenia, przeczytania podcastów, odsłuchania podcastów pani mecenas, bo naprawdę warto. Jeśli ktoś się w jakikolwiek sposób zajmuje zwierzętami, chce im pomagać, to warto odsłuchać tego.
0: Pamiętam też, że Stowarzyszenie Hospicjum w Ogrodzie Wiadrusa przygotowywało takie specjalne pikniki, na których można było naprawdę szeroką wiedzę na temat zwierząt zdobyć.
1: W zeszłym roku mieliśmy w Opolu na Błoniach Politechniki Opolskiej. Politechnika Opolska była współorganizatorem oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. To była nasza wspólna inicjatywa. Rzeczywiście duże wydarzenie, dużo osób przyszło, to było pierwsze tego typu wydarzenie nasze wspólne w Opolu. Ale mimo wszystko myślę bardzo udane, bardzo dużo osób przyszło, bardzo dużo organizacji się pojawiło, firm, które działają na rzecz zwierząt. I edukowaliśmy poprzez, ale również poprzez zabawę, bo to można wszystko połączyć. Bardzo szerokim echem, myślę, odbiło się w środowisku to wydarzenie i przyniosło naprawdę dosyć, no, duży efekt, bardzo ciekawy efekt, duży efekt. Także wszyscy byliśmy wydarzeni. No, w tym roku niestety nie udało nam się zrealizować tego wydarzenia, ale wszystko jeszcze przed nami, może przyszły rok pozwoli nam.
0: Ale też mieliście takie mniejsze wydarzenia w samym hospicjum, prawda? Tam też organizowaliście liczne warsztaty.
1: Drzwi otwarte, liczne warsztaty, no właśnie mówię, ta edukacja jest taka wpisana bardzo mocno w naszą działalność, bardzo na to kładziemy nacisk i albo sami ją prowadzimy, sami prowadzimy te warsztaty, albo we współpracy z kimś, z instytucjami, z organizacjami, gdyż no uważamy, że no to jest takie pole, na którym jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. A jeśli nie będziemy się edukować, nie będziemy wskazywać, co należy poprawić, co być może właściciele robią źle, to jeszcze będziemy długo, no, w takiej stagnacji, w jakiej być może w tej chwili się niektóre jeszcze osoby znajdują, ale edukacja, tak, edukacja przede wszystkim, jeśli chodzi o stowarzyszenie w Ogrodzie Wiadrusa.
0: Nowe wyzwanie przed tobą to bycie kierownikiem brzeskiego schroniska Przytulisko, Przytulpisko, tak pięknie nazywa się to schronisko. Jaki jest stan osobowy, ilu teraz jest tam mieszkańców i jakie są potrzeby tego schroniska? O tym powiemy za chwilę w Radio Opole.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy w Radio Opole do rozmowy z Celiną Szymik, do tej pory znaną słuchaczom Radio Opole jako prezeska Stowarzyszenia Hospicjum dla Zwierząt w Ogrodzie Wiadrusa w Oldrzyszowicach. A od teraz także będziemy się z Celiną spotykać jako z kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt. Przytulisko, przytul psisko w Brzegu. Jaki jest stan posiadania schroniska? Ilu jest tam lokatorów?
2: Aktualnie mamy 42 psy. Przy czym to jest też stan z domami tymczasowymi, gdyż no, kilka psów jest na domach tymczasowych. Są to głównie takie psy bardzo wymagające. Oraz 18 kotów.
1: Mhm. Jakie to są zwierzęta? To są młode, stare zwierzęta, dopiero co przyszły do schroniska, czy no, są już stałymi lokatorami?
2: Bardzo szeroki przekrój. Młode, stare, duże, mniejsze, bardziej wymagające, mniej wymagające. No, tutaj przekrój jest bardzo szeroki, no, ze względu na to, że no, to jest tego typu miejsce, że tutaj te zwierzęta trafiają w różnym stanie, czasami bardzo wymagające takiego wsparcia również i behawiorystycznego, behawioralnego. Niektóre z nich zostają dłużej, są trudno adopcyjne. Niektóre, no, głównie takie młode pieski i mniejsze, no to one mają dużo większą szansę na ten dom i dużo szybciej idą do adopcji. Ale no, jakby co do zasady, no to ten przekrój zwierząt w schronisku jest bardzo szeroki.
1: I zazwyczaj są to i rasowce, i wielorasowce. Po prostu pełen przekrój tego, co natura jest w stanie nam dać. I czym niestety my nie potrafimy się zająć?
2: Tak, bo to jest człowiek, zawsze człowiek jest odpowiedzialny za to, co się dzieje ze zwierzęciem. Niestety cały czas jeszcze pojawia się takie lekkie myślenie o zwierzęciu, o jego dobrostanie. No i bardzo często właśnie to się kończy tym, że taki zwierzak w ostateczności trafia do schroniska.
1: Ty do schroniska trafiłaś zaledwie kilka dni temu, tak oficjalnie już przejmując funkcję kierownika tej placówki. Jakie twoje pierwsze wrażenie było?
2: Tak, ja do schroniska trafiłam 10 sierpnia, czyli praktycznie no, będzie 2 tygodnie za chwilkę. No, oczywiście pierwsze wrażenia no, to te wlepione oczka tych wszystkich psiaków i kociaków, które zawsze reagują na każdego człowieka, który przychodzi w ten sposób, czyli patrzą, wyczekują, cieszą się na tego człowieka, który się pojawia. Lubią, gdy się je pogłaszcza. Oczywiście nie wszystkie można tak od razu głaskać, nie wszystkie można dotykać. Część zwierząt nie toleruje obcych osób. Ale no, moje pierwsze wrażenie, no to oczywiście, że gdzieś zawiódł człowiek, tak? To, że one są w tym miejscu i wyczekują na tego nowego opiekuna, no to zawsze jest to kwestia tego typu, że gdzieś człowiek zawiódł i nie zrobił tego, czego powinien, czyli nie podjął pełnej odpowiedzialności za zwierzę, które było pod jego opieką.
1: Bycie kierownikiem schroniska to nie tylko kwestia przekazania swojej własnej miłości dla zwierząt, które się ma pod opieką, ale też nadzór nad całą placówką. Czym ty dysponujesz w tym schronisku? Jakie macie zaplecze, jaką macie infrastrukturę i czego wam jeszcze brakuje? Tak na dzień dobry.
2: Brakuje nam pieniędzy, bo to zawsze tak jest, że zawsze tych pieniędzy brakuje, ile ich by nie było, to zawsze fajnie byłoby, gdyby było ich więcej. Natomiast bardzo zachęcamy i prosimy o to, żeby nas wspierać dobrą karmą, wysokomięsną, weterynaryjną, bo mamy też zwierzęta o szczególnych potrzebach żywieniowych i ta karma specjalistyczna bardzo nam się przydaje. Na naszej stronie, na naszym Facebooku jest informacja, jakie mamy potrzeby, więc zachęcam, żeby tam wejść, popatrzeć i być może wesprzeć. Oczywiście zawsze koce się przydają. No, mniej kołdry, ludzie bardzo często przynoszą, przywożą kołdry, ale te kołdry nie przydają nam się tak bardzo jak koce. Ale no, też
1: z kołdrami jest o tyle problem, że one wtedy, kiedy jest wilgotno, to nasiąkają tą wilgocią i nie chcą jej oddać.
2: To prawda, natomiast my w okresie zimowym, w okresie już słoty, też wyściełamy budy nie kocami, tylko słomą. Mamy pana, który nas tutaj w tym zakresie wspiera i mamy to dostęp do tej słomy. Natomiast koce są też potrzebne w momencie, gdy część zwierząt jest w takich miejscach, nie w kojcach zewnętrznych, tylko w budynku, no to też tam te koce są potrzebne. Oczywiście jakieś ręczniki stare, no to zawsze się przydaje. Oczywiście mam tutaj na myśli stare, nie dziurawe, poniszczone, brudne rzeczy, tylko żeby to były rzeczy czyste, ponieważ no, pracownicy też muszą ich używać, tak, muszą ich dotykać, muszą wkładać je do kojca, muszą tego zwierzaka czasami wykąpać, wytrzeć, więc to też jest ważne, żeby te wszystkie rzeczy były czyste.
1: A czy brakuje Wam rąk do pracy? Wolontariusza, czy mogą przyjść i wspomóc schronisko?
2: Mamy wolontariuszy takich stałych, mamy też listę rezerwową i w miarę potrzeb wykorzystujemy też do dodatkowych wolontariuszy. Natomiast na tę chwilę mamy takich stałych wolontariuszy, którzy przychodzą i wspierają nas i pracowników w pomocy zwierzętom.
1: Wspomniałaś o kojcach i o zwierzętach, które przebywają w budynku. To jak wygląda ta infrastruktura schroniska?
2: My głównie mamy kojce zewnętrzne i budę w tych kojcach. Ale też w miarę potrzeb, na przykład mieliśmy w tej chwili szczeniaki. No to szczeniaczki były w budynku, ponieważ tam ta infrastruktura jest lepiej przygotowana do tego, żeby tam się pieski z matką, z suczką znajdowały. Szczeniaczki już poszły do adopcji, no bo to jest zawsze łatwiej i w tej chwili nie ma takiej potrzeby, żeby jakieś zwierzęta znajdowały się w tym budynku.
1: A koty? Koty gdzie mieszkają?
2: Koty mają swoją wolierę, mają swoje tam pomieszczenia, mają taki budyneczek i koty głównie są w tym miejscu. Natomiast pojawiła się taka piękna akcja Marcina Ciepierskiego. To jest człowiek, który mieszkał kiedyś w Brzegu, mieszkaniec Brzegu. W tej chwili mieszka w Anglii i on wymyślił sobie takie wydarzenie, czyli chce zdobyć 3 szczyty górskie w Anglii, Walii i Szkocji oraz przejechać 700 kilometrów i on to wszystko chce zrobić w jedną dobę, niecałą jedną dobę. A przy tym chce zbierać środki finansowe i te środki finansowe chcielibyśmy przeznaczyć na nową wolierę, na nowe miejsce dla kotów, jeszcze lepiej przygotowane, jeszcze lepiej przystosowane do ich potrzeb. Natomiast no, to jest też dosyć kosztowne
1: przedsięwzięcie,
2: w związku z czym no, potrzebujemy na to oczywiście pieniędzy. I każda tego typu akcja nas wspiera w tym, że jesteśmy coraz bliżej tego.
1: Tak, ja rozmawiałam z Marcinem na antenie Radia Opole o tej akcji tuż przed jego wyjściem w góry. Ja go zapytałam, skąd się pojawił taki pomysł, no i on powiedział, że no od zawsze po prostu w sercu mu leżało dobro zwierząt. Był tak wychowany, że należy wspierać tych, którzy sami w swojej sprawie głosu nie mogą zabrać. I przyszło mu do głowy po prostu to schronisko brzeskie, bo sam z Brzegu pochodzi. Sam teraz mieszka w Wielkiej Brytanii, ale cały czas z tyłu głowy ma to, skąd pochodzi, z jakiego miejsca się wywodzi i to, że jest w stanie nawet tam, będąc w Wielkiej Brytanii, zrobić coś, no właśnie w Brzegu, w schronisku w Brzegu.
2: Tak, piękna akcja, zresztą okazało się, że z Marcinem chodziliśmy do jednej szkoły, tam jest jeden rok różnicy między nami, więc na pewno gdzieś na korytarzach pierwszego LO w Brzegu spotkaliśmy się nieraz, więc to też jest ciekawe, jak takie spotkania zataczają koło.
1: Marcin założył zrzutkę na zrzutka.pl, na tym portalu. A masz już jakieś informacje o osobach, które chciałyby wesprzeć akcję?
2: Ja może tylko tutaj tak wyjaśnię, że zrzutka formalnie jest założona przez Stowarzyszenie w Ogrodzie Wiadrusa, ponieważ Marcin miał jakieś tam formalne trudności w założeniu tej zbiórki przez siebie. W związku z czym udzieliliśmy osobowości prawnej na tą zbiórkę. Środki finansowe już się pojawiają, zarówno osoby fizyczne, jak też i firmy próbują wspierać to wydarzenie. W związku z czym no, będziemy czekali na podsumowanie, jeszcze nie chcę tutaj zdradzić wszystkich szczegółów, ponieważ zbiórki są de facto 2 w Polsce oraz druga zbiórka założona przez Marcina, jakby dedykowana jego przyjaciołom z Wielkiej Brytanii. Więc wrócimy na pewno z taką już transparentną informacją, ile się tych środków uzbierało.
1: A ja się umówiłam z Marcinem, że jak tylko będzie już w stanie porozmawiać na ten temat, na temat swojej wyprawy, to też oczywiście umówimy się na nagranie w programie Na Kocią Łapę i Na Psa Urok. Do schroniska w Brzegu. Przytulisko, przytul psisko. Wracamy już za chwilę. Radio Opole.

0: Celina Szymik, tym razem w charakterze kierownika schroniska brzeskiego Przytulisko Przytul Psisko, jest dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i Na Psa Urok. Mówię, że tym razem i chyba już będziemy się właśnie w takim charakterze też spotykać. Wcześniej rozmawiałyśmy z Celiną jako z prezeską stowarzyszenia w Hospicjum dla Zwierząt w Ogrodzie Wiadrusa, a teraz będziemy o schronisku przede wszystkim mówić. To jest twoja nowa funkcja, to jest twoje nowe wyzwanie, to jest twoje nowe życiowe też powołanie, Celino, ale to są też nowe problemy, z którymi musisz się zmierzyć, bo bycie w schronisku dla zwierząt to nie tylko radości, ale też smutki i już chyba się przekonałaś, że tak może być częściej.
1: Tak, zgadza się. No, jakby do tej pory to doświadczenie, które mam w hospicjum, ono troszkę miało inne blaski i cienie. To znaczy u nas zwierzęta umierały, odchodziły, czyli to odejście, przyjście do hospicjum oznaczało to, że one zostają u nas do końca już swoich dni, a odejście wiązało się po prostu ze śmiercią. W tej chwili w schronisku spotykam się z rzeczami, z sytuacjami, które nie były mi tak dobrze znane, czy w ogóle czasami nie były mi znane. No i chociażby taką sytuacją jest zwrot z adopcji zwierzęcia. No i taka sytuacja pojawiła się już. Zwierzę, piesek wrócił do nas po 2 miesiącach, w których przebywał w domu adopcyjnym. Niestety państwo się rozeszli, mieli, no i każdy z nich uznało, że nie może się z tym zwierzakiem opiekować i piesek do nas wrócił. Oczywiście my zawsze staramy się zabezpieczać, chyba każde schronisko tak robi, zabezpieczać się przed tego typu sytuacjami, czyli są wizyty przedadopcyjne, poadopcyjne, ankieta, no ale niestety to zawsze pozostaje czynnik ludzki i takie sytuacje się zdarzają, każdego z nas to bardzo boli i smuci, zawsze się zastanawiamy, jak takim sytuacjom zaradzić, ale staramy się ograniczać do minimum ryzyko, natomiast no, nie zawsze jednak okazuje się, że da się zapobiec takiej sytuacji.
0: A kiedy rozmawiałaś ze swoimi współpracownikami, którzy są już w schronisku w Brzegu od kilku lat, to jakie oni historie opowiadają, jakie przytaczają, jakie sytuacje ich zaskoczyły?
1: No, na pewno zaskakują, czy zaskakują, może zasmucają je, bo to głównie panie pracują, chociaż jest też jeden pan, zaskakują ich i zasmucają sytuacje związane z maltretowaniem zwierząt, bo cały czas takie sytuacje się zdarzają i trafiają do nas zwierzęta, które zostały skrzywdzone przez człowieka w bardzo różny sposób, łącznie z zoofilią. Takie sytuacje też mieliśmy w schronisku, że trafiało do nas zwierzę, które było obiektem przemocy seksualnej. I to powoduje chyba, że tak traci się jakikolwiek wiarę w człowieka, w drugiego człowieka, bo to mówię, no cały czas ktoś robi, jakiś człowiek nie zwraca uwagi na to, że zwierzę czuje, że wie, że zwierzę wiele rzeczy rozumie, tylko traktuje je przez pryzmat jakichś takich swoich skrajnych potrzeb, bardzo złych. I chyba cały czas dziewczyny, jeśli o tym mówią, to właśnie też w ten sposób, że cały czas boli je to, że zwierzęta są źle traktowane.
0: Czasami są po prostu traktowane jako towar, który ma swój termin przydatności, a wtedy, kiedy ten termin się kończy, to można zrobić zwrot do sklepu ze zwierzętami? No tak to po prostu nie działa.
1: No tak to nie działa, ale to też nie wszyscy o tym wiedzą, że tak to nie działa. I niestety, ale cały czas tak to funkcjonuje.
0: Bardzo często osoby, które pracują w schroniskach dla zwierząt, mówią, że ich marzeniem jest to, żeby schronisko nie miało podopiecznych, żeby po prostu było puste.
1: No to byłaby idealna wręcz sytuacja. W idealnym świecie pewnie by tak wyglądało, że schronisk po prostu dla zwierząt by nie było. Mhm. Natomiast cały czas żyjemy w świecie nieidealnym. I zwierzęta w schroniskach się znajdują. I teraz naszą rolą jako społeczeństwa jest to, żeby zabezpieczyć im jak najlepiej te warunki bytowania, jak najbliżej być tych zwierząt, jak najlepiej dbać o to, żeby one jednak trafiały do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich opiekunów. No bo miejsce zwierzęcia, psa, kota jest właśnie w domu, przy człowieku, a nie w schronisku.
0: Procedura adopcyjna, o tym już chwilę porozmawiałyśmy, ona jest o tyle skomplikowana, że ma zabezpieczyć ten dobrostan zwierzęcia, że chodzi o to, żeby na tyle poznać człowieka, któremu to zwierzę się powierza, żeby zaufać, że to będzie dobre miejsce, że to będzie dobre miejsce do życia dla tego psiaka czy kociaka. Jak to wygląda w praktyce?
1: No w praktyce to wygląda w ten sposób, że ktoś, kto deklaruje adopcję zwierzęcia, musi wypełnić ankietę przedadopcyjną. My tą ankietę czytamy, zastanawiamy się, czy to będzie najlepszy dom dla zwierzęcia. Zawsze informujemy, że wizyta przedadopcyjna, poadopcyjna, zresztą wizyta poadopcyjna jest wpisana jako jedno z założeń umowy adopcyjnej, że takie wizyty się odbędą. Część osób rezygnuje już na tym etapie.
0: Mhm. Na etapie tej wizyty czy na etapie ankiety?
1: Gdy się dowiedzą, że takie wizyty mogą się odbyć czy się odbędą, to część osób jednak rezygnuje, pewnie z różnych przyczyn. Natomiast w większości ludzie akceptują taki stan, rozumieją, my też tłumaczymy, dlaczego tak jest, że to nie jest jakaś nasza zła wola, że to nie jest po to, żeby coś komuś znaleźć, tylko my chcemy po prostu zobaczyć, w jakich warunkach nasz zwierzak będzie żył.
0: Może podpowiedzieć, co jeszcze warto by było
1: ulepszyć,
0: coś zmienić.
1: Czasami coś podpowiedzieć. Tak, oczywiście zawsze ktoś może się zwrócić z prośbą o jakąś poradę, o to, żeby mu podpowiedzieć pewne rozwiązania, ale no, myślę sobie, że ta cała procedura, ona nie jest jakoś mocno skomplikowana. No, być może gdzieś w jakiś sposób ktoś może nie chcieć tej wizyty, natomiast ona jest naszym obowiązkiem i tego się twardo trzymamy.
0: A wydajecie na przykład koty do domów, w których nowi właściciele deklarują, że to będą koty wychodzące?
1: Zawsze mówimy o tym, że kot nie powinien wychodzić, że należy też właściwie zabezpieczyć dom, mieszkanie, w którym kot będzie przed tym, żeby nie uciekł, czyli na przykład siatki, czy zawolierować
0: balkony?
1: Balkon, taras, tak, żeby ten kot był bezpieczny.
0: A czy to jest obowiązek, żeby mieć na przykład, nie wiem, jak się ma drzwi balkonowe, to założone takie dodatkowe drzwiczki z siatką, żeby kot nie mógł przez nie wyjść?
1: Nie, no takich obowiązków nie nakładamy, natomiast...
0: Bo w niektórych schroniskach tak jest.
1: Rozumiem. Natomiast to też z czystej logiki bezpieczeństwa zwierzęcia wynika, że musisz zabezpieczyć swoje mieszkanie w taki sposób, żebyś ty był bezpieczny i twoje zwierzę, żeby było bezpieczne. Bo jeśli źle zabezpieczysz, to zwierzak ci ucieknie. A jak ci ucieknie, no to może być różnie, tak? No czasami wróci, a czasami nie wróci. Więc dla własnego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa zwierzęcia należy to mieszkanie właściwie przygotować.
0: No to jeszcze na koniec pytanie, czy jak się wydaje zwierzę do domu adopcyjnego, to czy się dołącza do tego zwierzęcia instrukcję obsługi?
1: Czy się dołącza instrukcję obsługi? No nie dołącza się instrukcji obsługi, chociaż może to jest jakaś myśl.
0: Oczywiście pół żartem, pół
1: tak,
0: serio.
1: Oczywiście. Natomiast... My rozmawiamy, zawsze rozmawiamy, edukujemy, również jak wychodzimy na spacery takie zapoznawcze, ponieważ jednym z elementów procedury adopcyjnej, właśnie o tym nie powiedziałam, ale też tak jest, są takie spacerki zapoznawcze, to podczas tego spaceru rozmawiamy, podpytujemy, ale też podpowiadamy pewne rozwiązania, edukujemy. I myślę, że to jest też jakaś taka instrukcja obsługi. Zresztą bardzo dużo osób, które przychodzą po zwierzaka, one już mają jakieś doświadczenia, już mieli zwierzę, wiedzą dużo na ten temat, jak powinno się ze zwierzęciem obchodzić. A ci, którzy nie wiedzą, no to pytają, podpowiadamy, zawsze mogą do nas zadzwonić, zawsze mogą porozmawiać, poradzić się. Wielu z nich korzysta też z takiego rozwiązania.
0: Chyba takim dobrym sposobem na to, żeby zapoznać się ze zwierzęciem, to jest właśnie przyjść kilkanaście razy do schroniska, pobyć z tym zwierzakiem, poznać jego zachowania, jego rytuały, poznać też swoje reakcje na to zwierzę, prawda?
1: Tak, to jest wręcz obowiązek i tego pilnujemy, żeby ktoś, kto bierze zwierzaka, żeby go sobie wcześniej poznał. Ja wiem, że no w takich warunkach... no nietypowych troszeczkę, bo jest to schronisko, no jak wychodzimy na spacer na zewnątrz, no to też mimo wszystko to nie są naturalne takie warunki, ale warto jest, żeby człowiek poznał tego zwierzaka i zwierzak, żeby poznał człowieka i takie pierwsze przełamanie lodu wtedy następuje.
0: Czy można do Was tak przyjść po prostu w odwiedziny do zwierząt?
1: Można do nas przyjść w odwiedziny do zwierząt, pokazujemy zwierzaki, mówimy, co u nich słychać, jakie są ich potrzeby, Także można przyjść i przy okazji przynieść puszeczkę.
0: Tego nigdy
1: kocyk.
0: Za wiele, tego pewnie, że tak. Ale to powiedz jeszcze, czy ty masz już jakiegoś swojego ulubieńca w schronisku?
1: Wszystkie je kocham, wszystkie bym je przygarnęła, no ale ze względu na to, że jeszcze w domu jest hospicjum, to tak się nie da, ale zawsze biorę sobie jakiegoś zwierzaka do biura, żeby pobył ze mną, żeby mi było przyjemnie, ale żeby przede wszystkim też ten zwierzak taki większy kontakt miał z człowiekiem, także bardzo o to dbam, żeby zawsze jakiś zwierzak był u mnie w biurze.
0: No to ja ci życzę, żeby nie było żadnego zwierzaka u ciebie w biurze, ale też i żeby schronisko było jak najbardziej puste, bo to jest marzenie wszystkich pracowników, każdego chyba schroniska.
1: Wszyscy sobie tego życzymy.
0: Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Celina Szymik, kierownik schroniska brzeskiego, przytulisko, przytul psisko, dzisiaj była gościem programu Na kocią łapę i na psa urok.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Na koniec programu jeszcze wróćmy do wyprawy Marcina Ciepielskiego, pochodzącego z Brzegu, który miał z piątku na sobotę zdobyć w 24 godziny 3 szczyty w 3 krajach. To wszystko, by zebrać pieniądze na wsparcie schroniska w Brzegu. Przypomnijmy sobie fragment rozmowy z nim.
2: Dzień dobry Magda, dzień dobry wszystkim. Pokrótce, to projekt polega ten na zdobyciu trzech najwyższych szczytów w trzech różnych krajach i przemieszczenie się między tymi szczytami i to wszystko w 24 godziny, czyli najwyższy szczyt Szkocji, najwyższy szczyt Anglii i na koniec najwyższy szczyt Walii. Akcja zaczyna się o 10 czasu polskiego. Ja jestem teraz jakieś 25 minut od tego punktu startowego na najwyższy szczyt Szkocji, który jest najwyższym szczytem Wielkiej Brytanii, jednocześnie Ben Nevis. Do przedreptania, że tak powiem, po górach mam około 38 kilometrów, a dystans między tymi punktami startowymi to w granicach 720 kilometrów.
1: Czy ty jesteś w stanie to wszystko zrobić? Czy to jest realna próba do podjęcia?
2: Tak, myślę, że jest to realne, aczkolwiek z dużą dozą rozsądku, z tego względu, że jest to spory dystans do przejechania, kilka kilometrów do przejścia w górach, także tylko wydaje mi się, że jakaś sytuacja taka, że stwarzałbym niebezpieczeństwo dla innych, dla siebie, byłabym mnie w stanie, powstrzymam je na pewno, a tak poza tym to myślę, że jestem kondycyjnie przygotowany do tego wszystkiego.
1: Powiedz Marcin, ty jesteś tuż przed wejściem, jak twój nastrój, jak twoje przygotowanie, no i chyba najważniejsza rzecz, jak pogoda?
2: A nastrój jest fantastyczny, bo otrzymałem bardzo wiele wiadomości, wiele ciepłych słów, za które chciałem serdecznie podziękować. Także to dodaje skrzydło, to jest na pewno najważniejsze. No i samo to, ten mój cel, żebyśmy uzbierali środki, ta kwota cały czas rośnie, także naprawdę nie mogłem sobie wyobrazić niczego lepszego na start. A pogoda to jest jak w Szkocji, czyli w tym momencie nie pada, ale co będzie za 30 sekund, to nie wiadomo.
1: Czekamy z niecierpliwością na relację z tej niezwykłej wyprawy i dziękujemy już za wspólnie spędzony czas w programie Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, do usłyszenia za tydzień.

0: Jak mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji, funkcjonariuszy wezwał na osiedle willowe w Nowej Hucie mężczyzna, który słyszał głośne krzyki.
1: Ten mężczyzna zszedł na dół, zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-latka do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
0: Policjanci ustalili, że w zdarzeniu mogły brać udział osoby ze środowiska kibicowskiego. Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akty przemocy.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Politycy opozycji są zgodni. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu 24-procentowego oraz o podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższy podatki. O szczegółach sprawy Krzysztof Kuczyński.
3: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
4: Jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że wprowadził wyborców w błąd.
5: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
3: Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Rusza remont mostu na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim, uszkodzonego w powodzi 2 lata temu. Teraz odbudowana przeprawa ma być wzmocniona, by była bardziej odporna na wezbrania wody. Prace mają potrwać 10 miesięcy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
6: Cała góra tego mostu zostanie rozebrana, no i wtedy będziemy musieli się zmierzyć z utrudnieniami. W jakim okresie czasu nie umiem powiedzieć, bo tutaj starosta będzie o tym decydował, bo to jego inwestycja, my będziemy musieli ponieść konsekwencje tego, czyli mieszkańcy gminy. No ale myślę, że wszyscy chcemy mieć ten most nośny i bezpieczny.
0: Koszt inwestycji to blisko 2 800 000 zł. Zadanie finansowane będzie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Skutki burzy najsilniejszej od co najmniej 1966 roku usuwa Łotwa. Wiatr powalił setki drzew, uszkodził budynki oraz samochody. Zalane zostały też piwnice domów. Szczegóły Kamil Zalewski.
7: Służby medyczne udzieliły pomocy 14 osobom. Część z nich odniosła poważne obrażenia. W Jełgawie w wyniku runięcia elementów budynku zginęła jedna osoba. Podczas usuwania skutków nawałnicy rannych zostało także dwóch strażaków. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej prądu nie ma prawie 250 tysięcy gospodarstw domowych. Operator sieci energetycznej przekazał, że usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni. W niektórych regionach nie działają też sieci komórkowe, a kilkadziesiąt dróg krajowych pozostaje częściowo lub całkowicie zablokowanych przez powalone drzewa i konary.
0: Dwa zastępy Straży Pożarnej skierowano na ulicę Oleską 95 w Opolu. Tam, jak wynika ze zgłoszenia, które wpłynęło właśnie do służb, na przystanku autobusowym ma palić się samochód. Nie ma na razie informacji, by ktokolwiek został w tym pożarze poszkodowany. Na koniec przypomnienie o wprowadzonych objazdach dla 4 linii miejskich autobusów w Opolu. Ma to związek z awarią sieci wodociągowej na ulicy Rejtana. Objazdem jeżdżą więc autobusy linii 3, 5, 9 i 13. Nie zatrzymują się też na przystanku Rejtana Urząd Skarbowy. W obu kierunkach przystanek został wyłączony z użytkowania. Szczegółowe trasy objazdów zainteresowani znajdą w mediach społecznościowych MZK Opole oraz na stronie Radio Opole. Na razie nie wiadomo, jak długo utrudnienia potrwają. Dodajmy, że kilka miesięcy temu w tym rejonie miasta doszło do podobnej sytuacji.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do wieczora zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Są też, jak widać, przejaśnienia. W centrum regionu termometry pokazują 20,5 stopnia Celsjusza, 21 stopni na południowych krańcach. Zapowiadane na dziś temperaturowe maksimum to 22 stopnie. Na barometrach 1021 hektopaskali, a więc bez zmian. Wiatr nieco się wzmógł, wieje umiarkowanie, wieje też z zachodu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe.

0: Dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną jest aż troje gości. Będę przedstawiał, zacznę od pań i nie od lewej, jak zazwyczaj zgodnie z ruchem zegara, ale od prawej, bo tak będzie bardziej taktownie i tak zostałem przez babcię wychowany, więc jako pierwsze przedstawię panią Magdalenę Koperską.
1: Dzień dobry.
0: Jako druga pani Małgorzata Felicka.
2: Dzień dobry.
0: I pan Konrad Krakowiak.
3: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Dzień dobry, więc oficjalne otwarcie, rozpoczęcie mamy za sobą. Będziemy ze sobą rozmawiali, jak to poeci i poetki, dosyć swobodnie i po przyjacielsku, bo myślę, że tak do poezji należy podchodzić. Tak chciałbym, żebyście państwo poezję, poetów traktowali z szacunkiem, ale też bez specjalnego napinania się, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w szkole, co myślę, że przyznacie, zgodzicie się, raczej przynosi skutek odwrotny, że przed tą poezją to wiecznie na te kolana trzeba tylko padać, wszystko z nabożną czcią i nie można po ludzku o niej porozmawiać. My to troszeczkę odczarujemy. Od razu powiem, że poza tym, że wszyscy są poetami i poetkami, to ponadto Magdalena Koperska prowadzi wydawnictwo Anagram. Odważny czyn w dzisiejszych czasach.
1: Wszystkim dzień dobry jeszcze raz. Nie jestem poetką. Nie odważyłam się nigdy napisać żadnego wiersza.
0: Nawet do szuflady?
1: Nawet do szuflady, raczej zajmuję się prozą, bo jednak prowadząc wydawnictwo z założenia poetyckie, znaczy teraz już to poetyckie jest coś więcej, ale tata mój zakładał Anagram z myślą o tym, że jest to poetyckie wydawnictwo. Jerzy Koperski też im może powiedzieć, bo potem niektóre osoby powiedzą, że zapomniałam tacie, co to nie jest prawdą. Ja wyszłam poza strefę komfortu mojego taty i swoją, czyli wyszłam poza poezję, teraz wydaję też prozę ambitną, dużo prozy ukraińskiej i też łączę kulturę z biznesem, dlatego też zaprosiłam do tej trójki naszej Małgosię Felicką i Konrada Krakowiaka, ponieważ wspólnie widzę tę współpracę taką poetycką z biznesem połączoną.
0: O, słowo biznes to brzmi poważnie, ale rzeczywiście ktoś, kto uważnie śledzi rynek wydawniczy, ilość, mnogość autorów, autorek, także samo wydawców, którzy obijają się od drzwi różnych wydawnictw, no to można się w tym rzeczywiście pogubić i jeżeli ktoś nie ma takiego biznesowego zmysłu, to właściwie w dzisiejszych czasach jest skazany na porażkę, a nawet jeżeli nie porażkę, to nie wiem nawet czy niebyt, bo czasami pojedynczym osobom się udaje. Ktoś tam nagle zaistnieje, no ale umówmy się, najczęściej te głośne publikacje, głośne książki to są topowe wydawnictwa, które stać też na odpowiednią promocję, bo to chyba promocja i biznes się ściśle łączy. No, festiwal książki na pewno jest taką formą, ale to niewiele.
1: To znaczy ja myśląc o takim pomyśle kultura i biznes, łączeniu kultury i biznes, bardziej chodzi mi jednak, nie chodzi tylko o pieniądze, wiadomo pieniądze są istotne i to odgrywa też dużą rolę, ale bardziej mi chodzi o to, żeby pokazać, że kultura bez biznesu i biznes bez kultury nie istnieją i że są to dwie fantastyczne gałęzie i sztuki i biznesu, które mogą się wspierać, nie tylko koniecznie finansowo, jak najbardziej wiadomo, ale też pod kątem promocyjnym. Zaczęłam współpracę z jednym z salonów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to jest antena radia.
0: To byłaby reklama,
1: bo
0: tak,
1: to byłaby reklama, więc nie powiem. Ale w Warszawie właśnie z Małgosią Felicką miałyśmy premierę w salonie samochodowym i myślę, że tutaj będę kontynuowała współpracę, bo oni chcą być mecenasem kultury. Tutaj na rynku opolskim mamy też, nie wytniesz, tak, Lelka, mam tak, fundację Lelek.
0: Tu wszyscy wiedzą, bo to oficjalny jest partner od wielu lat.
1: Więc z fundacją Lelek z dziewczynami tutaj pozdrawiam mocno. Robimy różne rzeczy, robiłyśmy już współpracę i będziemy z Marcinem Dudą dalej kulturę i biznes, na przykład w Opolu prawdopodobnie organizować, może w przyszłym roku zobaczymy.
0: A to bardzo dobrze, bo ja przyznaję troszeczkę zawsze i czasami na antenie to wybrzmiewa, że brakuje mi poezji na festiwalu. Jest jej mniej, no troszeczkę się pojawia na jesieni literackiej, ale to jest...
1: Też będziemy.
0: No i proszę bardzo, czyli jednak idzie w dobrą stronę, bo uważam, że żeby przekonać ludzi do poezji, to trzeba tych poetów, poetki pokazywać, trzeba wiersze czytać, trzeba o tym rozmawiać, bo inaczej naprawdę zostaniemy na etapie słowacki wielkim poetą był i to będzie tyle i to jest no, przerażające dla mnie, więc ja się cieszę. Co do tego słowa biznes, oczywiście ja liczyłem na to, że to są tego typu współprace, bo mecenat, o czym ludzie, którzy no, zajmują się kulturą, jak zajmują, większość ludzi inteligentnych, czytających, którzy korzystają z filharmonii, opery, prawda, bo książki, można powiedzieć, tu się najczęściej wrzuca jak się ktoś sprzeda, to nie się sprzeda. To nie jest taka prosta sprawa. Nie tylko o to chodzi i ta obecność mecenasów była od początku istnienia właściwie kultury. Zawsze był ktoś, kto brał kogoś na dwór, prawda? On to był nadwornym pisarzem albo komponował utwory i był gdzieś tam przez księcia albo króla utrzymywany, żeby już ten najprostszy przykład podać. I to nie jest nic strasznego ani nic zdrożnego, pod warunkiem, że nie będzie pisania wierszy tylko i wyłącznie o samochodach, prawda? Bo jak ukaże się antologia anagramów wierszy samochodowych, to wtedy zacznie być zabawne.
1: Nie, to jest jeszcze o tyle ciekawe, jak mogę to wtrącić, to że akurat ten dealer samochodowy stawia na kulturę i naprawdę stawia na kulturę i łączy nawet do tego stopnia, że nie chcą, nie robią nic sprzedażowo. To znaczy po prostu dla nich jest to ważne, że przyjdą do ich przestrzeni ludzie posłuchać poezji na przykład, albo zrobić jakąś dyskusję na temat współczesnej poezji, bo też o tym to planujemy z Marcinem Dudą tutaj w listopadzie, dokąd zmierza poezja, czy poezja jest współcześnie potrzebna. Wiadomo, że jest, ale my jesteśmy w takim gronie, że wiemy o tym. Natomiast dla kolejnego pokolenia czytelników jest ważne pokazać, czym ta poezja może być i czym jest współcześnie, jaką ona może odgrywać rolę, bo ona nie jest tylko dla autora, nie jest tylko dla wydawcy, nie jest tylko dla czytelnika, ale też dla kolejnych pokoleń. Dla mnie to jest istotne, żeby pokazać to, że ta poezja ma żyć później. I to mi cały czas przyświeca i myślę, że stąd te moje połączenia, bo pracowałam w agencji PR-owej i te PR-owe rzeczy, uważam, że tu są, bo właśnie mówisz, festiwal, targi, książki, to wszystko buduje mimo, nawet jeżeli to jest mniej autor znany, mniej znane są wiersze, to każdy element promocyjny jest ważny, bo to jest układanka. Także to dzięki też tobie jesteśmy w słowo radio. To też jest ważne, że w ogóle mówimy o tym w radiu, o poezji.
0: No to prawda, ale akurat szczęśliwie radio publiczne ma jeszcze ciągle ważną misję do wypełnienia, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. I akurat miejsca na kulturę, publicystykę, edukację jest ciągle tutaj sporo, więc cieszmy się, że tak właśnie, jest. To zresztą te współprace takie bardziej biznesowe też mnie cieszą, bo przyznaję, że wielu ludzi dziś, którzy robią kariery, ciężko pracują, mówią, a ja nie mam czasu, ewentualnie serial wieczorem, więc troszeczkę nie jak góra do Mahometa, to Mahomet do góry i tak dalej, albo może się okazać, że żuraf i czapla się tu też pojawi, ale oby nie, aby jednak z tą górą, to dobrze jest czasami się pokazać, bo to nie jest wcale tak, że jak ktoś się już wbił garnitur i ma teczkę na szyfr, to jemu nie po drodze jest z kulturą. Zresztą gdybyście Państwo widzieli, zobaczycie zdjęcie Konrada Krakowiaka, poety, to zobaczylibyście, że można w garniturze też być poetą. Marynarka, to zawsze. Natomiast rzeczywiście, jeżeli się ktoś pokaże, jeżeli jest obok, jeżeli jest, no to zawsze jest łatwiej. A zerknę, a zobaczę, bo trzeba pokazywać, trzeba po prostu być obecnym. Tak myślę.
1: Przede wszystkim teraz, oprócz tego, że są festiwale i targi książki, to ja od jakiegoś dłuższego czasu mam taką potrzebę tworzenia dyskusji. I robiłam różne debaty, też związane z literaturą, kulturą i z nawet z politykami naszymi, gdzie pokazuje jednak rolę literatury, że literatura może być też jeszcze po coś, tak? Że ona coś definiuje, może nie definiuje, określa, ale jest na pewno bardzo ważnym narzędziem do dyskusji. I to jest dla mnie ważne, że jednak promowanie książek tylko i wyłącznie poprzez takie stare myślenie o, tak jak mój tata, tak? Mój tata w tamtych czasach wydawał po 40 tysięcy egzemplarzy książek miniatur poetyckich, bo tak było. Słowackiego wydał 40 tysięcy i to się sprzedało na pniu. Tych czasów już teraz nie ma. Widzimy festiwal książki, jak dużo jest wydawców, jak dużo jest autorów, więc ja poszukuję takich możliwości, które łączą różne rzeczy, elementy, żeby właśnie ten poeta, poetka, poezja nie byli traktowani, nie było to traktowane jako coś z myszką, tylko po prostu to jest coś, co jest na nowo może definiować świat. Dla mnie to jest ważne. Dlatego oprócz tych festiwali i targów próbuję te dyskusje i ten biznes, bo ja robię też mędrość warsztaty dla biznesu poetyckiego, więc to też jest taka sytuacja nietypowa, ale jednak pokazuje, że ona jest potrzebna wciąż.
0: No tak, bo jak mówimy coaching, szkolenia, no prawda, właśnie. I tak dalej, zapominamy o tym, że wrażliwość, umiejętność rozmowy, wzbogacenie słownictwa, to jest właśnie literatura. I jeżeli ma być ktoś dobrym człowiekiem, który dobrze zarządza personelem, to nie tylko technicznie, ale też musi być empatyczny, musi rozumieć ludzkie potrzeby. Wiele, wiele różnych innych aspektów, stąd ja uważam, że czytanie naprawdę jest bardzo, bardzo dobre. To nie tylko zmysł estetyczny, czy też uczucia, przeżycia, czy poznanie czyjegoś życia, czy jakiejś przygody. Czasami też dla rozrywki czytamy, umówmy się po prostu. Nie wszystko musi być tak bardzo, bardzo na poważnie, ale literatura, mówiłaś, zachęta i że robisz dyskusje, debaty. Samo czytanie, dla mnie obecność z książką, czytanie książki jest pewnego rodzaju rozmową z autorem czy z autorką.
1: Ale fajnie też, że jest dyskusja, bo jednak to, co ja zaobserwowałam od jakiegoś dłuższego czasu, że właśnie jak mamy spotkanie autorskie, to bardzo często to się kończy na tym, że jest spotkanie autorskie i po prostu jest rozmowa z autorem o. A jednak mi się wydaje, że to trzeba wyjść trochę dalej i autorzy też jak razem łączą spotkania, łączymy spotkania i możemy na różne tematy porozmawiać, czy płatysko, czy przez słowo, pokazać, że słowo ma moc, to jest większa w cudzysłowie siła rażenia i jest większe dotarcie, bo ja zawsze uważałam, odkąd pamiętam, że poezja absolutnie nie jest niszowa i dlatego ja nigdy nie robiłam, jak ktoś mnie nazywał, niszowy wydawca i wydawca tylko poetycki, bo uważam, że dla mnie poezja nie jest niszowa. To jest nasze szufladkowanie poezji, to jest nieprawda i jest wielu poetów, którzy też z tej poezji żyją, ale żyją też dlatego, że potrafią to łączyć. Dlatego ja tak łączę, żeby właśnie ci moi autorzy mogli pójść jeszcze wyżej, a nie tylko być traktowani jako niszowość. I z tym się słowem kompletnie, terminem nie zgadzam i z tym walczę.
0: Ja szczęśliwie go nie użyłem.
1: Ja wiem, ale tak się już tłumaczę.
0: Tak, tak, ja to oczywiście przyjmuję. Tak się zacząłem zastanawiać, czy przez przypadek może użyłem, ale byłoby
1: nie, nie.
0: to...
1: Nie, dużo osób tak uważa, że poezja wiem. Niszowa, poezja niszowa, kto czyta poezja, po co czytasz... Nie jest to prawda. Mhm. Poezja się broni.
0: Ja się
1: broni
0: z tym absolutnie zgadzam i tego dowodem jest wiele różnych festiwali, spotkań, konkursów i spotkań poetyckich. One się odbywają w całej Polsce. Mało tego, zaczynają odbywać się również w tych mniejszych miejscowościach, bo w pewnym momencie było już tak, że tam w Krakowie, Warszawie czy Poznaniu to jeszcze parę osób na to spotkanie przyjdzie, ale w mniejszej miejscowości kto na to przyjdzie? No, okazuje się, że jak poeci są obecni i poetki, to ludzie przychodzą. Umiejętność rozmawiania o tym rzeczywiście jest dla mnie kluczowa, bo bardzo często myślę, ludzie się krępują, jak o tym mówić, czy to na pewno zrozumiałem, czy nie zbłaźnię się, jak zadam jakieś pytanie, powiem coś i okaże się, że nie znam się na poezji, wyjdę na ignoranta, czy ignorantkę.
2: Ja też to samo mają, przepraszam, że wyjdę w słowa, tak, również autorzy. Mhm. Też czym innym jest pisanie, czym innym mówienie o poezji. Co do małych miejscowości, piękne jest to, że dla nich to jest wydarzenie. Jeżeli to jest mała miejscowość i przyjeżdża osoba bardziej bądź mniej znana, to jest wydarzenie. Ludzie ładnie się ubierają, przychodzą tłumnie na takie spotkania. I fajnie też, żeby takie spotkania nie tylko ograniczały się do tematu poezji, ale też były taką przestrzenią, w której człowiek może się zaprezentować nieco szerzej, co jeszcze robi. I mi się wydaje, że to też jest, może być ciekawe dla czytelnika, dla odbiorcy, nie tylko sama poezja, bo powinna się sama bronić, jeżeli już ktoś ją mają w ręku, to powinna się sama bronić, ale też właśnie nieco szerzej, żeby móc siebie zaprezentować, porozmawiać o sobie tak od tej strony bardziej ludzkiej, mniej poetyckiej, bo jesteśmy poetami, ale bardziej bywamy poetami.
0: Ale jesteśmy też ludźmi.
2: Ma rodziny, jesteśmy ludźmi, oczywiście, pracujemy, mamy swoje rodziny, mamy swoje przemyślenia, ale nie tylko na temat poezji. Więc tak, to wszystko gdzieś tam się łączy, jest w nas. Podobnie jak i biznes, i kultura. No trudno, żeby biznesmen był tylko biznesmenem, bo też masz jakąś swoją inną stronę, drugą stronę, prawda?
1: Ja jednak wciąż uczę, bo mam bardzo dużo znajomych w biznesie, którzy nie do końca rozumieją w ogóle, o co chodzi z poezją i jak to ma być, ale wydaje mi się, że im dłużej rozmawiam i ostatnio miałam taką sytuację z moim kolegą, który jest menadżerem bardzo wysokiego szczebla i takim w ogóle biznesie zbrojeniowym, więc mocno, mocno wysoko. I jak on już mi powiedział właśnie a propos, dlatego moje tutaj, jak Małgorzatę Felicką i Konrada Krakowiaka, chciałam, żeby byli ze mną, bo akurat dałam Konrada tomik i pamiętam, jak on do mnie zadzwonił i mówi: matko, zakochałam się w poezji. Dzięki Konradowi, naprawdę tak było. I potem musiałam podsyłać, jak Konrad Krakowiak czyta swoje wiersze, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, jak autor czyta, bo z jednej strony mówimy o poezji, mówimy o przemyśleniach, zresztą go się tutaj trochę pod... Zaraz będę o biznes, bo wiem, że nie lubi, ale trochę ją podpytam. To jak autor czyta, to też jest ważne, bo autorzy sobie nie zdają sprawy, że to jest dotarcie do czytelnika, czy
2: ważny
1: czytanie.
2: Ważny jest język, ważne, aby ta furtka do tej poezji nie była taka wąska, mała, ale żeby to była szeroka brama. I ja o tym myślę na każdym etapie pisania, żeby poezja była zrozumiana, bo w szkole, no właśnie, co miał poeta na myśli, tak? Często takie pytanie
1: podało. To szufladka znowu.
2: Taka szufladka. Nie? A tu nie, też nie o to chodzi. Odpowiedź na pytanie, co miał poeta na myśli, może być trudna. Tym bardziej, jeżeli ktoś z poezją jest bardzo rzadko. Dlatego ten język jest kluczowy. Chyba, prawda, Gosiu, żeby mówić do
3: poezji, bo się nie
2: musi być trudna. Poezja nie musi być trudna, może być przejrzysta.
3: To chyba jest mało istotne, co ten poeta miał na myśli. O wiele istotniejsze jest to, jak ta jego myśl, czy to jego słowo działa na mnie.
2: Prawda.
3: I to powinno być zadawane, pytanie, które powinno być zadawane na lekcjach.
2: Bo jest ten dialog
3: co ty czujesz? O czym myślisz? Z czym ci się tak kojarzy? Co ci przychodzi na myśl? Tak. A nie co poeta miał na myśli? To właściwie jest mało interesujące. On napisał i ten tekst już się oderwał od poety.
2: Tutaj kontekst z czytelnikiem na poziomie właśnie intelektualnym jest może mniej ważny, aniżeli na poziomie emocjonalnym, bo taka jest poezja, ona jest pełna uczuć.
3: Tak, no ewentualnie jakbyśmy chcieli tego ucznia zapytać o to, jaki to jest styl, czy jakiego innego poety to przypomina, to, no to może się popisać wiedzą. Ale poeta już napisał i to jego rola moim zdaniem jest skończona. Ten tekst już żyje. Mhm. I żyje w czytelniku.
0: To prawda, się z tym zgadzam i szczęśliwie miałam akurat w szkole polonistkę, która była wspaniałą, cudowną kobietą, oczytaną i moje wypracowanie, do dziś pamiętam, komentarz, zbyt daleko idąca interpretacja, ale piątkę i tak dostałem. No. Za samodzielne myślenie, za to, że podzieliłem się swoimi wrażeniami i przemyśleniami i być może dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, więc jeżeli dane będzie,
3: chwała
0: nie słyszę. Tak. To wspaniała, absolutnie cudowna. Ale słuchajcie, żebyśmy nie byli gołosłowni, to teraz, drodzy Państwo, posłuchacie przecudnej urody muzyki, my do Was wrócimy i posłuchacie też wierszy, bo to nie jest tak, że będziemy tylko dziś teoretyzować. Zarówno Konrad, jak i Małgorzata mają ze sobą swoje nowe tomy poetyckie, więc wiersze za chwilę wybrzmią. Zostańcie z nami.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Tym razem pójdę już ruchem zegara i razem ze mną nadal w studiu jest Konrad Krakowiak, Małgorzata Felicka i oczywiście też Małgorzata Koperska, która Magdalena Koperska, tak, która wierszy nie będzie czytać, bo jak powiedziała, nie pisuje wierszy, więc będzie nam towarzyszyć aktywnie później w rozmowie. Natomiast jeżeli chodzi o Konrada Krakowiaka i Małgorzatę Felicką, mają ze sobą nowe tomy poetyckie i dobrym zwyczajem w naszych audycjach literackich jest tak, że zaczniemy od wierszy. Konradzie, jeżeli chcesz czynić honory, tym razem jako mężczyzna, zaczniesz, to bardzo proszę.
2: Tytuł mojego najnowszego tomiku to Wszystko prawie i myślę, że ten wiersz będzie dobry na początek, bo sama książka jest o kondycji człowieka, ale też o kondycji słowa. Wiersz chodzi o to. Potrzebne są drukarki słów 3D. Może ich znaczenie nabrałoby innego wymiaru. W końcu mógłbym się uśmiechnąć w stronę semantyki, pełnym zdaniem, pełną gębą. Szczęście ze starego przepisu. Pustka w znanej formie. Piękna, bez wisienki. Czasowniki zawsze w tym samym czasie własnym. Wyszukuję, zestawiam, nawijam na widelec. Karmię nasze uczucie, by nie straciło smaku. Wszystko prawie nie do końca. Czegoś tu brakuje.
1: To był wiersz pierwszy. Jeżeli chcesz, to jeszcze poproszę o kolejne. Zrobimy tak, żeby po trzy każde z moich gości przeczyta.
2: Wiersz Moja Tabora. Na początku musiał być chaos. Runęła nie jedna, a wiele wież Babel. Na gruzach gestów i mowy ciała stanąłem bezsilny pośrodku wioski trędowatych. Pięć palców u każdej z moich rąk. Tego było już za wiele. Losy mieszkańców mówiły głośno i wyraźnie, lecz nie w moim języku. Głód przemawiał w imieniu milionów, churalną, niemą pieśnią do nieba. W zamian tylko mój kozioł w ofierze i worek ryżu na szczęście. Słońce się odbiło od okna domów jak od złotego kielicha, z którego napić się mogli tylko nieliczni. Moja moc uzdrawiania, jak zagubiona Arka Przymierza. Może w afrykańskiej ziemi, może pod gruzami Jerozolimy. Moje ubóstwo zawstydza mnie do teraz. Mój powrót do siebie pozostał niepełny.
1: To był wiersz numer dwa i jeszcze jeden.
2: Jeśli nic dwa razy. Zdobyć pozycję wroga, wywiesić flagę, wygrać coś więcej niż tylko wojnę. Serca biją na alarm. Do ataku. Głuche strzały karabinów dziurawią powietrze. Pada pierwszy, drugi, trzeci żołnierz. Kompania posuwa się do przodu. Za chwilę ostateczne natarcie. Teraz albo nigdy. Przez okno bunkra wychyla się mama. Chłopcy, kolacja. Jeśli nic dwa razy, strzelajcie dzieci i umierajcie jak tylko się da. Teraz, pięknie, z wiarą, że macie jedno życie. A po śmierci otwarte oczy i racuchy z jabłkami.
1: No i żeby to tak w życiu wyglądało. No ale też przyznaję, bawiłem się w wojnę, trudno było się nie bawić w moim roczniku, w pancernych i tak dalej. Dzisiaj mnie to wszystko przeraża. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym wziąć do ręki, to karabin. Jeden, myślę, z najpiękniejszych antywojennych wierszy, jakie słyszałem w życiu. Bardzo jestem poruszony.
2: Ale też odpowiedź na to, co się dzieje wokół nas, bo trudno przejść obojętnie wokół całej tej historii, dramatycznej historii, która się odbywa, której jesteśmy świadkami za wschodnią granicą i no gdzieś te nawiązania, te konotacje muszą być.
1: No tak, to, biegną tutaj myśli zdecydowanie do ukraińskich okopów i tego, co tam się dzieje, a coraz więcej się dowiadujemy i to już nie jest kwestia tylko okopów niestety i tylko tego, co dzieje się na froncie, ale przerażające mordy i gwałty na cywilach, to jest po prostu coś, co nawet trudno to wyrazić. Ja bym się nie podjął, chyba nie potrafiłbym napisać wiersza żadnego chyba na ten temat jednak. Wszystko prawie też jest intrygujące, bo a akurat być może to kwestia mojej natury, ale też wiele rzeczy zaczynam, nie wszystkie kończę. Wiele rzeczy jest, no prawie, ale jakoś tak, albo może coś innego, albo może jutro. Ale mam takie poczucie, że to oddaje też kondycję współczesnego świata, który też jest taki rozgoniony, rozedrgany. Wszystko niby mamy, ale to nie jest nic kompletnego, nic w pełni nie cieszy. Nie ma jakiegoś takiego poczucia pełni. Jest jakiś prawie i już gonimy za następnym.
2: I też właśnie o tym jest, tak, o tym jest ten tomik. O tęsknocie, o tym, że no właśnie, nasza kondycja nie jest doskonała, tak? W relacjach z innymi, w relacjach z Bogiem, z tym, jakie mamy cele, no nie wszystko się udaje, nie wszystko uda się powiedzieć tak, jakbyśmy chcieli, trafić w desygnat rzeczy, słowo czasem tutaj zawodzi, to właśnie to wszystko prawie. Potrzebne są drukarki słów 3D, jakieś inne, bo mam wrażenie, że każde słowo ma jakiś tam swój termin przydatności. Albo my wyrastamy z tego słowa, albo to słowo się wyciera, nabiera zupełnie innego znaczenia. Gdzieś to może też dlatego, że to słowo cały czas żyje i to jest piękne. Ale czasami mam problem. Nie jesteśmy w stanie wszystko powiedzieć w zderzeniu z trudnymi sytuacjami. Czasami po prostu pozostaje cisza i obecność. Tylko te dwa słowa, gdy mówimy na przykład tutaj wojna, tak, jakieś śmierć, odejście, trudne sytuacje, które mają miejsce w naszym życiu, no to słowo kapituluje. Słowo tutaj nie przebija się. Więc to też o tym jest ten tomik.
1: Aha. A czasami też słowa i wiersze są po to, żeby powiedzieć to, co dosłownie za pomocą słowa nie padło. Więc no jakby głębszy sens, tak, jest, zostaje w nas,
2: jest, prawda? Tak, cała istota czasami wiersza wypowiedzi. Aha. Między wierszami, tak.
1: Będziemy jeszcze o tym rozmawiali, a teraz posłuchamy wierszy Małgorzaty Felickiej.
3: Mój tomik nosi tytuł Czesanie czasu. Jest wydany w tym roku w wydawnictwie Anagram. I przeczytam kilka wierszy. Trzy. Umówiliśmy się na trzy. Umówmy się. Czy tam, dokąd idziesz, są kierunki świata? Czy jest północ i zachód? Jakieś drogowskazy? Nie zostawisz mnie chyba bez podania adresu. Umówmy się zawczasu na sygnał, żebym nie musiała się domyślać, że to ty w poruszeniu firanki albo w spóźnieniu na pociąg, który wypadnie z torów. Dopóki możemy rozmawiać.
1: To był wiersz numer jeden. Ja robię te łączniki, to po to, żeby mogli moi goście spokojnie przełożyć sobie kartkę. A teraz wiersz drugi. I okulary jeszcze. Tak, ja też mam okulary do czytania już. Tak to jest. To jest ten koszt bycia czytaczem, nie tylko piszącym, ale jeszcze czytającym. Ale okulary są dzisiaj tak wspaniałe i piękne, że żaden kłopot.
3: Obietnica. To jest gwiazdka do tego tytułu i pod gwiazdką jest napisane ta największa, w którą strach wątpić. A więc obietnica. Jeśli jest złudzeniem, jeśli go w ogóle nie ma, jeśli wszystko dzieje się naraz, to trafiłam do wieczności. Tam podobno nie ma czasu. Jeśli tak, to nie ma wspomnień o polach z chabrami, nie ma planów na deszczowy weekend, nie ma piosenki Niemena, ani słowa żarliwy, ani lotu żurawi, ani snów, w których nie biegnę, bo nie umiem poruszać nogami. Co to za życie w miejscu, w którym nie ma życia?
1: Wiersz numer dwa. Ja na razie nie będę nic o nim jeszcze mówił, chociaż już mi się kotłuje w głowie. Tyle refleksji i spostrzeżeń.
3: Jak piłka. Czas był jak miękka piłka, złocista na tle nieba. Grałam z nią z dzieciakami, podrzucałam do góry, należała do mnie. Później piłka stwardniała, wypadała z rąk, stawała się ciężka jak głaz. Odkąd jesteś przy mnie, twój śmiech rozmiękcza ją codziennie. Znów podajemy sobie jak piłkę nasz dobry czas.
1: Ojej, powzruszałem się. No dlatego, że czas...
2: O to chodzi.
1: czas czas nieubłaganie mnie dopada. Tak pierwsze moje wrażenie z tą piłką, to jak zacząłem obserwować, jak mam czasami kłopot już utrzymać coś w ręce i mi na przykład wypada, bo się zamyśliłem, że zacząłem podejrzewać, że to jakieś poważne schorzenie odpukać. Na razie na szczęście nie. A czas to jest trudny temat. Wielu filozofów się z nim mierzyło. Nikomu się chyba ostatecznie nie udało rozwikłać zagadki czasu, ale szczęśliwie, znaczy szczęśliwie, nie mamy wyjścia, więc co to za szczęście, doświadczamy go nieuchronnie. W tym wcześniejszym wierszu było z kolei też to, jak wszystko tu i teraz. To mi też się skojarzyło z takim komentarzem do czasów, w których jesteśmy. Mhm. Jak wszystko dzieje się naraz, że jesteśmy tym przytłoczeni, zagubieni, albo zagłuszamy wszystko, że przychodzimy, padamy, wstajemy i w takim kołowrocie, to właściwie nawet nie wiemy, kiedy życie nam minęło. Może tak się okazać. I takie są moje skojarzenia. Pierwsze właśnie bardzo w podobnym duchu są te wiersze wasze.
2: Też to zauważyliśmy,
3: ja
2: prawda,
3: też,
2: Gosiu?
3: Tak.
1: Tak czułem, że Magdalena tutaj stworzyłaś
2: a takie... A czas na pewno uczy pokory. Mhm. Czy jest ten czas, czego nie ma? Pytanie wciąż otwarte dla filozofów. Czy płynie od początku do końca, czy od końca do początku? Też takie pytanie sobie filozofowie stawiają. Ale... gdy patrzę na to, co mi daje ten upływający czas, zakładając, że on upływa, no to właśnie pokora i nie wiem, czego się...
3: Jeśli chodzi o takie pytania, między innymi o pytanie, czy jest czas, czego nie ma, to moim zdaniem takie pytania należą do pytań bezsensownych. Mhm. Nie należy ich zadawać. Po prostu jest.
1: Tak, jest we wzorach matematycznych.
2: Nie było, nie zmienimy tego, oczywiście. Czy to jest takie, czy owakie, tego nie zmienimy. To prawda.
3: To chyba, że ktoś potrafi coś jak z korzystać z czasu, albo to
2: tak,
3: jak...
2: Dla siebie. Dokładnie.
3: Nie marnować czasu, jak się poruszać w czasie, to są ciekawe pytania, ale czy czas jest, czego nie ma?
1: No tak, dzięki poezji na pewno możemy poruszać się wstecz. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy możemy podróżować w czasie, to dzięki literaturze na pewno możemy. Tu nawet ten fragment, że ta piłka znowu dzięki twojej obecności staje się miękka. Dla mnie to też jest obecność żywej drugiej osoby, to raz, ale też w momencie czytania, czy tak jak teraz rozmawiamy, słuchamy, to też będziecie państwo mogli do tego wrócić, bo będzie podcast, to jest jedno, ale możecie wrócić przede wszystkim do wiersza i taki powrót będzie raz próbą, czy odczytam w nim coś nowego, ale coś wam się przypomni. Przypomni wam się emocja, chwila, której doświadczyliście i to są właśnie te podróże w czasie, moim zdaniem, najpiękniejsze, które nam literatura funduje.
4: Jeżeli jeszcze mogę się wtrącić, to w czasaniu czasu Małgorzaty jest tam dużo też takiego nawiązania do tożsamości jednak, do poszukiwania, tak mi ja przynajmniej uważam, bo napisałam tekst na kładkę, więc też dziękuję Ci Małgosiu za to, że mi pozwoliłaś na to, ale tam jest dużo, oprócz tego, że pytań do czasu, czym jest czas, ale tam też dużo jest takich Małgosi zapytań, kim jest człowiek, czy o człowieczeństwie tak naprawdę i że ten tekst, który mam nadzieję wybrzmie później, ten twój wiersz o tym, że wolisz rozmawiać ze zmarłymi, rozmawiać czy tam, to jest dla mnie ważny tekst, bo pokazuje, że właśnie gdzieś się zagubiliśmy jako ludzie i czasami te osoby, które już nas odeszły, są często ważniejsze.
1: O, tak,
4: dlaczego?
1: Ja myślę, że gdyby robić ankietę uliczną, robi się bardzo różne ankiety i zadaje się ludziom bardzo różne pytania i teoretycznie, patrząc na media społecznościowe, wychodzi na to, że znamy się na wszystkim dzisiaj, każdy ma zdanie na każdy temat.
4: Każdy zna siebie wzajemnie.
1: Tak, znaczy zna sąsiada, kogoś tam i kogoś i może go skomentować. Natomiast gdyby zadać podczas ankiety pytanie, a kim jesteś, no to byłby, myślę, popłoch ogromny, że ludzie sobie nie stawiają tego pytania. Ono jest kluczowe przecież. Dla mnie najważniejsze.
2: Pomaga w tym.
4: I dlatego właśnie to czytanie czasu dla mnie jest ważnym tomikiem, bo Małgorzata Felicka, jej się to udało, że zadaje te pytania, które są trudne do zadawania i że skłania czytelnika, skłania osoby, które sięgną po ten tomik, w ogóle do odpowiedzi, odpowiedzi może trudno, to jest to za dużo słowo, ale że do refleksji, kim w ogóle tutaj jesteśmy.
1: No tak, bo niestety odpowiedzi najczęściej rodzą kolejne pytania, tak, bo nawet jeżeli odpowiem sobie, no jak to kim jestem, człowiekiem, prawda, no ale co to ma znaczyć, no to że co? Biologicznie, fizycznie, no człowiek to jest istota, która ma ręce, nogi, głowę, mózg, no możemy opisać to, prawda, naukowo, jak wygląda człowiek i co, kiedy mówimy o kimś, że jest człowiekiem, no ale co to tak naprawdę znaczy, no to tyle, no i coś ci wystarczy.
3: W tym moim tomiku, właśnie podczas pisania wierszy o czasie, głównie chodziło mi właśnie o zadawanie pytań, nie odpowiedzi. albo nie znajdziemy, albo będziemy szukać do końca i będą to nasze własne. Poeta nam tutaj nie odpowie. Natomiast może zadać pytania. I chodziło mi o te pytania.
1: Aha, ale dobrze postawione pytanie jest być może najważniejsze w życiu.
4: Podobno... To poetyckie.
1: Aha, tak. Ja myślę, że jakkolwiek, czy ona się pojawi w wierszu, jak w nas trafi, bo chodzi o to, żeby rozpocząć pewien proces. Proces, myślę, takiej refleksji nad sobą, nad światem, żeby żyć bardziej świadomie. I to o to chodzi w tym pytaniu. Nie o to, żeby teraz wykazać się erudycją, prawda, i rozwiązywać odwieczne zagadki ludzkości.
2: Być lepszym dla siebie, być lepszym dla innych, by odkryć świat trochę na nowo, by wyjść z jakichś utartych schematów, w których tkwimy. Poezja ma to na celu właśnie, żeby stać się lepszym człowiekiem. Moje wiersze, moje tomiki, jak teraz tak na nie patrzę i się nad tym zastanawiam, to są takimi małymi też to są takie drobne, małe Ewangelie, takie dobre słowo, które powinno gdzieś poruszyć, chciałbym bardzo, żeby poruszyło, żeby zmieniło, żeby było początkiem jakiejś może ewolucji w nas. A chyba każdy czegoś takiego potrzebuje w pewnym momencie swojego życia, no, żeby iść w przód, żeby się rozwijać.
1: Ale nie każdy chce się do tego przyznać, bo łatwiej jest wojować ze światem albo pokazywać, jaki jest zły. Ja przyznaję, że bardzo lubię i bardziej do mnie przemawiają wiersze takie, kiedy czuję autora czy autorkę, że on się dzieli własnymi wątpliwościami, przemyśleniami, że się czasami gubi, tak jak każdy normalny człowiek czasami czuje się zagubiony, że tęskni do prostych, elementarnych, podstawowych emocji, uczuć, potrzeba bliskiej osoby, kogoś obok siebie, do kogo można się odezwać, kogo można potrzymać za rękę, pójść z nim na spacer. I tak naprawdę, choćbyśmy nie wiem, jak wielkich kwantyfikatorów szukali, jak wielkie podniosłe dzwony bili, to potrzebujemy rzeczy naprawdę bardzo, bardzo prostych. Ty, Konradzie, też u siebie mówiłeś o tym powrocie do tych słów dawnych, prawda? Albo to nie tylko samo słowo, które sobie wydrukujemy, bo drukarka być może, jak będzie już to AI tak rozbudowane, to ta drukarka nam może wydrukować dowolne słowo. Tylko będziemy patrzeć na nie jak ten wół na malowane wrota i nie będziemy w ogóle rozumieli. Więc cóż nam z najlepszych drukarek, skoro nie będziemy rozumieli słów, które drukują? No i to tak, myślę, niezbyt optymistyczna może puenta.
3: Mnie w pisaniu wierszy najbardziej pociąga to i fascynuje, że docieram pisaniem poezji do granicy w swojej mowie, w której w normalnej mowie nie docieram. Czyli docieram już do takiego niewyrażalnego dla siebie. Może ktoś to umie lepiej wyrazić, ale ja w poezji docieram do swoich granic ekspresji, czy wyrażania się, komunikowania się.
1: Oj tak, ja przyznaję, że wielokrotnie tego doświadczam. Myślę, że wiele osób doświadcza w normalnym też życiu, że chcemy coś przekazać, czymś się podzielić i nie znajdujemy słowa. Poezja to jest też bardzo ważne i myślę, że tu już oczywiście ktoś, kto czyta, będzie to trudniej czasami poznać, ale myślę, że w takim głębokim, świadomym odbiorze, jak zaczniemy sobie próbować na te pytania odpowiadać, analizować przez własne życie, to też bardzo często stajemy w takim poczuciu bezradności. To jest uczucie, którego raczej nie chcemy, bo ktoś lubi być bezradny, ale ono odsłania nam jednak jakąś głęboką prawdę o nas i powinno i byłoby dobrze, gdyby zachęcało do pójścia dalej. No, nie zawsze musimy poznać odpowiedź. Okej, no to tu stanąłem, ale przecież no to trudno. Czasami po prostu zaryzykować. To jest coś, czego się boimy. Ludzie ryzykują w sposób czasami idiotyczny, skacząc bez zabezpieczeń, spinając się bez zabezpieczeń i tak dalej. Ryzykują własnym życiem w sposób zupełnie taki dla mnie jakiś absurdalny. A w bardzo ważnych, konkretnych, życiowych sprawach, tam gdzie to jakoś tak brakuje nam tej odwagi bardzo często. Słuchajcie, ja mam jeszcze prośbę, bo chciałbym bardzo, żebyśmy zakończyli nasze spotkanie również poetycko, więc poproszę was, żebyście przygotowali nowe wiersze, ale posłuchamy ich już w drugiej godzinie audycji, bo za chwilę nowe wiadomości. Zostańcie z nami.

0: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541.
1: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Lekarze wojskowi udali się na Węgry w sprawie poszkodowanych w wypadku. Najwięksi siłacze przyjechali do stolicy regionu w centrum Opola, Puchar Polski Strongman. Od jutra za to w Opolu zapisy na szczepienia przeciw półpaścowi.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Trzech lekarzy wojskowych udało się na Węgry, by ustalić możliwości transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru, mówi Mariusz G.

0: To Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego. Dowiedziało się TVP Info. Według stacji mężczyzna zeznaje we warszawskiej prokuraturze. Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz mówił na antenie stacji, że dzięki współpracy z Przemysławem K. śledztwo w sprawie może przyspieszyć.
1: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda. Wie, komu czynił przysługi. Wie, dlaczego te przelewy były robione. Dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
0: Łączne straty klientów Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Trzeba było pokazać siłę i charakter. W Opolu rozegrano Puchar Polski Strongman. Na placu Kopernika rywalizowało 5 zawodników. Jakub Szczechowski, Rafał Sojs, Krzysztof Kacherski, Paweł Piskosz i Michał Sajdak. Gościem specjalnym był m.in. Ireneusz Kuraś, strongman i kulturysta. Jak mówi, zawodnicy walczą o punkty, by we wrześniu zmierzyć się w wielkim finale, a dziś walczą w tradycyjnych konkurencjach.
3: Spacer farmera, wyciskanie belki, martwy ciąg na ciężar do góry. Mamy też uchwyt Herkulesa, czyli trzeba będzie podnieść auto i trzymać te auto.
4: Ta opona, co tutaj leży, robi wrażenie.
3: 340 kilo, to jest opona pucharowa.
0: Michał Sajdak, jeden z zawodników Strongman, docenia doping publiczności.
5: Ja jak startuję, to no, słyszę ludzi, no, niesie mnie ten głos. To jest dla ludzi sport, którzy lubią ból. Ja trenowałem pływanie, chodziłem do szkoły pływackiej i po prostu szkoła sportowa, 4 lata. Później stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, zacząłem trenować na siłowni, budowałem szybko siłę i teraz bawię się po prostu w Strongmana.
6: Bo to widzę tą oponę tutaj, no i panowie też nie mali.
5: Czuć też moc i ten klimat.
6: Najpierw masa, później mięśnie.
0: Dodają Opolanie panowie Zbigniew i Aleksander, którzy przyszli pooglądać zawody. Obok głównego wydarzenia odbył się też pokaz w kategorii Strong Woman, a ostatnia impreza z udziałem strongmanów miała miejsce w Opolu 3 lata temu. Jutro ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw półpaścowi. Profilaktykę finansuje miasto Opole, a program zrealizuje Centrum Zdrowia. Ze szczepień mogą skorzystać osoby od 55 roku życia, mówi Martyna Niegel, pielęgniarka koordynująca w Centrum Zdrowia.
7: Mają Państwo możliwość zapisu na te szczepienia na 2 sposoby. Poprzez wizytę osobistą w rejestracji POZ w wybranej placówce, które mieszczą się przy ulicy Walijskiego 30, Licealna 18, Witosa 26, Kościół 2 oraz Mielowicka 2 lub dzwoniąc do wybranej rejestracji POZ.
0: Półpasiec to wirus, który przebywa w organizmie po przechorowaniu ospy, a tę przeszło 99% pacjentów. Wirus aktywuje się m.in. przy obniżonej odporności lub przy cukrzycy. Półpaścowi sprzyja też wiek. Chorobę można przechodzić kilkukrotnie. Radom jak Radom zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin w spotkaniu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pozostałych niedzielnych meczach GKS Katowice zagra z Wisłą Płock. Ten mecz o 17.30, a Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. To spotkanie o 20.15. Natomiast Natalia Bukowiecka znalazła się poza podium w biegu na 400 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który jest zaliczany do diamentowej ligi. Wicemistrzyni Europy z Birmingham zajęła 4. miejsce, uzyskując rezultat 49,6 sekundy. Wygrała mistrzyni olimpijska Marileida Paulino z Dominikany.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czyste niebo nad Opolem. Mogą nam towarzyszyć niezbyt gęste chmury do wieczora. W centrum regionu termometry pokazują przeszło 21 stopni Celsjusza, 22 na południowych krańcach. Zapowiadane na dziś maksimum to właśnie 22 stopnie Celsjusza. Na barometrach bez zmiany 1021 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
9: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
10: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia.

0: Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Reklama społeczna.
4: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.

0: wszystko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal anagramowi poeci i poetki. Obiecałem w poprzedniej godzinie, że nie wypuszczę swoich gości bez kolejnej porcji wierszy, a więc posłuchacie Państwo kolejnych wierszy moich gości i tym razem zaczniemy od Małgorzaty Felickiej. Bardzo proszę, Małgosiu.
2: Jeżeli tylko mogę dodać jako wydawcę z prośbą, żebyś przeczytała ten wiersz, jeśli możesz.
3: Odnalazłam.
2: Bardzo dziękuję.
3: Zamieszanie. Mylą mi się żywi i zmarli. Przypominam sobie, aha, on przecież umarł. Ale numeru telefonu nie kasuję. Dopóki mam go na liście, jest bardziej żywy niż większość, do których nie mam ochoty zadzwonić i od lat nie sprawdzam, czy żyją. To jest ten, który chciała Magda. Może. Przez czas. Płynę jak umiem, nieklasyczną żabką, czasami kraulem. Na ile wystarcza mi sił? Zwykle unoszą mnie fale, bywa, że płynę pod prąd. Dotąd nie złapał mnie sztorm. Gdy macham rękami, nie proszę o ratunek. Daję znak widzom z miast i stadionów, że przepływam. Czekam, czy będą brawa za styl.
1: Ja, jeżeli chodzi o mnie, biję brawa, natomiast apel do słuchaczy, jeżeli zobaczycie, że ktoś w Odrze płynie, macha dziwnie rękami, to jednak sprawdźcie, czy nie potrzebuje pomocy, a nie zakładajcie od razu, że to Małgorzata Felicka płynie, wymyślając kolejny wiersz. A przy okazji wyszło nam troszeczkę też humorystycznie, żeby nie było, że poeci nie potrafią się śmiać. Potrafią.
4: O, i u mnie też jest dużo z dystansu do świata, tak.
1: To jest potrzebne, żeby nie oszaleć.
4: Oczywiście, że tak.
1: A tymczasem oczywiście Małgorzata Felicka szuka trzeciego jeszcze wiersza.
2: Może wiem.
3: Trzeciego.
2: Tak.
1: A.
3: Nie.
1: A. No właśnie tutaj.
3: No dobra.
2: Słuchaj, to bardzo dobry wiersz po prostu.
1: Magda pisała o wierszach i teraz już wie, które, ja które by chciała.
2: Mhm. Ja mam zawsze swoje ulubione z każdego tomiku.
3: Przepraszam.
1: A to tak jest, to tak jest.
2: Jako wydawca tak.
3: To.
1: I myślę, że nawet czytelnik każdy chyba, nawet sam poeta.
2: Ale jako wydawca mam też tak, że najpierw czytam wiersze jako czytelniczka, a potem czytam jako wydawca zawodowo, więc już później też filtruję to zupełnie inny sposób, dlatego mam bardziej, nie chodzi o ulubione, bo to nie jest kwestia ulubione, bo ulubione może mieć kolor, tylko po prostu coś, co uważam jest najważniejsze w danym tomie. U Małgosi właśnie ten jest jeden z ważniejszych.
3: Jan i Janeczka.
2: Tak.
3: Mój tata, Jan, obchodzi 98. urodziny. Powiedział, że ma marzenie. Kiedy podchodzi do łóżka i całuje Janeczkę, moją mamę, na dobranoc, chciałby wślizgnąć się obok pod kołdrę i żeby razem zasnęli i obudzili się już po tamtej stronie.
1: Znowu się wzruszyłam. No to...
3: No. To jest, to właściwie to nie jest wiersz, tylko tak naprawdę mi mój tata powiedział.
1: Aha, no ale może być wierszem. No właśnie czasami ta granica, kiedy wiersz jest wierszem, a kiedy nie, się zupełnie zaciera.
4: Jeżeli ktoś... zasłyszane słowa potrafią być inspiracją, początkiem bądź puentą wiersza. Też tak się zdarza. Aha. Często.
3: Ale właśnie tak, mnie się tak zdarza, że słyszę coś, ktoś do mnie coś mówi i to jest od razu...
4: I potem pracuję, tak. Mówię, pracuję, tak. Siedzi, gdzieś do tego wracamy.
1: Aha. No ale właśnie zapisane, wydane, ułożone w formę, bo też wiersz, dlatego ja bardzo lubię drukowane książki, bo na mnie też on wizualnie też działa wszystko. O, i się jakoś tak układa. No i jeszcze Konradzie, jeszcze ty jak możesz.
4: To wiersz o tym, jak poezja wchłania prozę życia. Porządki w świecie poezji. Najpierw kurze, potem dywany, na końcu prasowanie. Siwe pyłki prozy pod ciężarem słowa zalegają na powierzchniach, tęsknią za domem. Na pożegnanie macham im chusteczką i biorę do ręki odkurzacz. Gdy się zamyślę, wciągam podłogi i fundamenty domu. Nad niebytem trzymam się rury. Na ziemię sprowadza mnie prasowanie. Na szubienicy, suszarki wisi koszula. Rozkładam ją i defibrylatorem Tefal jakimś cudem przywracam do życia. Dopinam wszystko na ostatni guzik i patrzę, jak widok wychodzi na ogród sąsiada. Tam porządkiem jest dosłowność, u pana Stanisława grabie są grabiami, a trawa nie potrzebuje poezji, aby rosnąć. Drąbie drwa lecą tylko wióry. Wiersz ulubiony, wiersz Magdy, a słowo ciałem się stało. Indianie plemienia Hopi w Arizonie nie używają terminów, które oznaczają czas i przestrzeń same w sobie. Jeśli nasz świat to mój i twój język, musimy przejść przez słowo krzyż i krzyż słowa. Uznać, że kropla drąży skałę, dać się niekiedy zatrzymać i oddać refleksji przemijania. Jeśli w języku Hopi czas i przestrzeń stają się ciągłością, Indianin plemienia żyje w niebie, a jego dusza ma formę ciała.
5: O, tutaj od razu wszyscy stali słuchacze wiedzą, że moja miłość do Indian jest bezgraniczna, więc bardzo mnie ucieszył ten wiersz. I rzeczywiście to ich takie, ta jedność z naturą, ze światem, to właściwie ten świat przyszły, który być może, jak się zastanawiamy, istnieje czy nie, teraźniejszy. Wszystko jest jednością. To poczucie jedności jest naprawdę wielkie. Uważam, że tutaj krzyż, który pojawia się w tym kontekście, nabiera nawet dla mnie większego znaczenia niż tylko oczywiście chrześcijańskie. Zdecydowanie tak, bo mamy też krzyż słów. Tak. Więc, no i ta koszula. Przyznaję, raz mnie wbito w koszulę i garnitur, dusiłem się strasznie, to było jak szubienica.
3: No, to jest... zdarzyło nam się spotkać po raz pierwszy i jak komrad przeczytał ten wiersz, to się okazało, że ja też mam o Hopi. I odczytałam swój wiersz o Indianie na Hopi. Tak, było takie... Coś, co od razu wyczuliśmy, że...
2: Tak. Dlatego ich połączyłam, jak widzisz.
6: Ale było coś takiego, jak się pamiętasz z pewnością, że jak przekazywaliśmy sobie nasze książki, dedykowaliśmy je, kilka słów od siebie, ty dla mnie, ja dla siebie, to te dedykacje były takie same. Nie wiedząc o tym, co piszemy.
3: Tak.
6: I to było piękne. To jest cudowne, to pokrewieństwo dusz jest i to mnie cieszy. A propos duszy, no też tutaj może ten wiersz teraz trzeci, gdzieś tak, tutaj taki kontekst się może też pojawi. Tytuł 4. Choć do wyboru była też sutanna, nie zostanę już księcem. Widocznie lepiej pasowała na inny krój serca i rozmiar cudzych pytań. Ocena z religii nie zostawia złudzeń. Mógłbym głosić tylko półprawdę. Niebo opisałbym co najwyżej od zewnątrz. Piekło na gorąco. Nadodpowiedzialność zamiast do raju prowadziłaby do nerwicy. Musiałbym wyruszyć na pustynię i zerwać z wszystkimi pokusami. To nie byłoby łatwe. Znam siebie od urodzenia. Mój fragment Królestwa Bożego chcę ukończyć w terminie, ale w projekcie zawsze jest coś do poprawki. Przecież można lepiej, prawda? Nie do końca, siadaj. 4.
5: Cztery to jest bardzo dobra ocena.
6: Nie do końca, ale...
5: Nie do końca, no ale prawie. Dobra, to jest takie prawie. W ramach tytułu Wszystko prawie, to jest takie, że powodu do wstydu nie ma i prawie sukces. No, ale dostaje się promocję do następnej klasy przynajmniej, więc jeżeli chodzi nam w życiu, żeby dostać promocję do następnej klasy, jakakolwiek by nie była...
6: Ale pozostaje niedosyt, jeżeli mamy ambicje.
5: No niedosyt pozostaje, jednak mamy ambicje, no to prawda. A jeszcze jak mamy wymagających rodziców, no to tym bardziej, nie? A czemu Konradzie 4, a nie 5, prawda? A czemu ten tomik tylko Wszystko prawie, a nie Wszystko już, Wszystko teraz, Wszystko mam, Wszystko się udało? Ja oczywiście życzę wam, żeby wam wszystko dobrze wychodziło, żeby powstawały kolejne wiersze, żebyście mieli dużo też spotkań z czytelnikami, czytelniczkami i żebyście nieśli to dobre słowo. Bo tutaj, jak powiedziałeś, to zabrzmiało tak trochę patetycznie się wydaje, ale uważam, że literatura, a poezja zwłaszcza, a taka jak wasza na pewno, niesie jakieś pokrzepienie, pomaga ludziom.
6: Afirmować życie, powinna dawać jakąś nadzieję, wiarę, no po to jesteśmy, no poezja taka jest. Jeżeli zapytamy matematykę, fizykę, chemię, słuchaj, no co myślisz na temat sensu życia, no te dziedziny są bezradne, rozkładają ręce. No, tam, gdzie kończy się filozofia, mówię, to nie pierwszy raz pojawia się poezja i ona musi być. I warto sobie zdawać z tego sprawę.
5: Tak, a co do drukarek i maszyn, to już Monty Python pokazał maszynę, która wydrukowała odpowiedź na pytanie, jaki jest sens życia. Nie pamiętam tego numeru, jaki to był, ale jakoś nie przemówiło to do mnie.
6: Ale fabuła piękna, nie wiem, czy widziałeś film Sens życia.
5: Oczywiście, to kilka razy, bo to takie dla mnie akurat po pokoleniowo i uważam, że film absolutnie fantastyczny. Słuchajcie, musimy pomalutku kończyć. Przypomnę, kto był moimi gośćmi. I teraz zaczynałem od prawej, zaczynałem od lewej, to teraz zacznę od środka, a na środku, czego nie widzicie, musicie mi uwierzyć, jest Małgorzata Felicka. Po jednej stronie Małgorzaty Felickiej jest Konrad Krakowiak, który czytał wiersze, no i Magdalena Koperska, wydawnictwo Anagram. Wszyscy tam wydali swoje książki, więc bez trudu, jak będziecie chcieli więcej, znajdziecie na stronie internetowej, bo jest ładnie zrobiona, prężnie działa. Sprawdziłem.
6: Polecamy się.
2: Dziękujemy.
5: Ja was też bardzo polecam i mam nadzieję, że zobaczymy się. Oczywiście. Jak już słyszeliście, jesienią Anagram ma być na jesieni literackiej w Miejskiej Bibliotece, więc ja na pewno też tam będę i myślę, że kolejne ciekawe rozmowy będą, pewnie już nowe książki. O tym wszystkim się dowiecie. Dziękuję wam.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.
5: Ja jeszcze z państwem się oczywiście nie żegnam, bo za chwilę w studiu kolejna poetka.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Katarzyna Łada. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Katarzyna jest poetką, w ręce trzymam najnowszy tom poetycki Carmina Cantare. Chociaż jest to druga książka, przy czym jak już pani Katarzyna mi powiedziała, pierwsza ukazała się w Łomży w niedużym nakładzie, ponieważ pani Katarzyna jest z Łomży.
2: Właściwie z Ostrołęki, bardziej okolice Łomży, Ostrołęki, gdzieś pomiędzy, i to było w Ostrołęce wydane Towarzystwo Przyjaciół Książki.
1: Aha. I rozumiem, że w dosyć niedużym nakładzie, dlatego o tym wspominam, bo jak zaczniecie szukać, to może to nie być taka prosta sprawa, żeby dotrzeć do debiutu, chociaż może będzie wznawiany, może będzie jakaś antologia. Natomiast to tak jak w przypadku wszelkich innych poetów, jeżeli pani Katarzyna pozwoli, przeczytam wiersz i może będzie to akrostych otwierający, może być? Że zacznę tak od początku.
2: Nie wiem, czy nie zasugerować jakiegoś innego, bo tutaj też jest ważna wizualna płaszczyzna, jednak jest akrostych.
1: No tak, trzeba będzie tłumaczyć wtedy rzeczywiście.
2: Tak, wiedzieć, co się dzieje.
1: Dobrze, to zrobimy odwrotnie w takim. Jeżeli pani chce konkretny, to ja go znajdę, oczywiście może to być konkretny, który pani wskaże, bo ja mam rozterki poetyckie.
2: Może być.
1: Może być rozterki? No, bo ktoś nie ma rozterek. No, poeci to w ogóle mają rozterki podobno. Porozmawiamy o tym, czy ma pani rozterki, proszę panią. Mamy tutaj jeszcze też cytat, motto. Nie wiem, czy wszystko zdołam z martwych wstać. To Joanna Polakówna, Śmiertelność. A teraz już rozterki poetyckie i wiersz główny, czyli wiersz pani Katarzyny. Bo śmierć przecież jest początkiem prawdziwego życia słowa. Co owite w pasmo wspomnień, musi walczyć o autora. Bo po śmierci wszystkie wiersze będą już osierocone. Zwykłe szlaki na papierze, składające się w historię. Tylko jeśli ktoś przeczyta, zechce zajrzeć do zeszytu, jakim cudem mam być pewna chociaż jednej z takich przysług? Czy te rymy się obronią, zostawione same sobie, mogą mi zapewnić wieczność, albo zostać powidokiem? No tak, myślę, rozterki spore. A rzeczywiście po recenzji, którą pani napisał tutaj Karol Samsel, ma pani jeszcze te rozterki, bo wiersz napisała pani wcześniej, zanim on napisał recenzję. To jest oczywiste. Dodało to pani otuchy, że och, jednak może nie zostanę powidokiem. Z tą wiecznością to też bym nie przesadzał, bo na to nie mamy żadnej gwarancji. Ale ja rozumiem, że, ja przepraszam, że tak powiem, że w młodym wieku. To oczywiście nie ma teoretycznie wielkiego znaczenia, ale jak wiemy, bardzo często te ostateczne pytania, kończenie z życiem, wieczności i tak dalej pojawiają się nam za młodu, a później nabieramy dystansu i przestaje to mieć takie wielkie znaczenie. Jak z tym dystansem już w tej chwili do wieczności i powidoków? Gdzie pani bliżej?
2: Jeszcze nie wiem, ale tutaj to bardziej była taka refleksja odnośnie samej formy poetyckiej. Zresztą cały tomik jest taką obroną właśnie formy poetyckiej, bo ja piszę wiersze rytmizowane, rymowane, gdzie no już praktycznie się tego nie pisze. Więc to jest właśnie ta kwestia, czy jednak te rymy jeszcze mają gdzieś tam rację bytu, czy jednak te wiersze białe wygrają i tak naprawdę zostaną gdzieś tam jeszcze bardziej zepchnięte na margines niż obecnie wszyscy autorzy piszący w metrum.
1: Ja przyznaję, że wiersz biały jest mi zdecydowanie bardziej bliski, ale to wynika też z tego, że w rymach czekają pułapki. W rymie bardzo łatwo się zatracić albo też wpaść w taką delikatną trywialność, niepoważność, bo z rymami kojarzymy bardzo często wiersze dla dzieci, prawda? W Laskotek na płotek i mruga ładna ta piosenka, niedługa. To się rymuje, to czytają dzieci. Jak pisze to osoba dorosła, to też pierwsze skojarzenia mogą biec od razu ku satyrze. Wiersze satyryczne, tego typu poezja, bardzo często posługuje się rymowanką, właśnie po to, że ładniej to wtedy brzmi, zaznaczamy też pewną humorystyczny element. Natomiast wtedy, kiedy pojawia się rym w wierszu bardzo poważnym, no to myślę, że trzeba ogromnej czułości, wrażliwości i 10 razy pewnie to wszystko przeczytać, czy to na pewno dobrze wybrzmi.
2: Na pewno trzeba wiedzy, bo jednak rym, a rym, są rymy dokładne, są rymy niedokładne, są asonanse, konsonanse i to też trzeba umieć rozróżnić. Ale tak jak pan mówi, bardzo często to jest kwestia przebodźcowania. Widzimy w reklamach jakieś rymowanki, widzimy wszędzie tak naprawdę rymowanki i ten rym jednak jest już zapisany jako typowy blaskotek na płotek, gdzie to nie jest do końca to. I ja też staram się w swojej twórczości pokazać, że rym to nie do końca musi być właśnie coś tak prostego.
1: O, to prawda, no z tą reklamą rzeczywiście tak, no bo chodzi o to, żebyśmy zapamiętali, tak. Prawda? Więc jeśli jest ci smutno, kup tabletki bum burum, bum. Tam oczywiście nie mogę żadnej nazwy wymienić, więc mi się nie zrymowało. Ale tak, rzeczywiście tak to kojarzymy. Ja przeczytam jeszcze bajkę o siostrach, bo tutaj pojawia się słowo bajka. To uważam jest bardzo ładna forma. Uważam, że sięganie do bajki, przypowieści, pieśni, to jest coś, gdzie rym jeszcze broni się najwspanialej, bo wiadomo, że ta forma na tym będzie polegała, a że będzie to też teoretycznie lżejsze, delikatniejsze, wiemy, że oj, w bajkach potrafią nam przyłożyć i to nieraz odsłonić też bardzo głębokie prawdy o życiu. Dojdziemy do tego. Posłuchajcie Państwo bajki o siostrach. Raz rozstały się dwie siostry. Bardzo się różniły wiekiem. Jedna poszła już do pracy, drugą darząc zapomnieniem. Starsza siostra w pocie czoła wciąż pędziła gdzieś po świecie, chciała w końcu być zamożna i nie dbała o nic więcej. Druga siostra, porzucona, siedząc cicho w swoim kącie, niosła smutek na swych barkach, prosząc wciąż o słowo dobre. Siostry już nie rozmawiały, od lat je dzieliła ściana, wielki żal o dawne rany, przemilczanych godzin dramat. Może kiedyś się przypomni im, co znaczy widzieć innych. Może uda się odnowić zagubione w drodze rytmy? Czy się bajka skończy dobrze? Spójrz w głąb, starszy czytelniku. Powiedz, jakie masz relacje z dzieckiem, które nosisz w środku. No, jako starszy czytelnik zaglądam, bo to poczułem się, że to do mnie zdecydowanie. A co do tego dziecka, które nosimy w środku, oj, dzieci potrafią być czasami okrutne. To jest takie, że to dziecko w sobie, wydawałoby się, że to coś takiego miłego, no ale te siostry, jak tak popatrzymy, jak się pokłóciły, nie wiem, czy pokłóciły się o karierę, o cokolwiek im tam poszło, ale myślę, że dłużej nosimy zadry niż to dziecko, a czasami niestety dzieci noszą zadry z dzieciństwa tak długo, że one rzutują na całe dorosłe życie. Mnóstwo tu się pól otwiera. Ale tu właśnie jest z kolei właśnie taka bajka o siostrach, gdzie możemy zacząć rozmawiać. Ja nie wiem, czy pani ma siostrę i czy warto o to pytać.
2: Nie, nie mam, jest jedynaczką.
1: A poza tym, no to nie ma pani, że tak powiem, tego dylematu, aczkolwiek nie będę też pytał, czy to rzeczywiście jest historia oparta na kimś, kogo pani zna, bo to zamiast sióstr mogłyby być też przyjaciółki w gruncie rzeczy.
2: No to właściwie też właśnie chodziło o taki rozstanie się samemu ze sobą, ze swoją starą, może...
1: Czyli ta siostra to może być nie prawdziwa siostra, tylko tak, jakaś nie. Ja,
2: tak,
1: druga.
2: Tak, to jestem ja jako dziecko,
1: no
2: ja.
1: Proszę.
2: Moje jakaś wolność, moja jakaś swoboda, moje jakieś postrzeganie świata z kiedyś, kiedy jeszcze nie musiałem iść do pracy, zarabiać pieniędzy, być poważnym człowiekiem, być jakby cały czas na wysokości zadania.
1: Aha, no proszę, a ja tutaj tego się, no to teraz do mnie pani zaskoczyła i myślę, że niejednego również słuchacza pani zaskoczyła, ale dobrze, to pokazuje, że idziemy jakąś jedną drogą, w której się uczepimy, a to tymczasem mogliśmy się rozstać z samymi sobą, no ale ja nie wiem, czy chciałbym spotkać tak siebie jako dziecko, strasznym byłem dzieckiem, więc akurat cieszę się, że się z tym swoim dzieckiem rozstałem prawdziwym, natomiast emocjonalnie rzeczywiście kraina dzieciństwa jest ważna i rzeczywiście wielu podkreśla, że warto, żebyśmy zachowali. No ale co w tym dzieciństwie miałoby w takim razie być takiego, co jest atrakcyjne, co jest takie ważne?
2: Myślę, że taka ciekawość świata, chęć odkrywania, jakaś taką właśnie otwartość, no bo jednak dzieci potrafią, ja na przykład zajmowałam się raz z dziewczynkami, które przeszły pod takie już troszeczkę przyschnięte kałuży i mówią, ta powierzchnia jest jak ciasto, a ja po prostu nie miałam. Myślę, Boże, tak. Czemu ja na to nie wpadłem? Czemu to nie było oczywiste?
1: Że to jest jak ciasto. No rzeczywiście, co jest z dzieciakami? Teraz mnie pani przekonała. Muszę zacząć się, chyba zrobię coś takiego, że się pozastanawiam nad swoim dzieciństwem. Mamy jeszcze wielogłos. Wielogłos jest obok bajki o siostrach. Przeczytam państwu, pozwolisz, Katarzyna, że przeczytam. A lampy uliczne dziś świecą inaczej. Na drodze rozlewa się ciepło strumieniem, i chociaż wokoło nich wszystko jest czarne, to budzą do życia kolory wiosenne. Ustąpił już dawno chłód miejsca zieleni i chociaż to gwiazdy górują na niebie, to ciepłe powietrze pnie się pod sam księżyc, by budzić muśnięciem zwinięte w kłąb jeże. Odsłania się cała ukryta natura, a ciemność rozbrzmiewa wieloma pieśniami. Już zima skończona jest, jak ciężka pokuta, zadana przez jesień zimnymi ustami. Wśród tego spokoju pojawia się drżenie, głębokie i ciche, jak stara melodia, a równie niezwykłe, jak bębny wojenne, co nawet najmniejszych postawią na nogi. I obcym odgłosem drży całe powietrze, a cisza spłoszona ucieka pod domy. Pomyśleć by można, że to moje wnętrze, a to wiatr uderza o kościelne dzwony. Tutaj coś czuję, że to jednak to wnętrze bardziej niż te dzwony.
2: Tak, chyba tak.
1: Tak, tak właśnie. Ale w tym z kolei jest trudno mi do niego nawet jakoś się odnieść w jednoznaczny sposób, bo bardzo dużo rzeczy tutaj się pojawiło. Podoba mi się to, że mamy lampy coś oświetlają i teoretycznie poeta będzie, tak jak większość ludzi, zauważymy to, co oświetliły. Tymczasem panią intryguje to, co czarne, że obok jest to czarne niewidoczne.
2: Tak, ja bardzo często gdzieś wracam do nocy, do właśnie takiego nocnego nieba, gdzieś do tych spokoju, które jest podczas, kiedy miasto zasypia, takiego zdejmowania masek, takiego odpoczynku od tego wszystkiego.
1: Mhm. No i robi pani wrażenie coraz bardziej też, że tak powiem, uspokojonej i zrelaksowanej tutaj w studiu, bo muszę powiedzieć, że pani Katarzyna przyszła. Ja oczywiście czytam wiersze pani Katarzyny, możecie się zastanawiać, dlaczego to ja czytam wiersze pani Katarzyny Łady, a nie pani Katarzyna. Ja nie wiem, czy pani chce to wyjaśniać, opowiedzieć o tym, dlaczego to ja czytam te wiersze.
2: A po prostu mam na tyle duży niedobór wzroku, że nie jestem sama tego zrobić z odpowiedniej odległości.
1: Aha, dlatego właśnie nie chciałem sam o tym mówić, bo to jest bardzo osobiste, takie i może być bardzo wrażliwe.
2: A ale dla mnie to codzienność, więc...
1: No tak się właśnie spodziewam. Zresztą myślę, że umówmy się poza tym, że no, poeci lubią też czasami, bo nie każdy i nie wszyscy, ale no, mierzą się z własnymi też cierpieniem, słabościami i różnymi rzeczami z życiem.
2: Mój pierwszy tomik poezji zresztą był poświęcony jakby utracie wzroku i odzyskiwaniu tego wzroku, więc to jakby cała historia.
1: Mhm. Ale można też na szczęście, jak mówią poeci i pisarze, można też widzieć nie widząc, a czasami nawet więcej wtedy widzimy, albo dostrzegamy te rzeczy, które są ważniejsze. Czyli jakby rzeczywiście, dlatego mi się ta metafora tej lampy podobała, że teoretycznie ja już widzę to, co jest poza kręgiem światła, ale tam toczy się niezwykłe życie. Tam przechodzą jeże, tam naprawdę mnóstwo się dzieje. A my tylko patrzymy, kto stoi pod latarnią. Żeby nie było, że tylko jeden typ stoi pod latarnią, oczywiście. Bardzo poruszające to jest. Oczywiście, drodzy Państwo, Carmina Cantare. To jest tom, do którego lektury Was zachęcam. Jak mówiłem, wydawnictwo Anagram, więc bez trudu do książki dotrzecie. No i mam nadzieję, że będzie kolejna. Bo patrząc na recenzję właśnie i Karola Samsela i widząc już tam, jest już gotowa?
2: Tak, będzie kolejna. Jest już w wydawnictwie, więc pewnie niedługo. Bardziej idę w psychologię i mitologię, ale tak, też melodyjnie, oczywiście.
1: Nie zostanie pani
2: już tego nie zostawię.
1: No ja myślę, że jak ktoś się czasami przywiąże do pewnego rodzaju poetyki, zresztą to, co przeczytałem, pokazuje, że można pisać o poważnych rzeczach i ten rym tutaj, nawet o nim zapominamy. On oczywiście sprawia, że mi jest też trudno to inaczej czytać, bo to wymusza w głośnym czytaniu też wymusza pewne specyficzne czytanie. To jest niebezpieczne. Można próbować to oczywiście łamać, czytać celowo w inny sposób, ale to nie zawsze się udaje. Natomiast, pani Katarzyno, mam propozycję, bo jest tutaj wiersz puenty, a skoro musimy postawić jakąś puentę, to co pani powie na puenty?
2: Dobra, jasne.
1: Dobra? No to super. A jak będzie oczywiście premierowy tom poetycki, to mam nadzieję, że za rok pojawi się pani również w Opolu.
2: Też mam taką nadzieję.
1: W Festiwalu Książki, bo tam się spotkaliśmy i poznaliśmy. I wtedy porozmawiamy już o tym nowie. Zwłaszcza ta mitologia mnie zainteresowała, bo psychologia i tutaj jest, chociaż rzeczywiście nie tak wprost. Ją trzeba sobie wydłubywać z tych wierszy z tomu Carmina Cantare. No to dobrze, to puenty przed nami. Pośród tchnącej kurzem wiedzy giną drogi nieprzebyte. Ciężkich ksiąg z kruszonym rytmem maszeruje pasmo cieni. Czas unosi się z okładki. Ciężki pył mknie wraz z oddechem Wszystko to dotychczas wieczne, dziś więzione regałami. Wielcy ludzie, naukowcy w uroczystej czarno-bieli spoglądają z fotografii na świat inny, lecz znajomy. W ich źrenice wpada ciemność. Ich starania to za mało. Wciąż do puenty pędzi ludzkość, ciągle spełnić chce ambicje, choć istnieją coraz mgliściej. Kiedyś będą fotografie, co powtarza z rezygnacją niespełnione carpe diem. Ja myślę, że tutaj co do tych bibliotek, regałów i uwięzionych, to jeżeli mają być więzione książki poetyckie na przykład na tych regałach, niech sobie są więzione. Carpe diem, przyznaję, jest mi bliskie. Bardzo lubię. Oczywiście nie na zasadzie pełnej dowolności, jak w pani przypadku. Carpe diem?
2: Zależy, czy jest jakby przestrzeń na te chwytanie dnia. Aha. Czasami, wiadomo, studia, jakieś inne obowiązki, ale jeśli jest okazja, to ja bardzo na przykład lubię wyjść, popatrzeć, nie wiem, na zachód słońca, czy posiedzieć w słońcu, nawet jeśli jest ładna pogoda. Ojej, uwielbiam to.
1: Aha, no to jestem bardzo ciekaw tej mitologii, w takim razie, tym bardziej w tym nowym tomie poetyckim. A państwu pozostaje na razie czytanie Carminy Cantare. Przypomnę, Katarzyna Łada była moją i waszą gościną. Bardzo ci, Katarzyno, dziękuję za spotkanie. I gratuluję oczywiście książki i dobrych recenzji.
2: A dziękuję bardzo.

0: tylko o literaturze.
1: Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze, ale na zakończenie chciałbym jeszcze przypomnieć albo poinformować po raz pierwszy, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że 28 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja, 3 dni będzie trwała, Nyska Noc Poetów, i tam między innymi też będą goście z mojej audycji. Nie wszyscy, ale część autorów anagramowych, także tacy, których w audycji nie było, będą podczas tej Nyskiej Nocy Poetów występowali. Oczywiście gości jest bardzo dużo, ja nie będę Państwu wszystkich nazwisk czytał, bo to jest na plakatach, zresztą też na stronie Radia Opole będą informacje, możecie zerknąć na program. Powiem tylko, że między innymi Mirka Szychowiak i Julia Szychowiak, będzie Ewa Lipska, więc już no, jedna z tych najbardziej zasłużonych nestorek polskiej poezji, będzie Agata Tuszyńska, będą też konkursy haiku, będą też zajęcia plastyczne, artystyczne, więc wprawdzie poezja jest tą główną dziedziną, tym będą głównie karmić się uczestnicy, ale będzie też wiele wydarzeń okołofestiwalowych, spacery historyczne, prelekcje. Naprawdę, jeżeli macie ochotę na jakiś weekend z poezją, literaturą, niebanalny, nieoczywisty, no to to jest wydarzenie, na które warto się wybrać, które warto wziąć pod uwagę. 28 sierpnia o 17, ten pierwszy dzień zaczyna się już tak popołudniowo, wieczorową porą, całą sobotę już od godziny 10.30 i podobnie w niedzielę również od godziny 10.30 aż do 18.00. I to już jest taka tradycja wręcz wszystkich festiwali literackich. Każdego dnia będą również koncerty, piosenki, no, poetyckiej, autorskiej, ale nie tylko takiej, jaką najczęściej kojarzymy z piosenką poetycką, bardowie z gitarami przy świecy śpiewający poezję. Nie, będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo ognia, nawet myślę bardzo tanecznie i rozrywkowo, bo przecież poeci i poetki też ludzie i też lubią potańczyć i się rozerwać, więc troszeczkę to odczarujemy, że ta poezja musi być tylko taka bardzo, bardzo poważna, tak jak zresztą robiliśmy to w czasie rozmowy w dzisiejszej audycji. No i teraz to już naprawdę wszystko. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: jakość i technika, podkreśla.
1: Mamy tutaj napad na bank, gdzie jesteśmy, że tak powiem, postawieni do muru. Bandyci każą nam stać z rękami do góry. Musimy w pewnym momencie, czyli na sygnał sędziego, zareagować. Ruszamy w akcję, wydobywamy swojego pistoletu, unieszkodliwiamy bandytów.
0: Najważniejsze jest posługiwanie się bronią, mówi z kolei sędzia główny zawodów Piotr Kowalski.
2: Muszą opanować strzelanie w ruchu do przodu, w ruchu do tyłu. Muszą opanować zmianę pozycji, postaw strzeleckich. Postawa niska, postawa leżąca, postawa za przesłoną.
3: Jeżeli ktoś lubi broń, ma broń, takie strzelanie dynamiczne jest bardzo przydatne. Po pierwsze, jest to świetna zabawa, po drugie też nabywam pewnych umiejętności.
0: Dodaje Mariusz Piętka, zawodnik jednego z warszawskich klubów. Patronat honorowy nad zawodami w Brzegu objął minister obrony narodowej.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po godzinie 20.
4: Sport w Radiu Opole.
5: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Brytyjczyk Matthew Brennan na ślimy Wisma wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego w Vuelta Espania o długości 214 km. Na finiszu z peletonu wyprzedził Hiszpana Miguela Delgado oraz Słoweńca Tadeja Pogacara, który pozostał liderem. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Belg Wout van Aert, a na trzecie awansował zwycięzca drugiego etapu Matthew Brennan. Polacy w tegorocznej Vuelcie nie startują. Wyścig zakończy się 13 września. Teraz futbol. Odra Opole zremisowała na wyjeździe spod Beskidziem Bielsko-Biała 1-1 w meczu piątej kolejki Betclic pierwszej ligi. Opolanie objęli prowadzenie już w 8 minucie po trafieniu Michała Feliksa. Gospodarze wyrównali w drugiej połowie, a konkretnie w 76 minucie dobitkę po interwencji Artura Halucha wykorzystał Oskar Tomczyk, mówi trener Opolan Łukasz Tomczyk.
6: Ogólnie jesteśmy niezadowoleni, bo uważam, że z ilości szans, które dzisiaj wykreował przeciwnik, a nawet naszych przy tym, co mieliśmy swoje momenty, to powinieneś dowieść to spotkanie i wygrać 1-2-0. Przed nami dwa prestiżowe mecze. Musimy bardzo mocno popracować nad tym, żeby dać jeszcze więcej.
5: W kolejnym meczu o ligowe punkty Odra zagra przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź. To spotkanie na Itaka Arenie w piątek 28 sierpnia o godzinie 20:45. Natalia Bukowiecka znalazła się poza podium w biegu na 400 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który jest zaliczany do Diamentowej Ligi. Wicemistrzyni Europy z Birmingham zajęła czwarte miejsce i musiała uznać wyższość mistrzyni olimpijskiej Mary Lady Paulino z Dominikany, która wygrała z czasem 48,87 sekundy. Druga była Jamajka Nikisha Price, a trzecia Salwa Eid Nasser z Bahrajnu. Polka uzyskała rezultat 49 sekund i 60 setnych. Pia Skrzyszowska zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka uzyskała czas 12 sekund i 64 setne. Zwyciężyła Amerykanka Alicia Johnson. Klaudia Kazimierska ustanowiła nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów na Stadionie Śląskim. Pokonała ten dystans w czasie 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. Przełożyło się to na czwartą pozycję.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Lepiej żyć.
1: W programie Lepiej Żyć spotykamy się z Kają i Sławkiem Marchel. I dzisiaj między innymi chciałabym z Wami porozmawiać o ruchu, zdrowym podejściu do własnego ciała i o tym, jak codziennie małymi krokami, dzięki małym zmianom, bo tak postrzegam Wasze studio, można po prostu lepiej żyć. Prowadzenie takiego studia, które wiąże się z filozofią, tak się przenika, że to życie i to studio to jest jedno. Rzeczywiście tak jest?
2: Studio narodziło się z naszej pasji.
1: No właśnie.
2: Były różne formy ruchu, ale w pewnym momencie stał się właśnie Pilates. Tą pasją między innymi. Z pasji, z pewnej wizji tego, jak chcemy uczyć innych, jak chcemy prowadzić innych przez tę niesamowicie ciekawą dyscyplinę, niesamowicie ciekawy system ruchowy. I z takiej fascynacji też drugim człowiekiem.
1: Z jednej strony fascynacja drugim człowiekiem, taka forma Pilates od kilkunastu lat wydaje mi się w takim powszechnym postrzeganiu różnych form zajęć takich dodatkowych stała się bardzo modna, popularna, co za tym idzie, jest dużo różnych szkółek i to zawsze różnie bywa i chciałabym, jeśli spotykam się z Wami, z osobami, które zgłębiają ten temat już od lat, porozmawiać o tym, czym w ogóle jest Pilates i dlaczego Was to zainspirowało, dlaczego akurat ta forma ruchu nawet znalazła się w Waszej nazwie i dlaczego właśnie ta metoda i na czym ona polega.
3: Dobrze, myślę, że tutaj się podzielimy pewnie odpowiedzią na to pytanie, bo pewnie oboje mamy troszeczkę inne gdzieś też powody, dla których żeśmy ten Pilates zaczęli trenować. I od tego pierwszego pytania Twojego, że Pilates jest modny, tak, i to prawda, jest bardzo modny. Ja ćwiczę Pilates od 15 lat, uczę od 8 i już długą drogę z tym Pilatesem przebyłam w swoim życiu. I teraz jesteśmy faktycznie w takim trudnym punkcie tej pilatesowej drogi, dlatego że to, co powiedziałaś, Pilates stał się bardzo modny i można by było przypuszczać, że będzie to in plus dla Pilatesu. Natomiast im częściej obserwujemy media społecznościowe i częściej rozmawiamy w środowisku znajomych nauczycieli, to mamy takie poczucie, że bardzo źle to Pilatesowi zrobiło, dlatego że pojawiło się bardzo dużo szkół, bardzo dużo nauczycieli, którzy podążając za chęcią, nie wiem, czy zdobycia popularności, czy zarobienia pieniędzy, zajęli się metodą ruchu, o której de facto nie mają zbyt dużego pojęcia. I doprowadziło to obecnie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, do takiej sytuacji, że nie dość, że jest właśnie grupa ludzi, gdzie my często mówimy, o jak Pilates, to prosecco i matcha, albo dziewczyny w obcisłych leginsach i krótkich koszulkach, super wystylizowane. I to jest jedna strona tego medalu, a druga strona jest taka, że w związku z tym, że widzą to inni, czy trenerzy personalni, czy ludzie zajmujący się treningiem siłowym, czy jakąkolwiek inną dziedziną sportu, zaczęli kpić z tego, co widzą w social mediach, a nie mają de facto wiedzy na temat tego, jaką formą ruchu jest Pilates. Więc ja mam takie poczucie od jakiegoś czasu, że będziemy musieli się jako nauczyciele przez długi czas odgruzowywać po pierwsze z tego, właśnie z tej mody na Pilates, a po drugie jakby ze zdjęcia całego takiego odium tego, czym faktycznie Pilates nie jest.
1: To w takim razie, jaką formą ruchu jest Pilates? Co on może dać nam jako ludziom? W jaki sposób ćwiczenie jakby tą metodą może sprawić, że będzie nam się lepiej żyło?
2: W moim życiu różne sporty były przez lata, tak? I były sztuki walki, od wielu lat też jest Animal Flow. To jest taka ciekawa dyscyplina.
1: A na czym polega?
2: Animal Flow to jest też taka dyscyplina, która łączy trochę ruchy z różnych dyscyplin. Sama nazwa wskazuje na to, że jest to trochę inspirowane ruchem zwierząt.
1: Czyli takie ruchy wykonujemy jak zwierzęta?
2: Troszeczkę tak, troszeczkę nie. Nazwy są inspirowane, ale są tam elementy breakdance'u, capoeiry, bardzo różnych kalisteniki, różnych dyscyplin. Natomiast wracając do pilatesu, ja patrzyłem, jak wiele lat temu Kaja trenowała, no to jest trochę tak z przymrużeniem oka. No to jak dopóki nie pojechałem na jedno szkolenie, takie z jedne warsztaty właśnie z Kają i tam z taką ekipą.
1: A czyli to Kaja była pierwsza, a ja myślałam, że to odwrotnie, no popatrzcie.
2: Zdecydowanie tutaj Kaja. I jakby uświadomiłem sobie na tych warsztatach, jak niewiele wiem o pracy mięśni głębokich. Jak wróciłem z zakwasami porządnymi, to zrozumiałem, że pracowałem nie tym, czym powinienem. I tu jest właściwie, o tym rozmawiamy, tak, że pilates to jest system, który jest zbudowany w oparciu o pracę mięśni głębokich, o budowanie stabilizacji. To jest taki ruch funkcjonalny, ale trzeba pamiętać o tym, że on się narodził tak naprawdę w pierwszej połowie XX wieku, więc już dawno temu, 100 lat temu. I Józef Pilates, który był Niemcem i który mieszkał w Stanach, który stworzył ten system, on go stworzył w określonych uwarunkowaniach, mając, tak powiedzielibyśmy dzisiaj, określony background, bo on też przecież jako młody człowiek uprawiał różnorakie dyscypliny, gimnastykę, boks, szermierkę, więc to wszystko wpłynęło na to, jaki to jest system. I to widać w niektórych ruchach pilatesowych. A pilates jest tak naprawdę metodą nauczenia się pracy ze swoim ciałem, z mięśniami głębokimi, niezależnie od tego, na jakim jesteśmy etapie życia, jak bardzo jesteśmy sprawni.
3: Tak, to co powiedział Sławek, to bym powiedziała, że to jest taki fundament pilatesu, ale też im częściej ja sobie myślę o pilatesie, bo to jest taka forma ruchu, która nieustannie mnie fascynuje i to się nie zmienia. Myślałam, że to będzie, ta fascynacja będzie gdzieś tam spadała, ale jest wręcz przeciwnie, jest w drugą stronę. I to, co sobie myślę też patrząc na uczestników naszych zajęć, to, że to, co jest ważne w tym ruchu, to jest integracja własnego ciała, że my często jesteśmy jakby w tym ciele niepołączeni, pomijając już fakt, często nie czujemy własnego ciała i w ogóle nie rozumiemy go, nie słuchamy go, to jest jedna rzecz, ale też w niektórych są ćwiczenia w pilatesie, które pozwalają jakby to ciało połączyć w całość i jeśli tego nie zrobimy, to nie wykonamy danego ćwiczenia. To, co powiedział Sławek, jest niezwykle ważne, to jest bardzo wymagająca forma ruchu, bo my też spotykamy właśnie takie często, a ktoś tam sobie nóżką na reformerze fika. Nie, to jest nic bardziej mylnego. To jest naprawdę trening, który wymaga bardzo dużej koncentracji, bardzo dużej takiej chęci poznania własnego ciała i mówi też o tym nazwa, którą sam Józef Pilates nazwał tę formę ruchu. Ta forma ruchu przez Józefa Pilatesa była nazywana kontrology, kontrologia. Tak dopiero po jego śmierci jego uczniowie nazwali tę formę ruchu pilatesem. Chodziło o to, że pilatesowi, żeby łączyć ciało z umysłem i żeby umieć tym ciałem zawiadywać w życiu codziennym.
1: Jaki był twój początek? Bo Sławek powiedział o swoim początku, a nie powiedzieliśmy o twoich początkach. Dlaczego zmotywowałaś się do tego, żeby wejść w to głębiej?
3: Moja historia jest bardzo prozaiczna.
1: Mnie interesuje właśnie.
3: Ja przez dużą część swojego życia byłam takich większych gabarytów i szukałam różnych takich dziedzin sportu, od fitnessu, prawda, tam jędrnych pośladków, brzuchów i tak dalej. I żadna z tych form ruchu mnie nie zachwyciła, ponieważ w każdej z nich miałam poczucie, że nie mam kontroli nad swoim ciałem, że robię te ćwiczenia, ale że tu mi ucieka kolano, tu mi ucieka biodro, tu mi ucieka bark, w ogóle czułam, że to jest bez sensu. I po urodzeniu dwójki dzieci bardzo, bardzo schudłam i stwierdziłam, że skoro dostałam taki dar od losu, jak duże schudnięcie i czułam się dużo lepiej w swoim ciele, to nie mogę tego zaprzepaścić i zaczęłam szukać kolejnej formy ruchu, która by mi przypasowała. No i weszłam na te pierwsze zajęcia pilatesu i to jest coś niesamowitego, bo ja wyszłam po tych zajęciach wyprostowana, z otwartą klatką piersiową, miałam poczucie, że jestem 3 centymetry przynajmniej wyższa, a co najważniejsze, do tej pory pamiętam to uczucie takich motyli w brzuchu, że po prostu byłam tak zajarana, kolokwialnie mówiąc, tymi zajęciami, że po prostu już jakby wiedziałam, że ja tam wrócę i faktycznie tak było, że ja po prostu wracałam i tak się akurat wydarzyło, że dziewczyna, u której wtedy ćwiczyłam pilates, Kasia Chojnowska, zaproponowała mi, żebym poszła na szkolenie, żebym została instruktorem u niej wtedy w studio. No i tak się zaczęła moja przygoda z pilatesem.
1: Zobaczyła to w twoich oczach, ten błysk.
3: Może w moich oczach, ale też prawdopodobnie w moim ciele, tak, bo ja naprawdę byłam tym ruchem tak zafascynowana, on mi tak odpowiadał, ja się czułam tak dużo lepiej, że to musiało być widać w całej mojej postawie. Co więcej, po długim czasie uzmysłowiłam sobie banalną rzecz, przez całe życie skręcałam sobie kostki, nigdy nie chodziłam w obcasach. Zawsze chodziłam w płaskim obuwiu. I zawsze skręcałam sobie kostki. I chyba półtora roku czy dwa lata po tym, jak zaczęłam trenować pilates, sobie uzmysłowiłam, Jezu, ja sobie tak dawno nie skręciłam kostki, ja sobie nie skręcam kostek od tamtego czasu.
1: Czyli chodzi generalnie o to, że po prostu kontrolujesz swoje ciało. Masz, może nie, mi się to słowo
3: tak,
1: kontrolujesz.
3: Tak, dziękuję.
1: Albo jesteś bardziej świadoma, nie? Albo czujesz.
3: Tak.
1: A generalnie dobrze jest czuć i wtedy stawiać te pewne kroki, ale ja mówię o tym tak jeszcze szerzej i do tego tematu chciałabym wrócić, bo to nie tylko chodzi o ciało, bo to jakie jest ciało, w jakiej jest kondycji, to ma też wpływ, podejrzewam, na to, jak myślimy, jak kontrolujemy emocje, jak żyjemy na co dzień. Drodzy słuchacze, do naszej rozmowy w programie Lepiej Żyć wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: lepiej żyć.
1: W programie Lepiej Żyć dziś moimi gośćmi są Kaja i Sławek Marchel, którzy na co dzień prowadzą swoje studio, Wave Studio Pilates, prowadzą zajęcia, które skupiają się na ruchu, na zdrowym podejściu do życia. Jak bardzo ta filozofia łączy się z tym ruchem, bo z jednej strony sport, ruch, często mi się wydaje, że on jest taki mechaniczny, że mięśnie zapamiętują, ale mówić o kontroli, o świadomości. No i właśnie, jak bardzo ta filozofia łączy się z tym ruchem i mówię też o tym dlatego, że przecież, nie wiem jak Sławku jest u ciebie, ale Kaja, ty też jesteś z wykształcenia antropolożką kultury, więc podejrzewam, że trochę też tak holistycznie, humanistycznie patrzycie na te tematy.
2: Generalnie ja uważam, nie wiem jak jest z innymi formami ruchu, bo trudno mi się odnosić do tego. Natomiast jeżeli chodzi o Pilates, to od samego początku, od kiedy zaczęłam ćwiczyć i od kiedy zaczęłam też uczyć ludzi tej formy ruchu, mam poczucie, że Pilates zmienia życie. Być może jest tak też z innymi formami, natomiast to jest jedna rzecz, że ja mam takie odczucie. Dwa, że takie odczucie mają osoby, które tworzą z nami, czyli te osoby, które przychodzą do Wave Studio Pilates, tworzą z nami tę przestrzeń, ale też w miejscach, gdzie zdarzyło mi się, miałam przyjemność na przykład mieć wystąpienia dotyczące Pilatesu, podchodziły do mnie po tym wystąpieniu dziewczyny i mówiły do mnie: słuchaj, Pilates zmienił moje życie. Wie pani, córka powiedziała mi, że Pilates zmienił jej życie. I tak, dla mnie to jest forma, która zmienia życie, ale to, co powiedziałaś, jest ciekawe, że jak się zmienia ciało, to zmienia się też to, co jest w głowie. I właśnie zaczęłam czytać dwa dni temu książkę Co twoje ciało wie o szczęściu. I tam jest świetne poparcie na to. Tam autorka przytacza wyniki badań, które mówią o tym, że to ciało, to jak odbieramy bodźce zewnętrzne, to jak siedzimy, to jak stoimy, to czy jesteśmy wyprostowani, czy jesteśmy zamknięci, wpływa na to, jakie mamy emocje, jakie mamy podejście do życia. Że to przysłowiowe otwarcie klatki piersiowej, wyprostowanie się często zmienia to, jak my się czujemy w głowie.
1: To jak myślimy, co za tym idzie, to jak jesteśmy potem też postrzegani przez innych. Tak sobie myślę.
2: Tak, dokładnie tak. I to, co też powiedziałaś, że jakby nie chodzi w Pilatesie o kontrolowanie własnego ciała i super to zauważyłaś, ja tego słowa też nie lubię i to tłumaczenie jeden do jeden tej kontrologii, tak, pilatesowej, to jest właśnie, bardziej bym to chyba nazwała, połączenie z własnym ciałem. Umiejętność słuchania tego ciała, umiejętność obserwowania tego, jakie ma potrzeby, umiejętność obserwowania tego, co ja dzisiaj na zajęciach mogę zrobić, a czego nie mogę. I to, że ja robiłam to tydzień temu na zajęciach, czy robiłem to tydzień temu na zajęciach, to nie znaczy, że ja w tym tygodniu też to zrobię, bo może mam gorszy dzień, bo może się gorzej czuję, bo może dzisiaj jest po prostu beznadziejnie i dzisiaj jestem oklapnięty i tego nie zrobię. Więc to jest jakby takie połączenie z własnym ciałem i słuchanie tego, co ono do nas mówi.
1: A czy rzeczywiście jest tak, że jak zrobię mniej, to znaczy gorzej, jak zrobię mniej? Bo czasami sobie myślę, że w każdej dziedzinie chodzi o jakąś taką systematyczność, kontynuację i taki, no może brak napięcia, nie wiem, właśnie chcę przeanalizować po prostu. I jeszcze Kaja, do ciebie wrócę potem, bo o te zmiany mi też chodzi, bo to są takie, wiesz, słowa, o, zmieniło się moje życie. No ale co to znaczy, zmieniło się moje życie?
2: W moim przypadku ta umiejętność dostrzegania tego, co potrzebuje moje ciało, sprawiła, że po pierwsze, lepiej się czuję, chodzę bardziej wyprostowana, mam poczucie, znowu, no nie kontrolowania, mam poczucie tego, że panuję nad swoim życiem codziennym.
1: Panuję, też to jest fajne.
2: Tak, mam poczucie, że potrafię wziąć odpowiedzialność za to, co robię na co dzień. Nauczyła mnie ta forma ruchu tego, żeby umieć odpuścić, że nie zawsze wszystko jest na już, tak? Że to, że czegoś nie mam dzisiaj, to nie znaczy, że tego nie będę miała jutro. Więc u mnie naprawdę, czy u mnie tak obserwując właśnie na przykład to odpuszczanie o tym, o czym też żeśmy rozmawiali, że czasami jest dzień taki, że ćwiczysz i wiem, że umiem zrobić to ćwiczenie i wiem, że robię je w pełnej formie, ale przychodzi taki dzień, że sobie myślę, no nie, dzisiaj tego nie zrobię i wiem, że muszę odpuścić. I w życiu też czasami tak jest, że czegoś bardzo chcemy na już, że chcemy, żeby to się wydarzyło teraz, ale to się nie wydarza z różnych często obiektywnych sytuacji, często naszych subiektywnych, że nie jesteśmy na coś gotowi i musimy odpuścić. Więc u mnie ta filozofia Pilatesu, bo ja jednak uważam, że Joseph Pilates stworzył pewną filozofię, bo choć może to jest jakieś tam nadużycie tego wyrazu, to jest właśnie ta filozofia, która pozwala mi funkcjonować jakby takiego właśnie połączenia z ciałem, słuchania go i przekładania tego na życie codzienne.
0: A ja wrócę na chwilę do tego Josepha Pilatesa i do tej kontroli, bo mi się wydaje, że to nie możemy demonizować też tego słowa. Ta kontrola nad ciałem, bo Joseph Pilates stworzył kontrologię, oczywiście tak jak powiedziałem, w określonym kontekście, to była taka moda na ten ruch, taki mechanicystyczny, no, nawiązanie i tak dalej. Natomiast ta kontrola, zresztą Joseph Pilates też miał kilka jest takich jego powiedzonek. Jedno z takich powiedzonek to jest: zmiana przychodzi przez ruch, a ruch leczy. To jest a propos tej zmiany. I ten ruch leczy w bardzo różnych kontekstach, tak? On leczy nasze ciało, ale kiedy nasze ciało czuje się lepiej, kiedy moje ciało czuje się lepiej, to rzeczywiście ja mam jaśniejszy umysł, mam więcej energii. Ja podam znów taki przykład. Jakiś czas temu przyjechała taka znajoma do nas, nie ćwicząca Pilatesu. No ja ją tak położyłem, mówię, chodź zrobić taki mały trening. Położyłem ją na reformer, potem na inne sprzęty, bo jakby znowu Pilates to nie jest tylko reformer, Pilates na sprzętach, tak? Tych sprzętów jest dużo więcej i Joseph to był człowiek, czy jak mówimy Józek, jak czasami mówimy, Józek Pilates to był człowiek, który wymyślał różne sprzęty, bo on reformery wymyślił, tak? I wymyślał różne sprzęty i tego jest dużo więcej, od małych do dużych. Przeszła przez różne sprzęty, po tej godzinie mówi, Boże, jak ja jestem wyprostowana, jak ja się inaczej czuję. Napisała do mnie na drugi dzień na WhatsAppie, wróciłam do domu, spotkałam się z moją córką i moja córka mówi, mamo, ty jesteś wyższa, ty jesteś wyprostowana, ty w ogóle wyglądasz inaczej, tak? Więc to jest, no, i ona była taka nakręcona przez kilka dni, więc to jest to, że to nam daje rzeczywiście takie poczucie tego, że mamy więcej energii, bo pracujemy z naszym centrum też, z tym, co Pilates określał jako powerhouse. I rzeczywiście jest takie uczucie, jak ja mówię o motylach w brzuchu, ale też jest też takie uczucie przy pracy z mięśniami głębokimi, z przeponą, że wychodzi się z tego treningu, czy kończy się trening i człowiek ma takie poczucie takiego ciepła wewnętrznego. Pilates też o tym mówił, tak? Takie, że to ciało jest tak od wewnątrz rozgrzane i takie naenergetyzowane.
2: Dla mnie to, o czym teraz powiedział Sławek, to przypomniało mi o jednej rzeczy, że dla mnie Pilates to jest forma ruchu, która daje poczucie sprawczości. I to jest takie, że to jest ta kontrola, tak? Daje poczucie sprawczości nie tylko w kontekście tego, jak porusza się nasze ciało, ale także właśnie sprawczości w życiu codziennym.
3: A jak wygląda taki trening? Bo to jest taki trening, który wykonujemy sami, ale tutaj widzę, że Sławek mówi, że jednak musi być osoba, która towarzyszy, zwłaszcza na początku tej drogi, tak? Z wszystkimi ćwiczeniami w ogóle tak jest, tak mi się wydaje. Z jednej strony możemy je robić sami, mamy przecież tyle materiałów, tyle wiedzy. Dzisiaj to jest tak po prostu dostępne, że tylko korzystać teoretycznie. No ale w praktyce też my mamy po prostu różne naleciałości ruchu, przyzwyczajenia. Nawet kiedy ja często myślę o oddychaniu i zgłębiam ten temat z różnych dziedzin, pod kątem muzycznym, grania na instrumencie, mówienia, im więcej wiem, tym mam wrażenie, że nie wiem i w ogóle już gubię się totalnie, już w ogóle nie wiem, jak powinnam oddychać. A tu w ćwiczeniach podejrzewam, że jest znowu inny system oddychania.
2: Tak, Pilates ma swój specyficzny system oddychania, chociaż rzeczywiście metod jego nauczania jest dużo. Natomiast to, co powiedziałaś, odniosę się do tych materiałów zamieszczonych w internecie. Tak, jest ich bardzo dużo, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli nie rozumiemy celu danego ćwiczenia, jak to ćwiczenie ma wyglądać, jak ono ma wyglądać technicznie, to nie wykonamy go poprawnie.
3: Chyba, i możemy sobie krzywdę jeszcze zrobić.
2: Tak, chyba, że mamy bardzo dużą świadomość własnego ciała. Jeśli nie mamy, to wykonujemy je w niewłaściwych wzorcach ruchowych i doprowadzamy tak naprawdę do kontuzji, do różnego rodzaju kompensacji w ciele. Więc tak jak powiedziałaś, ważne jest to, żeby był nauczyciel, przynajmniej na początku tej drogi, żebyśmy wiedzieli, jak pracować, dlaczego w taki, a nie inny sposób, dlaczego system wygląda tak, a nie inaczej. I też u nas w studio jest tak, że my pracujemy i na matach, i na sprzętach. I u nas w studio grupę liczą 6 osób, dlatego że wyszliśmy z założenia, że żeby zaopiekować faktycznie uczestników tych zajęć, że żeby nauczyć ich prawidłowej techniki, że żeby móc każdego, mieć przestrzeń na to, żeby każdego poprawić, potrzebujemy tej grupy maks 6-osobowej, że to jest ta liczba, którą my jesteśmy w stanie zaopiekować. I tak samo w przypadku zajęć na sprzętach, ja celowo mówię na sprzętach, to co Sławek powiedział jest niezwykle istotne. Pilates to nie reformery i należy o tym pamiętać. Fundamentem metody jest mata. Zaczynamy od maty. Mata jest najtrudniejsza. Sprzęty pilatesowe pojawiły się dlatego, że Joseph Pilates widział, że ludzie nie radzą sobie na macie i wymyślał je po to, żeby pokazać ciału, jak ten ruch poprowadzić w ćwiczeniach na macie. I sprzęty to nie tylko reformery. To są krzesła, to jest krzesło Wunda Chair, to jest Cadillac, to jest Pedipol. Tych sprzętów jest cała masa.
3: Matko
2: Boska. To jest system i jeżeli człowiek zna tę metodę, pracuje w tej metodzie, to uczy swoich podopiecznych systemu, a nie wyrwanych z kontekstu ćwiczeń. I to jest bardzo ważne, dlatego my na przykład właśnie w grupach na sprzętach pracujemy maksymalnie w 3 osoby, ponieważ z tego też, to jest też moje jakby doświadczenie. Ja prowadziłam grupy na sprzętach, które były liczniejsze i uważam, że nie są one wystarczająco według mnie i dla mnie wystarczająco efektywne, tak jak ja bym chciała tego ruchu uczyć.
0: Jak mówiłem, Joseph Pilates był Niemcem, więc on lubił, jak rzeczy są poukładane. I w przypadku dwóch, czyli sprzętów, bo mata też jest sprzętem, maty i właśnie reformera, mamy order, czyli pewien układ, porządek. Jedno ćwiczenie wynika z drugiego i to, co powiedziała Kaja, i to nie dotyczy tylko Pilatesu, bo jak ktoś chodzi na siłownię, to też powinien mieć trenera, tak, który dopilnuje, żeby ten ruch, który wykonuje, był prawidłowy, żeby te wzorce ruchowe były prawidłowe, żeby nie było właśnie tej kompensacji. No ale właśnie jest order. Jedno ćwiczenie wynika z drugiego i to, co jest ważne, my w Pilatesie wykorzystujemy sprzęt, żeby właśnie nauczyć określonego wzorca ruchu. Tak, po to jest ten sprzęt, żeby dać ten feedback, żeby ktoś, kto ćwiczy, wiedział, jak ten wzorzec później bez tego sprzętu wykonać. Czasami ten sprzęt przydaje się również do tego, żeby na przykład budować siłę, bo jest sporo ćwiczeń, które są no takie już z pogranicza właśnie no dawnej akrobatyki, dzisiaj kalisteniki.
3: To brzmi tak bardzo poważnie dla mnie, jak dla laika ruchowego, no przerażająco, bo też wiem, ile naprawdę to kosztuje mieć taką moc i siłę w mięśniach, a zwłaszcza kiedy ktoś w ogóle nie jest wyćwiczony, prawda?
2: Tak, i teraz będzie optymistycznie.
3: To w sensie dobrze, takim, bo ja już się napaliłam, a tutaj że, widzę, tak, że będzie ciężko.
2: Pilates jest naprawdę dla wszystkich. To jest forma ruchu, która jest dla wszystkich i fantastycznie w niej jest to, że są ćwiczenia, od których się zaczyna i dopiero jak się zbuduje bazę, jak się zbuduje bazę oddychania, jak się zbuduje bazę właśnie stabilizacji, idzie się do kolejnych etapów ćwiczeń. I naprawdę my w naszym studio mamy bardzo dużo różnych uczestników tych zajęć, tak? I to od osób, które są sportowcami, które grają na przykład w tenisa, które ćwiczą sztuki walki, ale większość osób, które przychodzą do studia, to są osoby z dyskopatiami, to są osoby z rwą kulszową, tak? To są osoby, które przychodzą do nas tak naprawdę bardziej po takie wsparcie ruchowe. Nie chcę tego nazywać absolutnie rehabilitacją, bo byłoby to nadużycie.
3: Ale wzmocnienie mięśni.
2: Pilates jest formą ruchu, która pozwala wzmocnić mięśnie po to, żeby po prostu potem do dyskopatii czy rwy kulszowej nie dochodziło.
3: No i nie obciążać naszych kości. Ja nie mam, tak mi się wydaje, tak jest, a to mnie prostujcie jakby co, ale prostujcie, wiecie, słownie na razie póki co. Jak mam takich gości właśnie, którzy zajmują się swoim ciałem, to zaraz zaczynam się tak prostować, ale potem jakoś się zatrzymuję, mam ambicje, a potem to jest jak zwykle. Jaki jest moment taki, od takiego samego początku do takiego pierwszego etapu, bo ja zawsze to sobie porównuję na przykład do śpiewu. Nie można też dać za dużo informacji na początku drogi, nogi, ale też żeby... Ile potrzebujemy tych treningów, żeby bezpiecznie w miarę zrozumieć jakiś system, żeby potem, mając tylko garstkę informacji, nie robić sobie dalej krzywdy. Na początku drogi potrzebne są takie informacje i nic więcej, bo jak ich będzie za dużo, to wcale one dobrze nie zrobią. Tylko że jeśli ktoś zostanie z taką resztką, z takim fragmentem informacji, i to potem myśli, że tak jest cały czas, a na początku drogi jest tylko potrzebna jakaś mała informacja.
2: Myślę, że tak. W takim sensie, że przynajmniej w oparciu o to, jak ja i myślę, że Sławek też prowadzimy uczestników naszych zajęć, to dla nas tutaj fundamentalna jest nauka oddechu pilatesowego, nauka stabilizacji i... Co to znaczy? To znaczy, że też mówił o tym Pilates, tak? My mamy najpierw nauczyć się stabilizować, a dopiero od tej stabilizacji wyprowadzać coraz większe ruchy. Prawidłowa stabilizacja pozwala nam zdobywać zakresy, pozwala nam zdobywać odpowiednią mobilność. Dlatego często jest tak, że ktoś przychodzi pierwszy raz na zajęcia i, prawda, nie wiem, robi w ćwiczeniu od razu długą dźwignię, czyli prostuje nogi, a ja mówię stop, wróć, ugnij nogi w kolanach, dlatego że często ludzie nie są gotowi na takie długie dźwignie, robiąc sobie krzywdę, ale tak są nauczeni, tak? Więc oczywiście jest stopniowanie trudności i teraz... Jak szybko? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ludzie przychodzą z różnym backgroundem, tak? Przychodzą ludzie, którzy się kiedyś ruszali, przychodzą ludzie, którzy się w ogóle nie ruszają, przychodzą ludzie, którzy, jak to kiedyś moja koleżanka nazwała, mają świetne ustawienia fabryczne i mimo że się nigdy nie ruszali, to mają taką po prostu sprawność ciała i tak też są jakby osadzeni w swoim ciele, że są w stanie wykonać te ćwiczenia bardzo szybko i bardzo sprawnie, więc jest to trochę taka rzecz bardzo taka indywidualna, jak kto to się uczy. Natomiast ja teraz tutaj będę parafrazować, bo nie pamiętam dokładnie, co Joseph Pilates mówił. Natomiast Joseph Pilates mówił, że po 10 treningach odczujesz różnicę, po 20 zmieni się twoje ciało, a po 30 zmieni się twoje życie. I parafrazuję teraz tak bardzo, bo nie pamiętam. W każdym razie moglibyśmy wyliczyć, że te 30 treningów to jest takie, że Joseph Pilates mówił o tym, że te 30 treningów to są takie treningi, które faktycznie, po których można coś już zacząć obserwować, tak? Też jak przychodzą do nas nowe osoby do studia i czasem ja przyjdę na jedne zajęcia. I ja mówię... Dobrze, ale sugerowałabym wykupić karnet na 4 wejścia, przynajmniej, bo trudno jest powiedzieć, czy mi się ta forma ruchu podoba po jednych zajęciach, czy nie, bo wiadomo, że te zajęcia są zupełnie, każde zajęcia będą inne, tak? Te mogą mi się nie podobać, ale już kolejne będą mi się podobały. Dać sobie też czas, żeby w ogóle oswoić się z tą formą ruchu.
3: Jakie macie takie swoje sposoby na to, żeby żyło wam się lepiej, prowadząc taką działalność bardzo holistyczną i taką, wiecie, no, która ma też pomagać innym, żeby lepiej żyć, więc jeśli ja na was patrzę, no to wiecie, z automatu sobie myślę, no to oni mają te, wy macie te metody wszystkie.
0: Działalność prowadzi Kaja, już robię jeszcze inne rzeczy, więc Kaja jest szefową, ja razem pracujemy w studio, natomiast szefową w tym biznesie jest Kaja. Tak? Mhm. I to jest ważny element.
3: No musi być szef, nie? No,
0: oczywiście, ktoś, oczywiście, ale ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast tak, clue jest to, że my jesteśmy cały czas zajarani, jak powiedziała Kaja, kolokwialnie mówiąc, tą dyscypliną, tą metodą. Cały czas się szkolimy. Oczywiście wykraczamy też poza nią, szkoląc się, robimy też inne rzeczy, natomiast cały czas się szkolimy, zgłębiamy różne aspekty. To powoduje, że zaczynamy się interesować też innymi rzeczami, anatomią bardziej, tak? Wchodzić głębiej w różne tematy, a ponieważ oboje mamy jakiś taki też background naukowy, bo Kaja spędziła wiele lat też na kilka lat na uczelni, ja cały czas na tej uczelni też jestem, przy tej uczelni jako historyk, to generalnie mamy też takie podejście trochę naukowe, że rzeczywiście jak się pojawia na przykład klient, z którym ma jakąś trudność, to my często rozmawiamy, analizujemy. I oczywiście to tak jest, że trochę się upominamy nawzajem, jak tam któryś z nas się garbi przy stole, albo jakieś takie rzeczy nam się zdarzą, albo widzimy, że jedno z nas ma taki gorszy dzień, nie wiem, ja na przykład wrócę z pracy w biurze, czy z uczelni, jestem jakiś taki, ten zaraz jest, albo jakieś sytuacje stresowe, to zawsze jest słyszotka i no to, ale oddychaj, tak? No to są takie...
3: Oddychaj! Szef ale to się zdenerwował na przykład i
0: tak,
3: oddychaj.
0: Szefowa się zdenerwowała i mówi oddychaj.
3: Oddychaj, no tak.
2: Tak, także to jest super. Sobie właśnie pomyślałam, że my tak wczoraj przy śniadaniu jedliśmy śniadanie i omawialiśmy przypadki właśnie uczestników naszych zajęć i rozmawialiśmy po raz kolejny o jakimś tam ćwiczeniu, co można zrobić, jak można
3: to
2: zrobić.
3: Oni lekko nie mają, oni są obgadani.
2: No po prostu naprawdę, tak, znaczy, w sensie, ale to w takim, wiesz, pozytywnym wymiarze.
3: Żeby im pomóc
2: Dla nas ważne jest też to, że zdarza nam się i robimy to często, konsultujemy naszych uczestników zajęć, w sensie my konsultujemy, jeżeli widzimy, że coś jest dla kogoś trudne i ze znajomymi fizjoterapeutami, osteopatami, osobami, które się na co dzień zajmują anatomią i biomechaniką, bo oczywiste jest to, że my też nie zjedliśmy wszystkich rozumów i wszystkiego nie wiemy, natomiast mamy kogo zapytać, tak? I często się posiłkujemy tym po to, żeby tego naszego uczestnika zajęć, tego naszego, już nazwijmy go, klienta, poprowadzić jak najlepiej i z jak największą korzyścią dla niego samego.
3: Kaja, od kiedy ty zajmujesz się tylko studiem, to masz takie wrażenie, że rzeczywiście ci się lepiej żyje? Że robisz właściwie to, o czym marzyłaś? Ale trudne pytanie, nie? Takie osobiste na koniec.
2: Trudne, ale super. Biorę na klatę. Wiesz co, tak, powiem ci, że mam takie poczucie, odkąd...
3: Bo to jest takie odważne, wiesz, taki krok, że jednak zmieniasz to, tak, i ale stawiam na pasję.
2: Super. Jakby też powiem tak, to też nie dzieje się z dnia na dzień, to przejście, tak? Bardzo dużo czasu mi zajęła decyzja, przy oczywiście ogromnym wsparciu Sławka, przejścia tylko i wyłącznie na własną działalność gospodarczą. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to zrobiłam, ponieważ przynosi mi to dużo frajdy. Lubię być odpowiedzialna za to, co robię, więc to mi akurat nie sprawia trudności. Natomiast to, co jest dla mnie trudne w prowadzeniu biznesu i jest dla mnie trudne od samego początku i cały czas się tego uczę, to mówię wszystkim, że studio jest dla mnie największą szkołą pokory, jaką przeszłam w życiu, dlatego że ja lubię... Robię, mam efekt, a w studiu tego nie ma, w prowadzeniu własnej działalności tego nie ma. Możesz podjąć milion kroków i milion działań, żeby na przykład wypromować swoje miejsce, co nie znaczy, że przyjdą do niego klienci. Więc to jest dla mnie największa szkoła pokory, ale też uczę się tej pokory właśnie poprzez Pilates, tak? Bo to jest to, że ja dzisiaj czegoś nie mogę zrobić, to co Sławek do mnie zawsze mówi, jak robimy sobie wspólne treningi, mówi: popatrzcie, nie umiesz tego dzisiaj zrobić, ale tego i tego nie umiałeś zrobić rok temu, a dzisiaj to robisz, tak? I ja też jestem osobą, która zaczęła w ogóle ćwiczyć, mając 27 lat. Ja wcześniej, Sławek ma ten background ruchowy, o którym powiedział, od dzieciaka. Ja zaczęłam ćwiczyć, mając lat 27, po dwóch ciążach. Więc to moje ciało nigdy nie będzie tak sprawne, jak osób, które parają się sportem od dziecka, tak? Natomiast to, co ja mogę dzisiaj zrobić, a to, co mogłam zrobić te 10 czy 12 lat temu, to jest w ogóle nieporównywalne.
3: Podsumowując, jeśli ktoś dzisiaj nas słucha i myśli sobie, może spróbować, to tak, próbujcie, żeby wam się lepiej żyło.
2: Tak, zdecydowanie. W ogóle ruch dla mnie, tak jak to mówię, ruch jest najtańszym lekiem na świecie. Naprawdę, lekiem, z jednej strony profilaktyką, z drugiej strony lekiem. Bo oczywiście karnet na zajęcia kosztuje, ale jak sobie policzymy, ile wydamy na ortopedów, fizjoterapeutów, osteopatów, ewentualne leki i tym podobne, to naprawdę karnet wychodzi najtaniej.
3: Kaja Marchel i Sławek Marchel byli gośćmi naszego programu Lepiej Żyć. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną jest aż troje gości. Będę przedstawiał, zacznę od pań i nie od lewej, jak zazwyczaj zgodnie z ruchem zegara, ale od prawej, bo tak będzie bardziej taktownie i tak zostałem przez babcię wychowany, więc jako pierwsze przedstawię panią Magdalenę Koperską.
2: Dzień dobry.
1: Jako druga pani Małgorzata Felicka.
3: Dzień dobry.
1: I pan Konrad Krakowiak.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Więc oficjalne otwarcie, rozpoczęcie mamy za sobą. Będziemy ze sobą rozmawiali, jak to poeci i poetki, dosyć swobodnie i po przyjacielsku, bo myślę, że tak do poezji należy podchodzić. Tak chciałbym, żebyście państwo poezję, poetów traktowali z szacunkiem, ale też bez specjalnego napinania się, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w szkole, co myślę, że przyznacie, zgodzicie się, raczej przynosi skutek odwrotny, że przed tą poezją to wiecznie na te kolana trzeba tylko padać, wszystko z nabożną czcią i nie można po ludzku o niej porozmawiać. My to troszeczkę odczarujemy. Od razu powiem, że poza tym, że wszyscy są poetami i poetkami, to ponadto Magdalena Koperska prowadzi wydawnictwo Anagram. Odważny czyn w dzisiejszych czasach.
2: Wszystkim dzień dobry jeszcze raz. Nie jestem poetką. Nie odważyłam się nigdy napisać żadnego wiersza.
1: Nawet do szuflady?
2: Nawet do szuflady, raczej zajmuję się prozą, bo jednak prowadząc wydawnictwo z założenia poetyckie, znaczy teraz już to poetyckie jest coś więcej, ale tata mój zakładał Anagram z myślą o tym, że jest to poetyckie wydawnictwo. Jerzy Koperski też im może powiedzieć, bo potem niektóre osoby powiedzą, że zapomniałam tacie, co to nie jest prawdą. Ja wyszłam poza strefę komfortu mojego taty i swoją, czyli wyszłam poza poezję, teraz wydaję też prozę ambitną, dużo prozy ukraińskiej i też łączę kulturę z biznesem, dlatego też zaprosiłam do tej trójki naszej Małgosię Felicką i Konrada Krakowiaka, ponieważ wspólnie widzę tę współpracę taką poetycką z biznesem połączoną.
1: O, słowo biznes to brzmi poważnie, ale rzeczywiście ktoś, kto uważnie śledzi rynek wydawniczy, ilość, mnogość autorów, autorek, także samo wydawców, którzy obijają się od drzwi różnych wydawnictw, no to można się w tym rzeczywiście pogubić i jeżeli ktoś nie ma takiego biznesowego zmysłu, to właściwie w dzisiejszych czasach jest skazany na porażkę, a nawet jeżeli nie porażkę, to nie wiem nawet czy niebyt, bo czasami pojedynczym osobom się udaje, ktoś tam nagle zaistnieje, no ale umówmy się, najczęściej te głośne publikacje, głośne książki to są topowe wydawnictwa, które stać też na odpowiednią promocję, bo to chyba promocja i biznes się ściśle łączy. No, festiwal książki na pewno jest taką formą, ale to niewiele.
2: To znaczy ja myśląc o

0: kim pomyślę kultura i biznes, łączeniu kultury i biznes, bardziej chodzi mi jednak, nie chodzi tylko o pieniądze, wiadomo, pieniądze są istotne i to odgrywa też dużą rolę, ale bardziej mi chodzi o to, żeby pokazać, że kultura bez biznesu i biznes bez kultury nie istnieją i że są to dwie fantastyczne gałęzie i sztuki, i biznesu, które mogą się wspierać, nie tylko koniecznie finansowo, jak najbardziej wiadomo, ale też pod kątem promocyjnym. Zaczęłam współpracę z jednym z salonów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to jest antena radia.
1: To byłaby reklama,
0: bo
1: tak,
0: to byłaby reklama, więc nie powiem. Ale w Warszawie właśnie z Małgosią Felicką miałyśmy premierę w salonie samochodowym i myślę, że tutaj będę kontynuowała współpracę, bo oni chcą być mecenasem kultury. Tutaj na rynku opolskim mamy, też nie wytniesz, tak, Lelka, mamy fundację Lelek.
1: Tu wszyscy wiedzą, bo to oficjalny jest partner od wielu lat.
0: Z fundacją Lelek, z dziewczynami, tutaj pozdrawiam mocno. Robimy różne rzeczy, robiłyśmy już współpracę i będziemy z Marcinem Dudą dalej kulturę i biznes, na przykład w Opolu prawdopodobnie organizować, może w przyszłym roku zobaczymy.
1: To bardzo dobrze, bo ja przyznaję troszeczkę zawsze i czasami na antenie to wybrzmiewa, że brakuje mi poezji na festiwalu. Jest jej mniej, no troszeczkę się pojawia na jesieni literackiej, ale to jest...
0: Też będziemy.
1: No i proszę bardzo, czyli jednak idzie w dobrą stronę, bo uważam, że żeby przekonać ludzi do poezji, to trzeba tych poetów, poetki pokazywać, trzeba wiersze czytać, trzeba o tym rozmawiać, bo inaczej naprawdę zostaniemy na etapie słowacki wielkim poetą był i to będzie tyle i to jest no, przerażające dla mnie, więc ja się cieszę. Co do tego słowa biznes, oczywiście ja liczyłem na to, że to są tego typu współprace, bo mecenat, o czym ludzie, którzy no, zajmują się kulturą, jak zajmują, większość ludzi inteligentnych, czytających, którzy korzystają z filharmonii, opery, prawda? Bo książki, można powiedzieć, tu się najczęściej wrzuca, jak się ktoś sprzeda, to nie się sprzeda. To nie jest taka prosta sprawa. Nie tylko o to chodzi i ta obecność mecenasów była od początku istnienia właściwie kultury. Zawsze był ktoś, kto brał kogoś na dwór, prawda? On to był nadwornym pisarzem albo komponował utwory i był gdzieś tam przez księcia albo króla utrzymywany, żeby już ten najprostszy przykład podać. I to nie jest nic strasznego ani nic zdrożnego, pod warunkiem, że nie będzie pisania wierszy tylko i wyłącznie o samochodach, prawda? Bo jak ukaże się antologia anagramów wierszy samochodowych, to wtedy zacznie być
0: zabawne. Nie, to jest jeszcze o tyle ciekawe, jak mogę to wtrącić, to że akurat ten dealer samochodowy stawia na kulturę i naprawdę stawia na kulturę i łączy, nawet do tego stopnia, że nie chcą, nie robią nic sprzedażowo. To znaczy po prostu dla nich jest to ważne, że przyjdą do ich przestrzeni ludzie posłuchać poezji na przykład, albo zrobić jakąś dyskusję na temat współczesnej poezji, bo też o tym to planujemy z Marcinem Dudą tutaj w listopadzie, dokąd zmierza poezja, czy poezja jest współcześnie potrzebna. Wiadomo, że jest, ale my jesteśmy w takim gronie, że wiemy o tym. Natomiast dla kolejnego pokolenia czytelników jest ważne pokazać, czym ta poezja może być i czym jest współcześnie, jaką ona może odgrywać rolę, bo ona nie jest tylko dla autora, nie jest tylko dla wydawcy, nie jest tylko dla czytelnika, ale też dla kolejnych pokoleń. Dla mnie to jest istotne, żeby pokazać to, że ta poezja ma żyć później. I to mi cały czas przyświeca i myślę, że stąd te moje połączenia, bo pracowałam w agencji PR-owej i te PR-owe rzeczy, uważam, że tu są, bo właśnie mówisz, festiwal, targi, książki, to wszystko buduje, mimo nawet jeżeli to jest mniej autor znany, mniej znane są wiersze, to każdy element promocyjny jest ważny, bo to jest układanka. Także to dzięki też tobie jesteśmy w Słowo Radio. To też jest ważne, że w ogóle mówimy o tym w radiu, o poezji.
1: No to prawda, ale akurat szczęśliwie radio publiczne ma jeszcze ciągle ważną misję do wypełnienia, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. I akurat miejsca na kulturę, publicystykę, edukację jest ciągle tutaj sporo, więc cieszmy się, że tak właśnie, jest. To zresztą te współprace takie bardziej biznesowe też mnie cieszą, bo przyznaję, że wielu ludzi dziś, którzy robią kariery, ciężko pracują, mówią, a ja nie mam czasu, ewentualnie serial wieczorem, więc troszeczkę nie jak góra do Mahometa, to Mahomet do góry i tak dalej, albo może się okazać, że żuraf i czapla się tu też pojawia, ale oby nie, aby jednak z tą górą, to dobrze jest czasami się pokazać, bo to nie jest wcale tak, że jak ktoś się już wbił garnitur i ma teczkę na szyfr, to jemu nie po drodze jest z kulturą. Zresztą, gdybyście Państwo widzieli, zobaczycie zdjęcie Konrada Krakowiaka, poety, to zobaczylibyście, że można w garniturze też być poetą.
2: Marynarka,
1: ale to zawsze. Natomiast rzeczywiście, jeżeli się ktoś pokaże, jeżeli jest obok, jeżeli jest, no to zawsze jest łatwiej, a zerknę, a zobaczę, bo trzeba pokazywać, trzeba po prostu być obecnym. Tak myślę.
0: Przede wszystkim teraz, oprócz tego, że są festiwale i targi książki, to ja od jakiegoś dłuższego czasu mam taką potrzebę tworzenia dyskusji. I robiłam różne debaty, też związane z literaturą, kulturą i z nawet z politykami naszymi, gdzie pokazuje jednak rolę literatury, że literatura może być też jeszcze po coś, tak? Że ona coś definiuje, może nie definiuje, określa, ale jest na pewno bardzo ważnym narzędziem do dyskusji. I to jest dla mnie ważne, że jednak promowanie książek tylko i wyłącznie poprzez takie stare myślenie o, tak jak mój tata, tak? Mój tata w tamtych czasach wydawał po 40 tysięcy egzemplarzy książek miniatur poetyckich, bo tak było. Słowackiego wydał 40 tysięcy i to się sprzedało na pniu. Tych czasów już teraz nie ma. Widzimy festiwal książki, jak dużo jest wydawców, jak dużo jest autorów, więc ja poszukuję takich możliwości, które łączą różne rzeczy, elementy, żeby właśnie ten poeta, poetka, poezja nie było to traktowane jako coś z myszką, tylko po prostu to jest coś, co jest na nowo, może definiować świat. Dla mnie to jest ważne. Dlatego oprócz tych festiwali i targów próbuję te dyskusje i ten biznes, bo ja robię też Mędroć warsztaty dla biznesu poetyckiego, więc to też jest taka sytuacja nietypowa, ale jednak pokazuje, że ona jest potrzebna wciąż.
1: No tak, bo jak mówimy coaching, szkolenia, no prawda, właśnie. I tak dalej, zapominamy o tym, że wrażliwość, umiejętność rozmowy, wzbogacenie słownictwa, to jest właśnie literatura. I jeżeli ma być ktoś dobrym człowiekiem, który dobrze zarządza personelem, to nie tylko technicznie, ale też musi być empatyczny, musi rozumieć ludzkie potrzeby. Wiele, wiele różnych innych aspektów, stąd ja uważam, że czytanie naprawdę jest bardzo, bardzo dobre. To nie tylko zmysł estetyczny, czy też uczucia, przeżycia, czy poznanie czyjegoś życia, czy jakiejś przygody. Czasami też dla rozrywki czytamy, umówmy się po prostu. Nie wszystko musi być tak bardzo, bardzo na poważnie, ale literatura, mówiłaś, zachęta i robisz dyskusje, debaty. Samo czytanie, dla mnie obecność z książką, czytanie książki jest pewnego rodzaju rozmową z autorem czy z autorką.
0: Ale fajnie też, że jest dyskusja, bo jednak to, co ja zaobserwowałam od jakiegoś dłuższego czasu, że właśnie jak mamy spotkanie autorskie, to bardzo często to się kończy na tym, że jest spotkanie autorskie i po prostu jest rozmowa z autorem o. A jednak mi się wydaje, że to trzeba wyjść trochę dalej i autorzy też jak razem łączą spotkania, łączymy spotkania i możemy na różne tematy porozmawiać, czy poetycko, czy przez słowo, pokazać, że słowo ma moc, to jest większa w cudzysłowie siła rażenia i jest większe dotarcie, bo ja zawsze uważałam, odkąd pamiętam, że poezja absolutnie nie jest niszowa i dlatego ja nigdy nie robiłam, jak ktoś mnie nazywał, niszowy wydawca i wydawca tylko poetycki, bo uważam, że dla mnie poezja nie jest niszowa. To jest nasze szufladkowanie poezji, to jest nieprawda i jest wielu poetów, którzy też z tej poezji żyją, ale żyją też dlatego, że potrafią to łączyć. Dlatego ja tak łączę, żeby właśnie ci moi autorzy mogli pójść jeszcze wyżej, a nie tylko być traktowani jako niszowość. I z tym się słowem kompletnie, terminem nie zgadzam i z tym walczę.
1: Ja szczęśliwie go nie użyłem.
0: Ja wiem, ale tak się już tłumaczę.
1: Tak, ja to oczywiście przyjmuję. Tak się zacząłem zastanawiać, czy przez przypadek może użyłem, ale byłoby
0: nie.
1: To
0: nie, dużo osób tak uważa, że poezja wiem. niszowa, kto czyta poezję, po co czytasz? Nie jest to prawda. Mhm. Poezja się broni
1: sama. Ja się z tym absolutnie zgadzam i tego dowodem jest wiele różnych festiwali, spotkań, konkursów i spotkań poetyckich. One się odbywają w całej Polsce. Mało tego, zaczynają odbywać się również w tych mniejszych miejscowościach, bo w pewnym momencie było już tak, że tam w Krakowie, Warszawie czy Poznaniu to jeszcze parę osób na to spotkanie przyjdzie, ale w mniejszej miejscowości kto na to przyjdzie? No, okazuje się, że jak poeci są obecni, poetki, to ludzie przychodzą. Umiejętność rozmawiania o tym rzeczywiście jest dla mnie kluczowa, bo bardzo często myślę, ludzie się krępują, jak o tym mówić, czy to na pewno zrozumiałem, czy nie zbłaźnię się, jak zadam jakieś pytanie, powiem coś i okaże się, że nie znam się na poezji, wyjdę na ignoranta czy ignorantkę.
2: Ja też to samo mają, przepraszam, że wyjdę w słowa, tak, również proszę. Autorzy. Mhm. Też czym innym jest pisanie, czym innym mówienie o poezji. Co do małych miejscowości, piękne jest to, że dla nich to jest wydarzenie. Jeżeli to jest mała miejscowość i przyjeżdża osoba bardziej bądź mniej znana, to jest wydarzenie. Ludzie ładnie się ubierają, przychodzą tłumnie na takie spotkania. I fajnie też, żeby takie spotkania nie tylko ograniczały się do tematu poezji, ale też były taką przestrzenią, w której człowiek może się zaprezentować nieco szerzej, co jeszcze robi. Mi się wydaje, że to też jest może być ciekawe dla czytelnika, dla odbiorcy, nie tylko sama poezja, bo powinna się sama bronić, jeżeli już ktoś ją mają w ręku, to powinna się sama bronić, ale też właśnie nieco szerzej, żeby móc siebie zaprezentować, porozmawiać o sobie tak od tej strony bardziej ludzkiej, mniej poetyckiej, bo jesteśmy poetami, ale bardziej bywamy poetami.
1: Ale jesteśmy też ludźmi.
2: Jesteśmy ludźmi, oczywiście, pracujemy, mamy swoje rodziny, mamy swoje przemyślenia, nie tylko na temat poezji. Więc to wszystko gdzieś tam się łączy, jest w nas. Podobnie jak i biznes, i kultura. No trudno, żeby biznesmen był tylko biznesmenem, bo też masz jakąś swoją inną stronę, drugą stronę, prawda?
0: Ja jednak wciąż uczę, bo mam bardzo dużo znajomych w biznesie, którzy nie do końca rozumieją w ogóle, o co chodzi z poezją i jak to ma być, ale wydaje mi się, że im dłużej rozmawiam i ostatnio miałam taką sytuację z moim kolegą, który jest menadżerem bardzo wysokiego szczebla i takim w ogóle biznesie zbrojeniowym, więc mocno, mocno wysoko, i jak on już mi powiedział właśnie a propos, dlatego moje tutaj, jak Małgorzatę Felicką i Konrada Krakowiaka, chciałam, żeby byli ze mną, bo akurat dałam Konrada tomik i pamiętam, jak on do mnie zadzwonił i mówi: matko, zakochałam się w poezji. Dzięki Konradowi, naprawdę tak było, i potem musiałam podsyłać, jak Konrad Krakowiak czyta swoje wiersze, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, jak autor czyta, bo z jednej strony mówimy o poezji, mówimy o przemyśleniach, zresztą się tutaj trochę pod, zaraz będę o biznes, bo wiem, że nie lubi, ale trochę ją podpytam, to jak autor czyta, to też jest ważne, bo autorzy sobie nie zdają sprawy, że to jest dotarcie do czytelnika, czy
2: czytanie. Ważny jest język, ważne, aby tak. Ta furtka do tej poezji nie była taka wąska, mała, ale żeby to była szeroka brama. I ja o tym myślę na każdym etapie pisania, żeby poezja była zrozumiana, bo w szkole, no właśnie, co miał poeta na myśli, tak? Często takie pytanie padało.
0: To szufladka znowu.
2: Taka szufladka. A tu też nie o to chodzi. Odpowiedź na pytanie, co miał poeta na myśli, może być trudna, tym bardziej, jeżeli ktoś z poezją jest bardzo rzadko. Dlatego ten język jest kluczowy, chyba, prawda, Gosiu, żeby mówić do
3: poezji,
2: nie musi być trudna. Poezja nie musi być trudna, może być przejrzysta.
3: To chyba jest mało istotne, co ten poeta miał na myśli. O wiele istotniejsze jest to, jak ta jego myśl, czy to jego słowo działa na mnie.
2: Prawda.
3: I to powinno być zadawane, pytanie, które powinno być zadawane na lekcjach.
2: Bo jest ten dialog.
3: Co ty czujesz? O czym myślisz? Z czym ci się tak kojarzy? Co ci przychodzi na myśl? Tak. A nie co poeta miał na myśli. To właściwie jest mało interesujące. On napisał i ten tekst już się oderwał od poety.
2: Tutaj kontekst z czytelnikiem na poziomie właśnie tym intelektualnym jest może mniej ważny, aniżeli na poziomie emocjonalnym, bo taka jest poezja, ona jest pełna uczuć.
3: Tak, no ewentualnie jakbyśmy chcieli tego ucznia zapytać o to, jaki to jest styl, czy jakiego innego poetę to przypomina, to no to może się popisać wiedzą. Ale poeta już napisał i to jego rola moim zdaniem jest skończona. Ten tekst już żyje. Mhm. Żyje w czytelniku.
1: To prawda, się z tym zgadzam i szczęśliwie miałam akurat w szkole polonistkę, która była wspaniałą, cudowną kobietą, oczytaną, i moje wypracowanie, do dziś pamiętam, komentarz, zbyt daleko idąca interpretacja, ale piątkę i tak dostałem. No. Za samodzielne myślenie, za to, że podzieliłem się swoimi wrażeniami i przemyśleniami, i być może dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, więc jeżeli dane będzie
3: je słyszę.
1: Tak. To wspaniała, absolutnie cudowna. Ale słuchajcie, żebyśmy nie byli gołosłowni, to teraz, drodzy Państwo, posłuchacie przecudnej urody muzyki, my do Was wrócimy i posłuchacie też wierszy, bo to nie jest tak, że będziemy tylko dziś teoretyzować. Zarówno Konrad, jak i Małgorzata mają ze sobą swoje nowe tomy poetyckie, więc wiersze za chwilę wybrzmią. Zostańcie z nami.

0: Już do Państwa wracamy. Tym razem pójdę już ruchem zegara i razem ze mną nadal w studiu jest Konrad Krakowiak, Małgorzata Felicka i oczywiście też Małgorzata Koperska, która Magdalena Koperska, tak, która wierszy nie będzie czytać, bo jak powiedziała, nie pisuje wierszy, więc będzie nam towarzyszyć aktywnie później w rozmowie. Natomiast jeżeli chodzi o Konrada Krakowiaka i Małgorzatę Felicką, mają ze sobą nowe tomy poetyckie i dobrym zwyczajem w naszych audycjach literackich jest tak, że zaczniemy od wierszy. Konradzie, jeżeli chcesz czynić honory, tym razem jako mężczyzna, zaczniesz, to bardzo proszę.
1: Tytuł mojego najnowszego tomiku to Wszystko prawie i myślę, że ten wiersz będzie dobry na początek, bo sama książka jest o kondycji człowieka, ale też o kondycji słowa. Wiersz chodzi o to. Potrzebne są drukarki słów 3D. Może ich znaczenie nabrałoby innego wymiaru. W końcu mógłbym się uśmiechnąć w stronę semantyki, pełnym zdaniem, pełną gębą. Szczęście ze starego przepisu. Pustka w znanej formie. Piękna, bez wisienki. Czasowniki zawsze w tym samym czasie własnym. Wyszukuję, zestawiam, nawijam na widelec. Karmię nasze uczucie, by nie straciło smaku. Wszystko prawie nie do końca. Czegoś tu brakuje.
0: To był wiersz pierwszy. Jeżeli chcesz, to jeszcze poproszę o kolejny. Zrobimy tak, żeby po trzy każde z moich gości przeczyta.
1: Wiersz moja Tabora. Na początku musiał być chaos. Runęła nie jedna, a wiele wiersz Babel. Na gruzach gestów i mowy ciała stanąłem bezsilny pośrodku wioski trędowatych. Pięć palców u każdej z moich rąk. Tego było już za wiele. Losy mieszkańców mówiły głośno i wyraźnie, lecz nie w moim języku. Głód przemawiał w imieniu milionów, churalną, niemą pieśnią do nieba. W zamian tylko mój kozioł w ofierze i worek ryżu na szczęście. Słońce się odbiło od okna domów jak od złotego kielicha, z którego napić się mogli tylko nieliczni. Moja moc uzdrawiania, jak zagubiona Arka Przymierza. Może w afrykańskiej ziemi, może pod gruzami Jerozolimy. Moje ubóstwo zawstydza mnie do teraz. Mój powrót do siebie pozostał niepełny.
0: To był wiersz numer dwa i jeszcze jeden.
1: Jeśli nic dwa razy. Zdobyć pozycję wroga, wywiesić flagę, wygrać coś więcej niż tylko wojnę. Serca biją na alarm, do ataku. Głuche strzały karabinów dziurawią powietrze. Pada pierwszy, drugi, trzeci żołnierz. Kompania posuwa się do przodu. Za chwilę ostateczne natarcie. Teraz albo nigdy. Przez okno bunkra wychyla się mama. Chłopcy, kolacja. Jeśli nic dwa razy, strzelajcie dzieci i umierajcie jak tylko się da. Teraz, pięknie, z wiarą, że macie jedno życie, a po śmierci otwarte oczy i racuchy z jabłkami.
0: No i żeby to tak w życiu wyglądało. No ale też przyznaję, bawiłem się w wojnę, trudno było się nie bawić w moim roczniku, w pancernych i tak dalej. Dzisiaj mnie to wszystko przeraża. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym wziąć do ręki, to karabin. Jeden, myślę, z najpiękniejszych antywojennych wierszy, jakie słyszałem w życiu. Bardzo jestem poruszony.
1: Ale też odpowiedź na to, co się dzieje wokół nas, bo trudno przejść obojętnie wokół całej tej historii, dramatycznej historii, która się odbywa, której jesteśmy świadkami za wschodnią granicą i no gdzieś te nawiązania, te konotacje muszą być.
0: No tak, to, biegną tutaj myśli zdecydowanie do ukraińskich okopów i tego, co tam się dzieje, a coraz więcej się dowiadujemy i to już nie jest kwestia tylko okopów niestety i tylko tego, co dzieje się na froncie, ale przerażające mordy i gwałty na cywilach, to jest po prostu coś, co nawet trudno to wyrazić. Ja bym się nie podjął, chyba nie potrafiłbym napisać wiersza żadnego chyba na ten temat. temat jednak. Wszystko prawie też jest intrygujące, bo akurat być może to kwestia mojej natury, ale też wiele rzeczy zaczynam, nie wszystkie kończę. Wiele rzeczy jest no prawie, ale jakoś tak, albo może coś innego, albo może jutro. Ale mam takie poczucie, że to oddaje też kondycję współczesnego świata, który też jest taki rozgoniony, rozedrgany. Wszystko niby mamy, ale to nie jest nic kompletnego, nic w pełni nie cieszy. Nie ma jakiegoś takiego poczucia pełni. Jest jakiś prawie i już gonimy za następnym.
1: I też właśnie o tym jest, tak, o tym jest ten tomik. O tęsknocie, o tym, że no właśnie, nasza kondycja nie jest doskonała, tak? W relacjach z innymi, w relacjach z Bogiem, z tym, jakie mamy cele, no nie wszystko się udaje, nie wszystko uda się powiedzieć tak, jakbyśmy chcieli, trafić w desygnat rzeczy, słowo czasem tutaj zawodzi, to właśnie to wszystko prawie. Potrzebne są drukarki słów 3D, jakieś inne, bo mam wrażenie, że każde słowo ma jakiś tam swój termin przydatności. Albo my wyrastamy z tego słowa, albo to słowo się wyciera, nabiera zupełnie innego znaczenia, gdzieś to może też dlatego, że to słowo cały czas żyje i to jest piękne, ale czasami mam problem, nie jesteśmy w stanie wszystko powiedzieć w zderzeniu z trudnymi sytuacjami, czasami po prostu pozostaje cisza i obecność, tylko te dwa słowa, gdy mówimy na przykład tutaj wojna, tak, jakieś śmierć, odejście, trudne sytuacje, które mają miejsce w naszym życiu, no to słowo kapituluje, słowo tutaj nie przebija się, więc to też o tym jest ten tomik.
0: Aha. A czasami też słowa i wiersze są po to, żeby powiedzieć to, co dosłownie za pomocą słowa nie padło. Więc no jakby głębszy sens, tak, jest, zostaje w nas,
1: jest,
0: prawda?
1: Tak, ta cała istota czasami wiersza wypowiedzi. Aha. Między wierszami, tak.
0: Będziemy jeszcze o tym rozmawiali, a teraz posłuchamy wierszy Małgorzaty Felickiej.
2: Mój tomik nosi tytuł Czesanie czasu, jest wydany w tym roku w wydawnictwie Anagram. I przeczytam kilka wierszy, trzy. Umówiliśmy się na trzy. Umówmy się. Czy tam, dokąd idziesz, są kierunki świata? Czy jest północ i zachód? Jakieś drogowskazy? Nie zostawisz mnie chyba bez podania adresu. Umówmy się zawczasu na sygnał, żebym nie musiała się domyślać, że to ty w poruszeniu firanki albo w spóźnieniu na pociąg, który wypadnie z torów. Dopóki możemy rozmawiać.
0: To był wiersz numer jeden. Ja robię te łączniki, to po to, żeby mogli moi goście spokojnie przełożyć sobie kartkę. A teraz wiersz drugi. I okulary jeszcze. Tak, ja też mam okulary do czytania już. Tak to jest. To jest ten koszt bycia czytaczem, nie tylko piszącym, ale jeszcze czytającym. Ale okulary są dzisiaj tak wspaniałe i piękne, że żaden kłopot.
2: Obietnica. To jest gwiazdka do tego tytułu i pod gwiazdką jest napisane ta największa, w którą strach wątpić. A więc obietnica. Jeśli jest złudzeniem, jeśli go w ogóle nie ma, jeśli wszystko dzieje się naraz, to trafiłam do wieczności. Tam podobno nie ma czasu. Jeśli tak, to nie ma wspomnień o polach z chabrami, nie ma planów na deszczowy weekend, nie ma piosenki Niemena, ani słowa żarliwy, ani lotu żurawi, ani snów, w których nie biegnę, bo nie umiem poruszać nogami. Co to za życie w miejscu, w którym nie ma życia?
0: Wiersz numer dwa. Ja na razie nie będę nic o nim jeszcze mówił, chociaż już mi się kotłuje w głowie. Tyle refleksji i spostrzeżeń.
2: Jak piłka. Czas był jak miękka piłka, złocista na tle nieba. Grałam z nią z dzieciakami, podrzucałam do góry, należała do mnie. Później piłka stwardniała, wypadała z rąk, stawała się ciężka jak głaz. Odkąd jesteś przy mnie, twój śmiech rozmiękcza ją codziennie. Znów podajemy sobie jak piłkę nasz dobry czas.
0: Ojej, powzruszałem się. No dlatego, że czas...
1: O to chodzi.
0: Czas nieubłaganie mnie dopada. Tak pierwsze moje wrażenie z tą piłką, to jak zacząłem obserwować, jak mam czasami kłopot już utrzymać coś w ręce i mi na przykład wypada, bo się zamyśliłem, że zacząłem podejrzewać, że to jakieś poważne schorzenie, odpukać. Na razie na szczęście nie. Oj, czas to jest trudny temat. Wielu filozofów się z nim mierzyło. Nikomu się chyba ostatecznie nie udało rozwikłać zagadki czasu, ale szczęśliwie, nie mamy wyjścia, więc co to za szczęście, doświadczamy go nieuchronnie. W tym wcześniejszym wierszu było z kolei też to, jak wszystko tu i teraz. To mi też się skojarzyło z takim komentarzem do czasów, w których jesteśmy. Mhm. Jak wszystko dzieje się naraz, że jesteśmy tym przytłoczeni, zagubieni, albo zagłuszamy wszystko, że przychodzimy, padamy, wstajemy i w takim kołowrocie, to właściwie nawet nie wiemy, kiedy życie nam minęło. Może tak się okazać. I takie są moje skojarzenia. Pierwsze, właściwie bardzo w podobnym duchu są te wiersze wasze.
1: Już też to zauważyliśmy,
2: ja
1: prawda,
2: też,
1: Gosiu?
2: Tak.
0: Tak czułem, że Magdalena tutaj stworzyłaś takie...
1: A czas na pewno uczy pokory. Czy jest ten czas, czego nie ma? Pytanie wciąż otwarte dla filozofów. Czy płynie od początku do końca, czy od końca do początku? Też takie pytanie sobie filozofowie stawiają. Ale... gdy patrzę na to, co mi daje ten upływający czas, zakładając, że on upływa, no to właśnie pokora i nie wiem, czego się...
2: Jeśli chodzi o takie pytania, między innymi o pytanie, czy jest czas, czego nie ma, to moim zdaniem takie pytania należą do pytań bezsensownych. Mhm. Nie należy ich zadawać. Po prostu jest.
0: Tak, jest we wzorach matematycznych.
1: Nie było, nie zmienimy tego, oczywiście. Czy to jest takie, czy owakie, tego nie zmienimy. To prawda.
2: To chyba, że ktoś potrafi coś jak z korzystać z czasu, albo to
1: tak,
2: jak...
1: Dokładnie.
2: Nie marnować czasu, jak się poruszać w czasie, to są ciekawe pytania, ale czy czas jest, czego nie ma?
0: No tak, dzięki poezji na pewno możemy poruszać się wstecz. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy możemy podróżować w czasie, to dzięki literaturze na pewno możemy. Tu nawet ten fragment, że ta piłka znowu dzięki twojej obecności staje się miękka. Dla mnie to też jest obecność żywej drugiej osoby, to raz, ale też w momencie czytania, czy tak jak teraz rozmawiamy, słuchamy, to też będziecie państwo mogli do tego wrócić, bo będzie podcast, to jest jedno, ale możecie wrócić przede wszystkim do wiersza i taki powrót będzie raz próbą, czy odczytam w nim coś nowego, ale coś wam się przypomni. Przypomni wam się emocja, chwila, której doświadczyliście i to są właśnie te podróże w czasie moim zdaniem najpiękniejsze, które nam literatura funduje.
3: Jeżeli jeszcze mogę się wtrącić, to w czasaniu czasu Małgorzaty jest tam dużo też takiego nawiązania do tożsamości jednak, do poszukiwania, tak mi ja przynajmniej uważam, bo napisałam tekst na kładkę, więc też dziękuję Ci Małgosiu za to, że mi pozwoliłaś na to, ale tam jest dużo, oprócz tego, że pytań do czasu, czym jest czas, ale tam też dużo jest takich Małgosi zapytań, kim jest człowiek, czy o człowieczeństwie tak naprawdę i że ten tekst, który mam nadzieję wybrzmie później, ten twój wiersz o tym, że wolisz rozmawiać ze zmarłymi, rozmawiać czy tam, to jest dla mnie ważny tekst, bo pokazuje, że właśnie gdzieś się zagubiliśmy jako ludzie i czasami te osoby, które już nas odeszły, są często ważniejsze.
0: O, tak,
3: dlaczego?
0: Ja myślę, że gdyby robić ankietę uliczną, robi się bardzo różne ankiety i zadaje się ludziom bardzo różne pytania i teoretycznie, patrząc na media społecznościowe, wychodzi na to, że znamy się na wszystkim dzisiaj, każdy ma zdanie na każdy temat.
3: Każdy zna siebie wzajemnie.
0: Tak, znaczy zna sąsiada, kogoś tam i kogoś i może go skomentować. Natomiast gdyby zadać podczas ankiety pytanie, a kim jesteś, no to byłby, myślę, popłoch ogromny, że ludzie sobie nie stawiają tego pytania. Ono jest kluczowe przecież. Dla mnie najważniejsze.
1: Pomaga w tym.
3: I dlatego właśnie to czytanie czasu dla mnie jest ważnym tomikiem, bo Małgorzata Felicka, jej się to udało, że zadaje te pytania, które są trudne do zadawania i że skłania czytelnika, skłania osoby, które sięgną po ten tomik, w ogóle do odpowiedzi, odpowiedzi może trudno, to jest to za dużo słowo, ale że do refleksji, kim w ogóle tutaj jesteśmy.
0: No tak, bo niestety odpowiedzi najczęściej rodzą kolejne pytania, tak, bo nawet jeżeli odpowiem sobie, no jak to kim jestem, człowiekiem, prawda, no ale co to ma znaczyć, no to że co? Biologicznie, fizycznie, no człowiek to jest istota, która ma ręce, nogi, głowę, mózg, no możemy opisać to, prawda, naukowo, jak wygląda człowiek i co, kiedy mówimy o kim, że jest człowiekiem, no ale co to tak naprawdę znaczy? No to tyle, no i coś ci wystarczy.
2: W tym moim tomiku, właśnie podczas pisania wierszy o czasie, Głównie chodziło mi właśnie o zadawanie pytań, nie odpowiedzi. Odpowiedzi albo nie znajdziemy, albo będziemy szukać do końca i będą to nasze własne. Poeta nam tutaj nie odpowie. Natomiast może zadać pytania. I chodziło mi o te pytania.
0: Aha, ale dobrze postawione pytanie jest być może najważniejsze w życiu.
3: Podobno to poetyckie.
0: Aha, tak. Ja myślę, że jakkolwiek, czy ona się pojawi w wierszu, jak nas trafi, bo chodzi o to, żeby rozpocząć pewien proces. Proces, myślę, takiej refleksji nad sobą, nad światem, żeby żyć bardziej świadomie. I to o to chodzi w tym pytaniu. Nie o to, żeby teraz wykazać się erudycją, prawda, i rozwiązywać odwieczne zagadki ludzkości.
1: Być lepszym dla siebie, być lepszym dla innych, by odkryć świat trochę na nowo, by wyjść z jakichś utartych schematów, w których tkwimy. To wszystko poezja ma to na celu właśnie. Żeby stać się lepszym człowiekiem. Moje wiersze, moje tomiki, jak teraz tak na nie patrzę i się nad tym zastanawiam, to są takimi małymi też to są takie drobne, małe ewangelie, takie dobre słowo, które powinno gdzieś poruszyć, chciałbym bardzo, żeby poruszyło, żeby zmieniło, żeby było początkiem jakiejś może ewolucji w nas. A chyba każdy czegoś takiego potrzebuje w pewnym momencie swojego życia, no, żeby iść w przód, żeby się rozwijać.
0: Ale nie każdy chce się do tego przyznać, bo łatwiej jest wojować ze światem albo pokazywać, jaki jest zły. Ja przyznaję, że bardzo lubię i bardziej do mnie przemawiają wiersze takie, kiedy czuję autora czy autorkę, że on się dzieli własnymi wątpliwościami, przemyśleniami, że się czasami gubi, tak jak każdy normalny człowiek czasami czuje się zagubiony, że tęskni do prostych, elementarnych, podstawowych emocji i uczuć, potrzeba bliskiej osoby, kogoś obok siebie, do kogo można się odezwać, kogo można potrzymać za rękę, pójść z nim na spacer. I tak naprawdę, choćbyśmy nie wiem, jak wielkich kwantyfikatorów szukali, jak wielkie podniosłe dzwony bili, to potrzebujemy rzeczy naprawdę bardzo, bardzo prostych. Ty, Konradzie, też u siebie mówiłeś o tym powrocie do tych słów dawnych, prawda? Albo do, no to nie tylko samo słowo, które sobie wydrukujemy, bo drukarka być może, jak będzie już to AI tak rozbudowane, to ta drukarka nam może wydrukować dowolne słowo. Tylko będziemy patrzeć na nie jak ten wół na malowane wrota i nie będziemy w ogóle rozumieli, więc cóż nam z najlepszych drukarek, skoro nie będziemy rozumieli słów, które drukują? No i to tak, myślę, niezbyt optymistyczna może puenta.
2: Mnie w pisaniu wierszy najbardziej pociąga to i fascynuje, że docieram pisaniem poezji do granicy w swojej mowie, w której normalnej mowie nie docieram. Czyli docieram już do takiego niewyrażalnego dla siebie. Może ktoś to umie lepiej wyrazić, ale ja w poezji docieram do swoich granic ekspresji, czy wyrażania się, komunikowania się.
0: Oj tak, ja przyznaję, że wielokrotnie tego doświadczam. Myślę, że wiele osób doświadcza w normalnym też życiu, że chcemy coś przekazać, czymś się podzielić i nie znajdujemy słowa. Poezja to jest też bardzo ważne i myślę, że tu już oczywiście ktoś, kto czyta, będzie to trudniej czasami poznać, ale myślę, że w takim głębokim, świadomym odbiorze, jak zaczniemy sobie próbować na te pytania odpowiadać, analizować przez własne życie, to też bardzo często stajemy w takim poczuciu bezradności. To jest uczucie, którego raczej nie chcemy, bo ktoś lubi być bezradny, ale ono odsłania nam jednak jakąś głęboką prawdę o nas i powinno i byłoby dobrze, gdyby zachęcało do pójścia dalej. No, nie zawsze musimy poznać odpowiedź. Okej, no to tu stanąłem, ale przecież no to trudno. Czasami po prostu zaryzykować. To jest coś, czego się boimy. Ludzie ryzykują w sposób czasami idiotyczny, skacząc bez zabezpieczeń, wspinając się bez zabezpieczeń i tak dalej. Ryzykują własnym życiem w sposób zupełnie taki dla mnie jakiś absurdalny. A w bardzo ważnych, konkretnych, życiowych sprawach, tam gdzie to jakoś tak brakuje nam tej odwagi bardzo często. Słuchajcie, ja mam jeszcze prośbę, bo chciałbym bardzo, żebyśmy zakończyli nasze spotkanie również poetycko, więc poproszę was, żebyście przygotowali nowe wiersze, ale posłuchamy ich już w drugiej godzinie audycji, bo za chwilę nowe wiadomości. Zostańcie z nami.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Wszystko o literaturze.
2: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal anagramowi, poeci i poetki. Obiecałem w poprzedniej godzinie, że nie wypuszczę swoich gości bez kolejnej porcji wierszy, a więc posłuchacie Państwo kolejnych wierszy moich gości i tym razem zaczniemy od Małgorzaty Felickiej. Bardzo proszę, Małgosiu.
3: Jeżeli tylko mogę dodać jako wydawcę z prośbą, żebyś przeczytała ten wiersz, jeśli możesz.
4: Odnalazłam.
3: Bardzo dziękuję.
4: Zamieszanie. Mylą mi się żywi i zmarli. Przypominam sobie, aha, on przecież umarł. Ale numeru telefonu nie kasuję. Dopóki mam go na liście, jest bardziej żywy niż większość, do których nie mam ochoty zadzwonić i od lat nie sprawdzam, czy żyją. To jest ten, który chciała Magda. Może. Przez czas. Płynę jak umiem, nieklasyczną żabką. Czasami kraulem. Na ile wystarcza mi sił? Zwykle unoszą mnie fale. Bywa, że płynę pod prąd. Dotąd nie złapał mnie sztorm. Gdy macham rękami, nie proszę o ratunek. Daję znak widzom z miast i stadionów, że przepływam. Czekam, czy będą brawa za styl.
2: Ja, jeżeli chodzi o mnie, biję brawa, natomiast apel do słuchaczy, jeżeli zobaczycie, że ktoś w Odrze płynie, macha dziwnie rękami, to jednak sprawdźcie, czy nie potrzebuje pomocy, a nie zakładajcie od razu, że to Małgorzata Felicka płynie, wymyślając kolejny wiersz. A przy okazji wyszło nam troszeczkę też humorystycznie, żeby nie było, że poeci nie potrafią się śmiać, potrafią.
5: O, i u mnie też poezja dużo z dystansu do świata, tak.
2: Ale jest potrzebne, żeby nie oszaleć.
5: Oczywiście, że tak.
2: A tymczasem oczywiście Małgorzata Felicka szuka trzeciego jeszcze wiersza.
3: Może wiem.
4: Trzeciego.
3: Tak.
2: A.
4: Nie.
2: A. No właśnie tutaj.
4: No dobra.
3: Słuchaj, to jest bardzo dobry wiersz po prostu.
2: Magda pisała o wierszach i teraz już wie, które, które by chciała.
3: Mhm. Ja mam zawsze swoje ulubione z każdego tomiku.
4: Przepraszam.
2: A to tak jest, to tak jest.
3: Jako wydawca, tak.
2: I myślę, że nawet czytelnik każdy chyba, nawet sam poeta.
3: Ale jako wydawca mam też tak, że najpierw czytam wiersze jako czytelniczka, a potem czytam jako wydawca zawodowo, więc już później też filtruję to zupełnie inny sposób, dlatego mam bardziej, nie chodzi o ulubiony, bo to nie jest kwestia ulubione, bo ulubione może mieć kolor, tylko po prostu coś, co uważam jest najważniejsze w danym tomie. U Małgosi właśnie ten jest jeden z ważniejszych.
4: Jan i Janeczka.
3: Tak.
4: Mój tata, Jan, obchodzi 98. urodziny. Powiedział, że ma marzenie. Kiedy podchodzi do łóżka i całuje Janeczkę, moją mamę, na dobranoc, chciałby wślizgnąć się obok pod kołdrę i żeby razem zasnęli i obudzili się już po tamtej stronie.
2: Znowu się wzruszyłam. No to...
4: No. To jest, to właściwie to nie jest wiersz, tylko tak naprawdę mi mój tata powiedział.
2: Aha, no ale może być wierszem. No właśnie czasami ta granica, kiedy wiersz jest wierszem, a kiedy nie, się zupełnie zaciera.
5: Jeżeli często ktoś... zasłyszane słowa potrafią być inspiracją, początkiem bądź puentą wiersza. Też tak się zdarza. Aha. Często.
4: Ale właśnie tak, mnie się tak zdarza, że słyszę coś, ktoś do mnie coś mówi i to jest od razu...
5: I potem pracuję, tak. Pracuję, siedzi, gdzieś do tego wracamy.